to był Michał Urbaniak, zinterpretowany przez DJ-a Polkomtela. Słuchamy nowej, niestety już pośmiertnej płyty mistrza, która nazywa się Enjoy. A propos Michała Urbaniaka, to był artystą, który bardzo lubił energię młodszych pokoleń muzyków. Nie był w żadnym wypadku zaborczy, nie okopywał się na swojej pozycji, wręcz przeciwnie. Zawsze doceniał młodych, zdolnych, ambitnych. O czym świadczy to, jak ewoluował jego zespół Urbanator. Zresztą takim triumfalnym występem był koncert na przystanku Woodstock w 2017 roku. Był też projekt edukacyjny Urbanator Days. No i bardzo często Michał Urbaniak umożliwiał innym artystom wykonywanie swoich kompozycji. Tak było choćby z Patrycją Zarychtą, która z mistrzem występowała, no ale na płycie Szczęście, swojej debiutanckiej solowej, oprócz tego, że zaprezentowała kompozycje stworzone między innymi z Markiem Pędźwiatrem, który zresztą też z Michałem Urbaniakiem współpracował, no to Patrycja na płycie Szczęście sięgała po kompozycję Michała Urbaniaka, między innymi po Paris Groove, który na płycie Szczęście miał tytuł Kobieta.

To był Wojtek Mazolewski i jego kwintet z gościnnym udziałem Wienia. Postanowiłem wrócić do mashupu, takiego skonfrontowania utworu Twoje Idole z repertuaru Wienia, z Bomb Track, rzecz jasna Rage Against the Machine, no bo zaczęliśmy dzisiaj od Wienia interpretującego twórczość Michała Urbaniaka, więc gdzieś takie skojarzenie się pojawiło na przestrzeni lat. Wienio się bardzo rozwinął jako raper, potrafi bawić się różnymi estetykami. No poza tym można powiedzieć, że jak zahaczyliśmy w pewien sposób o zespół Rage Against the Machine, to była to taka rozgrzewka przed łomotem, pozytywnym łomotem. Całkiem niedawno pojawił się nowy album zespołu Mastodon. Płyta niezwykle ważna dla grupy z Atlanty, dlatego że zespół rozstał się ze swoim wieloletnim gitarzystą, no ale też w początkowej, szczególnie fazie kariery grupy, niezwykle płodnym kompozytorem, też postacią bardzo charyzmatyczną, zadziorną, z Brentem Hintzem. No i tak się niefortunnie złożyło, a członkowie grupy przyznawali, że no robią to bardzo niechętnie, po prostu już pojawiła się pewna dysfunkcja w działalności zespołu. Natomiast czuli w kościach, że jeszcze kiedyś z Brentem się zejdą. Niestety krótko po rozstaniu z zespołem Brent Hintz zginął w wypadku motocyklowym. No i na pewno dużo żalu, takiej żałoby było do przepracowania. Więc jeżeli chodzi o płytę Maru Deep, to niektórzy zauważają, że zespół łączy wszystkie dotychczasowe wątki, które pojawiały się w jego twórczości, natomiast postawił na w głównej mierze to oblicze bardziej pierwotne, by nie powiedzieć rytualne. Jest sporo nawet takich punkowych wycieczek psychodelicznych, no ale nie brakuje oczywiście, jak to w przypadku twórczości grupy Mastodon, tego progresywnego wyszukania. No a poza tym to jest pierwszy album grupy nagrany z nowym gitarzystą, czyli z Nickiem Johnstonem. Grupa też postanowiła po kilku latach współpracy zaprosić jako pełnoprawnego członka w swoje szeregi Joa Nogueira, przepraszam, jeżeli jakoś nieudolnie wymówiłem to imię, nazwisko, no ale jest to klawiszowiec, który też, jeżeli chodzi o same występy Mastodon, to jest na estradzie, nie gdzieś tam za kulisami. Także możemy mówić, że aktualnie to jest kwintet. Posłuchamy sobie fragmentów Maru Deep. Zaczynamy od Poisonous Weapons.

To był zespół Mastodon i utwór Out Like a Lamp z nowej płyty grupy, czyli z Mar Deep. No i z ciekawości popatrzyłem sobie w międzyczasie na odczucia słuchaczy, recenzentów dotyczące tego albumu i każdy dopatruje się w nim czego innego. Siłą rzeczy, skoro nie ma w składzie tak oryginalnego, charakterystycznego gitarzysty jak Brian Haynes, to niektórzy zauważyli, że na płycie jest mniej takich korzenno-południowych nawiązań. Z drugiej strony część słuchaczy dostrzega, że album chyba jest taki bardziej zwarty, skondensowany, dlatego może kojarzyć się ze wcześniejszymi wydawnictwami Mastodona. Na pewno przyjęcie tej płyty jest raczej pozytywne. No i też wszyscy entuzjaści grupy doceniają, że uporała się z tak ogromną stratą i tragedią jak śmierć wieloletniego członka grupy i jednego z jej założycieli. Wiele osób podkreśla ten terapeutyczny charakter wydawnictwa. Teraz coś na przeciwległym biegunie. Trochę się uspokoimy, choć przyznam, że jeszcze bardzo uważnie nie słuchałem płyty Otuchy Misi Furtak. Na pewno w kolejnych audiokracjach uważniej przyjrzymy się temu albumowi, no ale jako, że zawsze pewną ciekawość budzą tak zwane fity, utwory, gdzie pojawiają się gościnne udziały, to jednym z singli, najnowszym zresztą, który płytę już nie tyle zapowiada, co promuje, jest Przed siebie, a w tym utworze pojawia się Daria ze Śląska.

Daria ze Śląska doskonale radzi sobie jako gość, no ale też kiedy zaprasza kogoś do swoich utworów, też to zdaje egzamin. Jest w tym wszystkim taka, powiedziałbym, dosyć symbiotyczna. Najpierw słuchaliśmy utworu Przed siebie z nowej płyty Misi Furtak, gdzie Daria jest gościem, a później z kolei utworu Len, gdzie Daria zaprosiła Fisza. A propos nowego albumu Misi Furtak, to do tej płyty na pewno będziemy wracać w kolejnych audiokracjach. Natomiast na sam koniec dzisiejszej audycji przypomnienie tego, co czeka nas w przyszłym tygodniu. A jest to nie lada gratka dla wszystkich fanów szeroko pojętego jazzu. Nie chcę cały czas Państwa zamęczać tymi samymi wywodami, ale dlatego lekko się zawahałem, no bo wiadomo, że zarówno jeżeli chodzi o czasami taką zachowawczą jazzową publiczność, no ale też artystów, do których łatka jazzowa jest przypinana, to budzi pewne kontrowersje, pojawia się charakterystyczne dla każdego gatunku pytanie, czy to jest jeszcze ten gatunek, czy przestało to być tym gatunkiem. No ale Omasta, upraszczając, jest zespołem aktualnej, młodej jazzowej sceny, takiej, która w dużej mierze opiera swoją twórczość na inspiracjach bitowych, rapowych. W przypadku Omasty oczywiście bardzo ważną postacią jest Jay Dilla. Zresztą koncert z jego twórczością rozpoczął oficjalną działalność zespołu w 2024 roku. Wystąpili wtedy w krakowskim Paul's Boutique, no i od tego czasu zespół występował na europejskich i rodzimych scenach, m.in. na London Jazz Festival, na Off Festivalu, na Gent Jazz Festival. Udało im się nawiązać współpracę z absolutnym gigantem, czyli z Madlibem. Supportowali też m.in. Achillesa Navarro z Irreversible Entanglements. Także dużo ciekawego w ich twórczości się działo. Byli też zespołem, który towarzyszył na estradzie Pei, interpretując jego twórczość, jego bity. No i w tym roku wydali album Jazz Report from the Hood, a mówię o tym wszystkim dlatego, że zespół będzie promował to wydawnictwo w Studiu M imienia SBB, gdzie wystąpi 24 września, czyli za niecały tydzień, bo to będzie wyjątkowo czwartek, nie piątek, a jest to koncert dla nas bardzo ważny, bo współorganizujemy go z drugim programem Polskiego Radia w ramach jazzowego klubu Polskiego Radia, także wydarzenie będzie też transmitowane na antenie dwójki. Wszystkich zainteresowanych uczestniczeniem w koncercie bezpośrednio, osobiście w Studiu M odsyłam na maila koncert@radio.opole.pl. Oczywiście liczba miejsc jest ograniczona, no ale będzie można nas też słuchać i oglądać. Koncert będzie transmitowany w audycji Więcej Kultury i streamowany na stronie internetowej Radio Opole i na naszym YouTube'owym profilu. Żegnamy się razem z zespołem Omasta, konkretniej z utworem Who They Was, a za audiokrację dziękuję Tomek Wojtyłko i Marcin Głowienkowski. Za krótką chwilę z kolei Więcej Kultury, także zachęcamy, żeby z nami zostać. Spokojnego wieczoru, miłego weekendu. Do usłyszenia niebawem.

0: Więcej kultury.
1: Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję Więcej kultury i będzie jej rzeczywiście bardzo, bardzo dużo. A w studiu ze mną też dużo gości, a właściwie gościń, bo aż trzy kobiety razem ze mną są. Pani Małgorzata Wystak, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Pani Małgorzata Więckowicz-Żyła, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: I Joanna Filipczyk, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
1: I teraz tak, dwie panie Małgorzaty reprezentują Pro Liberis Silesia, czyli są to i szkoły, i przedszkola, ale w ogóle cały system edukacyjny oparty na nauczaniu Marii Montessori. Tak, żebyśmy już zamknęli, jak Państwo chcecie doczytać. Było zresztą o tym u nas na antenie, a jest też na profilu szkoły Pro Liberis Silesia informacje i możecie o całej tej metodzie też się dowiedzieć i poczytać. Natomiast Joanna Filipczyk, nadal jeszcze Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu, dyrektorka tejże właśnie instytucji. A panie są razem dlatego, że stworzyły wspólnie projekt, jak już się dowiedziałem, zanim włączyliśmy mikrofony, z inicjatywą wyszło Pro Liberis Silesia. No i pani Małgorzata Wydak jako dyrektorka tego wszystkiego. I w tej szkole już macie sporo laboratoriów, ja sobie sprawdziłem. Jest, drodzy państwo, laboratoria przyszłości. Na przykład, między innymi, można tym poczytać. I tak uznałem, że jak macie tych laboratoriów tyle, to się rozrastacie i postanowiliście w którymś momencie, jeszcze przydałoby się laboratorium sztuki, bo tak się ten projekt nazywa, tak? Mniej więcej w dużym skrócie?
2: Tak można powiedzieć, chociaż mówię, no mamy laboratorium talentów, letnie laboratorium talentów, gdzie dzieci mogą rozwijać pasje, które są poza jakby działalnością szkoły, na przykład akrobacje cyrkowe i inne. No a w tym roku jakby pokusiliśmy się na laboratorium sztuki. To już jest kolejny projekt, to trzeba nazwać, że to laboratorium jest projektem. Pierwszym naszym projektem było projekt Leonardo da Vinci 2 lata temu, rok temu projekt Światło i może troszeczkę o genezie tego, dlatego że jako szkoła widzimy, że uczniowie po 2-miesięcznej przerwie wakacyjnej wracają rozbici troszeczkę, muszą zacumować, muszą odnaleźć się w rzeczywistości innej. No i zauważyliśmy, że fajnie jest i to już od kilku lat prowadzimy, że zaczęliśmy od technik uczenia się, od tego, żeby ich wprowadzić w kulturę uczenia się, pokazać im, jak funkcjonuje mózg, jak oni mogą lepiej funkcjonować w rzeczywistości szkolnej, jak sobie radzić właśnie. No i jakby to już żeśmy spełnili tą misję i żeśmy zobaczyli, że może byłoby fajnie zrobić projekt. Projekt, który jest interdyscyplinarny, który łączy przedmioty, który pokazuje dzieciom trochę inną rzeczywistość niż ona jest poszatkowana w szkolnej jakby no, tej nomenklaturze, że mamy przedmioty, chemia, fizyka i a tutaj można, przecież życie jest całością, a nie taką poszatkowaną właśnie szkolną rzeczywistością. No i w rozmowach właśnie tutaj z panią Małgorzatą Więckowicz-Żyła doszliśmy, że fajnie byłoby zrobić projekt i ten jakby pomysłodawcą projektu Leonardo da Vinci to jest właśnie pani Małgorzata. Ona dla mnie jest takim współczesnym Leonardem da Vinci, naprawdę osobą, która no jakby łączy te wszystkie talenty od sztuki po nauki ścisłe, bo jest też biologiem i to się super wpisało. Ten projekt Leonardo da Vinci był pięknym projektem, dlatego że no, mogliśmy zobaczyć na przykład na chemii, jak Leonardo da Vinci malował w pierwiastkach. Także no, byli wszyscy zachwyceni tym, że chemię można pokazać również w inny sposób, bo minerały na przykład, którymi on malował, no, były pokazane właśnie w formułach chemicznych. Ten projekt został wyróżniony przez MENT. Pani Małgorzata pewnie ze skromności się nie pochwali. Ona też jako inicjatorka tego projektu została wyróżniona. No i w pewnym momencie też MEN poprosił o dokumentację tego projektu, jak teraz czytamy, bo wytyczne są, i to może zabrzmi troszeczkę nieskromnie, wytyczne są, że każda szkoła od tego roku powinna realizować projekty. To czytając te wytyczne zobaczyliśmy, że tam jest jakieś odbicie naszych wzorców, bo są i grupy mieszane, i założenia projektowe, które żeśmy wypracowali, są bardzo podobne. Także cieszymy się, a w tym roku ze względu na to, że też no, mamy bardzo dobrą współpracę z Galerią Sztuki Współczesnej, z panią Anną Filipczyk, stwierdziliśmy, że galeria jest na uchodźstwie, ma remont, więc może galeria zresztą jest instytucją, która działa też w terenie. Postanowiliśmy już w styczniu w tym roku zaprosić do współpracy, no i się udało.
1: No ja myślę, że ta współpraca będzie oczywiście trwała. Tutaj patrzę na panią Joannę Filipczyk i myślę, że tak, niezależnie od różnych zawirowań, jakie mogą się po drodze przydarzyć. Ja przyznaję, że chciałbym chodzić do takiej szkoły. Wolałbym zamiast wkuwać tylko i wyłącznie wzory i obliczać i uczyć się tego na pamięć. Chciałbym mieć taką, że uczymy się na plastyce, poznajemy jakieś style malarskie i tak dalej, a na chemii dowiadujemy się, a wiecie, jakie były to farby, a wiecie, jakie miały składniki, a to, o czym się uczymy na chemii, to właśnie to, czy tamto. Taki Leonardo, no, niektórzy mówią, że wtedy jeszcze można było ogarnąć świat jakoś. Jedna osoba mogła dać radę, jak mówi młodzież. Ja myślę, że i teraz na takim stopniu podstawowym jest to możliwe. Tylko kwestia, jak to zrobić, bo nie wiem, czy się zgodzicie, pani, ale ja myślę, że dzieci mają jednak naturalną ciekawość, tylko trzeba im odpowiednio to pokazać, zaproponować im sposób tak naprawdę uczenia się, zdobywania wiedzy, a wszystko rzeczywiście się łączy, troszeczkę jak u Leonardo. Ja gratuluję pani Małgorzato tej
0: dziękuję.
1: Nagrody.
0: Dziękuję. To oczywiście nie tylko mi, ja byłam inicjatorką. Gdyby nie zespół wszystkich nauczycieli, którzy zdecydowali się na to szaleństwo po raz pierwszy, no to nie byłoby możliwe to zrealizować.
1: No właśnie, to ja mówimy tak o uczniach, a przecież nauczyciele też muszą się zaangażować, ale myślę, że to też może być takie fajne wybicie z rutyny, bo jak sobie pomyślę, 20 lat uczę z tego samego podręcznika, wchodzi kolejny rok, jak podręcznik się specjalnie nie zmienił, no już mam takie sprawdzone, ograne patenty, prawda, które wykorzystuję na lekcjach, to trochę nuda, aż kusi, żeby zrobić coś inaczej, a wcisnąć coś nowego, wysilić też umysł, bo w końcu uczymy się całe życie, jakby nie było.
2: Tak, no, na to zapracował cały zespół, tak chcę powiedzieć, że odkryliśmy też talenty naszych nauczycieli, inne niż ich przedmiotowe, także tutaj naprawdę, no, wszystkie projekty te trzy pokazały, że nasi nauczyciele są wielostronni i potrafią zapalić w uczniach pasje do rzeczy, których na co dzień nie wykładają. Też uczniowie zobaczyli w innych jakby odsłonach, tak?
1: Mhm. No to za chwilę dowiemy się jeszcze, jak to wygląda w takim razie w przypadku tego nowego projektu Laboratorium Sztuki. Zostańcie z nami, za chwilę do Was wracamy.

0: Więcej kultury.
1: Już do Państwa wracamy. Przypomnę, że razem ze mną w studiu są panie Małgorzata Więckowicz-Żyła, Małgorzata Wyzdak i Joanna Filipczyk. I rozmawiamy o projektach artystycznych robionych wspólnie przez Pro Liberis Silesię. Byłem tutaj napomniany przez panie, że to koniecznie E musi wybrzmieć na końcu. Więc teraz powiedziałem to ładnie i poprawnie, przyznaję się. Natomiast Laboratorium Sztuki robione wspólnie z Galerią Sztuki Współczesnej. No, ktoś może pomyśleć, no to przyszły panie po prostu ze szkoły, jako nauczycielki, prawda, prowadzące do galerii, a chciałbyś mi dzisiaj coś ciekawego opowiadać o sztuce, może by pracownicy galerii przyszli, zrobili wykłady, zajęcia, coś pomalujemy, coś powyklejamy i już. Mówię tak celowo żartobliwie, bo to się może tak wydawać. Zakładam, patrząc na poprzednie projekty i na sukces Leonarda, że jednak to nie o to chodzi, żeby przyszli pracownicy z galerii i pomalowali z dziećmi i porysowali.
2: Trochę nie o to. Rzeczywiście te nasze rozmowy trwały no pół roku chyba, tak? Spotkałyśmy się po raz pierwszy, spotkaliśmy się, bo grono było mieszane gdzieś pół roku mniej więcej temu i staraliśmy się zarysować jakiś taki wspólne przedsięwzięcie. Ja nie ukrywam, że no dla mnie osobiście jest to bardzo ciekawe, że to jest szkoła, która działa w metodzie Montessori i to już jest jakby, myśmy zresztą mieli już do czynienia jakby, bo to jest szkoła, która jest częstym gościem Galerii Sztuki Współczesnej. Jeszcze zanim zaczęliśmy się remontować, to szkoła przychodziła do nas na zajęcia i też mamy już za sobą przynajmniej jedno takie działanie, które no, odbiegało od innych działań, bo to było takie jakby totalna próba wcielenia się w pracowników i pracownice galerii, zbudowania wystawy, więc grupa szkolna nie była u nas tak jak inne grupy przez tam godzinę czy półtorej, tylko była u nas przez cały dzień, przeszła przez wszystkich pracowników, kuratorów, księgowe, administrację i była takimi osobami, które przygotowują wystawę, więc jakby sam ten proces doświadczania, który jest istotny, bardzo, bardzo nam się podoba i tutaj próbowaliśmy trochę zbudować coś podobnego. Oczywiście ta materia jest inna, więc to poszło trochę w inną stronę, ale ten punkt wyjścia jest taki trochę podobny.
1: Ten punkt mi się bardzo podoba, bo ja przyznaję, że no, często dzieci oczywiście pyta się, a kim chcesz być, jak będziesz duży? I bardzo często ten wizerunek, to myślenie o jakimś zawodzie, o jakiejś pracy, no, jest takie oparte albo na książeczkach dla dzieci, prawda, Wojtuś strażak, prawda, no to z sikawką biega i dzielnie gasi im ogień, a tu pani Małgorzata, jak już mamy Małgorzaty w studiu, aż dwie, daje zastrzyki jako dzielna pielęgniarka i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mało kiedy rzeczywiście uświadamia się młodym ludziom i dzieciom, jak wygląda taka praca. No, wydaje się, że w galerii, no to siedzą panie, przynoszą im obrazy.
2: Siedzą w ciepłym i kawę
1: tak,
2: piją
1: one,
2: w galerii.
1: One wystawiają te obrazy na ścianie, powieszą, prawda, i już, nie? Ale się napracowały, prawda? Tak. Jest jednak co robić. Mi się generalnie podoba takie wchodzenie bardziej szeroko z dziećmi, młodzieżą, właśnie, żeby im pokazywać, że świat jest bardziej złożony i to wszystko jest bardziej skomplikowane, ale też dzięki temu fascynujące, tak myślę. A jak w tym przypadku? Co robicie w ramach tego laboratorium?
3: Chciałam dodać, że ja jestem wielką fanką wcielania się w role, w różne, tutaj było w role artystów i namówiłam panią Joannę, żeby też swoje dzieła musieli przedstawić i uzasadnić, dlaczego mają być na tej wystawie. Wydaje mi się, że wcielanie się w rolę czyni taką magię w głowie, że dzieci rzeczywiście zaczynają się uczyć.
1: A to nie jest łatwa sprawa. Ja wiem, bo czasami na różnych wernisażach, wystawach nawet dojrzali artyści z dyplomami, z dużym dorobkiem nie garną się do tego, żeby o sobie opowiadać, o swojej pracy opowiadać. A jeszcze jakby im teraz, tak myślę, salon wiosenny jak przyjdzie i teraz każdy dostaje zadania. A proszę uzasadnić, dlaczego pan albo pani uważa, że pani dzieło powinno się w ogóle na tym salonie znaleźć? Oj, myślę, byłby popłoch niezły, ale jestem ciekaw.
2: Oj, mógłby być.
1: Mógłby być.
3: A mógłby nie być.
1: A mógłby nie być. No właśnie, może to byłoby coś nowego, może to czasami trzeba poruszyć. I myślę, że to chyba o takie poruszenie chodzi, prawda? Żeby nie kostnieć. Nie
2: ja myślę, że Małgosia powiedziała, że mógłby nie być, bo ja tutaj przypomnę, nie wiem, czy wszyscy to kojarzą, bo Małgorzata występuje dzisiaj z nami jako koordynatorka i pomysłodawczyni tego tego projektu, ale ona występuje w galerii czasem jako czynna artystka również i na ostatnim salonie wiosennym mogliśmy oglądać jej pracę, którą w duecie z Łukaszem Szczepanowiczem pokazywali. To była bardzo spektakularna praca, bo to był taki wielki żyrandol z herbacianych torebek. Nie wiem, czy Witku pamiętasz ten żyrandol, ale to rzeczywiście było coś,
1: ale ja nie skojarzyłam w ogóle nazwiska,
2: to
1: przyznaję.
2: Jest właśnie pół tego duetu artystycznego, który odpowiada za ten obiekt, więc myślę, że to jest też ta kwestia, że Gosi się jest trochę łatwiej wcielić, bo ma takie doświadczenie.
1: Ja już wiem, czemu herbaty, bo okazało się, proponowałem przed wejściem do studia kawę i pani Małgorzata powiedziała, że nie pije kawy, tylko herbaty. No to rzeczywiście herbata w tych ilościach, to co później torebki wyrzucać, można zrobić żerandol. No żartuję.
3: Tu mamy zbyt osobistą może na historię, ale rzeczywiście staram się jakby moje doświadczenie jakby udostępnić dzieciom. Też piszę jakieś scenariusze do filmów animowanych, więc na zajęciach z biologii mają napisać z moją pomocą scenariusz do Było sobie życie. Kolejne odcinki wcielają się w krwinki, w bakterie, więc można, no nawet to są takie parateatralne historie.
2: I wcielenie wychodzi poza postacie ludzkie, w krwinki też się można wcielać.
3: Oczywiście.
1: Aha, ale to jest fantastyczne, uwielbiałem całą tę serię.
2: Chciałbyś być krwinką, chciałbyś?
1: Bardzo. Bardzo, albo płytką jakąś taką, która tam wędruje w krwiobiegu.
3: Ja się wtedy też świetnie bawię, więc chyba o to chodzi.
1: Ale w gruncie rzeczy to jest bardzo dobre, że ludzie bardzo często cenią to, zwłaszcza też młodzi, kiedy autorytet nie jest zbudowany tylko na tym, że przeczytałem coś w książce, ale jednocześnie sam coś robię. Bo to jest jednak też pewne wystawienie się i narażenie, prawda? Czy to nie będzie śmieszne, czy to się w ogóle spodoba, prawda? A tutaj pani nie tylko nam mówi, co mamy robić, że to jest potrzebne, ale sama robi. No. Więc jest pani właściwą kobietą na właściwym miejscu.
3: No to cieszę się, że pan tak mówi, ale ja nie mam takiego o sobie zdania może. O. Staram się po prostu tak jak mogę, cieszę się z relacją z uczniami, cieszę się ich rozwojem najbardziej. Powiedzmy, jeżeli uczeń na początku semestru nie robi czegoś, a później na końcu decyduje się i przychodzi, że jednak on to zrobi, no to to jest dla mnie największa satysfakcja.
1: Aha, zwłaszcza, że to są, jak rozumiem, rzeczy, których teoretycznie oni nie muszą, bo to nie jest coś, co jest wpisane na ocenę koniecznie, że jak nie weźmiecie udziału w laboratorium sztuki, to nie dostaniecie promocji do następnej klasy. To...
3: Jeszcze nie. Ale ministerstwo wprowadziło od przyszłego roku ten projekt jako obowiązkowy. No i prawdopodobnie z tego będzie ocena, tak?
1: No i dobrze, no niech jest. No. No, ja wiem, że to będzie trudne. Ocenianie sztuki w ogóle jest trudne i tego typu aktywności różnych, bo no zostawmy, bo otworzyłby nam się, no, ale jest trudne, wiem. Wiem, jak to często wygląda, jak później przychodzę na salon, wiele osób tak ma, ludzie mają swoje wybory, często jest tak, że nagroda publiczności to nie jest koniecznie ta, którą przyznało jury.
2: Przeważnie tak jest.
1: Przeważnie tak jest, prawda? No ale też są różne kryteria, mamy bardzo różne narzędzia. Ja myślę, że to przede wszystkim, co dostają dzieciaki i młodzież w tym przypadku, to są ogromne narzędzia, cała bateria, dzięki którym mogą nie tylko w tym szkolnym laboratorium czy laboratorium sztuki sobie generać, ale w ogóle rozumieć świat dużo głębiej, na dużo więcej sposobów. To jest chyba taka główna idea, prawda, całego tego pomysłu.
3: No dokładnie w tym pomyśle, w założeniu jest to, żeby umożliwić dzieciakom zrozumieć z lotu ptaka, skąd się wzięła sztuka współczesna i takie najważniejsze etapy, które spowodowały jej rozwój. I długo marzyłam o tym, żeby zrobić taką wielką lekcję o sztuce, bo w Montessori, metodzie Montessori uczy się takim też storytellingiem, że opowiada się też inne historie, historia powstania życia, historia powstania pisma i to są takie historie, które opowiada nauczyciel, który jest takim trochę wajarzem i ma różne artefakty, które pomagają jakby lepiej zrozumieć, co tam się w ogóle wydarzyło, a takiej lekcji jeszcze nie było, a ja chciałam, żeby dzieci miały taką możliwość zrozumienia bo często jak chodziłam z nimi też między innymi do galerii sztuki współczesnej, to trudno im było ją odebrać, zrozumieć, dlaczego ona tak wygląda. Najczęściej kończyło się to komentarzami, że oni też tak by potrafili. Czyli jakby nie podejmowali tego dialogu, nie stawiali sobie pytań, czyli nie, była tam między nimi szklana szyba.
1: Tak jak większość komentatorów na mediach społecznościowych w przypadku sztuki współczesnej. Też bym to zrobił.
2: Też tak potrafię.
1: No tak, no nie tylko o potrafienie chodzi.
3: No ale to trzeba popatrzeć w to jakby głębiej. No to jest inna funkcja jakby komentowania, tam spełnia inne potrzeby. A co innego, jeżeli ktoś chce jakby pójść do galerii i jakby trudno mu jakby podłączyć się pod znaczenie tego dzieła sztuki. Więc wydaje mi się, że tutaj mi bardziej na tym jakby zależało, żeby dzieci wiedziały tak i potrafiły chociaż trochę skorzystać, żeby była jakaś tam faza takiego buntu, że to było dzięki fotografii, która jakby odbarczyła malarstwo i inne dziedziny sztuki od potrzeby odzwierciedlania rzeczywistości i tak dalej, i tak dalej. Ale ja sama z wykształcenia nie jestem historykiem sztuki i zaprosiłam panią Joannę nie odmówiła.
0: No i powiem tak, że to był wspaniały duet, naprawdę. Od pierwszego pochówku, tam gdzie ludzie zaczęli myśleć w kategorii takiej, że może przyozdobić i jakaś taka myśl od takich biologicznych potrzeb została oderwana do tego, żeby można zrobić coś innego. Poprzez właśnie pierwszy dzień to była piękna struktura tego projektu, znaczy on jeszcze trwa właśnie w szkole w Malinie i może o tym też warto powiedzieć, że ta struktura tego projektu prowadzi dzieci od najstarszych dzieł
2: aż do pisuaru.
0: Aż do pisuaru. Aha.
2: Symbolicznie.
0: Który też się znalazł na tej wielkiej
2: lekcji. Tak, myśmy bardzo chciały, bo rzeczywiście Małgosia tutaj zrobiła bardzo duży wysiłek, bo jakby to pokazanie jakiejkolwiek dziedziny wiedzy, w tym przypadku historii sztuki z takiego lotu ptaka, wymaga pewnego takiego osadzenia, uświadomienia w czasie i temu służy taka wstęga, która ma symbolizować czas, żeby też sobie uświadomić, które odcinki są dłuższe, które krótsze, co po sobie następuje. Małgosia bardzo bohatersko się podjęła skonstruowania takiej wstęgi, ale ta wstęga jest też obsadzona różnymi obiektami, których na przykład możemy dotknąć, zobaczyć, obejrzeć i to towarzyszy tej opowieści właśnie.
0: Stworzyć witraż na przykład, aha, tak?
2: Tak. I na końcu, tam pod koniec naszej wstęgi, bardzo żeśmy sobie zamarzyły, żeby sobie był pisuar, jako ten taki symbol Duchampowski tej zmiany jakby zupełnie, która przewraca jakby pojęcie sztuki do góry nogami, wprowadza gotowe przedmioty, wprowadza konieczność konceptualnego podejścia do sztuki, myślenia i tak dalej. No i okazało się, że zdobycie pisuaru jest dosyć trudne, ale na szczęście znalazło się coś, co nam pisuar przypominało na końcu i to też wzbudzało duże, duże zainteresowanie.
1: Tak to słuchajcie, ja pozwolę sobie jeszcze was nie wypuścić, bo otworzyło nam się kilka wątków. Ktoś może się teraz zastanawiać, czy jest to zasadne i czy warto zwrócić się do galerii i czy tego typu działania, lekcje, spotkania organizować. Ja uważam, że tak, ale intryguje mnie to przejście od tych pierwszych malunków i także tego pochówku pierwszego. Ktoś się może dziwić aż do pisuaru. Nie no, musimy, chociaż chwilę, dobrze? Zostańcie jeszcze z nami, bo ja myślę, że i słuchacze też się w tej chwili wkręcili i będą chcieli wiedzieć jednak, co tam dalej z tym wszystkim było, więc za chwilę do was wrócimy.

0: Więcej kultury.
1: Już do Państwa wracamy. Razem ze mną w studiu nadal są panie Małgorzata Więckowicz-Żyła, Małgorzata Wyzdak i Joanna Filipczyk. No i to hasło od pochówku rytualnego do pisuaru tak mi się spodobało, że mam nadzieję, że i słuchacze teraz też nasłuchują uważnie, o co w tym chodzi. Ja tak intuicyjnie oczywiście i mówiąc też o tym, bo to z tej rozmowy jasno wynika, że mówienie o historii sztuki to jest też mówienie o przemianach, obyczajowości, odkryciach techniki, bo to wszystko miało znaczenie. Tak jak dziś sztuka współczesna, to są w dużym stopniu chociażby multimedia, prawda? Czyli nowoczesne technologie. Tak było zawsze. Nie wszystkie, to nie było tak, że pierwsi ludzie mieli od razu sklep plastyczny i tam wszystkie pędzle, farby i tak dalej mogli sobie wybierać. Tworzyli z tego, co mieli. Pewne rzeczy musieli wymyślić. Tworzyli je w tych laboratoriach, skoro już mówimy o laboratorium, prawda? Jest pytanie, skoro mamy pochówek, skąd nagle pomysł, żeby zdobić, prawda? Żeby robić jakieś malunki. Czy one były tylko estetyczne, miały jakieś znaczenie religijne, mistyczne i tak dalej, i tak dalej. I właśnie to jest moim zdaniem sens mówienia o sztuce, ale też jak wiem, takich prac warsztatowych, bo to nie tylko były wykłady, ale te dzieciaki też pracowały, robiły, tworzyły różne rzeczy, prawda?
2: Tak, to jest obowiązkowa część, w sumie najważniejsza, żeby dzieci wykonywały też prace manualne, plastyczne, ale my się oparliśmy głównie w tej całej koncepcji na tą wielką lekcję i na cały tydzień, bo to się łączy ze sobą, na potrzebach, czyli że z potrzeby wynikały kolejne jakby rzeczy. Nie mówiliśmy w ogóle o datach jakby konkretnych, tylko jak zmieniały się przez kolejne lata, tysiąclecia, różne potrzeby, czyli od momentu pojawienia się naszej świadomości i o wiedzy o tym, że przemijamy i już nie zobaczymy kogoś nam bliskiego i mamy potrzebę pożegnania go, bo zdajemy sobie sprawę, że to jest jakiś kres. I ten lęk przed śmiercią, on się przewija prawie do samego końca i jakby tu nie do końca umrzeć. Poprzez różnego rodzaju pomysły, poprzez magiczne zaklinania, poprzez robienie rzeźb, poprzez próby dogadania się z Bogiem lub bogami, jakby tu nie umrzeć do końca.
3: Bo to trochę też i tak, że są pewne takie wielkie tematy sztuki, które są stale obecne tak naprawdę. Człowiek się chyba aż tak bardzo mentalnie nie zmienił od początku.
1: No śmierci boimy się ciągle i chcielibyśmy nie umierać.
3: I tak naprawdę w ogóle są tacy, którzy twierdzą, że sztuka porusza tylko dwa ważne tematy, śmierć i miłość. Eros i Thanatos to są te dwa tematy, które właściwie można odnaleźć w każdej działalności artystycznej. Ale rzeczywiście te potrzeby, które jakby tam się jakoś ujawniają, potrzeba właśnie zachowania wizerunku, czy pozostawienia śladu, czy tak dalej. One też się zmieniają ze względu na zmieniające się czasy, bo sztuka jest odzwierciedleniem swoich czasów. Każdy czas ma swoją sztukę i to się bardzo zmienia. To bardzo wyraźnie właśnie widać było w tym ostatnim odcinku, tak? Czyli od wynalezienia fotografii, kiedy te artyści zaczynają bardzo mocno eksperymentować. I chcieliśmy to jest strasznie trudne, ja teraz to powiem, bo Małgosia opowiada o tym jakby z punktu widzenia takiego, jest przyzwyczajona do takiego pokazywania, a dla mnie to było coś zupełnie nowego, ale to było też świetne doświadczenie myślowe dla mnie, bo to jest konieczność dokonania takiego obrazu, który będzie bardzo skondensowany, bo myśmy miały na to półtorej godziny, na tę wielką lekcję, to w półtorej godziny od tego pochówku do pisuaru, to naprawdę trzeba jakby tak się zastanowić, co powiedzieć, co wybrać i co zaakcentować, że to jest niesamowicie jakby inspirujące myślowo dla osób, które to prowadzą też, nie tylko dla osób, które tego słuchają.
1: A już nadaje się na film edukacyjny, może warto byłoby taki zrobić, żeby później móc go puścić w świat, albo będziecie jeździły po Polsce, ale wiem, że to się tak łatwo mówi, a nie jest takie proste do
3: zrobienia. Pisuarem na plecach będziemy
1: jeździć. No, a już się dowiedziałem, między innymi tutaj Małgorzata Wyzdak, dyrektorka szkoły, powiedziała, że mają, już jest prawdziwy pisuar, także doceniam. Ale rzeczywiście, jak ktoś, bo do pisuaru, zauważcie, już się przyzwyczailiśmy, rzadko kto do niego wraca dziś, prawda, z tych współczesnych komentatorów nowoczesnej sztuki, no ale jakaś już kubka gruzu czy kubka ziemniaków usypana dziwi, prawda, co to ma być. No to no, oczywiście ktoś powie, no nic nowego, można przynieść w takim razie dowolny inny przedmiot, no nie. Ważny jest tytuł, ważny jest kontekst, co to symbolizuje, do czego się odnosi. I to jest ten klucz. Ja się bardzo cieszę, że to dostają właśnie dzieci, bo dorosłych jest trudniej przekonać, są bardziej oporni, przyznaję rzeczywiście. A dzieciaki są bardziej chłonne chyba i otwarte jeszcze. No tak przynajmniej tak uważam, bo rozumiem, że efekt tego jest. Nie było tak, że one są zmuszone i siedzą i się nudzą. I myślę, ojejku, znowu to no. Takie...
2: Znaczy zawsze jest różnie. Ja dorosłych też tutaj od razu będę bronić. Ja mam taką wizję świata, że trudno, nie lubię jakby tak wszystkich dorosłych wrzucać do innego. Znam bardzo dużo dorosłych, którzy są bardzo chętni, więc tutaj nie klepnę tej tezy. Ale są dzieci też różne, ale wiele z nich rzeczywiście bardzo chętnie uczestniczy i one potrzebują też czasu, dlatego ten projekt trwa 5 dni i w każdy dzień idziemy jakby odrobinę dalej. W pierwszy dzień mieliśmy epokę taką paleolityczną, były pierwsze jakieś malunki naskalne i zaprosiliśmy też grupę Murki, Michał, mówię po imieniu, bo się znamy, podjął się tego, żeby nasze dzieci też miały możliwość zrobić murale u nas w szkole, czyli jakby kiedyś malowano...
1: Zeszliśmy z drzewa i na drzewo wracamy, czyli zaczęliśmy malować na skałach, malujemy na ścianach. Troszeczkę zatoczyła historia. Nie wiem, czy to dobrze wróży sztuce współczesnej jako takiej. Skoro zatoczyło to koło, czy się jeszcze odbijemy i znajdziemy jakiś nowy kierunek w takim razie dla sztuki. No ale o tym można się przekonać. Przy okazji powiem, bo jest piątek, że o 18, więc całkiem niedawno została otwarta nowa wystawa w BWA, czyli w Biurze Wycieczek Artystycznych. I zachęcam, bo artystka naprawdę wyjątkowa, kreską, taki jest tytuł, to są rysunki, to są teoretycznie portrety ludzi i zwierząt, ale znacznie wykraczające poza to, czym jest portret. Jeżeli mówię portret, wizerunek, to jest to coś zupełnie, zupełnie innego i to też jest wystawa, na której warto się pozastanawiać. Mnie bardzo cieszy, że właśnie te dzieci, które w tym uczestniczą, nie dostają definicji po prostu i skrótowego takiego bryku, jak wyglądała historia sztuki, tylko rzeczywiście wchodzą w ten świat, żeby go zrozumieć, bo rzeczywiście bez zadawania pytań, bez jakiejś głębszej refleksji, no to wszystko to nie ma sensu. No a jak nie wykształcimy kolejnych pokoleń, które będą interesowały się światem, sztuką, życiem, bo przecież w tym wszystkim jest jeszcze muzyka, literatura, to wszystko się też łączy, ale o tym już nie mamy tyle czasu, żeby dziś porozmawiać. Ja powiem tak, bardzo gratuluję tych pomysłów. Mam nadzieję, że będą kolejne i kolejne. Mam nadzieję, że będą też inni, skoro ma to być program ministerialny, będą z tego korzystać i korzystać też z waszych doświadczeń, bo warto. Jestem pełen uznania za wykonaną pracę, za to, co zrobiłyście. Bo to trzeba chcieć, bo nie musiałybyście, prawda? To nie jest. A ja zawsze lubię, jak ktoś robi coś sam z siebie, bo wierzy, bo ma pasję, bo jest przekonany, że coś dobrego zrobi tym dla dzieciaków, dla ludzi, dla świata. Więc gratuluję. I bardzo wam dziękuję, bo zegar jest nieubłagany i musimy kończyć. Przypomnę państwu, że razem ze mną i z wami były Joanna Filipczyk z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu i z Galerii Pro Liberis Silesie. Były panie Małgorzata Więckowicz-Żyła i Małgorzata Wyzdak. Powiedziałem E na końcu. Zauważyłyście, mam nadzieję.
3: Wspaniale,
1: prawda? I życzę wam miłego wieczoru i nocy. I państwu też już życzę miłego wieczoru i spokojnej nocy, bo to wszystko, co dla was dziś przygotowałem. Do usłyszenia.
0: Boję się, że przeoczę moment, kiedy zacząć żyć. Po 6 latach twoja matka znowu zacznie pić, że już do końca będzie mi się chciało wyć, że przy tobie będę zawsze tylko pół krwi. Zasypiać już do końca świata będę całkiem sama, że nie usłyszę, jak ktoś mówi do mnie mama. Nie będę dostatecznie fajna, mądra, dobra, ładna, że to senewrat i że nasze plany lala.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Justyna Maćkowiak, Marcin Kobza i zespół reporterów Radia Opole. Witamy serdecznie. Mamy piątek, 18 dzień września. Dzisiaj w programie m.in. Zielone Światło Senatu Uniwersytetu Opolskiego do dalszych rozmów o połączeniu opolskich szpitali.
2: Jest to pewien element naturalnej ewolucji, naturalna decyzja. Szpital się rozwija, szpital się zmienia, uniwersytet się rozwija, uniwersytet się zmienia. Zmieniają się także uwarunkowania zewnętrzne. My jesteśmy bardzo wrażliwi, staramy się tę wrażliwość zachować i reagować skutecznie na to, co dzieje się w przestrzeni poza uniwersytetem.
1: Będzie także profilaktyka. Jesień to dobry czas, aby się zaszczepić.
3: Możemy dostać receptę od swojego lekarza rodzinnego, pójść do apteki i bezpośrednio aptece się zaszczepić. Lub można wtedy przyjść do pani pielęgniarki, do swojej przychodni i zaszczepić się to tak samo tutaj na miejscu.
1: W magazynie również wizyta na budowie obwodnicy Namysłowa.
4: W tym roku będziemy robić głównie roboty ziemne, wzmocnienia gruntu. Nie będzie utrudnień typu zamykania dróg, nie będzie utrudnień, które będą powodowały konieczność czy brak możliwości dojazdu mieszkańców. Przynajmniej tak planujemy na dzień dzisiejszy.
1: Reporterski obraz dnia. Zapraszamy do 15. Justyna Maćkowiak za mikrofonem i Marcin Kobza, który ten program realizuje.

0: Śląski obraz dnia.
1: Senat Uniwersytetu Opolskiego przyjął uchwałę w sprawie konsolidacji trzech placówek medycznych. Chodzi o połączenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu z Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu i Szpitalem w Białej. Uchwała Senatu Uniwersytetu Opolskiego jest wyłącznie opinią w sprawie podjęcia dalszych kroków. Jest wyrażeniem przez rektora uczelni zgody na dalsze działania związane z tym procesem. Szczegóły w tej sprawie Monika Matuszkiewicz-Biel.
2: Rektor Uniwersytetu Opolskiego profesor Jacek Lipok zaznaczył, że jest to bardzo naturalna decyzja, a uczelnia z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym współpracuje już 9 lat.
3: Padło takie sformułowanie już w czasie pierwszej konferencji prasowej, że jest to pewien element naturalnej ewolucji, naturalna decyzja. Szpital się rozwija, szpital się zmienia, uniwersytet się rozwija, uniwersytet się zmienia, zmieniają się także uwarunkowania zewnętrzne. My jesteśmy bardzo wrażliwi, staramy się tę wrażliwość zachować i reagować skutecznie na to, co dzieje się w przestrzeni poza uniwersytetem. Chciałem też powiedzieć, że Uniwersytet Opolski ma rzeczywiste doświadczenia konsolidacyjne. Przypomnę tylko o tym, że w roku 2020 zapadła decyzja o konsolidacji Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej z Uniwersytetem Opolskim. Przypominam także o wydarzeniach, które towarzyszyły tamtemu okresowi czasu, które trochę przypominają współczesną historię, także my jesteśmy świadomi tego, że pewne historie się powtarzają, natomiast mamy doświadczenie, w tej chwili minęło 6 lat. Jest znakomicie funkcjonujący Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego. My widzimy walory i korzyści tego procesu, który na początku także był poddawany kategorycznym wątpliwościom, który był procesem niezidentyfikowanym, ponieważ było to w naszym regionie pierwsze tego rodzaju wydarzenie. Dzisiaj z perspektywy 6 lat mamy już doświadczenie, mamy też bardzo konkretny efekt.
2: Andrzej Drosik, przewodniczący Rady Uniwersytetu Opolskiego, podkreślił, że zapoznał się ze stanowiskiem strony społecznej i rozumie je. Stąd też do uchwały zostały załączone rekomendacje.
4: Chcemy uzyskać w wyniku tych analiz, które mają być przeprowadzone, odpowiedź na kilka pytań. Na kilka pytań związanych na przykład z długoterminowymi zobowiązaniami tych szpitali, z inwestycjami, które były tam przeprowadzane i czy proces konsolidacji będzie miał wpływ na dotacje, które zostały na te inwestycje przekazane. Interesuje nas to, w jaki sposób NFZ podejdzie do konsolidacji, czy suma kontraktów poszczególnych szpitali nie będzie mniejsza niż kontrakt ten jakby globalny, wynikający po konsolidacji, ale również bardzo nas interesuje, w jaki sposób będzie rozwiązywany właśnie ten dialog społeczny, w jaki sposób będzie prowadzona komunikacja z pracownikami tych jednostek, które będą podlegały potencjalnej konsolidacji.
2: Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu Dariusz Madera zaznaczył, że ma nadzieję, że uda się placówce wypracować porozumienie z Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii, tak jak miało to miejsce w przypadku szpitala w Białej.
5: Integracje zespołów, one wymagają oczywiście dyskusji, analiz, zaangażowania wszystkich stron w proces. My do tej pory nie mogliśmy uczestniczyć w tej dyskusji medialnej, dlatego że byliśmy na etapie wewnętrznych prac, stąd też ze strony Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nie zabieraliśmy głosu, bo nie mieliśmy zgody na to, żeby w ogóle iść w tym kierunku. Dzisiaj, mając pozytywną opinię Senatu i pana rektora, możemy przystąpić do rozmów, do dyskusji o tym, w jaki sposób chcielibyśmy budować szpital uniwersytecki wspólnie z zespołami z Szpitala Ginekologiczno-Położniczego oraz ze Szpitala Białej. My zakładając w procesie tym na początkowym, kiedy rozmawialiśmy w ogóle o idei konsolidacji, założyliśmy sobie jedną rzecz, że proces konsolidacji nie może być wymierzony po pierwsze w pracowników, po drugie nie może być wymierzony w pacjentów. Pracownicy muszą na tym zyskać i muszą zyskać na tym pacjenci. Lub odwrotnie, pacjenci i pracownicy.
1: Dodajmy, że uchwała umożliwia rektorowi Uniwersytetu Opolskiego zwrócenie się do marszałka regionu z wnioskiem o dalsze procedowanie sprawy ewentualnej konsolidacji. W poniedziałek, 21 września, ruszają konsultacje społeczne w tej sprawie.

0: chronią przed ciężkim przebiegiem choroby i groźnymi powikłaniami. Lekarze przypominają, że choć sezon na grypę przypada zwykle na grudzień, jesień to dobry czas, aby się zaszczepić. Sezonowe szczepionki przeciwko grypie i COVID-19 są dostępne w aptekach. A czy obserwujemy już wzmożony ruch w przychodniach? To sprawdzała Katarzyna Doros-Stachoń.
1: Powolutku już się zaczyna. Pojedyncze przypadki w Polsce już są fiksowane. Nie jest jeszcze to epidemia. Spodziewamy się ją w tak mniej więcej za parę miesięcy. Najczęściej to jest początek grudnia. Właśnie to jest stała siła chwila, ten moment, kiedy zapraszamy wszystkich pacjentów do szczepienia. Tatiana Bojczuk, lekarka rodzinna. Możemy dostać receptę od swojego lekarza rodzinnego, pójść do apteki i bezpośrednio w aptece się zaszczepić. Lub można wtedy przyjść do pani pielęgniarki, do swojej przychodni i zaszczepić się to tak samo tutaj na miejscu. Bardzo szybko, bardzo krótko i jesteśmy chronieni.
2: Ja jestem podwójnie szczepiony, to znaczy 2 tygodnie temu byłem szczepiony na RSV, tak to się nazywa, a dzisiaj dostałem pierwszą dawkę na pół paśca. Grypę pani doktor powiedziała, żeby jeszcze poczekać, bo dopiero będzie niedługo się zaczynał okres, a więc wtedy. Także myślę, że szczególnie dla seniorów to jest rzecz najważniejsza. Po pierwsze, szczepionki powyżej 75 roku życia są bezpłatne. Sprawa, a druga sprawa, jeżeli się przytrafi taka dolegliwość, to po szczepieniu te objawy choroby, grypy, półpaśca czy czegoś takiego innego są o wiele łagodniejsze.
3: No nie będę się już szczepić na żadną szczepionkę. Po covidowej szczepionce byłam ratowana, to jest raz. Pewien lekarz kardiolog odradził mi szczepienie.
4: Tak, ja jestem zwolennikiem szczepień, także nie ma o czym mówić. Na grypę jeszcze nie pomyślałam, a te darmowe jeszcze mnie nie obowiązują. Aczkolwiek przechodziłam chorobę półpaśca i myślę nad tym, czy się zaszczepić nawet prywatnie, bo wiem, co to było.
5: Jeśli chodzi o samo zaszczepienie przeciw grypie na Opolszczyźnie, można to robić zarówno w POZ-ach, jak i w aptekach, które przystąpiły do programu szczepień. Barbara Pawlos, rzecznik prasowy Polskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Takich aptek, które przystąpiły do programu szczepień, jest w tej chwili około 60, natomiast to cały czas jest ruchomy proces, dlatego że apteki mogą cały czas do niego przystępować. Jeśli chodzi o POZ-y, takich miejsc, w których możemy się szczepić, jest na Polszczyźnie 260. Natomiast co ważne, to dzieci nie mogą szczepić się w aptekach. Są to szczepienia wyłącznie dla dorosłych. Dzieci bezwzględnie muszą być poddane kwalifikacji do szczepień przez lekarza. Jeśli chodzi o odpłatność, to szczepienia są bezpłatne dla osób 65+, dla kobiet w ciąży, czy też dla dzieci od 24 do 60 miesiąca życia.
1: Lepiej chronić, aniż później leczyć. Zaszczepić na grypę możemy już od 6 miesięcy i zazwyczaj pierwsze parę lat robimy dwukrotnie szczepienie przeciwko grypie z odstępem 1 miesiąc, żeby wzmocnić tą ochronę podczas tego pierwszego szczepienia. Później co sezon to tylko wystarczy 1 dawka.
0: Według danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego w poprzednim sezonie przeciwko grypie zaszczepiło się 2 300 000 osób w Polsce. Wśród nich najwięcej było seniorów powyżej 65 roku życia, to około 16%.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Milionów złotych to koszt budowy obwodnicy Namysłowa. Inwestycja zakłada budowę 5-kilometrowej drogi po południowo-zachodniej stronie miasta, która ma odciążyć centrum miasta, poprawić bezpieczeństwo i usprawnić komunikację w tym subregionie. Dziś na roboczej wizycie na placu budowy była Monika Matuszkiewicz-Biel.
2: W ramach obwodnicy mamy 5 kilometrów nowej drogi. Bartłomiej Choraczuk, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. Aż 5 skrzyżowań, z tego 4 nowe. Wszystkie skrzyżowania typu rondo. I tak zacznę tutaj od południa, jak wjeżdżamy od Opola do Namysłowa. Mamy wjazd i rondo na drodze krajowej 39, połączenie z drogą 454. Tu będzie modyfikacja wlotu na tym rondzie, aby mieszkańcy osiedla pobliskiego mogli mieć komfortowy wjazd. Potem dalej mamy Smarchowice Wielkie, czyli już początek tego naszego nowego przebiegu obwodnicy. Nowe rondo, potem mamy przecięcie dwóch dróg powiatowych. Też mamy dwa ronda i ostatnie to czwarte nowe rondo na już w locie na 451, czyli już mamy północny przebieg, wyjazd z Namysłowa w kierunku Oleśnicy. Co ważne, na tym końcowym fragmencie, tym ostatnim rondzie, mamy też włączenie strefy.

0: zauważyliśmy, wzmożony ruch pojazdów budowlanych będzie powodował po prostu utrudnienia dla mieszkańców i to należy się przyjąć, że to będzie główne utrudnienie w tym roku.
1: Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego. To jest inwestycja, która jak każda obwodnica cieszy szczególnie. Dlatego, że obwodnice wyprowadzają ruch z miast, powodują, że jest bezpieczniej, dla kierujących jest wygodniej, a dla mieszkańców jest też zdrowiej, bo też nie ma tego ruchu, który powoduje, że oddychamy gorszym powietrzem. Ale obwodnica Namysłowa ma też taki walor, że jest po pierwsze pozwoli zupełnie inaczej zagospodarować te centrum Namysłowa. To jest niezwykle ważne. No i dla mnie osobiście no to jest doskonałe zwieńczenie budowy drogi między Opolem a Namysłowem. Drogi, która powstała w ciągu ostatnich lat zupełnie od nowa.
2: Andrzej Buła, poseł do Parlamentu Europejskiego.
3: To tak naprawdę też i trochę moje dziedzictwo, ale też i przypomnienie tego, co się 13 lat temu mówiło, że 454, czyli ta trasa prowadząca z północy do Opola i dalej, będzie cały czas i remontowana, i inwestowana. No i też tak się stało, bo praktycznie na tym odcinku między Namysłowem a Kluczborkiem został nam tylko odcinek Świerczowie jeszcze do wyremontowania, a tak naprawdę jechaliście z Opola, to już wiecie, jakie nastąpiły zmiany. I jak ważne nastąpiły również zmiany, ja to zawsze mówię w kategoriach społecznych.
4: Krzysztof Szynglarewicz od dwóch dni starosta na Namysłowski. Ogromnie cieszymy się, że województwo tą obwodnicę południowo-północną Namysłowa buduje. To zdecydowanie odciąży ruch w Namysłowie. Czekamy jeszcze na obwodnicę drogi krajowej, ale jestem przekonany, że to jest kolejny etap. Na pewno się zrobi później. Ktoś, kto mieszka w Namysłowie, wie, że te problemy komunikacyjne w godzinach szczytu występują. Większość dużych firm znajduje się na północnym zachodzie na Namysłowa i powrót do domu na południe po chatu, po pracy, to zawsze było przebicie się przez centrum Namysłowa. Ta obwodnica pozwoli ten Namysłów ominąć i rozładuje ten ruch.
5: Każdy taki rozwój drogowy usprawnia komunikację w mieście, ale też szerzej. Jacek Fior, burmistrz Namysłowa, bo to droga, która będzie usprawniała komunikację wojewódzką w stronę drogi S8, która jest ważnym ciągiem komunikacyjnym w stronę Warszawy. Więc to oczywiście jest część dużej sieci drogowej, ale dla nas no naprawdę cudowna rzecz. Szczególnie, że skomunikuje ten obszar szeroko rozwinięty przemysłowo na zachodzie Namysłowa. Tam jest też duża galeria handlowa. No i wyjazd stamtąd zawsze zakorkowywał miasto. Teraz ta część tego ruchu będzie się mogła rozładowywać tutaj poprzez tą obwodnicę. No i liczę też, że będzie to impuls dla dróg krajowych i ministerstwa, żeby dokończyć tą inwestycję, bo brakuje nam w drugą stronę też około 4,5 kilometra, żeby mieć obwodnicę drogi krajowej, która jest kluczowa.
6: A zakończenie prac przewidziane na listopad 2028 roku. Przecież...

0: Potrzeby, wyzwania i przyszłość młodego pokolenia w regionie. To temat przewodni 8. Opolskiego Kongresu Młodzieży. Zaproszeni goście debatują o roli młodzieży w kształtowaniu województwa opolskiego, aktywności obywatelskiej oraz o udziale młodych w procesach decyzyjnych. Podczas wydarzenia oficjalnie ogłoszono także politykę młodzieżową województwa opolskiego. Na miejscu był Kuba Biel.
1: Dzisiaj spotykamy się na 8. Opolskim Kongresie Młodzieży. Jest to wydarzenie, które ma na celu integrować młodzież z całego regionu oraz w tym roku chcemy przedstawić młodzieżową politykę województwa opolskiego, zapoznać młodych z wynikami konsultacji, jakie przeprowadzaliśmy i razem z zaproszonymi gośćmi i decydentami chcemy wypracować nowe rozwiązania, które będziemy mogli wprowadzać później przez cały rok. Aleksandra Guść, wiceprzewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Opolskiego i jedna z organizatorek wydarzenia. Przeprowadziliśmy konsultacje, w których wzięło udział prawie 2,5 tysiąca młodych ludzi. Młodzi szczególnie zwracają uwagę na kwestie dotyczące transportu. Często brakuje im różnego rodzaju autobusów albo połączeń kolejowych. Zwracają również uwagę na problematykę zdrowia psychicznego, dostępność do psychiatrów oraz do psychologów oraz psychoterapeutów. Zwracają również uwagę na młodzieżowe rady i to, że w takich lokalnych gminach czy powiatach czują ogromną potrzebę takiej grupy reprezentanckiej, która będzie dbała o to, by ich głos był słyszalny. Dzisiaj jeszcze będziemy mieli warsztaty dotyczące różnych obszarów młodzieżowej polityki województwa opolskiego oraz będziemy mieli taką krótką sesję open mic, podczas którego każdy młody, który będzie chętny do zabrania głosu, będzie mógł to zrobić.
2: Zbigniew Kubalańca, wicemarszałek województwa opolskiego. To jest przyszłość tego regionu. Jeżeli ta młodzież nie będzie widziała, że my jako gospodarze widzimy ich problemy, a przede wszystkim mamy pomysł na to, jak je rozwiązać, to za chwilę ta dziura demograficzna będzie jeszcze większa. Oni wyjadą na studia, wyjadą za pracą na województwo Śląska, na Dolny Śląsk. Natomiast ten dokument jest strategiczny, ten dokument jest bardzo dobrze opracowany i to nie jest lista życzeń młodych ludzi w stosunku do nas, jeżeli chodzi o sport, kulturę, transport, kwestie zdrowotne, ale ten dokument jest przede wszystkim na ogromnej próbie, bo ponad 2,5 tysiąca młodych osób wypowiedziało się na temat tych problemów, ale również pokazuje konkretne rozwiązania, jak te problemy rozwiązywać, jak z punktu widzenia tych młodych ludzi, którzy zupełnie inaczej dzisiaj myślą niż my. Wydaje mi się, że jest jednak duża różnica między tym, jak my postrzegamy rzeczywistość i ich spoglądanie na świat jest zupełnie inne i dobrze, że taki dokument powstał.
3: Piotr Bląszczyk, przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Opolskiego. To jest mój 5. kongres młodzieżowy. Kiedy 5 lat temu się spotykaliśmy, mieliśmy taką samą listę pobożnych życzeń jak teraz. Chcieliśmy, żeby w województwie opolskim powstawały centra młodzieżowe. Nawet byliśmy specjalnie na Islandii dowiedzieć się, jak one funkcjonują. Dzisiaj, po 5 latach, te centra młodzieżowe mamy. Mówiliśmy o poprawie jakości transportu, o tym, że fajnie by było, gdyby na przykład na czas wakacji wprowadzić taki akumulowany bilet. Kupujemy jeden i całe wakacje możemy jeździć. Dzisiaj województwo opolskie takie bilety oferuje. Mówiliśmy o tym, jak potrzebne jest zdrowie psychiczne przed 5 laty. 5 lat minęło i o wiele głośniej się o tym mówi. Powstały miejsca, gdzie za darmo z takiej darmowej porady psychologicznej można skorzystać, więc mamy realny wpływ. Dziś prezentujemy politykę młodzieżową województwa opolskiego i prezentujemy rozwiązania. Pomysłów jest naprawdę dużo, teraz trzeba to wdrażać. Chcemy jak najwięcej młodych ludzi zaangażować i przez cały dzisiejszy dzień będziemy się starali ich wciągać do tej naszej polityki młodzieżowej, także w trakcie warsztatów poświęconych obszarom strategii, ale również podczas popołudniowej integracji. Będzie integracja, będą różne formy rozrywki do wyborów, od podchodów przez wygrywanie flagi, bo wiemy, jak takie sportowo-drużynowo-rywalizacyjne działania potrafią nas zjednoczyć.
4: Nazywam się Bartosz Bednarski, jestem z Antoniowa.
5: Czy ty czujesz, że masz realny wpływ na to, jak wygląda obecnie ten świat, nasze województwo, jak ono może się zmieniać?
6: Uważam, że oczywiście da się mieć na to wpływ. Byłem radnym Młodzieżowej Rady właśnie w Ozimku. To było pierwsze miejsce, kiedy stawiałem takie kroki partycypacyjne, jakby nie było, gdzie można mieć chociaż pośrednio jakiś wpływ na to, co się dzieje wokół nas, jak ten świat wygląda. Teraz z poziomu województwa, kiedy spotykamy się na tym kongresie, sam miałem też wpływ na to, jak ta strategia będzie przeprowadzana, bo brałem udział w konsultacjach, sam też je prowadziłem. Wydaje mi się, że wszystko zależy od chęci. Jeżeli my mocno wierzymy w to, że coś się da zmienić, to się da zmienić, tylko trzeba próbować.
0: Trzymamy zatem kciuki za naszą młodzież, za ich sprawczość przede wszystkim. I to już wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Ja nazywam się Justyna Maćkowiak, program zrealizował Marcin Kobza. Życzymy dobrego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek, jak zawsze po 14:00.

0: Radio Opole 105.1 w Strzelcach Opolskich.
1: Gdzieś głęboko pod moimi i twoimi powiekami, tam gdzie czarów jest miasteczko, spotkasz mnie. Jestem diabłem.

0: Poranna rozmowa Radio Opole.
1: Przenosimy się teraz do studia obok, a tam już czeka Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest dziś dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Agnieszka Gabruk. Dzień dobry pani dyrektor.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Jak województwo radzi sobie z wyzwaniami demograficznymi w pani ocenie? Mamy strategię polityki społecznej województwa na lata 2026-2030, a tam między innymi takie informacje, że województwo polskie jest najstarszym demograficznie regionem kraju i chyba nie ma szans na poprawę. Czy jest?
3: Powiem tak, o szansie na poprawę nie będę mówiła, natomiast powiem o tym, w jaki sposób sobie radzimy. Oczywiście odpowiadamy na te problemy demograficzne, nie pozostawiamy tego tak, jak jest. I właściwie już od wielu lat realizujemy różne działania, które zwiększają dostęp do usług świadczonych w środowisku lokalnym. Pierwszy nasz projekt powstał w 2015 roku, jeszcze wtedy z środków Regionalnego Programu Operacyjnego, projekt, który oczywiście kontynuujemy już poprzez kolejną edycję. I jest to projekt niesamodzielny, który ma na celu właśnie zwiększanie różnego rodzaju usług kierowanych do osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Więc reagujemy w ten sposób, że budujemy system wsparcia, który zabezpiecza potrzeby tych osób. I to są różne formy. To są usługi opiekuńcze, to są usługi asystenckie, to są różnego rodzaju usługi wspierające, tak jak usługi złotej rączki, czy znanymi się już w województwie marszałkowskim kurier społecznych, ale to też jest infrastruktura usług społecznych. Ona jest bardzo potrzebna. To są kluby seniora, które są ośrodkami wsparcia w rozumieniu ustawy też o pomocy społecznej, ale to są również jednostki organizacyjne pomocy społecznej, takie jak dzienne dom. I to wszystko się dzieje i bardzo ważny element również stawiamy na tworzenie miejsc.

0: nasze województwo starzeje się na mapie Polski najszybciej. I rzeczywiście w tej chwili osoby w wieku poprodukcyjnym to jest 26%. W stosunku do tych osób w wieku przedprodukcyjnym, który jest 17%, czyli pozostała część to są te osoby w wieku produkcyjnym. No i niestety te tendencje są coraz gorsze. Pozwoliłam sobie też prześledzić, jak to wyglądało przez ostatnie 25 lat i w 2000 roku, który był też takim rokiem przełomowym, zaczęto właśnie zauważyć spadek ludności, ale wtedy jeszcze województwo opolskie miało ponad 1 000 000 mieszkańców. Dzieci się rodziło dużo więcej, bo jak w tej chwili mamy urodzeń około 5120, takie były dane za 25 rok, a w 2000 roku urodziło się ich około 9400, no to zauważamy, że ta rozbieżność jest potężna. No i niestety z każdym rokiem ta liczba nam spada. Na tle kraju to wygląda tak, że u nas ten spadek ludności na przełomie roku 24-25 to jest spadek 1,4, a w kraju 0,7. Więc widać ewidentnie, że u nas to postępuje szybciej.
1: Mhm. Ale to może dlatego, że inne regiony mają jakby lepsze doświadczenie i lepsze sposoby radzenia sobie z tym problemem. Bo wiem, że Państwo organizują za jakiś czas taką dużą konferencję, podczas której spotkają się przedstawiciele zajmujący się tą dziedziną w Opolu. No i co będziecie radzić? Jak zaradzić?
0: Na pewno będziemy radzić. 2 lata temu, dokładnie 2 lata minęły w sierpniu, pani wojewoda nasza opolska powołała zespół ekspertów do spraw polityki senioralnej, również pełnomocnika. I tegoż samego dokonali wojewodowie w innych województwach i właśnie z tymi osobami się spotkamy 28 i 29 września i będziemy właśnie rozmawiać na ten temat, jakie są wyzwania, ale też jakie mamy osiągnięcia w zakresie polityki senioralnej. Będziemy gościć również panią ministrę Marzenę Okłę-Drewnowicz, która opowie też o nowościach, czyli ustawa o osobach starszych i o koordynacji opieki długoterminowej. Będziemy oczywiście rozmawiać o deinstytucjonalizacji usług społecznych, będziemy mówić o tym, co musimy robić, żeby zabezpieczać te grupy jak najlepiej, ale popatrzymy też na problemy opieki długoterminowej z takiej praktycznej strony. Więc tych tematów takich około senioralnych będzie sporo. Pierwszy dzień jest takim dniem bardziej wykładowym, drugi dzień już jest typowo warsztatowym. Tutaj będziemy się zastanawiać się nad tym i dyskutować, w jaki sposób możemy aktywizować naszych seniorów, czyli te osoby, które są jeszcze samodzielne, które mogą wyjść z domu, by jak najdłużej te osoby podtrzymywać w środowisku bez konieczności kierowania ich chociażby do placówek całodobowych.
1: Użyła pani takiego sformułowania, no chyba, które jest tutaj kluczowe, deinstytucjonalizacja. Co to znaczy?
0: Deinstytucjonalizacja, ja właśnie mówię, że ja zawsze, jak mam okazję, to odczarowuję to słowo, bo ono budzi bardzo dużo kontrowersji. Lada moment też definicyjnie znajdzie się w ustawie o pomocy społecznej, a to jest nic innego, jak przechodzenie właśnie od tych form opieki całodobowej, znanej chociażby jak domy pomocy społecznej, do tych form świadczonych w środowisku lokalnym. I teraz uwaga, to jest najważniejsze, bo to budzi najwięcej kontrowersji. Nie ma to za zadanie likwidacji, tylko stopniowe przechodzenie, czyli budowanie nowego systemu. Domy pomocy społecznej, można powiedzieć, że najsilniej się rozwijały w latach 90. Jest to twór lat 90. Natomiast dzisiaj jesteśmy w roku 2026. I musimy myśleć o tych wyzwaniach, które przed nami stoją. Chociażby o tym, że w roku 2050 ludność województwa opolskiego ma spaść do 750 tysięcy, a seniorów mamy mieć 36% co najmniej. A tych najstarszych seniorów, czyli 80+, w tej chwili mamy ich 5%, a ma być ponad 12%, więc my nie możemy udawać, że nie widzimy problemu, tylko musimy po prostu stawiać czoło i tak organizować ten system, żeby sprzyjał właśnie tym wyzwaniom demograficznym.
1: Upraszczając, możemy powiedzieć, że chodzi o to, żeby zaopiekować się tymi osobami w ich domach, mieszkaniach,
0: dokładnie
1: tam, gdzie żyją
0: tak,
1: na co dzień,
0: dokładnie,
1: a nie
0: tak
1: umieszczać ich w takich stacjonarnych domach opieki społecznej na przykład.
0: Dokładnie. I tutaj takie dwie myśli gerontologiczne nam zawsze przyświecają, bardzo ważne, czyli tak zwane zdrowe starzenie się, czyli na swoich warunkach, w pełnej aktywności i aging in place, czyli starość u siebie i w swoim miejscu zamieszkania i właśnie na te problemy, na te

0: wyzwania też odpowiadamy poprzez tworzenie różnego rodzaju właśnie form wsparcia, usługi opiekuńcze, usługi asystenckie, różnego rodzaju usługi wspierające, jak marszałkowski kurier społeczny, ale też infrastruktura usług społecznych, ale właśnie ta dzienna infrastruktura usług społecznych, tak jak na przykład dzienne domy pomocy.
1: No tak, pani dyrektor, tylko jest jeden mały problem. Ktoś to musi zrobić. Kto się będzie opiekował seniorami za 10-20 lat?
0: No właśnie na te wyzwania też musimy odpowiadać, bo już dzisiaj widzimy też pewien kryzys w zakresie szeroko rozumianych pracowników służb społecznych. Brakuje nam pracowników socjalnych, młodzi nie są chętni do podejmowania się studiów na tym kierunku, więc staramy się w jakiś sposób przyciągnąć osoby do tego naszego systemu, chociażby poprzez organizację różnego rodzaju studiów podyplomowych, już takich bardziej kierunkowych. Mamy na przykład już kolejną edycję studiów z zakresu psychogerontologii, studiów z zakresu integracji sensorycznej, ale właśnie ukierunkowanej na osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami. No i też, mówiąc krótko, lobbujemy też, aby troszeczkę uwolnić te zawody pomocowe, szczególnie zawód pracownika socjalnego, choć wiem, że na pewno niektórym się to nie podoba, szczególnie ci, którzy są twórcami pracy socjalnej. Niemniej jednak to jest takie podejście, które może być podejściem takim koniecznym do tego, żeby sprostać tym wyzwaniom.
1: Bo tych osób będzie potrzeba po prostu więcej.
0: Dokładnie tak, już tych osób jest potrzeba więcej. Z roku na rok wzrasta liczba usług opiekuńczych w województwie opolskim. W tej chwili to jest około 3,5 tysiąca osób, które już są tymi usługami objęte. Wiele gmin zleca te usługi na zewnątrz, czy to firmom prywatnym, czy też organizacjom pozarządowym.
1: Ale to kosztuje.
0: Ale to kosztuje, trzeba mieć na to pieniądze i tu trzeba powiedzieć, że usługi opiekuńcze, te zwykłe usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy i to jeszcze obowiązkowym. Natomiast usługi specjalistyczne, czyli takie kierowane do chociażby do osób z zaburzeniami psychicznymi, są dopiero wtedy zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i na to gmina otrzymuje środki.
1: No, w tej całej dyskusji dotyczącej tego, jakie zawody wymrą, bo się pojawiła sztuczna inteligencja, można powiedzieć, że pracownik socjalny nie jest w żadnej mierze
0: nie da
1: zagrożony.
0: Się go zastąpić. Nie da się zastąpić. Nie. Nie da się zastąpić drugiego człowieka, obecności drugiego człowieka poprzez sztuczną inteligencję, bo jeżeli mówimy o wspieraniu osób starszych i w domach, to potrzebna jest fizycznie para rąk i człowiek. Usług opiekuńczych oczywiście, nie, mówiąc kolokwialnie, nie załatwimy sztuczną inteligencją, aczkolwiek telemedycyna i teleopieka jest popularna, natomiast ona nie jest adekwatna dla wszystkich. Ona na pewno nie sprosta tym oczekiwaniom, bo jeżeli mam do czynienia z długotrwałą chorobą, już z dużą niesamodzielnością, to już jest potrzeba wsparcia po prostu drugiego człowieka.
1: Ale tutaj też problem samotności, chociażby osób starszych się pojawia, który staje się problemem społecznym i to takim mocno odczuwanym.
0: Zgadza się. To też problem, który doskonale widzimy w naszych statystykach.
1: W tym procesie deinstytucjonalizacji chodzi też o to, żeby powstawało jak najwięcej rodzinnych domów dziecka. Jak to się udaje w naszym regionie?
0: Tak, deinstytucjonalizacja nie dotyczy tylko i wyłącznie osób starszych czy z niepełnosprawnościami, ale również tematyki rodzina i dziecko. I to mówię celowo, nie tylko piecza zastępcza, mówię rodzina, dlatego że deinstytucjonalizacja wobec rodziny polega na tym, że wprowadzamy działania prewencyjne i profilaktyczne wobec rodzin przeżywających trudności opiekuńcze, wychowawcze, po to, żeby zmniejszyć liczbę dzieci kierowanych do pieczy zastępczej. I to jest jakby pierwszy taki element tego procesu. Drugim elementem tego procesu to już jest właśnie poziom pieczy zastępczej i tutaj idziemy w kierunku tworzenia form rodzinnych, czyli rodziny zastępcze zawodowe i rodzinne domy dziecka, bo na tych formach nam oczywiście bardzo zależy.
1: A jak to wygląda liczbowo? Udaje się znajdować te na przykład rodziny do prowadzenia rodzinnych domów dziecka?
0: Ja nie będę udawała, że to jest sprawa prosta, bo to nie jest sprawa prosta, dlatego że dzisiaj rodzi się dużo mniej dzieci, młodzi ludzie nie chcą mieć swojego potomstwa często z wyboru, więc też nie są do końca zainteresowani pełnieniem takiej funkcji, roli, a właściwie misji, czyli być rodziną zastępczą. Niemniej jednak myślę, że przez wiele działań na poziomie powiatu, rządu, ale też z poziomu właśnie samorządu województwa opolskiego, takich jak pokazywanie tej pozytywnej twarzy i też korzyści z bycia z taką rodziną zastępczą, udaje się nam pozyskiwać kandydatów. Corocznie też szkolimy co najmniej jedną grupę, konkretnie nasz ośrodek adopcyjny działający w strukturach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. I na przestrzeni 2024 i 2025 roku rzeczywiście wzrosła nam liczba rodzin zawodowych i rodzinnych domów dziecka, łącznie o 9 nowych tych rodzin. Lada moment otwieramy kolejny rodzinny dom dziecka, tym razem będzie to w powiecie strzeleckim.
1: Czyli to są raczej pozytywne doświadczenia na tle pozostałej części kraju?
0: Tak, w innych częściach kraju rzeczywiście praktycznie brakuje tego przyrostu albo jest no, jeszcze bardziej minimalny. My jesteśmy małym województwem, więc jeżeli mamy 9 nowych rodzin zawodowych, to jest dużo.
1: No i to tym też będzie się można pochwalić podczas tej konferencji, o której mówiliśmy w pierwszej części.
0: Tak, chociaż ta konferencja będzie bardziej skupiona jednak typowo na tej problematyce demograficznej, starzeniu się społeczeństwa, no i też na problematyce niepełnosprawności, bo niepełnosprawność jest silnie skorelowana ze starością, zatem i ten element również będzie miał miejsce podczas tej konferencji.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Agnieszka Gabryk była gościem porannej rozmowy w Radio Opole. Dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie. Do widzenia.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Radio Pole. Serdecznie witamy w sobotę 19 września. To już 262 dzień roku. Imieniny dzisiaj obchodzą Konstancja, Paloma, Teodor i Zuzanna. Zbliża się godzina 6, czas na wiadomości. Zapraszam. Marcin Horała, nowym wicemarszałkiem Sejmu. Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią. W Łubnianach otwarto nową ścieżkę pieszo-rowerową.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Nie Marcin Ociepa z PiS-u, a Marcin Horała z Rozwoju Plus został wicemarszałkiem Sejmu. Poparło go 254 posłów. Na jego kontrkandydata z Prawa i Sprawiedliwości głosowało 167 osób. Większość bezwzględna konieczna do wyboru wicemarszałka wynosiła 215 głosów.
2: Przegrany kandydat Marcin Ociepa z PiS-u krytykował postawę Rozwoju Plus, które postanowiło wystawić Marcina Horałę.
3: To głosowanie ma charakter symboliczny, marszałkowski. Ja tego nie traktuję osobiście. Ja mam wielki żal o rozbijanie Zjednoczonej Prawicy.
4: Ja jako wicemarszałek będę służyć, na ile to stanowisko pozwala i w ramach oczywiście uprawnień, wszystkim posłom, a w wymiarze politycznym całej opozycji, bo jestem politykiem opozycji, w tym i Prawu i Sprawiedliwości.
2: Zapewniał Marcin Horała.
5: Czekaliśmy 3 lata na decyzję PiS-u o obsadzeniu fotela marszałka. PiS się uparł. No a dziś ta część PiS-u, która wyszła z PiS-u, ma swojego marszałka i może lepiej się stało.
2: Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej poparł w głosowaniu kandydata Rozwoju Plus.
0: A materiał przygotowała Małgorzata Naukowicz.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje im stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami Grenlandii, ogłosił prezydent USA Donald Trump. Dodał, że Stany Zjednoczone nie poniosą żadnych kosztów. USA na zawsze będą miały pełną zdolność do podejmowania wszelkich niezbędnych działań na Grenlandii w celu zabezpieczenia i obrony zarówno jej bezpieczeństwa, jak i Stanów Zjednoczonych, napisał amerykański prezydent w mediach społecznościowych. Ponadto teraz żaden przeciwnik USA nie może nigdy posiadać bazy na Grenlandii, mieć tam wojska, ani dokonywać istotnych inwestycji bez wyraźnej pisemnej zgody USA. To umowa, która nie ma końca, dodał Donald Trump. Prezydent zapowiedział natychmiastowe rozpoczęcie procesu tworzenia dużej obecności wojskowej w odpowiedniej części Grenlandii.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: W Łubnianach otwarto nową ścieżkę pieszo-rowerową na odcinku między Dąbrówką Łubniańską a Łubnianami. To około 550 metrów nowej infrastruktury, która jest częścią większej, ponad 5-kilometrowej trasy. Inwestycja kosztowała około 4 400 000 zł i została zrealizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu. Ta inwestycja jest taką konsekwencją wieloletniej współpracy między gminą Łubniany a samorządem województwa i ZDW, mówi Szymon Ogłaza, marszałek regionu.
6: Od prawie 10 lat, w zasadzie co roku, jakiś fragment naszej drogi wojewódzkiej 461, która przebiega przez gminę Łubniany, realizujemy, bo to Abrynica, Dąbrówka Łubniańska, Łubniany, te wszystkie miejscowości są położone wzdłuż tej drogi wojewódzkiej. To jest taka droga, która łączy nam 454 z 405, więc dobry skrót też dla niestety dla ciężarówek. Dlatego bardzo nam zależy na poprawie bezpieczeństwa przy tej drodze głównie.
0: Dodajmy, że zostaje jeszcze kolejny, czwarty etap prac, ale to już na następny rok. A dzisiaj rusza w Opolu jubileuszowa 10. edycja memoriału Edwarda Faciejewa. Turniej judo odbędzie się na matach Stegu Areny. Zaczynamy o 10:00, mówi prezes klubu judo AZS Opole Anna Chodakowska.
7: Weekend, sobota i niedziela. Stegu Arena. W sobotę rywalizują kategorie U11, U13, U15, a w niedzielę najmłodsi U9 i najstarsi U18.
0: W memoriale rywalizować będą zawodnicy w kategoriach od U9 do U18. W tym roku zawody zbiegają się też z 50-leciem klubu judo AZS Opole, którego założycielem był właśnie Edward Faciejew.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Ciśnienie 1021 hektopaskali i na termometrach na razie 11 stopni, ale dziś temperatura maksymalna od 19 do 21. W dzień będzie zachmurzenie umiarkowane, wiatr słaby, południowo-zachodni. A noc przed nami zachmurzenie małe i umiarkowane z temperaturami ponownie od 11 do 12 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
9: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
10: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
11: Ja lubię cukierki.
12: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
13: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
14: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
15: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
16: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
17: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
18: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
19: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
20: Ty też możesz nam pomóc!
19: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
21: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
19: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
1: Reklama społeczna.
22: Reklama.
23: Cześć sąsiad, jak firma?
24: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
23: A ja kupiłam zbiornik w petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
24: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
23: Możesz też tankować u nich na stacji paliw petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
24: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz petrol. 77 40 22 500.
1: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZIA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
22: Po reklamie.

mikrofonem Katarzyna Doros-Stachoń. Witam się z Państwem bardzo serdecznie. Zaczynamy Agroradio. W dzisiejszym programie porozmawiamy m.in. z laureatami konkursu Piękna Wieś Opolska. Ja przypomnę, najpiękniejszą opolską wsią zostało sołectwo Grodzisko w gminie Strzelce Opolskie, a najpiękniejszym miejscem Kamień Śląski. Będziemy sprawdzać, co zachwyciło komisję konkursową i czym te miejscowości wyróżniają się na tle innych w naszym regionie. A skoro mówimy już o pięknych miejscach, to odwiedzimy również Łubniany. Tam powstał nowy mural prezentujący wzór Opolski. To w ramach projektu Opolska Wieś Malowana. Będziemy m.in. na Dniach Soi w Głubczycach, ale wspomnimy również o kolejnych umowach podpisanych w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej z opolskimi organizacjami. Nie zabraknie także przeglądu najważniejszych wydarzeń z regionu. Będziemy m.in. zapraszać na dwa konkursy. To konkurs dla uczniów szkół rolniczych poświęcony bezpieczeństwu w rolnictwie. Przy okazji sprawdzimy, czy tegoroczne żniwa były bezpieczne. Drugi konkurs, bardziej smaczny, skierowany dla kół gospodyń wiejskich. Czego będzie dotyczyć, to powiemy w dalszej części programu. Podsumujemy także 2 lata po powodzi w naszym regionie, a ta dotknęła także producentów rolnych. Takiego podsumowania podjęto się w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. To wszystko i wiele innych nowinek z agroświata będzie można posłuchać przez najbliższą godzinę, dlatego warto z nami zostać do godziny 7.

0: zgodnie z zapowiedzią będziemy teraz mówić o wynikach konkursu na piękną wieś opolską. W tegorocznej odsłonie tego plebiscytu zwyciężyło sołectwo Grodzisko w gminie Strzelce Opolskie. Hasłem przewodnim 28. edycji konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski było dziedzictwo, tożsamość i wspólnota.
1: Romek Gawlik, sołtys wsi Grodzisko. Staramy się iść z czasem i promować nasze Grodzisko, żeby było jak najpiękniejsze.
2: Mocnym przewodnim jest dziedzictwo, wspólnota. Grodzisko wpisuje się w to hasło?
1: Mi się wydaje, że tak. Możemy się pochwalić różnymi inicjatywami. Najbardziej świeża inicjatywa to jest kolejny mural, w sumie drugi dopiero, ale jakby nie było, to powstał w tym roku drugi mural. Mieszkaniec Grodziska sam go zainicjował i zafundował nam, mieszkańcom, żeby wioska była piękniejsza.
2: A w jaki sposób też łączycie tą tradycję i pokolenia?
1: My staramy się robić wszystko, żeby ludzie byli szczęśliwi, zadowoleni. Niekiedy prosimy o pomoc, oni przychodzą, pomagają i słuchamy, co mówią i staramy się realizować to, jakie są propozycje mieszkańców.
2: Ale Grodzisko to też jest takie miejsce, gdzie wszystko jest właśnie na miejscu, jest i ta lokalna społeczność, i szkoła, i straż, i izba tradycji.
1: Znaczy, no, staramy się, żeby tak było. Bo jakby nie było, szkoła jest niepubliczna, sami ją prowadzimy, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodzisko ją prowadzi. Straż działa już 120 lat, 121 lat. Prowadzimy sami świetlicę wiejską jako OSP. Izba Tradycji powstała tak naprawdę w zeszłym roku i się rozwijamy ciągle. Jesteśmy w sieci opolskiej Izb Tradycji.
3: Jak my się zgłaszali, to pierwszym takim przewodnią myślą było to, żeby się pokazać z jak najlepszej strony.
0: Dodaje Barbara Felux z Grodziska.
3: Pierwszą myślą było to, żeby pokazać to, co mamy najfajniejsze. Czyli nasza legenda Jelenia, nasz kult Walentego w naszym kościele. Przede wszystkim nasze miejsca spotkań, tam gdzie teraz mamy właśnie na starej farze Izba Tradycji, nasze boisko LKS, ale też przede wszystkim nasze miejsce spotkań, czyli plac rekreacyjno-integracyjno-sportowy, tam gdzie się naprawdę odbywają nasze imprezy, takie na co dzień jakby też związane, czy z świetlicą, czy z szkołą. Po prostu wieś tam się organizuje. Tam jest miejsce wypoczynku do każdego, do starszego i do młodszego. Oprócz tego, że Dni Grodziska odbywały się na boisku sportowym, ale to było priorytetem. To było właśnie najważniejsze, żeby się pokazać z tej strony, ale oprócz tego też i kulinarnie, i tak jak u nas to jest, że i pierze się szkubie, że robi się korona każdego roku, że jest nowo robiono, że nie robimy co dwa lata, czy jak niektórzy, no bo tak bywa, ale my robimy każdego roku, obojętnie jakie jest zboże na polu, ale korona powinna być robioną i podziękowanie wtedy Bogu za te plony, jakie dół w danym właśnie roku kalendarzowym. O.
0: Drugie miejsce ex aequo zajęły miejscowości Biedrzechowice w gminie Głogówek i Główczyce w gminie Dobrodzień. Do konkursu zgłosiło się 21 miejscowości. Jury konkursowe oceniało m.in. to, jak mieszkańcy włączają się w działania na rzecz całej wsi, jaki jest ich wpływ na integrację wspólnoty czy wzmacnianie więzi między pokoleniami.
4: Tam mieliśmy hasło przewodnie dziedzictwo i tożsamość i jeżdżąc patrzyliśmy właśnie na to, jak pielęgnowane jest dziedzictwo na wsi. Ta pamięć zbiorowa i pamięć indywidualna, czy ona przekłada się na działania podejmowane we wsi i na to, jak budowana jest wspólnota właśnie w oparciu o te wartości związane z dziedzictwem. To był taki główny kryterium oceny. Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa.
0: Mottem drugiej kategorii było miejsce, serce wspólnoty. O zwycięstwie decydowało to, w jaki sposób miejsce wyraża i kształtuje tożsamość oraz sposób zaprezentowania, zaangażowania mieszkańców w jego rozwój. Tu pierwsze miejsce zajął Kamień Śląski z gminy Gogolin za Centrum Integracji Wiejskiej.
5: Zbigniew Kawa, sołtys Kamienia Śląskiego. Zgłosiliśmy Centrum Integracji Wiejskiej, miejsce, które zaczęliśmy tworzyć ponad 20 lat temu. Były Farskie Pole, następnie Farska Stodoła, jest to miejsce, którym były salki, jest piękna alwernia, którą budowaliśmy społecznie przez 3 lata, miejsce na siłownię, plac zabaw, Izba Tradycji i jeszcze więcej miejsc. Stworzenie miejsca, wybudowanie muru, placu zabaw, czy jakiekolwiek stworzenie infrastruktury, to nie jest problemem. problem. Większym problemem jest, żeby to żyło i to nam się udaje, to żyje. To jest to miejsce spotkań dla wielu osób, młodszych, starszych i dla gości z zewnątrz. No, czasami czujemy się tak wyjątkowo, ale to też poprzez własną pracę. No i jakąś tworzymy w miarę, staramy się tworzyć jakąś swoją markę. Rada Sołecka, ale jest Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia Śląskiego, Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Kamyki, to jest Ochotnicza Straż Pożarna, KGW, Koło Mniejszości Niemieckiej. Staramy się przekazywać, żeby to, co jest, żeby to utrzymać i pamiętając jednocześnie o korzeniach, o tradycji. Czujemy się też dowartościowani, że pracujemy i to na zewnątrz też jest zauważalne. Choć myślę, że nasi mieszkańcy zauważają, że mają dobre warunki do życia i goście, którzy do nas przybywają.
0: Drugie miejsce w tej kategorii przyznano Centrum Aktywności Kulturalno-Sportowej w Rozmierce z gminy Strzelce Opolskie. Trzecia lokata przypadła z kolei Bogacicy z gminy Kluczbork za chałupkę stażików.

0: A teraz kilka informacji z naszego regionu. Łubniany zyskały w końcu swój mural inspirowany opolską tradycją. Na ścianie miejscowego ośrodka kultury pojawił się charakterystyczny wzór opolski, nawiązujący do regionalnego dziedzictwa. To pomysł Koła Gospodyń Wiejskich Dziołchy z Klasą z Masowa. Nowa dekoracja ma nie tylko ozdabiać przestrzeń, ale także przypominać o tradycjach i charakterystycznych motywach opolskiej wsi. Projekt został zrealizowany w ramach programu Opolska Wieś Malowana. Takich murali w całym województwie jest już 88 i są one w 53 wsiach, mówi Szymon Ogłaza, marszałek regionu.
1: Ten pomysł na to, aby wspierać murale, myślę, że jest naprawdę świetny, dlatego że one to nie są jakieś wysokokosztowe inwestycje, natomiast no, powodują, że jak się jedzie przez nasze wsie, które same w sobie są piękne i zadbane i są na pewno naszym produktem reklamowym na zewnątrz, no to jeszcze w pewnym momencie dojeżdżamy do takiego miejsca jak na przykład Ośrodek Kultury w Łubnianie, gdzie no aż zapiera dech, bo ta ściana bardzo duża, bardzo się rzuca w oczy, ten wzór, który od wielu lat wspieramy, wzór opolski.
0: Co ciekawe, projekt tego muralu został stworzony przez naszą mieszkankę, Zuzannę Karwat, dodaje Paweł Wąsiak, wójt Łubnian.
2: Cieszę się niezmiernie, że gmina Łubniany w ten sposób stara się przypominać o tym niematerialnym dziedzictwie kulturalnym województwa opolskiego. Znając moich współpracowników z Łubiańskiego Ośrodka Kultury, to myślę, że to jest pierwszy i nie ostatni.
0: Jest barwnie, kolorowo, tak jak na całą gminę Łubniany przystało, zaznacza Tomasz Siniew, dyrektor Łubiańskiego Ośrodka Kultury.
3: Szczególnie, że wielu rękodzielników na terenie naszej gminy i pielęgnatorów, ambasadorów niematerialnego dziedzictwa krajowego, bo przecież kroszonka i wzór opolski wpisane na liście niematerialnego dziedzictwa w 2019 roku, a my konsekwentnie pielęgnujemy te tradycje, przekazujemy ją dalej za pomocą i przy otwartości twórców ludowych i chcemy, żeby ten mural cieszył oko przejezdnych, gości, no i mieszkańców. Wierzę w to, że rzucą okiem na dziedzictwo.
0: Dodajmy, że kolejny mural ma powstać na ścianie sali koncertowej Łubniańskiego Ośrodka Kultury, czyli pierwszej siedziby placówki. Zmieniamy temat. Blisko 5 milionów złotych trafiło do opolskich organizacji społecznych, parafii, stowarzyszeń i gmin. W Urzędzie Marszałkowskim podpisano 16 umów w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej. Dofinansowanie zostanie przeznaczone m.in. na ochronę dziedzictwa kulturowego. To organizacje i nie tylko, które są zaangażowane w dbanie o naszą tożsamość i dziedzictwo kulturowe, mówi Robert Węgrzyn, członek Zarządu Województwa Opolskiego.
4: Również przyrodnicze oraz beneficjenci, którzy dbają o dostęp do małej infrastruktury publicznej. Dzisiaj podpisujemy 16 umów na kwotę 4,7 miliona złotych, a do tej pory takich umów w ramach lokalnych grup działania podpisaliśmy 120 na kwotę ponad 24 milionów złotych.
0: Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie ponad 260 tysięcy złotych, a cały wniosek opiewa na kwotę 380 tysięcy, dodaje Dominik Pikos, wójt Turawy.
5: Będziemy przede wszystkim modernizować plac Fontgarnier, czyli to jest takie centralne miejsce w miejscowości Turawa, tutaj w okolicach skrzyżowania ulic i również do tego dochodzi oznakowanie naszych ścieżek pieszo-rowerowych, także duży zakres prac potrzebny i na pewno działający na to, jak będzie jeszcze pięknie wyglądała okolica, sama Turawa, no i dla naszych mieszkańców, ale i rowerzystów udogodnienie takie, że jeszcze lepiej będzie oznakowany nasz szlak rowerowy.
0: Dodajmy, że łączna wartość 16 inicjatyw wynosi ponad 5,5 miliona złotych, z czego dofinansowanie to 4 miliony 600 tysięcy złotych. A teraz informacja dla uczniów szkół rolniczych. Do 21 września trwa nabór do pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu KRUS pod hasłem Bezpieczeństwo w rolnictwie, wiedza dla przyszłości. Wydarzenie jest objęte patronatem honorowym ministra rolnictwa i rozwoju wsi. O szczegółach mówi Piotr Czechowski, zastępca dyrektora KRUS w Opolu.
6: No w tym roku ruszamy po raz pierwszy z konkursem dla uczniów szkół średnich, dla uczniów szkół o profilu rolniczym. Konkurs jest pod tytułem Bezpieczeństwo w rolnictwie, wiedza dla przyszłości. Ten konkurs ma na celu tak jakby zakorzenienie od najmłodszych lat, u młodzieży już dobrych praktyk w rolnictwie, żeby unikać tych wypadków, żeby wiedzieć, jak ta prewencja działa, żeby mogli pracować bezpiecznie, gdy już przejmą gospodarstwo lub będą pracować w gospodarstwach rolnych. Zgłoszenie do tego konkursu przeprowadzają szkoły i zgłoszenie szkoła musi zgłosić swoich uczniów do 21 września. I konkurs jest podzielony na trzy etapy. Pierwszy jest etap szkolny, etap regionalny oraz później etap centralny. Etap szkolny przeprowadzają szkoły, jest to wszyscy uczniowie z całej Polski, logują się w jednym czasie, jest w formie testu to przeprowadzane. Następnie jest etap regionalny, który przeprowadzają uczelnie wyższe. Na naszym terenie uczelnią wyższą, która będzie prowadzić ten etap regionalny, to jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i kolejnym etapem jest etap centralny, na którym będzie trzeba pokazać lub stworzyć indywidualne zadanie projektowe. Uczeń będzie musiał przygotować projekt gospodarstwa, gdzie będzie musiał wskazać wszystkie zagrożenia i wskazać, jak ich ewentualnie uniknąć. Także bardzo ciekawa etapowość, bardzo wymagająca.
0: No to jak już właśnie jesteśmy w temacie bezpieczeństwa w gospodarstwie, to myślę, że możemy też powiedzieć o tym, czy te żniwa były bezpieczne. Już pierwsze dane, jak wiemy, do Państwa spływają.
6: No jak na tą chwilę, no wydawać by się mogło, że są bezpieczniejsze, aczkolwiek jeszcze nie mamy pełnych danych, bo te wypadki mogą jeszcze do nas wpływać. My zawsze prosimy rolników, żeby zgłaszali te wypadki niezwłocznie, no różnie to bywa z tą terminowością, no ale na tą chwilę faktycznie tych wypadków jest troszeczkę mniej. Jest to o jeden wypadek mniej zgłoszony niż w zeszłym roku, był w lipcu, i o 6 wypadków mniej niż w sierpniu, niż w zeszłym roku. Także jest na razie nadzieja, że tych wypadków będzie mniej, a co będzie później, to czas pokaże. Tak jak mówię, jeszcze może nie mamy pełnych danych. Też biorąc pod uwagę pełne dane, chciałbym poruszyć tutaj kwestię osób, które są zatrudnione zawodowo, czyli są rolnikami, prowadzą działalność rolniczą, ale są zatrudnione. Mają też możliwość ubezpieczenia się w KRUS-ie na wniosek, który może w przypadku wypadku w rolnictwie mogą starać się o odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowie. Może nie każdy o tym wie, bo że może z takiej formy ubezpieczenia skorzystać, a może i może się starać ubezpieczenie, odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy w rolnictwie, tylko związane z tym wypadkiem związanym z rolnictwem. Także jeżeli rolnik będzie miał wypadek, który nie jest związany z rolnictwem, no niestety w KRUS-ie nie dostanie ubezpieczenia. Także to działa również w drugą stronę. Trzeba mieć to na uwadze, że to komercyjne ubezpieczenie też dobrze mieć.
0: A jeśli chodzi o te wypadki, które zwykle mają miejsce w gospodarstwach, to są upadki z maszyn, czy na przykład innego rodzaju wypadki?
6: Największa grupa wypadków to są właśnie upadki i one są związane właśnie czy przy schodzeniu z maszyn, potknięcia, na nierównościach podłoża, czy

0: darzenia.
1: Jest to roślina bardzo wysokobiałkowa. No i teraz właśnie ludzie też na rzecz właśnie tych roślin wysokobiałkowych w tej diecie sobie dopasowują różne tutaj posiłki. Dlatego zwiększa się popyt na tą soję. Producenci też to zauważyli, dlatego sięgają właśnie po te rośliny. To niesie ze sobą dużo korzyści, bo taka roślina, jaką jest soja, jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o płodozmian. Na dniach soi pojawia się coraz więcej tych rolników, bo coraz ludzi więcej chce się dowiedzieć, jak ją uprawiać skutecznie, żeby przynosiła odpowiednie zyski dla gospodarstwa.
0: Każdego roku uczymy się czegoś nowego i dowiadujemy się o nowych rzeczach w uprawie soi, dodaje Marcin Markowicz, kierownik gospodarstwa rolnego. Ewa Matejka w Dzielowie.
2: Po raz kolejny mogę przedstawić prezentację na tematy tradycyjnie agrotechniczne i podsumowanie takiego bieżącego sezonu, jak to się wszystko układało w polu i też te takie nowe wyzwania, które gdzieś tam były przed nami, może które będą w przyszłości, jak powinniśmy sobie z nimi radzić. Technologia co roku gdzieś tam się usprawnia i każdy z rolników próbuje jakieś nowe rzeczy w swoich gospodarstwach wdrażać i wprowadzać. I myślę, że to jest idealne miejsce do tego, że tutaj właśnie możemy się spotkać, można wysłuchać prezentacji, ale później oczywiście też jest bardzo ważne, żebyśmy między sobą wymieniali się tym doświadczeniem.
0: A organizatorem tegorocznej edycji Dni Soi w Głubczycach była miejscowa stacja doświadczalna oceny odmian. Zaglądamy jeszcze do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 14 września zainteresowani producenci mogą ubiegać się o dopłatę do ubezpieczenia zwierząt gospodarskich. Chodzi o ubezpieczenie od ryzyka wystąpienia choroby zakaźnej. Część opłaconej składki, czyli nawet 70%, może zostać zrefundowana z pieniędzy unijnych. Wnioski przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez platformy usług elektronicznych ARiMR-PUE. Nabór trwa do 13 października. I jeszcze smaczna informacja dla kół gospodyń wiejskich. Do 25 września zainteresowane panie mogą zgłaszać się do udziału w konkursie kulinarnym na danie świętego Huberta. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie wyjątkowej potrawy z dziczyzny. Liczą się smak, pomysłowość, kreatywność i nawiązanie do tradycji kulinarnych. Wydarzenie zaplanowano na 10 października w siedzibie Związku Łowieckiego w Opolu. Jego start o godzinie 14.30. Organizatorem konkursu jest Opolski Oddział ARiMR i Polski Związek Łowiecki w Opolu. Przypomnę, zgłoszenia przyjmowane są do 25 września w biurach powiatowych ARiMR.

0: Czas teraz na przegląd najważniejszych wiadomości z kraju i z zagranicy. Ministerstwo Rolnictwa zapowiada działania, które mają sprawić, że kolejny sezon będzie łatwiejszy dla rolników. Sytuację rolników w tym roku utrudniły przede wszystkim susza i wysokie ceny paliw oraz nawozów. Dla wielu z nich uprawa ziemniaków czy kapusty jest na granicy opłacalności. Polskie ziemniaki długo miały problem z bakteriozą. To utrudniało eksport do innych krajów, mówił minister rolnictwa Stefan Krajewski podczas uroczystości dożynkowych w Spale.
1: To wiązało się z dodatkowymi badaniami, kontrolami, sprawdzaniem naszych ziemniaków. Natomiast już robimy wszystko w tej chwili, żeby być może w 2027 roku uzyskać status kraju wolnego od bakteriozy.
0: Według ministra w październiku mogą rozpocząć się zapisy na dopłaty za nawozy, które bardzo podrożały po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Z ministerialnego wsparcia będą mogli skorzystać także hodowcy. Jeszcze w tym roku rozpocznie się nabór do dopłat na odbudowę pogłowia trzody. Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński skrytykował politykę rolną rządu. Polityk wziął udział w konwencji programowej PiS Polska Wieś, Polski Plan w miejscowości Zdania koło Radomska. Głównym tematem spotkania było rolnictwo. Kaczyński mówił, że przez ostatnie 3 lata zapomniano o polskiej wsi, a prowadzona polityka jest w dużej mierze narzucana z zewnątrz.
2: Polityka, która kieruje się ideologią. Ideologią, która patrzy na wieś bardzo niechętnie. Bo wieś jest generalnie rzecz biorąc dużo bardziej konserwatywna, dużo bardziej zachowuje tradycyjne wartości niż miasto.
0: Jedna z najważniejszych ustaw proponowanych przez PiS ma dotyczyć deregulacji przepisów w polskim rolnictwie. Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, zapowiedział, że w razie wygranej PiS w wyborach plan na polską wieś będzie realizowany od pierwszego posiedzenia nowego rządu.
3: Bo nie ma czasu do stracenia. Chcemy polskiej wsi, normalności na polskiej wsi, chcemy młodzieży na polskiej wsi, dumnej z tego, jak jest wychowywana w duchu tradycji, w duchu polskości, kultury ludowej, która jest rdzeniem kultury polskiej.
0: Wśród prezentowanych propozycji były także zmniejszenie biurokracji, szybszy zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy czy wspieranie lokalnej sprzedaży detalicznej. Przenosimy się teraz za granicę. We Francji mówi się o narastającym społecznym gniewie z powodu rosnących cen paliwa. Po raz kolejny w ciągu ostatnich dni rybacy zablokowali terminal naftowy. Ceny na stacjach benzynowych osiągają we Francji bezprecedensowy poziom. Protestujący ustawili ciężarówki na drodze, a z podpalonych barykad unosiły się duże kłęby czarnego dymu. Do podobnych akcji doszło też w innych terminalach naftowych na południowym wybrzeżu. Związki zawodowe grożą zaostrzeniem protestu do czasu uzyskania konkretnych odpowiedzi od rządu. We Francji litr benzyny kosztuje około 2,15 euro, litr diesla to średnio 2,30 euro, a w niektórych miejscach nawet 3 euro. To oznacza wzrost o około 70 centów od początku roku. Wzrost cen paliw przekłada się na wyższe koszty działalności nie tylko w sektorze rybołówstwa, ale również w rolnictwie i transporcie. Brak zamrożenia cen paliw lub szerokiego wsparcia ze strony rządu wywołuje rosnące niezadowolenie Francuzów. W mediach społecznościowych pojawiają się nawet apele o powrót ruchu żółtych kamizelek. Rząd broni się, tłumacząc, że nie odpowiada za obecny kryzys, a wzrost cen paliw jest związany z niestabilną sytuacją na Bliskim Wschodzie. Z Francji przenosimy się teraz na Florydę. Tam promowano zdrową żywność z Polski. Eksperci i producenci z sektora rolnictwa ekologicznego uczestniczyli w targach American's Food Beverage Show, które odbywały się w Miami. Eksperci i producenci spotkali się z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Poznali specyfikę amerykańskiego rynku i analizowali możliwości rozwoju współpracy.
4: Ważnym punktem misji jest spotkanie z przedstawicielami biznesu i mediów, połączone z degustacją polskich, europejskich produktów ekologicznych oraz dań inspirowanych kuchnią europejską. Prezentowana żywność wyróżnia się nie tylko smakiem i wysoką jakością, lecz także bezpieczeństwem potwierdzonym rygorystycznymi normami produkcji ekologicznej Unii Europejskiej. Za projekt odpowiedzialna jest Krajowa Izba Gospodarcza, mówi prezes zarządu Centrum Promocji Izby Bożena Wróblewska.
5: Amerykańskie społeczeństwo chce coraz bezpieczniej, zdrowiej jeść, więc my tą ofertę pokazujemy jako jedną z najbardziej zdrowych, bezpiecznych na świecie.
4: Do projektu włącza się również Ministerstwo Rolnictwa, mówi obecny w Miami na targach Marek Sławiński, prezes zarządu Polskiego Związku Hodowców Jeleniowatych.
6: Jesteśmy tutaj dzięki temu, że Ministerstwo Rolnictwa, że KOWR współpracujemy cały czas i znajdujemy zainteresowanie, zrozumienie dla inicjatyw producentów, tak jak my reprezentujemy Stowarzyszenie Hodowców.
4: Projekt pokazuje, że można jeść szybko, ale bezpiecznie i ekologicznie, bez rezygnowania z codziennych przyzwyczajeń i zaufania do jakości oferowanej żywności. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: I wracamy jeszcze na grunt krajowy. Producenci nawozów, nasion czy środków ochrony roślin uczestniczyli w targach AgroShow w Bednarach w województwie wielkopolskim. Podczas wydarzenia zwracano uwagę na największe wyzwania dla rolnictwa, a to m.in. wahania na światowych rynkach płodów rolnych i paliw. Dążenie do stabilizacji cen jest najważniejsze, powiedział podczas targów wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Adam Nowak.
7: Te działania, które podejmujemy, w części będą niwelowały te skutki, jak chociażby planowana pomoc nawozowa i paliwowa, nabór od 1 października, który planujemy ogłosić, a po drugie wywalczenie znacznego budżetu w ramach wspólnej polityki rolnej, planu partnerstwa krajowego i regionalnego na lata 28-34, żeby odporność polskiego rolnictwa budować, stawianie na zróżnicowanie w rolnictwie, zmniejszać rolę pośredników, aby jak największa część tego zysku, tej marży zostawała u rolników, a z drugiej strony stawianie na innowacyjność i wystawa AgroShow w Bednarach jest najlepszym przykładem tego, co polskie rolnictwo, co polskie przedsiębiorstwa na rynku krajowym w zakresie nowych technologii oferują.
0: Dodajmy, że największe w Europie plenerowe targi rolnicze AgroShow zorganizowano po raz 27.

0: na koniec jeszcze krótkie podsumowanie. Mijają 2 lata od powodzi, która 15 września przeszła przez nasz region i spowodowała ogromne zniszczenia. Podczas konferencji prasowej w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim podsumowano dotychczasowe działania związane z odbudową i wypłaconą pomocą. O tym, jak to wyglądało w przypadku poszkodowanych producentów rolnych, mówił wicewojewoda Opolski Piotr Pośpiech.
1: Komisje wojewody oszacowały straty w 1413 gospodarstwach. Tyle powstało protokołów. Dotknięte klęską zostało prawie 10,5 hektara gruntów. Szacunkowa wartość tych strat przekraczała 93 miliony złotych. W trybie pilnym zostały zadysponowane dla producentów rolnych następujące środki pomocowe, jak już to padło, w łącznej kwocie ponad 45 milionów złotych, a więc dopłaty po 5 tysięcy do hektara zostały zrealizowane jako pierwsze na wartość prawie 27 milionów złotych. Ulgi w podatku, czyli państwo zapłaciło trzecią i czwartą ratę podatku za poszkodowanych rolników, to 2 miliony 860 tysięcy złotych. Na początku 2025 roku rekompensaty za straty w środkach trwałych, maszyny, obiekty zostały wypłacone na poziomie prawie 12 milionów złotych. I jednocześnie KRUS udzielił ulg ubezpieczonym w spłacie ich składek na ubezpieczenia społeczne w okresie od 1 października 2024 do 31 sierpnia 2025 skorzystało 1013 ubezpieczonych. Wartość ulgi to 3 700 000 zł.
0: I tym tematem kończymy dzisiejsze wydanie Agroradia. Ja serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i przypominam, my słyszymy się w każdą sobotę po godzinie 6, ale warto jeszcze zostać z nami, bo lada moment wiadomości w Radiu Opole. Do usłyszenia.

0: Słuchają Państwo Radia Opole na FM, w internecie i DAB+. Dziś sobota, 19 września, mija właśnie 7.
1: A w wiadomościach: prezydent Karol Nawrocki w Nowym Jorku. Branice realizują jednocześnie kilkanaście zadań. Szczegóły za chwilę. Zapowiemy też pojedynek Odry Opole z Brockbetem Termaliką Nieciecza.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Z redakcji informacji Roman Juranek.
1: A zaczynamy od informacji dla kierowców. Uwaga, utrudnienia na A4 na wysokości miejscowości Prądy w kierunku na Katowice. Doszło do pożaru ciężarówki. Nikt nie został ranny. Na miejscu są jeszcze 3 zastępy straży pożarnej, poinformował młodszy kapitan Dariusz Grudzień, dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Opolu. Prezydent rozpocznie wizytę w Nowym Jorku od oddania hołdu ofiarom ataków terrorystycznych z 11 września 2001 roku. W tym roku minęło 25 lat od zamachów. Głównym celem wizyty Karola Nawrockiego jest udział w zgromadzeniu ogólnym ONZ.
3: Prezydent wraz z małżonką odwiedzi tak zwaną strefę zero, gdzie niegdyś znajdowały się bliźniacze budynki Światowego Centrum Handlu, a dziś w tym miejscu jest pomnik upamiętniający ofiary tych wydarzeń, poinformował Marcin Przydacz, szef Biura Spraw Międzynarodowych Kancelarii Prezydenta.
4: Złożę hołd ofiarom tamtych zamachów w okrągłą 25. rocznicę. Następnie niedziela, to jak zawsze spotkanie z Polakami. Wraz z małżonką udadzą się na Greenpoint. Od poniedziałku praca już w ramach ONZ-u. Spotkania także i dwustronne, spotkania wielostronne.
3: Poruszane tematy będą dotyczyły nie tylko bezpieczeństwa, ale również relacji międzynarodowych i gospodarczych.
1: A z Nowego Jorku mówiła Agata Król.
2: Twoje radio, twoje wiadomości.
1: Branice realizują jednocześnie kilkanaście zadań. Remontowane są m.in. drogi i budynki użyteczności publicznej. Prowadzone są także prace przy budowie kolejnych ścieżek pieszo-rowerowych. Jest sporo pracy, ale też sporo bałaganu. Mam nadzieję, że mieszkańcy podejdą do tego z dużym zrozumieniem, mówi Katarzyna Herbut, wiceburmistrz Branic.
5: Z tych najważniejszych to chyba te drogowe, bo kończymy długo też oczekiwany remont ulicy Szkolnej. Drugi etap, kolejną z dużą inwestycją, to jest budowa targowiska dla lokalnych rolników, sprzedawców. Te zadanie to prawie 3 400 000 zł. Kolejna inwestycja to budowa tężni solankowej, to zagospodarowanie również terenu przy obecnym parku w Branicach.
1: Dodajmy, że trwa także m.in. budowa wieży widokowej na Baraniej Kopie oraz ścieżek rowerowych w miejscowości Boboluszki i na trasie Branice-Bliszczyce. Przenosimy się na chwilę za naszą południową granicę. To jedne z największych pokazów wojskowych w Europie. Na lotnisku pod czeską Ostrawą rozpoczynają się dzisiaj dni NATO. Podczas dwudniowej imprezy zaprezentują się wojska 14 państw sojuszniczych.
6: W powietrzu będzie można zobaczyć m.in. amerykańskie bombowce B-1 oraz stopniowo wycofywane ze służby niemieckie myśliwce Tornado. Niemcy, którzy są krajem partnerskim tegorocznych pokazów, przywieźli też czołg Leopard i transporter opancerzony Puma. Z kolei czeskiemu lotnictwu po raz pierwszy w narodowych barwach towarzyszyć będzie transportowiec C-390 Millennium. Do Ostrawy wróci również brytyjski zespół akrobacyjny Red Arrows. Organizatorzy spodziewają się w ciągu całego weekendu ponad 200 tysięcy odwiedzających. Część z nich przyjedzie z Polski.
1: A materiał przygotował Wojciech Stobba.
2: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: Piłkarze Odry Opole zmierzą się dziś na wyjeździe w ramach rozgrywek w BetClick pierwszej lidze z Brockbetem Termaliką Nieciecza. Klasę rywala docenia trener Odry Opole Łukasz Tomczyk.
7: Przeciwnik jest mocny. Część tych zawodników została z ekstraklasy, nawet znaczna. Trochę to odmłodzili, poszukali też innych rozwiązań w kadrze, zmianę ustawienia w momencie, kiedy im nie szło. Wyglądają teraz dobrze, mają dobry moment, nie mają kontuzji, więc na pewno trudny rywal, balansuje między ekstraklasą a pierwszą ligą pod kątem klubu, finansów, możliwości na dzień dzisiejszy.
1: A początek meczu o godzinie 15.30.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 8 stopni Celsjusza obecnie w stolicy regionu. Jest zachmurzenie, ale zza tych chmur wyjdzie dzisiaj słońce i będziemy mieli piękny dzień. Tak przynajmniej zapowiadają synoptycy i ja póki co im wierzę. Ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Wiatr wieje z niewielką prędkością z południa 5 km na godzinę. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach będziemy diś obserwować stopni 23.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Darek Kuzera za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek, program Weekend z Radiem Opole do godziny 10. A tymczasem remix w wykonaniu Panau, a będzie to Elvis Presley i Don't Fly Away.

0: Reklama społeczna.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek, by zamiast pracować w polu usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
4: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
7: Jak żegnać lato, to tylko w Pałacu Pawłowice. Już w niedzielę 20 września święto chleba i winogron. Odwiedź kiermasz producentów żywności, w tym pieczywa, miodów, serów, wędlin i nie tylko. Na scenie wystąpią zespół folklorystyczny Rudniczanie, zespół wokalny Cantabile, Biesiada Polska oraz Gwiazda, Sławomir i Kajra. Ponadto warsztaty, konkursy i masa atrakcji dla każdego. Prowadzenie Arkadiusz Wieczorek. Święto chleba i winogron. 20 września o 14:00. Pałac Pawłowice. Gmina Gorzów Śląski.
5: Po reklamie.

0: Mamy weekend z Radiem Opole.
1: Zespół Fleetwood Mac z utworem Seven Wonders z 14 albumu tej amerykańskiej supergrupy, która nosi tytuł Tango in the Night. Ja polecam Państwu bardzo tę płytę, dlatego że Fleetwood Mac to zespół, który odnajdywał się właśnie w takim graniu, ale nie tylko, dlatego że także i nieco mocniejsze rockowe brzmienia również na ich płytach można znaleźć, także te bardziej progresywne, ale zespół z Fleetwood Mac jest znany przede wszystkim z utworu Seven Wonders. Fantastyczna Christine McVie jako wokalistka, no i Stevie Nicks, ten, który komponował i pisał. Szanowni Państwo, my teraz przenosimy się za granicę razem z Barbarą Tyslik i Grzegorzem Bagińskim, a to oznacza, że Obierze Świat wyrusza w drogę.
2: Obierze Świat. Magazyn turystyczny Radia Opole.
3: W ubiegłym tygodniu z Grzegorzem Bagińskim spacerowaliśmy po stolicy Czech. Dziś udamy się do wschodniej części tego kraju, graniczącej od północy z Polską, a od wschodu ze Słowacją, słynącej nie tylko z unikalnego krajobrazu kulturowo-przyrodniczego wpisanego na listę UNESCO, ale także wspaniałych zamków czy malowniczych wzgórz i znajdujących się tam punktów widokowych, oferujących zachwycające widoki. Czym jeszcze turystów przyciąga region morawski? O tym za chwilę opowie Grzegorz Bagiński, licencjonowany przewodnik po Republice Czeskiej.
4: My poutarliśmy sobie, że Czechy stoją piwem. No właśnie, Morawy są nazywane czeską Toskanią. Dlatego na Morawy jedzie się, żeby pić wino.

0: którzy twierdzą, że jak się w ogóle nie pije albo nie może pić, to po co na te Morawy jechać? Czyli od Brna wszystko w dół, Mikulow, Znojmo, Brzeclaw, Wielkie Pawłowice. To jest tylko jakby ułamek tego, co można na tych Morawach zobaczyz, a tak naprawdę tutaj z Opola, z Opolszczyzny, to jest
1: rzut
0: kamieniem, a to jest zupełnie inny region, czeskie wina. Białe najbardziej. Są uznawane za jedne z najlepszych na świecie i rokrocznie wygrywają nagrody w różnego rodzaju plebiscytach winiarskich. I to jest taki trochę właśnie traktowany po macoszemu, chociaż już odkrywany przez turystów region Czech. Ja to nazywam mojej własnej opinii subiektywnie. Takie prawdziwe Czechy. Zupełnie inaczej tam się żyje, mają zupełnie inne podejście, chociaż powiedzieć o Morawianach, że są Czechami, to jak im splunąć w twarz dosłownie, bo oni mają naprawdę wielką odrębność kulturową, tożsamość swoją, więc to są Morawianie, a nie Czesi. Natomiast faktycznie jest to region zupełnie inny od innych części całej Republiki, ale to jest na przestrzeni wieków. Od samego początku Morawy były swego rodzaju enklawą, miejscem, w którym niewiele się może zmieniało też, nazwijmy to w dużym uproszczeniu, natomiast zawsze zachowujące jakąś tam odrębność od reszty państwa. Takim pierwszym przystankiem, który można sobie zrobić, i to nawet po drodze, bo to jest miasto na 2-3 godziny takiego pierwszego zwiedzania, zrobić sobie przerwę, to jest Brno. Jedni nie lubią, inni nienawidzą, bo Brno jest uważane za mało ciekawe miasto. Ono faktycznie bardzo długo było w cieniu Ołomuńca, który zaraz po Pradze pod względem zabytków jest miastem z największym ich natężeniem i warto Ołomuńc odwiedzić. Natomiast Brno, ono się rozwijało w cieniu tego Ołomuńca, dopiero w XVIII wieku staje się siedzibą biskupów i zaczyna się ten rozwój tego miasta, ale to jest to miasto, które nic nie musi udawać. Tu piękna kamienica, tu za chwilę jeszcze lepsza kamienica, a zaraz obok komunistyczna kostka obdrapana. Niektórzy nazywają małym Wiedniem, chociaż tak można mówić o innych miastach, jak o Bielsku Białej, Cieszynie, no bo wiadomo, to był wpływ Imperium Austriackiego, moda architektoniczna przychodziła z Wiednia. Natomiast jest to miasto na tyle kompaktowe, że można w 2-3 godziny zwiedzić najważniejsze jego zabytki, przejść się tymi uliczkami, przyjemnie w nim spędzić czas. Będąc w Brnie, warto zajrzeć do klasztoru kapucynów. O ile lubimy takie atrakcje, można zobaczyć krypty, w których zachowały się zmumifikowane zwłoki zarówno mnichów, jak i dobroczyńców samego klasztoru, którzy mogli być tam pochowani. Natomiast dobre warunki pod względem gleby, powietrza pozwoliły na zachowanie tych szczątków w dobrej, nazwijmy to, formie. Jest to takie dosyć mocne przejście pomiędzy tym, co oferuje klasztor pod względem duchowym, jak i tym, co jest w tak zwanym życiu po życiu. Warto przejść się na zamek Spielberg. Oczywiście to był zamek, natomiast później było to jedno z najcięższych więzień, o którym nawet Adam Mickiewicz wspomina w Panu Tadeuszu. Jest dostępne osarium, w którym złożono 50 tysięcy kości i to są osoby, które zmarły w kontekście wojny 30-letniej, różnego rodzaju zarazy, ale to jest niewątpliwie rzecz warta podkreślenia, bo to niedawno zostało odkryte, że są podziemia wypełnione ludzkimi czaszkami, kośćmi, przewyższające nawet to osarium w Kutnej Chorze czy osarium w Kudowie-Zdrój, więc to jest taka rzecz, z którym Brno też oczywiście słynie. Są dwa rynki, Horni i Dolni Namiesti. No i wiadomo, Brno jest nazywane miastem wielkiego wibratora. Z tego względu, że na jednym z rynków stoi pomnik poświęcony obronie Brna w czasie wojny 30-letniej w XVII wieku w formie pocisku, ale ludzie dopisali sobie do tego zupełnie inną własną historię, szczególnie, że faktycznie wygląda trochę jak zabawka erotyczna i to przyciąga w Brnie najwięcej turystów, którzy przy tym brneńskim Orloju muszą sobie zrobić zdjęcie. A więc tak też jest Brno nazywane.
1: Czesi, jak widzą grupy turystów, którzy stają pod ich pomnikiem, to co?
0: A czy sami Czesi się z tego śmieją, z tego projektu, że to rozsławiło Brno na skalę europejską? Natomiast oni mają podejście do tego, że potrafią śmiać się sami z siebie i to jest nie tylko utarty nasz stereotyp, ale faktycznie tak jest, tylko że Czechowi wolno śmiać się z Czecha, ale obcokrajowcowi z Czecha już się niekoniecznie wolno śmiać, natomiast oni...
1: Co, zgrzytają zębami?
0: Tak, natomiast faktycznie oni potrafią sprowadzić sytuację, w której nie mogą sobie za bardzo poradzić, do formy absurdu i wyśmiania tego. Natomiast potrafią się śmiać z siebie sami. To jest ten czeski humor, który tak mocno gdzieś się przewija w kontekstach polskich wycieczek. Niemniej jednak ten berneński orlo jest takim symbolem samego miasta, zrobić sobie przy nim zdjęcie. Natomiast kompaktowość tego ścisłego centrum Starego Miasta pozwala na pochłonięcie wszystkich najważniejszych kamienic. Kamienica pod Atlasami, czy Pałac Kleinów, czy Dom Panu z Lipy. To jest faktycznie miejsce, które pokazuje historię zmieniającego się Brna też na przestrzeni wieków. Ale tak jak wspomniałem, to jest to miasto na 2-3 godziny, tak jak już robimy sobie przystanek w drodze na te Morawy, czy w ogóle w drodze nad Adriatyk, że one powinny w zupełności wystarczyć, żeby tą całą tkankę najważniejszą zabytków sobie zobaczyć. No bo faktycznie większość oglądamy z zewnątrz. Z mojej perspektywy takim miejscem, które warto zwiedzić, to jest lednicko-waltycki areal, czyli Pałac Neogotycki w Lednicach i Pałac w Walticach. One tworzą właśnie lednicko-waltycki areal wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. I naprawdę, jeżeli chcemy zobaczyć, jak wyglądały pałace neogotyckie tutaj na terenie Polski, to warto w tych Lednicach wejść, zobaczyć ten przepych i zobaczyć, jak te nasze pałace mogły wyglądać w czasach swojej świetności. To jest takie pierwsze miejsce, które na pewno warto zobaczyć. Ponadto Znojmo, miasteczko przyjemne do spacerów, do po prostu spędzenia tam kilku dni, że naprawdę warto się do niego wybrać. I oprócz tego, co mamy na górze, pod względem zabytku, pod względem zamku czy ratusza, to jeszcze jest tak zwane miasto podziemne, gdzie jest duża sieć podziemnych korytarzy wykutych w piaskowcu na przestrzeni też wieków. Możemy sobie zobaczyć zarówno miasto na powierzchni, można wejść. Są różnego rodzaju trasy, zarówno takie dla zwykłego turysty, jak i trasy bardziej ekstremalne, gdzie chodzimy trochę na kolanach, gdzieś się możemy przeczołgać, no bo wiadomo, oferta dla turysty jest bardziej szeroka, ale my faktycznie możemy poznać to miasto nie tylko z powierzchni, ale też zobaczyć, co było tworzone pod powierzchnią całej tkanki miejskiej. No i też, jak już tam jesteśmy, możemy zauważyć praktyczny brak turystów.
1: Dlaczego?
0: Bo tak jak mówię, wycieczki odkrywają te Morawy, więc w przypadku Brna czy Znojma my możemy faktycznie pochodzić we własnym zakresie, w spokoju, nie obijając się o kolejnego turystę i po prostu pochłonąć to miasto. Kolejnym jest Mikulow. W kontekście Mikulowa jakby grupy sobie chwalą to, że to miasto jest tak małe, że nawet przy popołudniowym przyjeździe do miasta można się przejść na rynek i poznać tą całą zabudowę, no bo to faktycznie jest bardzo, bardzo małe miasto. I oprócz tego, że możemy się zanurzyć w tych już winiarniach, które są otwarte przy głównej ulicy prowadzącej do rynku, to możemy parę zabytków sobie obejrzeć. Ja tak naprawdę Mikulow bardzo lubię wiosną, kiedy już kwitnie bez, bo na Morawach wszystko odrobinę szybciej zaczyna kwitnąć niż u nas. Więc takim punktem, który na pewno warto zobaczyć, jest tak zwany Kozi Hradek, czyli taka strażnica, która miała chronić dostępu do samego miasta. Ale oprócz tego, że stamtąd rozciąga się bardzo piękny widok na całe miasto, to jeszcze dodatkowo mamy możliwość utonięcia w tej roślinności, więc zupełnie te Morawy inaczej wyglądają. To jest jakby piękno tego miasta. Możemy przejść też na wzgórze, idąc po poszczególnych stacjach drogi krzyżowej i wchodzimy na wzgórze, możemy obejrzeć wschód słońca, a naprawdę jest fenomenalny, jeżeli patrzymy na rozciągające się pola i winnice i warto wstać na taki wschód słońca. Nawet jeżeli ktoś lubi sobie bardziej pospać. Do samego zwiedzania można zaliczyć zamek na początku Liechtensteinu, później Dietrichsteinu, bo jednak właściciele się zmieniali. Natomiast Dietrichsteinowie i Liechtensteinowie to są dwa najważniejsze rody, które kształtowały Mikulow na przestrzeni wieków. I to w głównej mierze im zawdzięczamy to, co dzisiaj możemy obejrzeć. Wiadomo, po II wojnie światowej rody szlacheckie zostały znacjonalizowane i zabrano im wszelkie majątki, czy to Schwarzenbergom, czy Dietrichsteinom, Liechtensteinom. Do dnia dzisiejszego się sądzą z państwem czeskim o zwrot swoich dóbr. Sam zamek, on oczywiście po II wojnie światowej był zniszczony, on jest w dużej mierze odbudowany. Natomiast warto wejść i poznać historię margrabstwa Moraw, bo tak tą enklawę można nazywać też na przestrzeni wieków. Zupełnie inna część do tego, co my znamy pod względem pałacy, jeżeli chodzi o Europę.
1: Bogatsze?
0: Pod względem zdobień, pod względem wyposażenia, pod
1: Oryginalne
0: względem...
1: Oryginalne wszystko?
0: Tak.

0: Skupiliśmy się na zabytkach, natomiast już na początku wspomnieliśmy, Morawy to jest miejsce wina. Niektórzy twierdzą, że jak się w ogóle nie pije albo nie może pić, to po co na te Morawy jechać? Dlatego wina się na te Morawy jedzie, są różnego rodzaju festiwale, czy to Młodego Wina, czy 11 listopada Święto Marcina, patrona wina, gdzie nawet piwniczki na co dzień niedostępne otwierają się
1: i
0: dla turystów.
1: I można zwiedzać?
0: Można nie tyle zwiedzać, co pochłonąć atmosferę tego wina, pochłonąć tą morawskość, że można przy tej lampce wina, podobnie jak przy kuflu piwa w innych regionach Republiki, po prostu siedzieć, to jest dodatek do rozmowy, a winiarnia czy hospoda są przedłużeniem naszego salonu. Natomiast dla Morawian wino jest powodem do dumy i rzeczą, która ma być cechą charakterystyczną ich regionu. Ja mam odczucie, że oni nie uważają wina w ogóle za alkohol, tylko za coś, co
1: napój.
0: Leczy
1: człowiek.
0: Napój, tak, napój, który leczy różnego dusze. Rodzaju i dusze. Na zaparcia nie ma nic innego lepszego jak burczak. Nic lepiej jelit z łogów jelitowych nie przeczyszcza jak właśnie ten burczak. Okropnie słodkie. Natomiast faktycznie jest przeczyszczające i oczyszczające, ale to wino jest symbolem Moraw, który zajmuje bardzo ważne miejsce w kulturze.

0: ile to będzie zależeć od odległości i miejsca, gdzie kwaterujemy. Natomiast śpiąc pod znajomym w odległości 15 minut, to bilet będzie nas kosztować w jedną stronę 4 zł. Więc to nie są jakieś duże pieniądze, a faktycznie my dojeżdżamy do miejsc, które oferują małe winniczki, miejsca kameralne do spróbowania tego wina, jakieś starsze, młodsze. Każdy może sobie coś znaleźć dla siebie. No takim najlepszym przykładem jest, przynajmniej w mojej ocenie, Nowy Szaldor, czyli pod znajomym miejscowość, gdzie na przestrzeni kilometra po lewej i po prawej stronie są zlokalizowane domki, każde ma swoją piwniczkę i winnicę, produkuje się tam wino. Po lewej stronie drogi są piwniczki wykonane w piaskowcu, a po prawej stronie już są nowoczesne piwnice, gdzie faktycznie przebiega ten proces fermentacji produkcji samego wina, gdzie jest to przechowywane, ale mamy takie przejście z tej starości do nowoczesnej produkcji wina.
1: By zadziwić gospodarza, właściciela takiej winiarni, jak turysta z Polski powinien go przywitać?
0: W zasadzie podobnie jak u nas, czyli dobry den, czyli dzień dobry. Natomiast na pewno dobrze by było powiedzieć, że my chcemy dać sobie szklaneczkę czy lampkę wina. Ja si dam szklaniczku Bielechowina. I tutaj mamy według własnych preferencji albo półwytrawne, albo wytrawne, bo to są główne wina, czyli suche, polosuche, suche, wytrawne, polosuche, półwytrawne. Słodkich nie ma tak dużo, przynajmniej ja może nie znalazłem. Natomiast jakby półwytrawne i wytrawne wino jest takim najbardziej chodliwym rodzajem wina. I to też często jadą grupy i mówią, ale ja wina nie piję. Dobrze, można nie pić, ale tutaj warto by było spróbować. Tak, ja mówię, a czemu na przykład pan pani nie lubi wina? A bo trąci jakąś beczką. Ja mówię, dobrze, to proszę tutaj popróbować, fajnie zacząć od Rieslinga, bo to są takie bardziej odświeżające wina, mniej kąśliwe dla języka. Ja mówię, nie jestem jak sommelierem, natomiast gdzieś tam już te smaki człowiek poznał. I faktycznie jak już tak sobie pojeżdżą od winiarni do winiarni, gdzieś kosztują tego wina, bo wiadomo, każda winnica zupełnie inne wino będzie produkować, to faktycznie mówią, że a jednak to jest dobre wino. Ja osobiście sam, kiedyś dla mnie półka z winami w ogóle nie istniała. Natomiast poznając te Morawy, człowiek poznał smak wina i że nie trzeba jechać do Włoch, żeby popróbować dobrego wina. I co ciekawe, polscy winiarze...
1: Nawet na opolszczyźnie już mamy.
0: Przyjeżdżają na Morawy, czy jeżdżą do Saksonii edukować się też właśnie produkcji wina, bo my dopiero, jak w mojej ocenie, odtwarzamy winnice w Polsce. Smaki nam się zmieniły, nie czysta berbelucha, tylko faktycznie możemy popróbować dobrego trunku i my jako Polacy zaczęliśmy szukać dobrego alkoholu. Ja mówię, jak grupy jadą, to później jest takie, no, miał pan rację, faktycznie to wino jest tutaj dobre, szczególnie, że jak dobierzemy sobie z jakąś deską wędlin, serów, winogron, popróbujemy to, zapijemy później winem. Przy każdym różnym produkcie, czy rodzaju sera, rodzaju wędliny, zupełnie to wino będzie inaczej smakować i tam tak naprawdę ta deska serów może nie tyle jest obowiązkowa, co wskazana po prostu do wina.
1: Smak
0: tak, tak.
1: Wina.
0: I to, co mnie najbardziej zaskoczyło, podawana woda do wina. Zwykła kranówka, oni mają dobrą wodę z kranu, natomiast ona jest po to, żeby przepłukać sobie kubki smakowe, a jednocześnie
1: oczyścić
0: i nie upić się, opóźnić to upicie. No bo wiadomo, oni oferują długie menu różnego rodzaju wina, chcą z tego wszystkiego spróbować, to faktycznie niedaleka droga do przekroczenia granicy. Natomiast ta woda jest faktycznie i do oczyszczenia, i do tego, żeby opóźnić
1: ten nasz stan
0: upojenia, więc to jest naprawdę dobre miejsce na taki drugi wyjazd, żeby zobaczyć zupełnie coś innego, inaczej jakby Morawianie się zachowują, inne jest podejście dla mnie, bardziej gościnne, bardziej przyjemne, bardziej otwarte, a jednocześnie to, co mnie tak uderzyło, no bo my mamy stereotyp utarty, że Czesi są ateistami, to jest bardzo duży stereotyp, jakby dużo tradycji ich modelu rodziny jest oparte na chrześcijaństwie. Wigilia była od dawien dawna wolna, Wielki Piątek u nich też był wolny. Wierzą, że coś jest może po drugiej stronie, więc ja nie utożsamiam ich typowo z ateistami, to jest takie mocne uproszczenie. Natomiast Morawy to jest enklawa katolicyzmu i tam faktycznie widać tą wiarę katolicką. I ona była od średniowiecza aż do dnia dzisiejszego taką właśnie ostoją też katolicyzmu. Więc my zupełnie znajdujemy się w innym regionie, tak różnym od reszty kraju.
2: Žehnám tomuto nádhernému městu, žehnám našim vinohradům. Kniha knih Bible oslavuje víno jako vzácný boží dar, ale také biblický Sirachovec varuje. Při pití vína nechtějí dělat hrdinu, víno už mnohé zahubilo. Tak kéž víno přijímáme s vděčností, pijeme s radostí a ať nám chutná.

0: Chcemy gospodarzowi podziękować za smakowite wino, to...
1: Dziękuję. Jakby też wszystko zależy od tego, na jakiej stopie jesteśmy z tym właścicielem, bo wiadomo, obcej osobie to powiemy bardziej dziękuję, czyli bardziej oficjalnie dziękuję, to jest to takiego kolegi, dobrego znajomego, to też się musiałem nauczyć rozróżniać, ucząc się języka czeskiego, że inaczej mówimy w urzędzie, a inaczej mówimy do kolegi, gdzie kolega nie zrozumie, dlaczego ja do niego mówię tak oficjalnie. Natomiast możemy podziękować za wyborne wino.
0: I chciałabym jeszcze dodać, powrócę tutaj, na pewno.
1: Ja wracam. Możemy to nawet skrócić do wratim, czyli oczywiście wrócę. Jeżeli nam się faktycznie naprawdę bardzo podoba, wiadomo, są lepsze winnice, gorsze winnice, lepsze restauracje, gorsze restauracje, no to trzeba pochodzić, popróbować, ale faktycznie dużo osób wraca na Morawę.
0: A do Radia Opole powróci pan od chociażby na taką rozmowę?
1: Na każde zaproszenie jak najchętniej.
0: Zatem do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

polskiej enklawy zwanej czeską Toskaną zapraszał Grzegorz Bagiński, przewodnik i pilot wycieczek po Republice Czeskiej. Dziękując za wspólnie spędzony czas, pragnę jeszcze polecić stronę internetową Radia Opole, bo tam w zakładce Obierzy Świat można odsłuchać nasze radiowe wirtualne wojaże. Życząc udanego weekendu, jak zwykle nisko się teraz Państwu kłaniam. Barbara Teslik. Do usłyszenia za tydzień.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Oczywiście, że mamy weekend. Szanowni Państwo, zapraszam na naszą stronę internetową www.radio.opole.pl. Tam niebawem ukażą się fantastyczne zdjęcia obrazujące dzisiejszego obieży świata. Mam nadzieję, że po raz kolejny Barbara Tyslik wraz z jej gościem wskazali Państwu drogę, gdzie można się udać i co można zwiedzić. To są bardzo interesujące kierunki. Ja zawsze przysłuchuję się temu z wielką atencją, gdzie mógłbym na przykład wyskoczyć sobie na dzień. Bardzo lubię, kiedy opowiadają również o województwie opolskim, bo i u nas jest kilka takich miejsc, które potrafią zachwycić. Szanowni Państwo, za 7 minut godzina 8. My mamy jeszcze przed sobą troszkę muzyki. Na pewno pojawią się starsze hity, ale również sporo nowości, bo jak Państwo wiedzą, u nas na antenie bardzo dużo ogólnopolskich premier. Tymczasem, jeżeli chodzi o to, co dzisiaj jeszcze w programie, to na pewno porozmawiamy z harcerzami, a konkretnie z jednym, który bierze czynny udział w remoncie barki, a raczej brał czynny udział w remoncie harcerskiej barki, bo ta niebawem ma wrócić do Opola. Ale pomówimy dzisiaj także o bębnieniu i niekoniecznie będzie to perkusja. W kieszeni bez grosza na szczęście.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytmy, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kup bilecik.pl, bilety na pl, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
1: Po reklamie.
4: Słuchają Państwo Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Dziś sobota, 19 września, właśnie mija 8.
5: A w wiadomościach o ostrzejszych karach dla kierowców. Od października bezpłatne badania w kierunku raka płuc. Dzisiaj w Grodzie Rycerskim w Byczynie piknik rodzinny. Szczegóły za chwilę, zapraszam.
0: Wiadomości Radio Opole.
4: Roman Juranek.
5: Na początek przypominamy, utrudnienia na A4 na wysokości miejscowości Prądy. Doszło do pożaru ciężarówki na pasie awaryjnym. Nikt nie został ranny, zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku na Katowice. Na miejscu utworzył się zator sięgający MOP-u Rzędzi-Wojowice. Projekt zaostrzenia kar za wykroczenia na przejazdach kolejowo-drogowych trafił na posiedzenie plenarne Sejmu. Wczoraj odbyło się jego pierwsze czytanie.
6: Projekt zmian zakłada m.in. odebranie prawa jazdy na 3 miesiące w przypadku, kiedy kierujący wjedzie na przejazd na czerwonym świetle. Kierowca utraci dokument także w drugim przypadku.
7: Ominął opuszczone zapory lub półzapory, wjechał na przejazd kolejowy w czasie opuszczania zapór lub półzapór albo przed zakończeniem ich podnoszenia.
6: Mówił w Sejmie wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Kluby parlamentarne zapowiedziały, że poprą projekt zmian. Kierowcy, którzy doprowadzą do wypadku na przejeździe kolejowo-drogowym, według nowych przepisów będą musieli liczyć się z ostrzejszymi karami za takie przestępstwo.
5: A materiał przygotował Aleksander Przoniak. Donald Trump podpisał ustawę o sankcjach wobec Rosji. Prezydent może teraz nałożyć 100% cła na 5 największych odbiorców rosyjskiej ropy i gazu. Ustawa nie nakłada ich jednak automatycznie na żaden kraj. Decyzja należy do prezydenta, a ten może też sankcje uchylić, jeśli uzasadni to interesem narodowym. Właśnie o tę swobodę Biały Dom zabiegał przez wiele miesięcy. Trump długo się wahał, uznając sankcje za przeszkodę w negocjacjach z Moskwą.
0: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
5: W październiku rozpocznie się realizacja ogólnopolskiego programu badań przesiewowych w kierunku raka płuca. Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski powiedział, że z niskodawkowej tomografii komputerowej będą mogli skorzystać nałogowi palacze.
8: To jest oferta skierowana przede wszystkim do ludzi palących, używających wyrobów tytoniowych. Zgodnie z ankietą wypełnioną, taka osoba będzie skierowana do badania tomografii komputerowej, niskodawkowej. To jest badanie, które ma być wczesne postaci raka płuc.
5: Niskodawkowa tomografia klatki piersiowej to bezpieczne badanie, które umożliwia ocenę płuc bez podania kontrastu. Z badania będą mogły skorzystać osoby w wieku od 55 do 74 lat, które mają za sobą co najmniej 20 lat palenia papierosów codziennie.
0: Słuchaj faktów, nie plotek.
5: Promenada Kietrzańska oddana do użytku. Projekt pod nazwą Śladami Przodków na rowerze przez historię został zrealizowany w ramach polsko-czeskiego programu Interreg. Powstał piękny obiekt, jesteśmy z niego dumni, mówi Wojciech Błajda, wiceburmistrz Kietrza.
9: Park, który przez lata był zaniedbany, nic się nie działo, były tam ścieżki tylko pieszo-rowerowe, które były nieuporządkowane, zachwaszczone. Więc w naszym projekcie postanowiliśmy ten teren oddać do mieszkańców w takiej nowocześniejszej formie. Postanowiliśmy utwardzić ścieżki, dodać ławeczki, oświetlić fragment tego parku, nie jest cały oświetlony. Chcieliśmy, żeby było oświetlone, żeby nawet w tych godzinach wieczornych można było posiedzieć i spokojnie odpocząć.
5: Inwestycja kosztowała blisko 400 tysięcy złotych. A dzisiaj w Grodzie Rycerskim w Byczynie piknik rodzinny pod hasłem Śladami przeszłości, sztuka i dziedzictwo oczami najmłodszych. Na uczestników czekają m.in. warsztaty rękodzielnicze, ceramiki tkackie i zielarskie, wybijanie pamiątkowych monet, łucznictwo i aktywności rycerskie. Będą też gry terenowe oraz regionalna kuchnia. Na Radio Opole Piknik Rodzinny objęło patronatem medialnym. Wydarzenie rusza od godziny 14. Wstęp jest bezpłatny.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Rośnie nam temperatura. Mamy obecnie w Opolu 10 stopni Celsjusza. Taka jest odczuwalna, tak informują synoptycy. Ciśnienie jest stałe i wynosi obecnie 1020 hektopaskali. Wiatr przyspieszył, ale niezbyt mocno, bo wieje z prędkością tylko 6 km na godzinę. Jest raczej przyjemny. Patrzę za okno. Słońce już zagląda nam do studia przy ulicy Strzelców Bytomskich i tego słońca będzie dzisiaj naprawdę sporo. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach 23 stopnie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Druga godzina programu Weekend z Radiem Opole. The Killers, Human na naszej antenie. Już gdzieś tam w tle sobie gra. A za konsoletą realizatora Darek Kuzera, przed mikrofonem Adam Wojek. Ruszamy.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
2: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.

0: z Radiem Opole.
1: I'll be there for you, the Rembrandts, na antenie Radio Opole, kwadrans po godzinie 8. Uśmiech musi się pojawić, dlatego że jest to utwór, który pojawił się na ścieżce dźwiękowej i był taką gwiazdówką do serialu Przyjaciele. A przyjaciół bardzo często zaprasza się na kawę. A na kafej zaprasza Agnieszka Ziętarska.
2: Przy kafeju Śląskiego Łódki, jak co sobotę, ludzi Agnieszka Ziętarska, a dzisiaj pogłodzimy się trochę o tym, co już dzisiaj o 16 możecie Państwo poobserwować i nawet być w Krapicach, Krapkowicach, bo o godzinie 16 wielkie takie spotkanie, które też trochę może przybliżyć, po co ten nasz śląski język jest potrzebny, a już ze mną dzisiaj jest Wojciech Glęsk, Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej Ślązołki. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: No to w takim razie trochę może powiedzmy, po co takie spotkanie, nie? Bo też są Ślązołki, co gołdają, ja my gołdamy po śląsku, po co na jakieś listy, po co to wpisywać na ta krajową listę niematerialnego dziedzictwa. My znamy i nasze wyrazy, znamy nasza historia, a to jest takie niepotrzebne zamieszanie i też sporo ludzi gołdą, a po co, albo też i hejtuje, nie jest nam to potrzebne. To jest to potrzebne, albo nie. I po co to spotkanie dzisiaj o 16?
3: Myślę, że zdecydowanie jest to nam potrzebne, bo Ślązokom też trzeba pokazać, że przede wszystkim godka mu wartość, bo nie każdy, kto w domu używa na co dzień, jakby świadomie też to czuje. To też się też przekłada na to, jak dużo ludzi w domu godą z bajtluma po śląsku. To nie jest to takie oczywiste w tym momencie. Ale wracając do sedna. Dzisiaj zaprosimy na godzinę 16 do Domu Kultury w Krapkowicach. Tam odbędzie się tref, na który będziemy gołdać na temat śląskiej gołdki, języka śląskiego. A czemu? Bo jest to jakby niezbędną składową projektu dopisania języka śląskiego jako nośnika kultury na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Zależy nam w pierwszej kolejności, co by ta nasza gołdka dopisać do tej listy. Dał to nam przede wszystkim możliwość pozyskiwaniu grantów i też możliwości wsparcia naszej gołdki różnych projektów, ale z drugiej strony też docelowo chcielibyśmy, żeby śląska gołdka też znalazła się na liście niematerialnego dziedzictwa UNESCO, co już całkowicie pokaże w szerszym kontekście, tak jakby sokielata nam gadali, że nie warto się gołdać po śląsku, ta trauma pokoleniowa w dalszym ciągu w tych śląskich familiach jest, że publicznie nie można gołdać. Nie my chcemy pokazać, że warto się gołdać i nie inno widzi to państwo polskie, ale też w Europie jasno i klarownie, są jasne i klarowne sygnały ku temu, że to jest pełnoprawny język, który jest też nośnikiem przede wszystkim kultury, wszystkiego, co się składa na ta naszą kulturę śląską.
2: A to przecież jest tak, że jak to jest na liście UNESCO, to jest to też atrakcyjne do innych ludzi z innych regionów albo krajów i też podam taki przykład. Ostatnio jeden z moich kolegów mi rządził, że był rzek w Katowicach, wiesz, i podchodzi do mnie tam kelner i godał do mnie po śląsku. I taki był zaszokowany, ale mówi, wiesz, to było takie fajne, nie? Bo rzek sobie tak poczuł trochę w takim innym świecie i się też mnie pytał, a u was w Opolu to też takie, że tak ci godają tam w tych różnych kawiarniach albo restauracjach po śląsku? No i ją godą, no nie. Ja rzek jeszcze nie spotkała, co by kelner po śląsku godał. I może jak to baje na tej liście UNESCO, ja sobie tak myślę, to może też baje i większą taką przestrzeń, żeby może jakąś kafejkę też taką zrobić w Opolu albo w jakichś innych takich miejscowościach, żeby pokazywać, jakie to jest też ciekawe, że to jest i nośnik kultury, i nośnik znaczeń i też trochę opowiadą o tej ziemi i o tym miejscu.
3: Ale też zarazem atrakcyjne od strony etnomarketingu. Ten przykład z tej kelnery, no to jest klarowny przykład wykorzystania tych etnicznych, charakterystyki etnicznej, między innymi w puszczeniu oczka do tego klienta, ja? No i ta Tajla Katowicko, Górnego Śląska, no już pour load, fajnie sobie potrafi wykorzystać ten atut u nas na tej opolskiej tajli, województwie opolskim. No, myślę, że to dopiero raczkuje, ale już czuję, że to idzie w dobrym kierunku, bo coraz to więcej ludzi decyduje się na razie tak asukuracyjnie, na spokojnie wprowadzać jakieś takie nazwy, kaj pojawiają się jakieś kafy albo kołocz, Ale to już są takie sygnały, że wiadomo, że możemy tam wleźć, coś swojskiego już tam trefimy. No ale z drugiej strony, krócąc między innymi projekt Godomy po Śląsku, spotkał się Rzech z bardzo fajnym odbiorem i kupa firm, różnych geszeftów do mnie dzwoniło, czy sklepów, że oni chcą u siebie też taką naklejkę Godomy po Śląsku. I to właśnie u nas w województwie opolskim, bo oni chcą pokazać, że jak ktoś przyłazi do nich do sklepu, mogę spokojnie czuć się swobodnie, mogę gadać po śląsku. Wracając jeszcze do tego dzisiejszego trefu we Krapkowicach, to już jest trzeci tref. Dwa pierwsze były w Rybniku i Rudzie Śląskiej, ale inicjatorom zależy fest również, żeby wybrzmiał ten głos śląsko-opolskiego, żeby, bo oni mają ta świadomość, że u nas też kan z ludzi gołdą. Ja wszystkie też podkreślam, bo niektórzy mają takie przeświadczenie, a bo tam w Katowicach, tam się gołdą. Słuchajcie, moi ludkowie, słuchajcie, moi drodzy słuchacze, w mieście Katowice według spisu powszechnego gołdą tylko 7% ludzi, mieszkańców. Ale oni potrafią to tak obudować, taką markę zbudować, że oni wykorzystują to jako atut. Okej, są inne dzielnice, kiedy faktycznie więcej ludzi się godzą. A my mamy w naszym województwie opolskim siła, moc, kupa, kanc, jakby my to nie powiedzieli, gmin, a my mamy po 50-60%. Procent ludzi godających po śląsku. Bez to ja się pytam, czemu, po jakiemu my mamy jakieś kompleksy? Ja rozumiem, że to troszkę też wynikło z takich zaszłości historycznych, że nam się godało, bo w miastach się mówiło po polsku, wiadomo, w tej przemysłowej części Górnego Śląska, bo trochę inaczej, bo tamte miasta rządziły, godały, ale teraz z perspektywy czasu my wiemy, że mając na co dzień kontakt z ludźmi z miasta, że ta etniczność, że ta wielokulturowość to jest atut, że my w domu mamy coś, co powinniśmy dawać naszym dzieciom. Mamy ta wielojęzyczność, co na każdym kroku się podkreślą, że wielojęzyczne kludzenie dzieci to jest skarb. My mamy w śląskich chałupach nieraz trzyjęzyczne, bymy mogli po polsku, po śląsku, po niemiecku. Ze świeczku szukać takich regionów w Polsce. W Europie są takie regiony, ale w Polsce nie lekko znieść takie regiony, kiedy z domu ktoś mogę wynieść od bajtla trzy języki. Automatycznie te głowy od tych bajtlów są predestynowane, są przygotowane do chłonięcia kolejnych języków. Także myślę, że tu jest dużo jeszcze roboty do wykonania, żeby szczególnie młode pokolenie, które prawie teraz włazi w ten wiek macierzyństwa, ojcowstwa, żeby oni już na dzień dobry wiedzieli, że oni na zicher krzywdy temu bajtrowi nie zrobią, ale to oczywiście trzeba konsekwentnie rozdzielić te kody językowe, tak jak ja w domu to wprowadził moja kobieta po polsku i po śląsku i te bajtle fantastycznie się radzą w każdym języku, a teraz bez problemu chytają kolejne języki. Czemu? Bo oni z domu wynieśli już dwa oddzielne kody językowe i są przygotowani do chytania kolejnych.
2: Bo też często ludzie gadają nie, ale te angielski to się bardziej przyjdą, ale to nie o to chodzi, nie? Bo my też gadamy o takim przeżywaniu świata, że jak się tak znał ten język, co wychodzi z tego regionu, z tej ziemi, to się też inaczej człowiek czuje, a tego zakorzenienia też mocno dzisiaj potrzebujemy. I jak tak jeżdżam po też różnych wioskach u nas, ostatnio Rzech była i w Malni na Odpuście, i tam w Górażdżu, to ludzie gołdają po śląsku. Ja Rzech nie słyszała polskiego w zasadzie. Nie? Tam ludzie wychodzą i z kościoła, a potem tam się też spotykają na ulicach i rzeczywiście ludzie gołdają po śląsku. Barzi, mani, bo wiadomo, że to się też tak trochę rozwodnią, a to też nie o to chodzi, bo to trzeba czuć i rzeczywiście człowiek się może czuć naprawdę tak u siebie, jak po gołdu po śląsku.
3: Jak dwie osoby się trafią i na początku gołdać po śląsku, to te relacje się zdecydowają, ten dystans się skraca. To każdy to gołdą. Ale ja tu widzę jedną rzecz, na którą my musimy przede wszystkim popracować sam z naszej opolskiej tajli, co jest fest ważne, jeżeli my nam zależy, żeby nasza godka sam przetrwała, to my musimy zrobić ją inkluzywną. Bo myśląc o tym mamy tak, że nie poradzimy się odezwać do Polaków po śląsku i często ja się trafią z Polakoma, którzy by chcieli się nauczyć u nas po śląsku, ale go dają, ale Wojtek, wiesz, ja bym chciał się bardzo nauczyć po śląsku, tylko jak mam się nauczyć, jak żaden Ślązak do mnie nie mówi po śląsku. Jeżeli my chcemy zrobić ze śląskiego, tak powiem brzydko, hit eksportowy, bo wiąże się by dało, to my musimy się troszkę też otworzyć na ta ludność, która nie operuje tą gołdką, dać im szansę też chycić ta gołdka, bo ja dużo, nawet mój sąsiad sąsiada, który pochodzi spod Wrocławia i on nawet mi czasem upominał mnie, żeby do niego go do Pośląsku, bo mu się to fest podobał. To też pokazuje, że ją się muszę czasami opamiętywać, że to jest naturalne, że my mamy niestety z domu takie wszczepione mechanizmy, że jeżeli ktoś jest z drugiej strony po polsku, no, że go dom, niestety demografia mamy taką, a nie inną i jeżeli nie damy szansa też innym chycić nasze gołdki, to niestety mogę to wyglądać kiepsko.
2: To w takim razie jeszcze może też powiedzmy, jak ci, co będą chcieli przyjść dzisiaj na tą 16 do Klapkowic, to co tam baje? To baje jakąś gołdka, dyskusja, albo jak to baje wyglądać, bo to się nazywał konsultacje społeczne, ale co to właściwie je?
3: Każdy mogę zabrać głos, powiedzieć, co mu na sercu leży. Jak on to widzi, przyszłość gołdki, mogę też powiedzieć, jakie mu dotychczasowe doświadczenia, mogę też podzielić się swoimi tym, co do tej pory działo na tym polu, bo też takie osoby chętnie bym tam też widzieli. Jeżeli ktoś działał na polu pielęgnowaniu śląskie gołdki, coś robił w tym kierunku, jak najbardziej, ale też osoby, które kierują się po prostu sercem. Jest to gołdka bliska ich sercu i nawet by chcieli coś więcej posłuchać, co dobrego w tym temacie się zadziało w ostatniej dekadzie, bo uważam, że bardzo kans dobrych rzeczy się zadziały. Ja ten śląski nabrał jednak pewnej, gadając po polsku, estymy, pewnej wartości, jest coraz to bardziej pokazywany w mediach, nie jest już jednoznacznie kojarzony z osobami, które są bez wykształcenia, które pochodzą ino ze wsi, no to już się fest pozmieniało, ja? I myślę, że tam też baje plac, sobie też takie doświadczenia wymienić między sobą. A drugą rzecz, to też jest szansa pochytać pewne kontakty na przyszłość, tym bardziej jeżeli mamy robione w przyszłości jakieś projekty związane ze śląską gołdką, no to już będziemy mieli baza osób, z którymi możemy wejść we współpracę.
2: Ja to zachęcamy wszystkich, żeby tam się pojawili, można też i po śląsku pogołdać, posłuchać, pobyć, napić się i kafeju, pochytać kontakty, pogołdać je, no i przede wszystkim spotkać, bo to jest też wielka siła, że ludzie są razem i się spotykają, no i zobaczymy, co z tego też wyjdzie, jakie bano efekty.
3: Ja serdecznie zapraszam. Myślę, że czeka nas fest fajne popołudnie, albo i wieczór, jak się trochę dłużej przeciągnie. Bez to z całego serca zapraszam fest Korko i do zobaczenia.
2: No i to powiedział Wojciech Glęsk. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.

0: Sorry Boys z Robertem Gawlińskim. Dzień dobry, my także to dzień dobry już zdążyliśmy Państwu powiedzieć po godzinie 7:00. Natomiast teraz chciałbym, żebyśmy się przenieśli do pewnej pięknej harcówki, która mieści się w Opolu tuż nad Odrą. Oczywiście chodzi o harcówkę 41. drużyny harcerskiej, żeglarskiej drużyny, która to czeka, aż wróci ta słynna barka zacumowana przy harcówce na kanale Ulgi. I tam właśnie teraz się przenosimy, bo mamy dla Was dobre wiadomości.
1: Marek Łabudziński, Towarzystwo Przyjaciół 41. Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej.
2: A ta drużyna harcerska, żeglarska bez tej barki to troszkę jak bez ręki, ale z tego co wiem, to prace posuwają się i jest szansa, że niebawem znowu będzie cieszyć oko. Jaki jest plan teraz?
1: No plan jest, że tak powiem, przeambitny, ale był od samego początku przeambitny. Powiem tylko, że udało się i chciałbym przekazać wszystkim niedowiarkom, że już jest gotowe. To znaczy, my jesteśmy po rejestracji barki w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej, jesteśmy po odbiorze konserwatora zabytków, więc wszystkie zaplanowane prace, które były realizowane od kwietnia ubiegłego roku, czyli wymiana dna, konserwacja dna, malowanie z zewnątrz barki tego dna, później konserwacja wewnątrz wymienionego dna, wszystkich wzmocnień dennych, plus malowanie pokładu, plus remont wszystkich urządzeń sumowniczych i kotwicznych. To wszystko udało się zrobić, więc barka jest właściwie gotowa do

0: przepłynięcia. Czekamy w tej chwili na ustalenia z pchaczem, z kapitanem, tak?
1: Odpowiednia pogoda, wiatr.
0: Odpowiednia pogoda, odpowiedni wiatr. Też śledzimy, że tak powiem, prognozy hydrologiczne, bo tutaj w mieście Opolu jest największy problem. Most na Wrocławskiej, barka wtedy, kiedy płynęła, a była cięższa, bo była z wodą, miała tam około 7, 8 czy 10 centymetrów jeszcze luzu. No jak w tej chwili ma troszkę większą wyporność, no mam mniej, że tak powiem, w ogóle nie ma wody, ale jest mniej waży w związku z tym. Więc obawiamy się, musimy to wszystko przemierzyć, żebyśmy nie musieli statku, że tak powiem, rozbierać, tak, pod mostem. Więc tych przygotowań myślę, że około miesiąca. Sądzę, że celujemy w drugą połowę października, że barka wróci, przypłynie z powrotem na kanał Ulgi.
1: No to bardzo ważne, a proszę mi powiedzieć, kwestie finansowe, wszystko zagrało jak trzeba?
0: To znaczy powiem tak, zagrało jak trzeba. My jesteśmy chyba najbardziej dumni z tego, że w sumie niewielka organizacja pożytku publicznego, lokalnie działająca, zebrała tak poważne środki, bo na dzień dzisiejszy sumarycznie te wszystkie wydatki związane z remontem barki to nieco ponad 1 000 000 zł, niecały 1 100 000 zł, z czego około, w tej chwili z głowy to będę mówił, ale myślę, że około 45-50% to są środki publiczne z Ministerstwa Kultury, z Urzędu Marszałkowskiego i Miasta Opola. Natomiast pozostałe środki, większość tych środków, to są środki własne towarzystwa pozyskiwane z bardzo różnych źródłach, bo to jest i 1,5% podatków od osób fizycznych i zbiórki na zrzutce.pl i Patronite
1: i znicze
0: i aukcje internetowe na Facebooku i zbiórka publiczna do puszki, więc tych źródeł takiego zdobywania tych funduszy na barkę było bardzo dużo. No więc z naszej perspektywy to ogromne przedsięwzięcie takie logistyczno-organizacyjne zdobyć te środki, ale udało się w stosunkowo niewielkim czasie. Ten remont stoczniowy jest już w 100% opłacony, więc właściwie wyszliśmy całkiem nieźle jak na tak krótki czas.
2: Harcerze pokazali charakter przy zbieraniu tych pieniędzy, oczywiście też, tak jak zostało tutaj zauważone, sporo tych środków pozyskanych przez druhów, ale to jest ważne, że i w taki sposób potrafili pozyskać te pieniądze na remont tej barki. Teraz, jak ona przypłynie, to będzie trzeba jeszcze wykończyć wnętrze i wiem, że tam harcerze już chętni są do pracy przy tym akurat zadaniu. I barka będzie cieszyć oko, to będzie ich harcówka. Artur Rojek, szanowni państwo.
3: Mówiłem ci to już, on był jak śnieg. Gdy chciałem

City Zone i Glenn Lewis Frey. Utwór ten ukazał się na oficjalnej ścieżce dźwiękowej do filmu Gliniarz z Beverly Hills z roku 1984. A Glenna Freya powinniście bardzo dobrze znać, bo przecież to gitarzysta, jeden z założycieli zespołu The Eagles, który wyśpiewał nam kiedyś przepiękny Hotel California. W ogóle Glennów Freyów na amerykańskim rynku ci dostatek, bo jeden z nich o tym samym imieniu i nazwisku był także znakomitym futbolistą amerykańskim. Także mamy muzyków, mamy sportowców, a skoro mówimy o sporcie, to dzisiaj po 15 mecz Odry Opole z Termaliką Brookbet nie ciecza. Oczywiście jest to mecz wyjazdowy. Miejmy nadzieję, że Odra zaprezentuje się zdecydowanie lepiej niż na własnym stadionie ze Stalą Rzeszów, kiedy to patrząc na ich grę zęby bolały. I to mocno, jak przy Pruchnicy. Nigdy Pruchnicy nie miałem, ale podejrzewam, że to bardzo mocno boli. I tak też patrzyło się na Odrę. Oczywiście relacja na naszej stronie internetowej www.radio.opole.pl. Zapraszam do tego, by odwiedzać, bo oprócz sportu tam wiele innych bardzo interesujących i ważnych dla naszego regionu informacji. Za nami Glenn Frey, rok 1984 i utwór Hit Is On z filmu American, z filmu Gliniarz Beverly Hills, a teraz Robin Thicke i Blue Red Lines, a my mamy za 7 minut godzinę 9.

0: Radio Opole.
1: Autopromocja.
0: Zakorzeniony w jazzie, hip-hopie i kulturze bitowej, zespół podbija najważniejsze sceny Europy. Od Off Festiwalu po kultowy Ronnie Scott's w Londynie. Omasta już 24 września o godzinie 20 zagra w Radiu Opole. Nasze studio M imienia SBB wypełni niezwykła muzyczna energia. Wydarzenie współorganizuje program Drugi Polskiego Radia w ramach audycji Klub Jazzowy Polskiego Radia. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Omasta już 24 września. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Karolinka rośnie w najlepsze. Obecnie trwa rozbudowa Twojego ulubionego centrum handlowego, ale wszystkie sklepy są otwarte. Śledź na bieżąco nasze media społecznościowe i sprawdzaj, co u nas słychać. Jakie zmiany są planowane, w jakich terminach i na jakich zasadach. Do zobaczenia na naszych fanpage'ach, na stronie ch-karolinka.pl, a przede wszystkim na zakupach w Twojej Karolince.
3: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Po reklamie.
5: Słuchają Państwo Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Dziś sobota, 19 dzień września, właśnie mija 9.
6: A w wiadomościach: ataki Rosji w 3 ukraińskich obwodach. Szpital w Głubczycach otrzymał ponad 1 000 000 złotych dotacji. W wiadomościach także sport i Grzegorz Frankowski.
0: Wiadomości Radio Opole.
5: Roman Juranek.
6: Wciąż utrudnienia na A4. Przed godziną 7 na wysokości miejscowości Prądy doszło do pożaru ciężarówki na pasie awaryjnym. Nikt nie został ranny. Na prawym pasie ruchu w kierunku Katowic nadal są utrudnienia. Jest też spowolnienie sięgające kilku kilometrów do MOP-u Rzędziwojowice. Wskutek rosyjskich ataków na Ukrainie zginęło w ciągu ostatniej doby co najmniej 6 osób, 31 zostało rannych. W obwodzie charkowskim Rosjanie atakowali Charków i 14 innych miejscowości. Zginęło 5 osób, a 15 zostało rannych. Rosjanie użyli dronów, rakiet i kierowanych bomb lotniczych. W atakach w obwodzie donieckim zginęła 1 osoba, 13 zostało rannych. Siły rosyjskie atakowały także obwód zaporoski, gdzie ranne zostały 3 osoby.
0: Poranne wiadomości Radia Opole.
6: Szpital w Głubczycach otrzymał 1 400 000 złotych dotacji. Pieniądze przekazał szpitalowi organ prowadzący placówkę Starostwo Powiatowe w Głubczycach, mówi dr Wioletta Magiera, dyrektor szpitala.
7: Pieniądze te zostaną przeznaczone na pokrycie bieżących zobowiązań szpitala oraz na niezbędne wydatki inwestycyjne, ponieważ takie w szpitalu również istnieją. To częściowo pomoże nam w zabezpieczeniu ciągłości funkcjonowania naszej placówki, która zdecydowanie jest w dość trudnej sytuacji finansowej, o czym wielokrotnie informowaliśmy.
6: W tym roku lecznica otrzymała od powiatu już blisko 400 000 złotych na działania związane z modernizacją placówki, a przypomnijmy, że szpital zakończył ubiegły rok ze stratą w wysokości ponad 8 milionów złotych.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
6: Sejm uchwalił ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Teraz pracować nad nią będzie Senat. Rząd obiecuje, że jeśli wejdzie w życie, to obniży ceny paliw na stacjach.
8: Opozycja w obietnicę rządu nie wierzy. Dlatego, jak wyjaśniał Jarosław Kaczyński, PiS zaproponowało, aby przyszłą obniżkę cen paliw zagwarantować w ustawie.
9: Te daniny powinny być prosto kierowane na obniżkę cen.
8: Na to Sejm się nie zgodził. Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej zapewnia, że ceny spadną, ale pod warunkiem, że ustawę znów nie zablokuje prezydent.
10: Jeśli prezydent ją zawetuje albo skieruje do Trybunału, no nie będzie możliwości obniżenia cen paliw. To jest odpowiedzialność prezydenta przed Polakami.
8: Karol Nawrocki pierwszą wersję projektu skierował do Trybunału. Prezydent deklaruje, że zależy mu na kierowcach, dlatego do końca tygodnia wniesie do Sejmu własny projekt obniżający ceny.
6: A była to relacja Michała Fabisiaka. Wracamy do regionu. Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. To hasło tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa. Wojewódzkie obchody zainaugurowały w cementowni Odra w Opolu. Bardzo nas to cieszy, mówi Wojciech Putra, prezes zarządu cementowni.
11: Piękne hasło, przyszłość przeszłości, dziedzictwo w zagrożeniu, ale dla mnie najważniejsza jest ta pierwsza część, przyszłość przeszłości, bo nad tym się powinniśmy skupić. Ta cementownia jest akurat takim bardzo klasycznym przykładem, jak na bazie przeszłości budujemy teraźniejszość i przyszłość. Myślę, że jeżeli będzie takie podejście do całego dziedzictwa materialnego, niematerialnego, jeżeli te elementy historyczne dalej będą spełniały tę funkcję, którą spełniały do tej pory, to nie mamy co się obawiać, to dziedzictwo nie będzie zagrożone.
6: Podczas uroczystości wręczono także odznaki honorowe za zasługi dla województwa opolskiego. Wśród uhonorowanych znalazł się Sławomir Mielnik, nasz redakcyjny kolega. Już po raz szósty Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu otwiera swoje bramy dla wszystkich chętnych. Dzień otwarty zajezdni od godziny 12 do 16 przy ulicy Luboszyckiej. Będzie można spotkać się z pracownikami zakładu. Odwiedzający będą mogli też zobaczyć zaplecze techniczne i z bliska przyjrzeć się na przykład ładowaniu autobusów elektrycznych. Nie zabraknie też zabytkowego Ikarusa. Będzie też można wejść do symulatora dachowania.
4: Więcej na www.radioopole.pl.
6: 4 minuty po 9.
4: Sport w Radiu Opole.
12: Grzegorz Frankowski, dzień dobry. Maciej Wyderka wygrał bieg na 800 metrów podczas lekkoatletycznego 72. Memoriału Janusza Kusocińskiego w Chorzowie. Zawodnik AZS-u Katowice uzyskał wynik minuta 43,65 sekundy, co jest nowym rekordem w historii tych zawodów. Jakub Szymański był drugi na 110 metrów przez płotki oraz piąty z rekordem życiowym na 100 metrów. W tej ostatniej konkurencji triumfował Brytyjczyk Roman Glave z wynikiem 9,97 sekundy, co także jest rekordem meetingu. Zmieniamy temat. Siatkarze reprezentacji Polski zagrają dziś w Sofii z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni bronią tytułu, a grupową fazę zakończyli porażką z Bułgarią 2-3. Mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
13: My już długo gramy w tą siatkówkę i wiemy o tym, że po prostu musimy grać na swoim poziomie, a jak schodzimy z tego poziomu, to możemy przegrać mecz. Nieraz było tak, że przegrywaliśmy, nieraz, że wygrywaliśmy, więc na razie się skupiamy na meczu z Łotwą. Wyszliśmy z pierwszego miejsca, pierwszy cel jest zaliczony i teraz faza pucharowa. Mam nadzieję, że ta gra jeszcze będzie szła do góry.
12: Początek sobotniego meczu Polska-Łotwa o 15:00. Zwycięzca w ćwierćfinale zagra z lepszym z pary Niemcy-Bułgaria. GKS Tychy okazał się lepszy od GKS-u Katowice. W drugiej kolejce Ekstraligi hokeja na lodzie Tyszanie, którzy bronią tytułu, pokonali wicemistrzów kraju 6-2. W innych piątkowych meczach Podhale Nowy Targ przegrało z Energą Toruń 2-7, Unią Święcin wygrała z Krakowią 7-2, a JKH GKS Jastrzębie przegrał z Polonią Bytom 1-2. Liderem jest GKS Tychy. Teraz futbol. We wczorajszych meczach 8 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Widzew Łódź zremisował z Wieczystą Kraków 2-2, a Wisła Kraków wygrała ze Śląskiem Wrocław 2-1. W Betclic pierwszej lidze Warta Poznań pokonała Puszczę Niepołomice 3-2, a Polonia Bytom bezbramkowo zremisowała z Ruchem Chorzów. Dzisiaj o ligowe punkty zagra Odra Opole. Wyjazdowym rywalem niebiesko-czerwonych będzie Spadkowicz z Ekstraklasy Brookbet Termalika Nieciecza. Klasę rywala docenia trener Odry Łukasz Tomczyk.
14: Przeciwnik jest mocny. Część tych zawodników została z Ekstraklasy. Na trochę to odmłodzili, poszukali też innych rozwiązań w kadrze, zmianę ustawienia w momencie, kiedy im nie szło. Wyglądają teraz dobrze, mają dobry moment, nie mają kontuzji, więc na pewno trudny rywal pod kątem klubu, finansów, możliwości na dzień dzisiejszy. Myślę, że musimy naprawdę być tutaj skupieni, zagrać bardzo dobre spotkanie, żeby wygrać tam mecz.
12: Początek sobotniego meczu Odry w Niecieczy o godzinie 15:30. W trzeciej lidze Polonia Nysa przegrała wczoraj z Rakowem II Częstochowa 0-2. Dzisiaj w samo południe MKS Kluczbork na wyjeździe zmierzy się ze Spartą Katowice. 3 godziny później Stal Brzeg zagra u siebie z Karkonoszami Jelenia Góra.
4: Pogoda.
5: 23 stopnie Celsjusza zaobserwujemy w najcieplejszym momencie dnia w naszym regionie, obecnie 12 stopni, ciśnienie wynosi 1022 hektopaskale, o opadach ani słowa, będzie lekkie zachmurzenie, ale słońce generalnie będzie niepodzielnie rządzić na niebie.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Ostatnia godzina programu Weekend z Radiem Opole. Kate Nash już gdzieś tam brzmi sobie w tle, a kłaniają się Państwu niezmiennie do godziny 10:00 Darek Kuzera i Adam Wołek.

0: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
3: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
4: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kupbilecik.pl, bilety na PL, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
0: Po reklamie.

0: Mamy weekend z Radiem Opole.
1: George Ezra i utwór Paradise przed chwilą na antenie Radia Opole. To z 2018 roku piosenka zawarta na albumie Staying at Tamaras. Ciekawy kawałek, trzeba przyznać, bardzo rytmiczny. A propos rytmiki, to za tydzień będziemy świadkami w Opolu wyjątkowej parady z bębnami w roli głównej, ale o tym wszystkim to opowie nasz gość.
2: Nazywam się Marek Spiegolski, jestem dyrektorem muzycznym w Batala Polska.
3: Jak długo działacie?
2: Jako Batala Polska gramy już około, będziemy w przyszłym roku mieli 10-lecie, czyli 9 lat.
3: Jak się do was dostać?
2: Przyjmujemy wszystkich zainteresowanych, chętnych, nie trzeba mieć jakichś specjalnych umiejętności, uczymy wszystkiego od podstaw, więc jeżeli ktoś ma ochotę, komuś się podobają rytmy, które gramy, to jak najbardziej może do nas dołączyć.
3: Natomiast wyczucie rytmu jakieś trzeba chyba mieć, żeby grać na tych bębnach. Rozmawiasz z perkusistą, od razu ci mówię, więc wiem, na czym polega bębnienie, no i podejrzewam, że no to jest troszkę wyższa szkoła jazdy jak perkusja, bo ja na perkusji mogę sobie uderzyć w hi-hat, mogę uderzyć w czajnę, a tutaj jednak te dźwięki musicie inaczej wydobywać.
2: To znaczy tak, na pewno przyjmiemy każdego. Każdy może spróbować, bo dużo ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że po prostu ma jakieś tam wyczucie rytmu. No i uczymy się wszystkiego od podstaw, więc naprawdę warto spróbować i wydaje mi się, że się po prostu każdemu może spodobać, udać i jako większość ludzi z nami zostaje, więc jakby większość społeczeństwa ma ten dar.
3: Ale pewnie też i odpowiednią dozę, że tak powiem, uśmiechu, dobrego humoru, bo to akurat w tym przypadku też jest dosyć mocno potrzebne.
2: Jasne, jesteśmy też ogólnie taką społecznością, gdzie ogólnie oprócz tego, że gramy, to często się razem ze sobą spotykamy, dużo rzeczy robimy wspólnie, więc niesiemy taką radość, wydaje mi się, też ludziom z zewnątrz i ludzie chętnie do nas dołączają po prostu dlatego, że jest dużo uśmiechu i radości.
3: Teraz będzie troszkę świątecznej atmosfery, bo ja was widziałem chyba na Marszu Mikołajów, tak?
2: Tak, jest to już tradycyjne nasze wystąpienie, nasze pokazy zawsze robimy właśnie razem z Mikołajami.
3: Natomiast 26 września, czyli za tydzień, kolejna impreza z waszym udziałem. Co to będzie?
2: Więc tak, właśnie w przyszły weekend mamy tutaj w Opolu takie encontro, czyli spotkanie grup batalii Europy Centralnej, bo nasza grupa ogólnie jest na całym świecie, w 47 miejscach na świecie. W Europie Centralnej mamy właśnie grupy w Polsce, w Austrii, w Czechach. I mamy takie spotkanie właśnie, że te grupy się zjeżdżają do nas. Będzie nas około 50 osób, będziemy mieli warsztaty, bo przyjeżdża nasz główny mistrz z Brazylii, czyli Mester Ziba. I razem z nim będziemy mieli później paradę 26 właśnie w sobotę o 18.
3: A warsztaty kiedy się rozpoczynają? Bo zanim parada, to powiedziałeś warsztaty.
2: Tak, już w piątek o godzinie 18-19 zaczniemy ćwiczyć nowe utwory, które właśnie nasz mistrz przyjedzie i nam zaprezentuje.
3: Gdzie?
2: Więc tak, w piątek i w sobotę mamy i w niedzielę w SCK-u, w Studenckim Domu Kultury. To są takie warsztaty zamknięte dla członków grupy Batala. A w piątek ulicy Katedralnej, czyli w auli katedry.
3: A jak będzie wyglądała ta parada? Ilu was w ogóle jest w Opolu, w samym Opolu, a ilu będzie podczas parady? Bo to będzie mrowie ludzi, mówisz, Europa Centralna.
2: Jest nas około w Opolu, jest 25 osób grających u nas w zespole, a przyjedzie drugie tyle. Czyli będzie nas około 50 osób.
1: No to będzie naprawdę świetna parada. Przypominam, wyruszy ona w następną sobotę o godzinie 18, ale zapowiedź pojawi się także na naszej stronie internetowej. A teraz m.in. Sand and Grace.

dzisiaj po godzinie 10, także możecie się Państwo wybrać nad Kamionkę Piast w Opolu, bowiem tam wielkie sprzątanie tego akwenu. No niestety obserwujemy to bardzo często, że nad akwenami w lasach, także o czym mówiliśmy całkiem niedawno, także na antenie Radia Opole w reporterskim obrazie dnia i w naszych wiadomościach, spotykamy góry śmieci, wywożone z domów, porzucane po prostu. Nie wygląda to dobrze. Worki z butelkami, z różnego rodzaju innymi odpadami lądują między innymi nad akwenami, także w lasach takie zjawiska niestety nadal są powszechne, mimo tego, że Straż Leśna na przykład ma też instrumenty, by karać mandatami, ale wydaje się, że te mandaty są za niskie i ważna jest także nieuchronność kary. Zapraszam na naszą stronę internetową www.radio.opole.pl. Tam można oczywiście te najważniejsze informacje z naszego regionu sprawdzić, zapowiedzi również różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych. Będzie też podpowiedź, gdzie można ewentualnie wieczorem się wybrać, by na przykład posłuchać muzyki. Szanowni Państwo, my na zegarze mamy za 2 minuty w 8:30. Za chwilę na naszej antenie medialny tygiel Ireneusza Prochery, a ja przypominam, że po godzinie 10, bo o 10:30 jest konferencja prasowa, potem będzie już sprzątanie Kamionki Piast. Więc jeżeli ktoś ma ochotę pomóc nurkom, między innymi, którzy organizują to, te akcje, to nie ma najmniejszego problemu, można przyjść. A jak przed chwilą powiedziałem, za parę minut na naszej antenie Ireneusz Prochera i medialny tygiel za minutę w 9:30.

0: Medialny Tygiel.
1: Ireneusz Prochera, dzień dobry. Koniec z uzależnianiem nieletnich od treści w internecie. Komisja Europejska przedstawiła projekt przepisów, które zakazują dzieciom poniżej 13 roku życia dostępu do mediów społecznościowych. Ci, którzy nie ukończyli 15 lat, nie będą mogli mieć własnych kont w tych serwisach. O szczegółach poinformowała w Strasburgu przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Będą jedynie konta mini zakładane i nadzorowane przez rodziców lub opiekunów z ograniczonymi funkcjami i limitem czasu do maksymalnie 1 godziny dziennie. Jeśli chodzi o osoby w wieku od 15 do 18 lat, platformy będą miały obowiązek zapewnienia bezpiecznego projektu serwisu. Żeby było jasne, ograniczenie wiekowe nie oznacza zwolnienia firm technologicznych z odpowiedzialności za treści na platformie. Platformy dotychczas postępowały lekkomyślnie, nie zważając na zdrowie psychiczne dzieci. Teraz to one muszą nam udowodnić, że są bezpieczne. Szefowa komisji przytoczyła dane, z których wynika, że młodzi ludzie w Europie spędzają przed ekranami od 4 do 6 godzin dziennie. A w przypadku tych, którzy zaczęli korzystać z mediów społecznościowych przed ukończeniem 10 lat, czas ten jest jeszcze dłuższy. Dzieci spędzają codziennie od 7 do 8 godzin w sieci. Komisja Europejska jest przy tym pod presją państw członkowskich. Część wprowadziła już zakazy czy ograniczenia w trosce o zdrowie psychiczne nieletnich, a część rozważa takie regulacje. Z europejskich stolic płyną sygnały, że im dłużej Bruksela zwlekałaby z propozycją nowych regulacji, tym trudniej byłoby ją wdrożyć na poziomie unijnym. Od przedstawienia przez Komisję Europejską propozycji regulacji do przyjęcia ich w Unii jeszcze długa droga, standardowo od kilkunastu miesięcy do nawet 2 lat. Polski rząd popiera kierunek działania Komisji Europejskiej, ale przygotowuje też swoje propozycje. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
2: Polski rząd zgadza się na wprowadzenie zakazu dla dzieci korzystania z mediów społecznościowych, ale jak wskazuje ministra edukacji Barbara Nowacka, powinien on obowiązywać do 15, a nie 13 roku życia.
3: I będziemy takie rozwiązania promować i będziemy też namawiać Komisję Europejską do działania w tym kierunku.
2: Propozycją Komisji Europejskiej kibicuje również wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W tym kontekście polityk zwraca uwagę na konieczność nałożenia na platformy obowiązku weryfikacji wieku.
4: Polskie państwo będzie prowadziło intensywne prace dotyczące wprowadzenia weryfikacji pozwalającej na to, żeby logować się do platform społecznościowych w taki sposób, żeby można było sprawdzić wiek w sposób anonimowy, ale odpowiedzialny.
2: Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Konieczne są kolejne działania w ochronie dzieci przed negatywnymi skutkami internetu. Zgodnie mówili o tym uczestnicy 20. konferencji Safer Internet, Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży Online. Doktor inżynier Radosław Mielek, dyrektor NASK, Państwowego Instytutu Badawczego, przypomniał, że 17 miliardów dolarów koncern Meta zapłaci w ramach ugody w sprawie dotyczącej celowego uzależnienia dzieci i młodzieży od mediów społecznościowych. Podkreślił, że takie odszkodowanie powinno też trafić do europejskich państw.
5: Koncerny takie jak Meta są w zasadzie, i użyję tego sformułowania, koncernami tytoniowymi XXI wieku. Tak jak koncerny tytoniowe, państwa i organizacje międzynarodowe, takie jak Unia Europejska, powinny je traktować, rozliczać i obciążać kosztami związanymi ze szkodami, które wywołały.
1: Przedstawiciele rządu wskazywali, że elementy cyfrowej higieny

0: Znajdują się na lekcjach edukacji zdrowotnej, która od tego roku szkolnego jest przedmiotem obowiązkowym. Polskie prawo od sierpnia tego roku przewiduje też karę więzienia za tzw. patostreaming. Polski rząd buduje również europejską koalicję w sprawie walki z fałszywymi reklamami w mediach społecznościowych. Warszawa rozmawia z Berlinem o wypracowaniu mechanizmu wypłacania odszkodowań ofiarom tzw. internetowego skamu. Według raportu Fundacji Instrat, spółka Meta, czyli właściciel Facebooka oraz Instagrama, w ubiegłym roku zarobiła na fałszywych reklamach ponad 760 milionów złotych. Michał Makowski.
1: Ministerstwo Cyfryzacji rozważa stworzenie mechanizmu, dzięki któremu pieniądze z kar nakładanych na platformy cyfrowe nie trafiałyby do unijnego budżetu, lecz do osób, które straciły pieniądze wskutek oszustw. Komisja Europejska może nałożyć na spółkę Meta ponad miliard złotych kary za fałszywe reklamy.
2: Niech ta kara będzie wyraźna, niech uderzy ich po zarobkach, niech w mecie wiedzą, że płacą, niech odliczą to od zarobków swoich menadżerów, a nie karają społeczeństwo.
1: Powiedział wicepremier Krzysztof Gawkowski. Przedstawiciele Mety nie przyszli na dzisiejsze posiedzenie Sejmowej Komisji Cyfryzacji. Szef InPostu, Rafał Brzoska, którego wizerunek jest wykorzystywany do internetowych oszustw, stwierdził, że Meta stchórzyła.
3: Według Reutersa Meta na świecie zarabia 10% swoich wszystkich dochodów na skamie. Skam to oszustwa na fałszywe inwestycje.
1: Meta nie przedstawiła danych dotyczących skali zarobków na fałszywych reklamach. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: I na koniec jeszcze o innych, nie tylko elektronicznych zagrożeniach, które dostrzegane są również u naszych sąsiadów. Powódź, blackout, pożar, skażenie chemiczne lub radiacyjne. Na takie scenariusze przygotowuje się czeskie radio publiczne. Nadawca we współpracy ze służbami ratunkowymi stworzył nowy system reagowania kryzysowego.
4: Chodzi o to, by w sytuacji zagrożenia nie improwizować. Stąd 22 gotowe scenariusze działania. Dziennikarze znają procedury i mają listy kontaktów. Rozgłośnia deklaruje, że pierwszą zweryfikowaną informację wraz z praktycznymi zaleceniami dla mieszkańców może przekazać w ciągu kilkunastu minut od komunikatu służb. Nowością jest testowany właśnie system automatycznego powiadamiania kryzysowego. Odbiorniki cyfrowego radia DAB+ w przypadku poważnego zagrożenia same uruchomią się lub przełączą na komunikat. Starsze odbiorniki analogowe otrzymają alert RDS. Czeskie radio planuje rozwijać możliwość kierowania takich komunikatów do konkretnego, objętego zagrożeniem obszaru. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.

I to już wszystko w naszym porannym spotkaniu w programie Weekend z Radiem Opole. Dariusz Kuzera za konsoletą realizatora jeszcze zostaje, dlatego że już za moment na tapet tematy samorządowe będą brane przez Joannę Matlak. Dzisiaj także sporo ciekawych propozycji Radia Opole na to, by spędzić na falach eteru z nami cały dzień. Ja nazywam się Adam Wojek, nam było bardzo miło gościć w Państwa domach. Życzymy miłego weekendu. Do usłyszenia.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044. Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają, honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca.
4: Wojownicy Korotop Gwardia Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w poniedziałek mecz Lotto Superligi. Korotop Gwardia Opole kontra Handball Stal Mielec. 21 września, godzina 18, Stegu Arena Opole przy Oleskiej. Bilety i karnety w sprzedaży internetowej na bilety.kprgo.pl.
5: Już najbliższy poniedziałek gramy u siebie. Widzimy się w Stegu Arenie. Zapraszam, Michał Milewski.
6: Jak żegnać lato, to tylko w Pałacu Pawłowice. Już w niedzielę 20 września święto chleba i winogron. Odwiedź kiermasz producentów żywności, w tym pieczywa, miodów, serów, wędlin i nie tylko. Na scenie wystąpią zespół folklorystyczny Rudniczanie, zespół wokalny Cantabile, Biesiada Polska oraz gwiazda Sławomir i Kajra. Ponadto warsztaty, konkursy i masa atrakcji dla każdego. Prowadzenie Arkadiusz Wieczorek. Święto chleba i winogron. 20 września o 14. Pałac Pawłowice. Gmina Gorzów Śląski.
1: Po reklamie.
7: A już teraz godzina 10, tu Radio Pole na FM, w internecie i DAB+. Czas na wiadomości. Zapraszam. A w nich rozmowy o bezpieczeństwie u prezydenta Karola Nawrockiego. Rozpoczęła się budowa obwodnicy Namysłowa. Szczegóły za chwilę. W Opolu rusza memoriał Edwarda Faciejewa.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: Roman Juranek. Wciąż utrudnienia na czwórce. Przypomnijmy, przed godziną siódmą na wysokości miejscowości Prądy zapaliła się ciężarówka na pasie awaryjnym. Kierowca nie ucierpiał, ale na prawym pasie ruchu w kierunku Katowic są utrudnienia. Jest też spowolnienie sięgające kilku kilometrów do MOP-u Rzędzi Wojowice. Rozmowy o bezpieczeństwie na szczycie za zamkniętymi drzwiami i w wąskim gronie. Ponad dwie godziny trwało spotkanie prezydenta z szefem resortu obrony i szefem sztabu generalnego. Narada poprzedziła wylot prezydenta do Nowego Jorku.
8: To była ważna rozmowa, mówił po spotkaniu prezydencki minister Marcin Przydacz.
9: Wspólna wymiana oceny potencjalnych zagrożeń, jakie obserwowane są wokół Polski, w regionie.
8: Na walory merytoryczne spotkania w Pałacu Prezydenckim zwracał uwagę także szef MON-u, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz.
10: Myślę, że we wszystkich ośrodkach władzy musi być to i jest to poczucie po tej rozmowie budowy wspólnego mianownika, jakim jest bezpieczeństwo. Jest to nam w tych trudnych momentach bardzo potrzebne.
8: Od kilku dni Rosja prowadzi zmasowane ataki na ukraińskim froncie. Widać to także na polskich radarach, bo rosyjskie rakiety spadają również przy naszej granicy z Ukrainą.
7: A informację zebrała Agnieszka Drążkiewicz.
0: To dzieje się teraz w regionie.
7: Ruszyła budowa obwodnicy Namysłowa. Nowa trasa będzie przebiegała po południowo-zachodniej stronie miasta i ma wyprowadzić przede wszystkim samochody ciężarowe z centrum Namysłowa. Oprócz drogi powstanie też m.in. wiadukt nad linią kolejową, ścieżka pieszo-rowerowa czy pięć skrzyżowań. A wszystkie będą typu rondo, informuje Bartłomiej Choraczuk, dyrektor ZDW w Opolu.
11: Jak wjeżdżamy od Opola do Namysłowa, mamy wjazd i rondo na drodze krajowej 39, połączenie z drogą 454. Tu będzie modyfikacja wlotu na tym rondzie, aby mieszkańcy osiedla pobliskiego mogli mieć komfortowy wjazd. Potem dalej mamy Smarchowice Wielkie, potem mamy przecięcie dwóch dróg powiatowych. Też mamy dwa ronda i ostatnie to czwarte nowe rondo na już w locie na 451, czyli już mamy północny przebieg, wyjazd z Namysłowa w kierunku Oleśnicy.
7: Koszt budowy obwodnicy Namysłowa to 103 miliony złotych, z czego 72 miliony złotych to dofinansowanie unijne. Polskie zapasy paliwa są stabilne i nienaruszone, zapewnia minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, szef resortu. Było to pytany w TVP Info w kontekście doniesień amerykańskich mediów, że saudyjski koncern naftowy Saudi Aramco poinformował o co najmniej dwóch europejskich odbiorcach, którzy zajmują się rafinacją ropy, iż w przyszłym miesiącu nie otrzymają oni dostaw surowca. Jeszcze w sierpniu Orlen zakontraktował 1/4 swoich potrzeb w Norwegii, mówił Wojciech Balczun.
12: A tak naprawdę w ciągu ostatnich tygodni, a w ostatnim tygodniu podpisał 16 umów z różnych źródeł, jeśli chodzi o dostawy paliwa, dostawy ropy. Tych umów jest ponad 20-24 bodajże, więc najważniejsza w tych czasach jest dywersyfikacja i ta dywersyfikacja następuje i utrzymanie rezerw następuje. Więc uspokajam, jeżeli mówimy o dostępności paliwa na stacjach benzynowych, to jesteśmy zabezpieczeni.
7: Polski Orlen pozyskuje od Saudi Aramco około 40% surowca wykorzystywanego w trzech swoich rafineriach.
13: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
7: Ponad 500 młodych zawodników judo z całego kraju rozpoczyna zmagania na matach Stegu Areny w Opolu podczas memoriału Edwarda Faciejewa. To jubileuszowa 10. edycja tego turnieju. Edward Faciejew stawiał nam wysoko poprzeczkę, wspominał na antenie Radio Opole trener judo Mateusz Kozłowski.
14: Moją ulubioną taką historyjką jest to, że potrafił nam pisać o 5 rano, że o 10 jest trening i cała grupa 30-osobowa była na tym treningu. Nieważne, czy to piątek, świątek, czy sobota, zawsze byliśmy na treningu.
7: A w tym roku zawody zbiegają się też z 50-leciem klubu judo AZS Opole, którego założycielem był właśnie Edward Faciejew.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
7: Już 15 stopni za oknami, a ciśnienie troszkę w górę, 1022 hektopaskale. W regionie dziś zachmurzenie umiarkowane, wiatr słaby, południowo-zachodni i temperatury maksymalne w okolicach 20-21 stopni. W nocy będzie zachmurzenie małe i umiarkowane i temperatury minimalne od 11 do 12 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
2: 5931.
3: Jak liczyć na szczęście w lotto?
2: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Już w niedzielę 20 września między 10 a 18 zapraszamy do Prudnika na wielki wyścig kolarski. 12. Memoriał imienia Stanisława Szozdy. W związku z wydarzeniem zamknięty zostanie odcinek drogi krajowej nr 40. Objazd poprowadzony zostanie w kierunku Opola ulicami Kopernika, Piastowską, Nyską i Kolejową. Natomiast w kierunku Głuchoła z ulicami Kolejową, Nyską, Piastowską i Kopernika. Na skrzyżowaniu Nyskiej i Piastowskiej ruchem będzie kierować policja. Za utrudnienia przepraszamy.
5: Kolejne bezpieczne wakacje za nami. My, myśliwi, ograniczamy ryzyko kolizji aut osobowych z dzikimi zwierzętami. A jako sokolnicy odstraszamy ptaki od pasa startowego na lotniskach. Wszystko po to, by Twoje podróże były bezpieczne nie tylko latem, ale też przez cały rok. Sprawdź, co o nas wiesz. Rozwiąż quiz na www.faktyniemity.pl.
0: Po reklamie.

0: sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.
1: Dzień dobry, kłania się Państwu Joanna Matlak. To jest program Sami Rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole. Moim dzisiejszym gościem będzie Wioletta Jaskulska-Palus, burmistrz Brzegu. Porozmawiamy z nią o inwestycjach trwających i zaplanowanych na następne tygodnie i miesiące. Będzie też oczywiście o odbudowie po powodzi, ponieważ mijają 2 lata od tego kataklizmu, który nawiedził nasze województwo i wiele gmin w naszym województwie, ale zapytamy też o głośną sprawę, czyli o referendum w sprawie odwołania pani burmistrz. Jesteśmy do godziny 11:00 i zapraszam serdecznie.

0: I witam serdecznie mojego gościa. Jest z nami pani Wioletta Jaskulska-Palus, burmistrzyni Brzegu. No właśnie.
1: Obie formy poprawne, zależy kto co lubi. Ja lubię obie formy. Sama przedstawiam się burmistrzyni Brzegu. Mhm.
0: Feminatywy są dla pani ważne, istotne?
1: Niektóre feminatywy są bardzo naturalne i w przypadku burmistrzyni, to tak jak ochmistrzyni, ona nie kuje, ten feminatyw nie kuje w uszy, że tak powiem. Natomiast są takie feminatywy, do których jeszcze musimy się przyzwyczaić. Na przykład ministra, niektórych to kuje. Mhm.
0: Pani burmistrz, ważny temat. Powódź, która 2 lata temu nawiedziła nasze województwo i wiele samorządów. Brzeg też dotknęła i to dosyć znacznie. Po tych 2 latach, jak pani patrzy na sam proces odbudowy, na kwestię pozyskiwania środków? To jest proces udany? Idzie w dobrym kierunku?
1: To może ja wyjdę od samej powodzi, bo byłam świeżo upieczonym burmistrzem, a nawet burmistrzynią, kiedy przyszła powódź i tak naprawdę było to dla mnie bardzo duże wyzwanie, bo zostaliśmy rzuceni od razu na głęboką wodę i mogłam z życia zobaczyć, gdzie mamy problem, jeśli chodzi o zabezpieczenie miasta w przypadku powodzi. Bo wiadomo, że przewidywania były inne. Szykowaliśmy się na powódź miejską, przyszła powódź od rzeki i zalana oczyszczalnia wyłączona z eksploatacji.
0: Prawie przez tydzień.
1: Prawie przez tydzień, dzięki temu, że udało się ściągnąć pompy wysokowydajne i agregat prądotwórczy, który pozwolił na uruchomienie oczyszczalni, spółka mogła wznowić działalność. Natomiast tak naprawdę miasto i magazyn był słabo przygotowany na tego typu wydarzenie, czyli to, co się teraz wydarzyło, czyli ta ustawa ze stycznia 2025 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej, która dała też możliwości i źródła finansowania na przygotowanie miast i samorządów na wszelkie kataklizmy, dało nam możliwość, żebyśmy już byli przygotowani na to, co potrzebujemy. I tak w 2025 roku zostało nam przyznane 1 800 000 zł środków na realizację zadań wynikających właśnie z ochrony ludności i obrony cywilnej. I za te środki w partycypacji ze starostą brzeskim wybudowaliśmy magazyn na potrzeby kryzysowe i dokupiliśmy jeszcze mobilny agregat prądotwórczy w wysokiej wydajności, na tyle nam wystarczyło. Na rok 2026 już tych środków mamy przydzielonych 1 900 000. Jesteśmy właśnie w procesie przetargowym na potrzeby naszej spółki, naszego brzeskiego PEWiK-u. Kupujemy dużej wydajności pompę, taką jaką ściągnęliśmy w trakcie powodzi. Kupujemy 3 mobilne cysterny na wodę, drobny sprzęt typu worki, ładowarki do piasków, ale też system łączności.
0: To jest bardzo istotne, chyba tak, ten system łączności.
1: U nas
0: też mieszkańców, straż pożarna, samorządowcy zwracali uwagę, że z tą łącznością no różnie bywało.
1: My akurat nie mieliśmy problemu z łącznością, ale nigdy nie wiadomo, co nam przyniesie kolejny kataklizm i w jakiej sytuacji będziemy, bo tutaj też jest mowa o Starlinkach, więc tak naprawdę szykujemy się na wszelkiego typu wydarzenia, ale też chciałabym podkreślić, że te zakupy, które my dokonujemy do naszego magazynu, dla naszej spółki, one będą do wykorzystania też w czasie kataklizmów, jeśli będzie taka potrzeba, będą udostępniane. Bo takich pomp wysokowydajnych, jaką my teraz kupujemy, koszt zakupu blisko 800 tysięcy. W województwie opolskim są 3. Więc jeśli chodzi jeśli chodzi o zakupy. Natomiast szczęśliwie udało nam się załatwić środki rządowe na odbudowę plus oczyszczalni. Co to jest ten plus?
0: Całkiem spore środki,
1: bardzo duże, ponad 42 miliony. I to nie jest tylko odbudowa, ponieważ powódź pokazała, że brak mechanicznej przepompowni przy ulicy Oławskiej, kiedy już siły grawitacji nie mogły przeciągnąć i przetransportować ścieków z ulicy Oławskiej pod korytem Odry do oczyszczalni, zrobiła się cofka i żeby zapobiec temu zjawisku właśnie jest zaprojektowany budynek przepompowni i to będzie pompownia mechaniczna, czyli niezależnie od tego, czy zaleje oczyszczalnię, ta przepompownia będzie działać. Oprócz tego podjęliśmy też działania, aby ocenić możliwości zabezpieczenia wyspy na wypadek zalania.
0: Zleciliśmy... zapytać o te miejsca wokół rzeki, blisko rzeki, też o samą wyspę.
1: Tutaj właśnie mamy takim...
0: To jest chyba duże wyzwanie.
1: Miejscem newralgicznym jest wyspa na Odrze. Zleciliśmy tutaj też w partycypacji z naszą spółką miejską taką opracowanie koncepcji ochrony wyspy przed powodzią. Taki raport już jest, część radnych już została zapoznana z raportem, bo prezes naszego PEWiK-u, czyli właściciel oczyszczalni, prezes oczyszczalni zorganizował takie spotkanie z przedstawicielem RZGW, byli radni. Raport ten też będzie tematem na najbliższej sesji rady, więc mam nadzieję, że radni, którzy się zapoznają, też będą wiedzieli, w jakim momencie jesteśmy.
0: A wstępnie i tutaj, jaki jest ten plan, żeby, że tak to powiem, rzekę okiełznać?
1: To, co my możemy zrobić na terenie miasta, to będzie akurat zacznie działania nasza spółka, czyli zrobi obwałowania wokół oczyszczalni ścieków. To jest jeden z elementów tej koncepcji. Ale,
0: czyli pierwsze to, ochrona oczyszczalni.
1: Ochrona oczyszczalni, tak, ponieważ no, jest to strategiczny dla nas punkt, więc musimy tutaj trzeba o to zadbać. Ale coś, co jest bardzo ważne, nie jest to zadanie miasta, ale odbyliśmy szereg rozmów, zarówno w Wodach Polskich, jak i w RZGW we Wrocławiu, dotyczących przebudowy wałów na wysokości miejscowości Brzezina. I jesteśmy w takim miejscu, że za chwilkę, na początku października, zostaje ogłoszony przetarg na projektowanie przebudowy wałów. To jest ogromne wydarzenie, bo od lat w tym zakresie nic się nie działo, a według prognoz i szacunków może o metr obniżyć poziom wody w razie powodzi, takiej wody tysiącletniej.
0: A w tej powodzi ta miejscowość też ucierpiała?
1: Brzezina? Nie. Nie. Nie. Akurat teren zalewowy jest po drugiej stronie, ale wały, które tam są, powodują spiętrzanie wody na poziomie brzegu. No i to, co się wydarzy już w 2027 roku, czyli budowa zbiornika w Kamieńcu Ząbkowickim. Bo o ile mogliśmy zobaczyć, jak zadziałał zbiornik w Raciborzu, ponieważ Odra nie wylała.
0: To prawda, tutaj w Opolu
1: dokładnie
0: mieliśmy dość dużo, że tak powiem, radości przy tym, że właśnie no, powódź nie dotknęła miasta, no, mimo tych nieszczęść, które się wydarzały gdzie indziej.
1: Natomiast brzeg ma to nieszczęście i szczęście, że przed brzegiem łączy się Odra z Nysą Kłodzką. Mhm. No i powódź z Nysy Kłodzkiej, ta woda z Nysy Kłodzkiej spowodowała zalanie miasta. Natomiast ten zbiornik, który zostanie wybudowany, mamy nadzieję, że zadziała jak zbiornik Racibórz na Odrze.
0: Mhm. A jeśli chodzi o mieszkańców i odszkodowania powodziowe, czy tutaj ich potrzeby zostały wypełnione?
1: Zgodnie z
0: tych osób, firm na przykład?
1: Nie powiem dokładnie szacunkowo, ile było. Natomiast wszyscy, którzy się zgłosili zgodnie z rekomendacjami dotyczącymi wysokości tych wypłat, one były realizowane i były realizowane bez zbędnej zwłoki, nie mieliśmy reklamacji, więc zakładam, że nie wszyscy na pewno byli usatysfakcjonowani, bo pewnie ciężko w przypadku tak znacznej straty.
0: No, to były wysokości tych odszkodowań,
1: tak,
0: prawda?
1: Więc no ale na pewne rzeczy my nie mamy wpływu. My możemy realizować to w takich granicach, jakie nam wyznaczono.

0: sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.
1: Wioletta Jaskulska-Palus, burmistrzyni Brzegu, jest gościem Radia Opole. Pani burmistrz, to zapytam teraz o coś, co chyba dość mocno wybrzmiewa, jeśli pada hasło Brzeg, czyli kwestia referendum. 25 października się odbędzie. I kiedy tak sobie analizowałam, co się w ostatnich tygodniach wydarzyło, czyli ten brak wotum zaufania, brak tutaj takiego wsparcia, jeśli chodzi o absolutorium, no i samo to, że referendum się odbędzie, tak sobie myślę, nie ma pani łatwo. Jak się pani zamierza bronić przed tym niekorzystnym werdyktem, który może być?
2: Pani redaktor, ja zaznaczę, że nie miałam łatwo od początku. Ponieważ tak naprawdę dla niektórych kampania wyborcza nie skończyła się 7 maja 2024 roku, tylko trwała. Dla niektórych bardziej ukrycie, dla niektórych oficjalnie, ale to się działo. Więc tak naprawdę poprzednik też nie otrzymywał wotum zaufania i nie miał nie otrzymywał absolutorium. Myślę, że to obecne czasy i moda na referenda, które się wytworzyła i być może parcia pewnych partii politycznych, sił politycznych, bo na przykładzie Brzegu z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że za referendum to nie jest ruch oddolny, obywatelski, mieszkańców. Za referendum u nas stoi Konfederacja, PiS, no i być może nie wszyscy zadowoleni kontrkandydaci. Mhm.
1: Bo to dopytam, bo jakby brak uzyskania wotum zaufania, czy też nieotrzymania absolutorium, to się w samorządzie zdarza. No, mówi pani, że są moda na referenda, no ale jednak jest to jakaś nowość, prawda? No bo te wotum czy absolutorium to zdarza się w samorządzie, ale referendum jednak nie są zbyt często organizowane.
2: Zdecydowanie, ale gdyby to było tylko jedno referendum na terenie województwa opolskiego w Brzegu, no to sytuacja byłaby bardzo pod rozwagę. Natomiast jeśli popatrzymy na mapę nie tylko województwa opolskiego, ale Polski, no to mamy ileś takich punktów, bardzo dużo tych punktów jest. Nie wiem, czy to przyszłoroczne wybory parlamentarne już powodują, że siły prawicowe się już aktywizują. Mogę tak przypuszczać.
1: Mhm. Czy sądzi pani, że to jest inicjatywa jednak polityczna?
2: Twarzą referendum w Brzegu jest pan, który w kampanii wyborczej przepraszał mnie za kłamstwa. Więc myślę, że nie jest to, że być może to też jest jakaś z jego strony chęć odwetu. Nie umiem powiedzieć, natomiast na pewno sposób, w jaki pan komunikuje czy informuje mieszkańców o aferach, rzekomych aferach, bo oczywiście tych afer nie ma, ponieważ urząd nie pracuje jak mu się podoba, tylko w oparciu o przepisy, regulaminy, więc tak naprawdę żadnych afer nie ma, bo i żadnego zgłoszenia nie ma ani do prokuratury, ani do NIK-u, ani do ABW, ani do tych narzędzi, które mogą skontrolować i sprawdzić prawidłowości w funkcjonowaniu samorządu, jest bardzo dużo. Chciałabym tutaj też podkreślić, że opinia do wykonania budżetu za 2025 rok, opinia, którą wydaje RIO, jest pozytywna. I dla mnie to jest absurdalne, że radni, którzy uchwalali budżet, to jest ich nasz wspólny budżet. My realizujemy nasze wspólne zadania. Zrealizowaliśmy ten budżet i oni zagłosowali przeciw. No ale to ja tutaj nie szukam logiki już po tych 2 latach współpracy.
1: Bo tak też z drugiej strony sobie myślę, żeby referendum mogło się odbyć, trzeba zebrać jednak sporą liczbę podpisów. Czy to wszyscy działacze, właśnie ci polityczni, są aż tak liczni, że te wszyscy podpisy złożyli?
2: Wie pani co, pani redaktor, wydaje mi się, że tutaj na początku też, bo to widać było, to takie zaangażowanie, te negatywne informacje, które były wypuszczane w mediach społecznościowych, nieprawdziwe, ale one niosą bagaż emocji. One angażują emocjonalnie. To było schronisko dla zwierząt. To było moje ogromne wynagrodzenie, które trzeba było wyrównać, ponieważ ponad rok łamaliśmy przepisy prawa, ponieważ moje wynagrodzenie było poniżej tego minimum, które tutaj jest przewidziane. Ale budzi emocje, bo jeśli mówimy o kolejna podwyżka. Natomiast mam też odzew drugiej strony, gdzie podchodzą do mnie mieszkańcy z pierwszym pytaniem, ale nie zrezygnuje pani, nie podda się pani. Proszę pamiętać, my nie piszemy na Facebooku, ale jesteśmy. Jest nas dużo. Proszę się nie poddawać.
1: Czyli to jest tak, że sprawa krzyczy w mediach społecznościowych, a w rzeczywistości wygląda to trochę inaczej?
2: Ja w takiej przestrzeni na żywo, bo mamy dwie rzeczywistości. Mamy dwie rzeczywistości obecnie. Facebookowa, która jest kreowana przez AI. Ona jest kreowana w taki sposób, może pani redaktor zaglądnąć, jak to wygląda. I to jest jedna strona, którą widzę, ale idę do żywych mieszkańców. I ja w tej żywej przestrzeni brzegu spotykam się z mieszkańcami, którzy pytają mnie o pewne rzeczy, ale dlatego, że chcą wyjaśnień, bo nie wiedzą, o co chodzi. Rozmawiają ze mną, ale sporo osób daje mi wsparcie, daje mi wyrazy wsparcia, otuchy, proszę się nie martwić, da pani radę. Mam nadzieję, że dam radę. I to nie chodzi mi tylko o referendum, bo o ile skuteczne referendum w brzegu jest wyzwaniem, bo tam ponad 6 tysięcy, chyba 700 głosów, to jest wyzwanie. Ale trudna praca do końca kadencji, to jest wyzwanie.
1: No właśnie, jak będzie się pani broniła, wrócę do tego mojego początkowego pytania, żeby ten niekorzystny wyrok nie zapadł?

0: idzie i w półtora roku zrobi rewolucję. I też spotykam się z takim, no to nawet nie pytania, tylko pani burmistrz, no ale przecież każdy, kto po pani przyjdzie, będzie musiał tak jak pani posprzątać miasto, odebrać nieczystości, czyli trzeba będzie być może regulować opłaty za te usługi, no bo to jest taki fajny populizm, kiedy mówi się, że trzeba szukać oszczędności tylko u siebie, nie zwiększając opłat za funkcjonowanie miasta. No to tak się nie da. My i tak mamy bardzo niskie opłaty za odbiór nieczystości, a mamy oferta i usługa jest na bardzo wysokim poziomie, dlatego tak naprawdę ludzie się zastanawiają w ogóle, są źli na to wydarzenie, sporo ludzi. Nie wiem jeszcze, jaki będzie mój przekaz taki, bo tak naprawdę dużo ludzi widzi to, że miasto się rozwija. W mieście nie ma stagnacji. No, mogę zacząć wymieniać, co się w ostatnim momencie wydarzyło. Tego jest naprawdę bardzo dużo.
1: Czy takie rzeczy podpytam, tylko jeszcze chciałabym ten wątek samorządowo-polityczny, że tak powiem, dokończyć. Jeszcze jest kwestia Rady Miasta, bo tam też doszło do pewnego przewrotu, rozłamu, rozwiązały się brzeskie struktury koalicji obywatelskiej. No, grupa spora radnych stwierdziła, że no, nie chce z panią współpracować. Jak pani to definiuje? Dlaczego tak się stało?
0: Spraw partyjnych nie chcą i nie będą komentować. Natomiast ja myślę, że mamy tutaj, zakładamy sytuację, no bo w tym momencie musimy, jeśli mówimy o współpracy z Radą, to tylko po nieskutecznym referendum, tak? No bo tylko wtedy będziemy dalej współpracować. Mamy miasto, mamy budżet za chwilę do uchwalenia. W 2025 roku mieliśmy problem nieuchwalonego budżetu, dopiero końcem stycznia uchwaliliśmy budżet. Już wiemy, jakie wynikają z tego trudności dla realizacji niektórych zadań, więc myślę, że będziemy szukać tych wspólnych rzeczy, które nas łączą, czyli wspólnych inwestycji. Radni tutaj są aktywni, zgłaszają swoje projekty, my je realizujemy i staramy się je realizować na wysokim poziomie.
1: To dlaczego oni zdecydowali się na niewspółpracę z panią? Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle?
0: Nie komentuję, nie umiem znaleźć tej odpowiedzi.
1: Myśli pani, że tu już te kwestie polityczne bardziej wchodzą? Może ktoś chce stanowisk?
0: To zostawiam pani redaktor i państwu słuchającym pod ocenę.

0: sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.
1: Violetta Jaskulska-Palus, burmistrzyni Brzegu, jest gościem Radio Opole. Ostatnio 36 mieszkań w ramach brzeskiego TBS-u się buduje, powstaje. Tak, symboliczne wydarzenie ostatnio. Czy jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc zamieszkać w tym TBS-ie?
2: Przede wszystkim, może zacznę, zanim przejdziemy do tego TBS-u już, to też wskażę, jak przyjaznym środowiskiem do realizacji właśnie takich zadań budowlanych jest Brzeg. Zarówno dla budownictwa jednorodzinnego, jak i wielorodzinnego, ponieważ jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że Brzeg prawie w całości jest pokryty planami miejscowymi i szczęśliwie końcem sierpnia udało nam się uchwalić plan ogólny, czyli jesteśmy w tych 35% szczęśliwych gmin, które uchwaliły, mają plan ogólny. No, oczywiście ten plan poszedł do służb, teraz do służb wojewody, zobaczymy, mam nadzieję, że nie będzie problemów.
1: No, ale tutaj radni też mieli pewne wątpliwości a propos szkoły,
2: spalarni. mam nadzieję, że służby wojewody nie będą z tego powodu widziały problemu. Zakładamy, że tutaj mamy ten plan ogólny, ale przede wszystkim też mamy te plany miejscowe, które dają możliwość realizacji różnych zadań z zakresu, między innymi budownictwa mieszkaniowego. No i teraz ten właśnie ta inwestycja naszego TBS-u powstająca przy ulicy Chocimskiej, mamy podpisanych 31 umów. Mam nadzieję, że do końca...
1: Czyli jeszcze 5 jest?
2: Jeszcze 5 jest, tak.
1: Do zawiązania.
2: Zachęcamy do skorzystania. Ta oferta jest skierowana przede wszystkim do mieszkańców Brzegu oczywiście. Do takich mieszkańców, którzy mają dochody, ale niewystarczające, żeby móc wziąć kredyt na kredyt hipoteczny na zakup mieszkania od dewelopera lub z wolnego rynku. I ta inwestycja już jest mocno już jest zaawansowana, była ostatnio wiecha, więc prace ruszyły w styczniu, do 20 miesięcy planowane jest zakończenie inwestycji. Ale ponieważ jesteśmy przed dzień kolejnej inwestycji, czyli bardzo dużej inwestycji związanej ze spółką SIM Opolskie, gdzie mieliśmy zaprojektowanych prawie 300 mieszkań. W związku z tym, że widzieliśmy trudności tutaj, jeśli chodzi o podpisywanie umów, bo zainteresowanie było dużo większe niż podpisaliśmy umów, więc wystąpiliśmy o etapowanie i zgodnie z harmonogramem trzeci kwartał przyszłego roku będzie ogłoszony przetarg na wykonawstwo już, czyli niedługo powinny ruszyć prace związane z promocją, zbieraniem oferentów, podpisywaniem umów. 165 mieszkań, wyzwanie. Mam nadzieję, że znajdą się chętni, bo też piękne miejsce tej inwestycji. Być może ktoś dostrzeże inne walory niż inwestycji przy ulicy Chocimskiej.
1: Duże są potrzeby, jeśli chodzi o to, o mieszkania, czy młode rodziny właśnie pytają o to, czy w Brzegu są wolne mieszkania albo czy będą się budowały?
2: Bardzo duże potrzeby są, jeśli chodzi o mieszkania, ale z zasobów miejskich. To jest ogromna lista i na lokale socjalne, i na lokale kwaterunkowe. Natomiast nie mamy takiej listy rezerwowej, listy oczekujących. Zainteresowanie tą inwestycją było większe niż te 31 umów podpisanych, więc mam nadzieję, że być może akurat lokalizacja, być może nie taka oferta. Zobaczymy.
1: Co się jeszcze będzie działo w następnych tygodniach? Jakie są plany? Może jakieś pieniądze do Brzegu trafiły?
2: No dużo, bardzo dużo się dzieje. Kiedy chciałam, przygotowując się do tego spotkania z panią, poprosiłam o takie przeanalizowanie tego, co się dzieje, jeśli chodzi o remonty i inwestycje w mieście. 126 pozycji w tym roku. od takich dużych remont, odbudowa, na przykład tu jest też zadanie odbudowa oczyszczalni naszej, remonty dróg, odbudowy dróg, przebudowy
1: dróg, które ucierpiały w czasie powodzi.
2: Też, ale po też po na przykład remont sanitariatów w szkole. 126 zadań. W tym momencie nasze Biuro Inwestycji realizuje 31 zadań. W tym momencie. Niedawno zakończyliśmy remont ulicy Wojciecha, budowę ulicy Agrestowej. Trwa już końcówka budowy ronda przy ulicy Poprzecznej, trwa przebudowa ulicy Trzech Kotwic, trwa remont ulicy Szkolnej, ulicy Cegielnianej, to jest odbudowa,
1: to jest
2: ulicy
1: odbudowa.
2: Cegielnianej.
1: Też ulica była, nie zdaje się.
2: W mijającym tygodniu podpisałam umowę na odbudowę ulicy Błonie, ale także na remont boiska przy szkole podstawowej numer 3 w przestrzeni naszego miasta. Duże remonty, jeśli chodzi o poprawę jakości przestrzeni publicznej poprzez, poprzez rewitalizację naszych ogrodów zamkowych i terenów parkowych. Już mam nadzieję na półmetku remont ogrodów przy Muzeum Piastów Śląskich, ale także górna półka w Parku Centralnym. Za chwilkę ruszy właśnie rewitalizacja ogrodu przy Brzeskim Centrum Seniora. Dwa budynki termomodularne. To są, te wszystkie zadania. Prawie wszystkie zadania są ze środków zewnętrznych dofinansowania. Tak. Z grubsza policzyłam, że to już tych środków od początku kadencji pozyskanych przez nas, czyli wnioski, które tylko my składaliśmy, to jest blisko 83 miliony. Z różnych źródeł, rządowe, w SUE, świeżutka sprawa, bardzo, bardzo ładna inicjatywa, bo to jest trójstronna inicjatywa, Europejska Inicjatywa Społeczna. Mieszkańcy mieli pomysł, radni musieli to przegłosować. My potem musieliśmy napisać projekt, stworzyć dokumentację i zrobiliśmy to tak pięknie i skutecznie, że jesteśmy na trzecim miejscu listy rankingowej. Dostaliśmy 500 000 na realizację pięknej przestrzeni rekreacyjnej, wypoczynkowej przy ulicy Szkolnej. I tutaj bardzo ładnie się to łączy z naszym remontem ulicy Szkolnej, z budową tam bezpiecznych przejść dla pieszych. To będzie już, no tam już będzie tak jakby luksusowo. To co za chwilę się wydarzy, no to za chwilę jeszcze będziemy realizować dwa bezpieczne przejścia dla pieszych, czyli zebry, na które też pozyskaliśmy środki, i ogromne zadanie, czyli mobilność, poprawa mobilności miejskiej, na które pozyskaliśmy prawie 15 milionów złotych na rozbudowę centrum przesiadkowego, na ścieżki i chodniki przy ulicy Starobrzeskiej, na ścieżkę rowerową i chodniki przy ulicy Słowackiego, ścieżka rowerowa wzdłuż potoku Kościelna. I za niedługo będziemy przygotowywać część przetargów, żeby jakby tak zaplanować te prace, żeby w jak najkrótszym czasie zrealizować, bo równocześnie wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na ulicę Starobrzeską i pierwszy etap kończący się rondem przy ulicy Słowackiego.
1: Tak, jak pani mówiła o mobilności, to zaraz sobie pomyślałam o transporcie, a jeżeli o transport, to i też autobusy brzeskie. Tu też udało się już zawiązać chyba struktury, prawda?
2: No i to jest trudny temat, ponieważ to, że zawiązaliśmy związek, powstał statut, też zaplanowaliśmy pewne prace. Niestety tutaj posunięcia, a raczej brak posunięcia ze strony pana prezydenta spowodowało to duże perturbacje. I o ile dla gminy Brzeg niewiele to zmienia, ponieważ my w tym statucie byliśmy troszeczkę inaczej ze względu na ograniczenie się tylko do organizacji na terenie miasta, natomiast gminy ościenne mają dużo większy problem.
1: Czyli w tej chwili nie są prowadzone prace, aby ten transport poszerzyć, jakby wyjść poza miasto?
2: My jesteśmy po spotkaniu z wicewojewodą. W tym tygodniu mieliśmy takie spotkanie. Kolejne spotkanie jest planowane. Trwają cały czas rozmowy, jak wyjść z tej trudnej sytuacji, jak to rozwiązać.
1: Bo pewną siatkę połączeń być może można przygotować roboczo, prawda?
2: Nie, i taka siatka już została zaprojektowana. Teraz pytanie o możliwości realizacji tego.
1: Czyli czekamy na decyzje polityczne, że tak powiem.
2: Też.
1: Pani burmistrz, dziękuję pięknie za rozmowę, za przyjazd do Opola. Pani Wioletta Jaskulska-Palus była gościem Radia Opole.
2: Serdecznie dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję do kolejnego zobaczenia.
1: Dziękuję pięknie.

0: Słuchaj Radio Opole na 101 i 2 w Opolu.
1: Autopromocja.
0: Zakorzeniony w jazzie, hip-hopie i kulturze beatowej, zespół podbija najważniejsze sceny Europy. Od Off Festiwalu po kultowy Ronnie Scott's w Londynie. Omasta już 24 września o godzinie 20 zagra w Radiu Opole. Nasze Studio M imienia SBB wypełni niezwykła muzyczna energia. Wydarzenie współorganizuje program drugi Polskiego Radia w ramach audycji Klub Jazzowy Polskiego Radia. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Omasta już 24 września. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Karolinka rośnie w najlepsze. Obecnie trwa rozbudowa Twojego ulubionego centrum handlowego, ale wszystkie sklepy są otwarte. Śledź na bieżąco nasze media społecznościowe i sprawdzaj, co u nas słychać, jakie zmiany są planowane, w jakich terminach i na jakich zasadach. Do zobaczenia na naszych fanpage'ach, na stronie ch-karolinka.pl, a przede wszystkim na zakupach w Twojej Karolince.
3: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
4: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytmy, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kupbilecik.pl, bilety na pl, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
1: Po reklamie.
5: Słuchają Państwo Radio Opole, jest godzina 11, czas na wiadomości. Zapraszam. Europejska prokuratura odwołała się od decyzji sądu w sprawie Wojciecha Króla. W wiadomościach także konsultacje społeczne w sprawie języka śląskiego w Krapkowicach, a lotnisko w Luksemburgu było zamknięte z powodu dronów. Szczegóły za chwilę.
0: Wiadomości Radio Opole.
5: Roman Juranek. Po kilku godzinach zakończyły się utrudnienia na A4, przypomnijmy, przed godziną 7. Na wysokości miejscowości Prądy zapaliła się ciężarówka na pasie awaryjnym, nikt nie został ranny, prawy pas ruchu w kierunku Katowic był zablokowany, spowolnienie sięgało kilku kilometrów, teraz ruch odbywa się już bez problemów. Prokuratura Europejska odwołała się od decyzji katowickiego sądu, który nie zgodził się na tymczasowe aresztowanie posła Wojciecha Króla. Taki komentarz z prokuratury Europejskiej w Luksemburgu otrzymała brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Wczoraj poseł został zatrzymany i usłyszał zarzuty o charakterze korupcyjnym. Późnym wieczorem opuścił sąd rejonowy Katowice Wschód.
6: Komentarz prokuratury europejskiej jest bardzo krótki. Potwierdza ona, że sąd odmówił zastosowania aresztu tymczasowego, że osoba delegowana do prokuratury europejskiej złoży odwołanie od tej decyzji i że żadnych dalszych informacji teraz udzielać nie będzie. Jest jeszcze przypomnienie, że wszystkie osoby, których dotyczy ta sprawa, są uznawane za niewinne do czasu udowodnienia im winy przez właściwe polskie sądy. Chodzi o śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa i korupcję podczas zamówień na modernizację linii tramwajowych w województwie śląskim. Inwestycja w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii kosztowała prawie 2 miliardy złotych i została sfinansowana z unijnych funduszy.
5: A z Brukseli mówiła Beata Płomecka.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
5: Lotnisko w Luksemburgu było przez 4 godziny zamknięte z powodu dronów, których nie udało się zidentyfikować. Władze Luksemburga zwołały posiedzenie kryzysowe. Drony zauważono wczoraj o 22:00. Wtedy też zapadła decyzja o wstrzymaniu startów i lądowań. Ponad 20 samolotów zostało przekierowanych na lotniska w Belgii, Francji, Szwajcarii i Niemczech. Nocny chaos sprawił, że podróżujący do i z tego portu lotniczego także dziś muszą się liczyć z opóźnieniami. Czy język śląski trafi na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego? W ramach przygotowań do złożenia takiego wniosku są organizowane konsultacje społeczne. Po spotkaniach w Rybniku i Rudzie Śląskiej przyszedł czas na Krapkowice, mówi Wojciech Glęsk ze Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej Ślązoki.
7: O 16:00 zapraszam do Domu Kultury w Krapkowicach na konsultacje społeczne związane z przygotowaniem wniosku o objęcie języka śląskiego ochroną jako niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Dlatego serdecznie zapraszam osoby zainteresowane lokalną kulturą, śląskim dziedzictwem językowym, by włączyć się również do dyskusji.
5: A organizatorzy zapraszają szczególnie nauczycieli, twórców, edukatorów, animatorów kultury i społeczników, ale konsultacje oczywiście są otwarte dla wszystkich zainteresowanych przyszłością śląskiej gotki.
8: Słuchaj faktów, nie plotek.
5: Tor rolkowy powstanie na stadionie przy ulicy Chrobrego w Kędzierzynie-Koźlu. Miasto pozyskało kolejne dofinansowanie na modernizację obiektu. Tym razem wsparcie w wysokości 350 tysięcy złotych pochodzi z samorządu województwa opolskiego, informuje Piotr Pękala, rzecznik magistratu.
9: Miasto dołoży do najnowszej inwestycji niemal drugie tyle. Dzięki temu do końca roku wokół stadionu powstanie tor rolkowy. Będzie miał on około 500 metrów. A miłośnicy sportów plażowych zyskają za to piaszczyste boisko z bramkami. Tak więc będzie można grać także tą nietypową letnią odmianę futbolu. To kolejne elementy, które sprawią, że obiekt, stadion przy Chrobrego będzie służył mieszkańcom nie tylko podczas meczów.
5: A przypomnijmy, w ubiegłym roku do użytku oddano pełnowymiarowe boisko ze sztuczną murawą.
8: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Coraz cieplej, już niecałe 17 stopni w regionie, ciśnienie to 1022 hektopaskale. W regionie zachmurzenie umiarkowane i przypominam, dziś temperatury maksymalne od 19 do 21 stopni. W nocy będzie zachmurzenie małe i umiarkowane z temperaturami od 11 do 12 stopni, a jutro w dzień znowu od 20 do 22 będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe będą przelotne opady deszczu.
8: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
10: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
11: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
12: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
13: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
14: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
15: Ty też możesz nam pomóc!
14: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
16: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
14: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
17: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
18: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
19: Ja lubię cukierki.
20: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
21: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
22: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
23: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
8: Reklama społeczna.
1: Reklama.
8: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata. Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
1: Po reklamie.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Dzień dobry Państwu, w sobotnie przedpołudnie, Krzysztof Dobrowolski i mój gość, a dzisiaj będziemy mówić o odkryciach, na które świat czekał wiele, wiele lat. Niejednokrotnie nawet wszyscy pozapominali, że ktoś czymś takim się zajmuje, aż tu nagle proszę i na przykład Nagroda Nobla, albo wywrócenie do góry nogami pewnego porządku, który znamy już właśnie dzięki z kolei innym wieloletnim badaniom. W naszym studiu profesor Arkadiusz Nowak, botanik, ale przede wszystkim człowiek ciekawy świata, a przede wszystkim powiedziałbym miłośnik nauk przyrodniczych. Dzień dobry panie profesorze.
2: Dzień dobry panie redaktorze.
1: No to jedziemy w takim razie z tym, co sam przygotowałeś, a więc skoro żeś sobie waść piwa naważył, to teraz będziesz miał punkt 11 twojego konspektu do dzisiejszej audycji. Tak patrzę, że mniej więcej na 2 miesiące trzeba by to rozpisać, ale zaczniemy od mikroRNA. I od razu powiem, co to jest RNA, to mniej więcej wszyscy od czasów pandemicznych już słyszeli, bo to prawdopodobnie takie różne szczepionki, preparaty RNA, ale jakby tak dokładniej zapytać, to może maturzysta będzie jeszcze pamiętał, że chodzi o kwas rybonukleinowy. A co to jest w takim razie ten mikro rybonukleinowy?
2: Tak jest, nie mylić z messenger RNA, czyli tym posłańcem RNA, który z jądra wychodzi na cały świat komórki, na cytoplazmę i powoduje, że możemy uruchomić procesy przetwarzania kwasów rybonukleinowych, czy wcześniej jeszcze dezoksyrybonukleinowego na białka. I dzięki temu komórka może przechodzić cały swój metabolizm. Czyli właściwie tak naprawdę dzięki temu żyjemy. Otóż okazało się, że to po tylu latach badań, tu mówiłeś o tym, że czasami zapominamy, że ktoś tam coś bada. No rzeczywiście tych laboratoriów na świecie jest dosyć sporo i wciąż genetycy pracują. Zaczęło się to bardzo dawno temu akurat, to dojście do mikroRNA, bo można by w sumie nawet trochę i o polszczyźnie w tym kontekście powiedzieć, czy o śląsko-opolskim, może tak, a dokładnie o śląsko-opawskim, bo przecież w gimnazjum w Opawie, 4 km od granicy, pracował i uczył się najpierw Gregor Mendel, twórca praw genetyki, właśnie pierwsze prawo mendlowskie, drugie prawo mendlowskie, a potem po tych 150-200 latach tych odkryć było coraz więcej i bardzo dokładnie wydawało nam się, znamy prawa nie tylko dziedziczenia, ale w ogóle transkrypcji informacji zawartej w tych cząsteczkach, tak, czyli białkach i jakby kwasie dezoksyrybonukleinowym, który poprzez właśnie messenger RNA przekazywany jest do komórki i tam na tych matrycach tworzone są białka, które uruchamiają i jakby kontrolują cały metabolizm komórki.
1: Mówiąc w uproszczeniu, ktoś wysyła zakodowany sygnał i ktoś później po przetransportowaniu musi go zdekodować, odczytać i to chyba na tym sens tego odkrycia największy polegał.
2: Ja bym jeszcze raz wrócił do słowa kontrolować, bo do tej pory wydawało nam się, że to jest taki proces właściwie jakościowy, a nie ilościowy, czyli że po prostu mamy, upraszczam teraz oczywiście, mamy jeden gen albo jeden gen zawarty w DNA, potem tworzymy jeden odpowiednik RNA, messenger RNA, idziemy do komórki, do cytoplazmy i tworzymy jeden fragment albo jedno białko.
1: Czyli tak dość prosto, jeden do jednego, procesowo przynajmniej.
2: No i oczywiście w przyrodzie tak nie jest i zastanawialiśmy się długie lata, jak to faktycznie jest, znaczy co kontroluje i tych mechanizmów kontrolnych jest bardzo dużo, ale należy powiedzieć przede wszystkim, że one są kluczowe, bo my mamy w swoim ciele około 3 miliardów par zasad w DNA, ale tylko niewielka ich część jest wykorzystywana i produkujemy z niej białka, ale tylko w niewielkiej części, bardzo niewielkiej części ten mechanizm taki prosty. I okazuje się, że właśnie aktualny Nobel został przyznany badaczowi, który zresztą z pochodzenia jest Polakiem, Wiktorowi Ambrosowi, który wraz z kolegą odkrywali, jak to się dzieje, co to są za cząsteczki, badając nicienie zresztą, czyli bardzo takie prymitywne organizmy zwierzęce, które mają bardzo mały ten genom, w związku z tym bardzo łatwo go zmapować i wiedzieć, który fragment za co odpowiada.
1: Przy okazji wredne pasożyty.
2: A to przy okazji to o pasożytach też możemy pogadać, bo tutaj też jest wiele ciekawych nowych odkryć nad endosymbiontami, które właśnie wcześniej były pasożytami, a potem dzięki temu stworzono komórkę eukariotyczną i powstał człowiek. Na tym nam przecież bardzo zależało. Ale wróćmy na chwilę do tego mikro RNA. Okazało się, że niektóre geny tego nicienia o skomplikowanej łacińskiej nazwie, której nie pamiętam, niektóre są właśnie jakby do niczego. Czy były uważane, że są takimi genami jakieś, powiedzmy, z przeszłości, które kiedyś coś znaczyły, a dzisiaj są nieczynne, może wynikały z jakiegoś powielenia, z jakiegoś błędu w przepisywaniu czy dzieleniu się cząsteczek. Okazało się, że ten mały fragment ma absolutnie kluczowe znaczenie w kontrolowaniu, ile jakiego białka jest produkowane, ile jakiego mRNA jest też wydzielane, jakby przenika do cytoplazmy. Efekt jest taki, że poznaliśmy jeden z najważniejszych mechanizmów życia, czyli w jaki sposób informacja genetyczna jest rzeczywiście przekładana na metabolizm danego organizmu. No a teraz jakby się zastanowić, jakie to ma znaczenie, no ma to gigantyczne znaczenie, bo powiedzmy, że 99,9% naszego genomu jest takie samo u ludzi, prawda? No bo jesteśmy wszyscy ludźmi, homo sapiens, jeden gatunek, no ale nie ma takich samych osobników, tak? Wszyscy jesteśmy różni. Mało tego, wszyscy różnie biegamy, różnie się pocimy, różnie mówimy, różnie myślimy. Skądś to wynika? I do tej pory nie wydawało nam się to takie łatwe do odkrycia, dlaczego tacy aż różni jesteśmy. Pomijam kwestię płci jeszcze do tego, no bo tu przynajmniej ten chromosom jeden wygląda inaczej podczas podziału w fazie tej metafazalnej. Okazuje się, że już teraz wiemy bardzo dużo mechanizmów chemicznych, takich cytoplazmatycznych, ale też ten typowo taki genetyczny, z nauk genetycznych, nauk biologicznych jest już odkryty i Nagroda Nobla została właśnie przekazana i to wyjaśnienie pokazuje ważność tego odkrycia dla w ogóle poznania funkcjonowania życia na Ziemi, co oznacza dla każdego biologa, że jest to absolutnie fenomenalny news, a jeszcze jak się okazuje, odkrywca pochodzący bodajże z Wilna, chyba gdzieś tam w północnej Polski, gdzieś po wojnie wyemigrował, czy po zsyłce na Syberię, no standardowa procedura w tamtych czasach przez naszych nieprzyjaciół ze wschodu, trafił gdzieś na zachód Europy, no i potem decyzja, że jednak Stany Zjednoczone i to dało oczywiście ogromne zaplecze laboratoryjne i okazało się, że ten człowiek, który no, jest jakby potomkiem ludzi, którzy zupełnie nie zajmowali się biologią, potrafił jednak takimi rzeczami się zająć i odkryć. Nas to bardzo cieszy, ponieważ do dzisiaj pan Wiktor Ambros współpracuje z biochemikami, z genetykami z Polski, na przykład z instytutami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jest aktywnym w radach naukowych, w polskich instytucjach, stąd nie dziwota, że otrzymał chyba wczoraj obywatelstwo polskie.

0: Aspekt, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: MikroRNA zostało odkryte przez naszego rodaka. Wszyscy się cieszą, ale pytanie, co z tego będzie nie tylko dla nauki, ale na przykład dla nas, czyli ludzi, którzy chcieliby być jak najdłużej młodzi, jak najbardziej zdrowi, sprawni, no bo zazwyczaj lata mijają od chwili, kiedy od wynalazku w dziedzinie przynajmniej, nie wiem, biochemii, biologii, medycyny, ma to wpływ na kondycję człowieka. Gdy na przykład podamy jakąś zaczarowaną pigułkę albo jakiś składnik, który będzie właśnie wpływał na cały nasz metabolizm, wydłuży młodość. Ja tak marzycielsko oczywiście mówię, bo swoją drogą myślę, że dzięki wielu badaczom żyjemy dłużej, bo przecież to, co się dzieje, to nie tylko jest sprawa środowiska, ale też różnych świadomych, mam nadzieję, postaw, że na przykład żyjemy lepiej, zdrowiej, dożywamy w lepszej kondycji dłuższych lat. A co będzie z mikroRNA, jak sądzisz, profesorze? Profesor Arkadiusz Nowak ma jakieś marzenia a propos RNA?
2: Właśnie w tym kontekście marzeń i takich fantastycznych niemalże możliwości wykorzystania. Kluczem do zrozumienia życia jest oczywiście materiał genetyczny. On jest z nami obecny od 4 ponad miliardów lat. Już wtedy te cząsteczki tak powstały, że potrafiły kodować i przekazywać życie. To one żyją tak naprawdę. My jesteśmy tylko chwilowym opakowaniem. My gatunki i my osobniki. I teraz jeżeli mamy narzędzie do regulowania procesu transkrypcji, do procesu, który determinuje metabolizm naszych komórek, no to teraz mamy dopiero pole do popisu, bo jak wiemy, to, że się starzejemy i to, że żyjemy x lat, na przykład wynika z tego, że komórki się starzeją, tak zwana senescencja, tak? Czyli starzenie się komórek od lat było inspiracją i motywacją działań wielu naukowców. I wyobraźmy sobie, że mamy mikroRNA, którym jesteśmy, czyli mamy narzędzie, już nieważne, jak je teraz nazwiemy, mamy wiedzę o tym, co jest powodem tego, że instrukcja do starzenia się komórki jest czynna.
1: Jest jeszcze taki wskaźnik, powiedziałbym, wiekomierz komórkowy, czyli telomery. Ten ogonek, który czym krótszy, to znaczy, że chyba krócej jest już do tego momentu przejścia na drugą stronę lustra.
2: Tak, ten telomer jest tu bardzo ważny, bo to zawsze porównuje się w dydaktyce do końcówki sznurówki. Jak ten zacisk jest, ten telomer, to sznurówka jest sprawna i działa przez lata. Ale jak zdejmiemy tą plastikową końcówkę sznurówki, no wiemy, co się dzieje. Frędzlować się je, psuje się, rozszczepia i no generalnie starzeje się, widać bardzo wyraźnie. Chodzi o to, żeby te telomery były zamknięte, żeby były sprawne, żeby one dobrze kontrolowały jakby zwartość całego pozostałego fragmentu chromatyny, chromosomów. I jeśli by się okazało, to w tej chwili jest oczywiście przedmiotem badań, że tym mikroRNA da się tak sterować, że zabezpieczamy nasze telomery. Albo każde inne fragmenty DNA, który łatwo ulega zepsuciu, który łatwo degeneruje, łatwo jest na przykład psuty przez chociażby ultrafiolet, albo przez inne tak zwane środowiskowe stresy, czy metaboliczne stresy, które dotyczą komórek, no to jesteśmy, to mamy naprawdę bardzo ważne narzędzie w ochronie zdrowia człowieka. Dalej, narzędzia inżynierii genetycznej, jak wiemy, dzisiaj słowo czy związek frazeologiczny, terapie genowe, to już nie jest nic szczególnie nowego, tak? Wszyscy już słyszymy z lewa sprawa, że takie rzeczy są znane.
1: Tylko trzeba mieć dużo pieniędzy.
2: Dużo pieniążków. Więc jeżeli by się okazało, że my jesteśmy sterowaniem tego mikroRNA w stanie także kontrolować te terapie genowe, albo je potanić, albo je właśnie zrobić jeszcze bardziej skutecznymi, albo je bardziej zgeneralizować, tak, że nie tylko w określonych warunkach to działa, no to wtedy znowu mamy bardzo ważne narzędzie dodatkowe do poprawy konkretnych schorzeń, które tymi terapiami genowymi próbujemy. Krótko mówiąc, jest to coś, co z pewnością dla zdrowia człowieka, dla medycyny będzie miało gigantyczne znaczenie, no i dlatego prawdopodobnie Komitet Noblowski, właśnie ta nagroda jest w końcu z medycyny i fizjologii, tak, czy z fizjologii i medycyny. Nie ma nagrody z biologii, no bo Nobel był raczej praktykiem, w związku z tym uznał, że w naukach teoretycznych to on się nie bardzo zna i dla niego to nie jest istotne, ale tak się złożyło, że większość odkryć z zakresu medycyny, fizjologii, czyli z tych nauk biologicznych albo aplikacyjnych biologicznych, oczywiście jest czysto biologiczna. Tak dokładnie jest właśnie z tym odkryciem. To jest odkrycie z dziedziny biologii molekularnej, genetyki oczywiście, na pograniczu z fizjologią i zastosowaniami medycznymi. Ale oprócz oczywiście zastosowań medycznych możemy też sobie wyobrazić zastosowania weterynaryjne, tak, w rolnictwie generalnie i w odniesieniu do zwierząt, leczenia zwierząt hodowlanych, ale też w odniesieniu do roślin, czyli roślin uprawnych. Możemy kontrolować ekspresję genów, możemy sterować, możemy zabezpieczać wszczepiane geny, czyli produkty inżynierii genetycznej w taki sposób, aby one zbyt szybko nie degenerowały. Każde przekazanie jakiegoś genu kodującego coś, czego produkcji nam zależy w tym nowym organizmie, jest wrażliwe. Każdy produkt wysublimowanej inżynierii genetycznej jest generalnie wrażliwy albo nie jest trwały. Jeśli by się okazało, że możemy tym mikroRNA powodować, że coś jest trwalsze albo pewniejsze, albo bardziej trafnie produkuje, czy daje pewne własności komórce, na przykład wiązania azotu z powietrza, tak, czy innych substancji, albo jest bardziej odporny na suszę lub zasolenie. W warunkach suszy właśnie głównym kłopotem jest, że woda odparowuje, a nieodporne na zasolenie, na zwiększenie stężenia soli gatunki uprawne, rośliny uprawne, no niestety marnieją i nie dają wysokiego plonu. We wszystkich tych zastosowaniach to uniwersalne odkrycie ma swoje znaczenie i ma swoje wręcz fundamentalne znaczenie. Czyli na tym właśnie polega doniosłość tego odkrycia i ta istota tego odkrycia, że ono nie tylko dotyczy biologii, nie tylko dotyczy nauki teoretycznej związanej z genetyką i z inżynierią genetyczną i ewentualnie właśnie z fizjologią komórki, ale dotyczy przede wszystkim czegoś, co jest aplikacyjne, czyli po prostu medycyny, weterynarii, rolnictwa, wielu innych dziedzin, które są związane z roślinami, zwierzętami, w tym oczywiście też człowiekiem.
1: Czy są już jakieś hipotezy przynajmniej dotyczące zastosowania precyzyjnego? Bo wiadomo, że to spektrum jest ogromne. Wszędzie, gdzie jest życie, gdzie jest materiał biologiczny, czyli białko, tam można to wykorzystać. Ale gdybyś miał teraz tak trochę pospekulować, może nawet troszkę pomarzyć, to jak myślisz, w jakiej dziedzinie pierwsza zostanie wykorzystana ta doniosła informacja?
2: Oczywiście medycyna, oczywiście choroby cywilizacyjne. Dlaczego? Dlatego, że możliwość zastosowań jest nieskończona. We wszystkich publikacjach, które właśnie pojawiają się w tej chwili na różnych forach, w mediach, Facebookach i tak dalej, jest informacja, że zastosowania są nieskończone. Dlatego, że tak jak życie jest nieskończone, tak samo tutaj właśnie możemy wyobrazić sobie niemal wszystko, co możemy tym mikroRNA regulować, sterować, kontrolować. No ale wiemy, jaka jest chęć człowieka do życia w szczęściu i zdrowiu. Więc jeśli nie w szczęściu ma to pomóc, czyli na przykład w leczeniu chorób psychicznych chociażby, tylko o ostrą świadomość istnienia chorób, które są po prostu nieuleczalne. My chcemy żyć wiecznie i chcemy być uleczalni. W związku z tym to zastosowanie pójdzie w tą stronę, dlatego że tam jest największy kapitał, tam są największe środki, tam jest największe zainteresowanie społeczne. I myślę, że już w tej chwili oczywiście mnóstwo laboratoriów na świecie pracuje. Za chwilę się o tym dowiemy, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, takie odkrycia to jest efekt wielu, wielu lat ciężkiej, cichej pracy, bez kamer, bez mikrofonów i dopiero kiedy jest jakiś etap zakończony, bo to też jest jakiś etap, to nie jest tak, że pan profesor Wiktor Ambros po prostu już teraz spoczął na laurach i zamknął laboratorium i się cieszy, że ma Nagrodę Nobla. Myślę, że dla takich ludzi to, że dostał Nagrodę Nobla, to jest taka chwila uśmiechu. Ale to jest tylko chwila.
1: Teraz dopiero zaczyna się praca z zastosowaniem tego.
2: Teraz zaczynają się telefony, teraz zaczynają się pomysły, teraz zaczyna to odkrycie oczywiście jeszcze raz żyć na nowo. Natomiast zanim są setki, być może nawet ludzi w jego laboratorium i setki tysięcy na świecie, które chcą to powtórzyć i wykorzystać. Więc pójdzie to wszystko oczywiście w poszukiwanie świętego Graala, czyli po prostu sposobu na to, żebyśmy żyli dłużej i bardziej szczęśliwie. A wiemy, że no, nie jest lekko w dzisiejszym świecie, bo jednak to nasze życie jest bardzo mocno stresujące i chociażby z tego powodu te choroby cywilizacyjne się pojawiają. Jeśli by się okazało, że możemy jakoś ten stres bardziej opanować, tak, że może się okazać, że możemy sobie na przykład przeszczepiać te geny albo odblokowywać te geny, tak? Czyli uruchamiać instrukcje tych genów, które dobrze opanowują nasz stres. Jakbyśmy lepiej żyli, prawda? Wtedy byśmy naprawdę lepiej żyli, bo wielu z nas nie przeżywałoby wielu różnych publicznych wydarzeń, nie stresowałoby się informacjami o różnych wojnach, tragediach. Po prostu żylibyśmy szczęśliwiej, że tak właśnie będzie, że tego typu odkrycia za chwilę aplikacyjne będziemy też słyszeć właśnie z laboratoriów i z Komitetu Noblowskiego.
1: To w ostatniej części rozmowy w tej godzinie naszej audycji. Za chwilę zaskoczę Cię pytaniem, czy jak w przypadku każdego odkrycia nie ma jakiegoś niebezpieczeństwa, że może to być nadużywane, manipulowane, tak jak w przypadku inżynierii genetycznej. Wszyscy najpierw się zachwycali, a później się okazało, o, modyfikowana taka roślinka, taka, o nie. I oto, o nie, może tam na horyzoncie. Za chwilę zapytam profesora Arkadiusza Nowaka. Hey!

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Każde odkrycie badaczy, szczególnie takie wiekopomne, ogromne, znaczące, na początku budzi entuzjazm, wywołuje wielkie nadzieje wśród ludzi, bo coś przed nami się otworzyło, czym nawet nie marzyliśmy, a tymczasem za moment pojawiają się tacy, którzy mówią: hola, hola, panowie, to może być niebezpieczne. Proszę zobaczyć, na przykład dramat odkrywców reakcji jądrowej. Niektórzy przypłacili to zdrowiem, gdy się zorientowali,

0: zainteresowali, jakiego potwora wyciągnęli na światło dzienne. Podobnie było z odkryciami genetycznymi dotyczącymi modyfikacji genetycznej. Okazało się, że jest to owszem dla ludzkości zbawienne odkrycie, ale w złych rękach może niestety sporo zrobić niedobrego. Czy w przypadku odkrycia mRNA istnieje takie chociażby potencjalne zagrożenie, że ktoś mógłby to wykorzystać do niecnych celów? No muszę również taką ciemną stronę Księżyca odwiedzić w naszej rozmowie, bo wiadomo, że świat jest tak skonstruowany, że zawsze dobro jakoś tak jest później przenikane przez zło. Profesor Arkadiusz Nowak zrobił taką trochę zakłopotaną minę, bo jak to w życiu, nie wszystko ma tylko jedną stronę, tę błyszczącą medalu.
1: Nie, bo nie jestem filozofem, dlatego się trochę zakłopotałem i zawsze mi trudno jest na takie pytania odpowiadać. Naukowiec zawsze musi krzyknąć głośno eureka. Jakby potem nie za bardzo wiemy do końca, bo tu nie jesteśmy kompetentni, szczególnie my biolodzy, tak, bo może naukowcy z dziedziny nauk społecznych bardziej, nie za bardzo wiemy, co zrobić z mlekiem, które się ewentualnie wyleje, prawda? Znamy takich przykładów oczywiście bardzo dużo, prace nad wirusami i COVID, tak, no w moim przekonaniu to nie jest przypadkowa koincydencja, że akurat w mieście Wuhan, gdzie jest największe laboratorium wirusologiczne, coś takiego się na początku wydarzyło i miało swoje źródło, czyli wielka pandemia. Ale oczywiście, no mam swoje lata i wiem, że zawsze dobro przeplata się ze złem i mało tego, wiem, że zło musi istnieć, żeby dobro było nazwane. Czyli muszą być źli ludzie, czyli musi być wojna po to, żeby cywilizacja i rozwój mojego gatunku, Homo sapiens, postępował. Jest to dość dramatyczne stwierdzenie, ale od starożytności, od koncepcji yin-yang, od różnych innych filozofii, po prostu tacy jesteśmy. Ktoś odkrywa, a zły człowiek przygląda się i wykorzystuje do innych celów. Wykopywanie internetowych pieniędzy, tak zwane, i afera zonda krypto i mnóstwo innych. Jest oczywiście możliwość, że tego typu odkrycia, tak jak właśnie mikroRNA, podkreślam mikro, nie mRNA, bo M to jest właśnie ten messenger, czyli ten posłannik do komórki, do cytoplazmy, żeby stworzyć białka. Natomiast mikroRNA może być stosowany do wszystkich tych genów, które mogą nam zaszkodzić, których ekspresja może nam zaszkodzić, bo przecież mamy wśród tych 3 miliardów genów nie tylko te, które kodują to, że żyjemy w szczęściu i zdrowiu. Nie, są także te, które powodują różnego rodzaju wady, są także mutacje. I jeśli by się okazało, że ktoś może wykorzystać, do tego potrzebuje oczywiście nieprawdopodobnie dużego laboratorium i dużego przemysłu, takiego molekularnego, biologiomolekularnego, żeby móc spowodować stworzenie cząsteczek, które byłyby namnażalne do przeniesienia i do aktywacji w komórkach drugiego organizmu, które powodowałyby inną kontrolę, czyli w tym wypadku raczej brak kontroli, zmniejszenie kontroli tego, co nam szkodzi. Zawsze to jest możliwe. Biologia to jest nauka zawsze o tym, że na przykład ktoś zjada kogoś, coś zjada kogoś, o tym, że część jest pożyteczna, to już nasza perspektywa oczywiście, a część jest pasożytnicza.
0: To z naszego punktu widzenia zazwyczaj oceniamy, bo tak naprawdę przyroda działa zgodnie ze swoimi prawami i wszystko jest potrzebne.
1: Tak jest. Więc tak, może tak się stać. I pewnie za jakiś czas, podobnie jak w stosunku do i organizmów inwazyjnych, tak zwanych IGO, tak i tutaj będą potrzebne jakieś regulacje, jakaś kontrola, będą musiały być akredytacje, certyfikacje. No, rzeczywiście schodzimy do poziomu bawienia się trochę życiem. To jest coś, co łatwo nam przez gardło przechodzi. Życie, cudownie, planeta, populacje, bioróżnorodność.
0: Mówisz cały czas o pozytywnych walorach tego odkrycia, a przecież tak samo można te informacje przesłać w celach mniej szlachetnych. I w tym momencie, ja oczywiście mówię, że to bardzo, bardzo luźna analogia, ale to rodzaj broni biologicznej.
1: Też tak może być, ale nawet nie wchodząc w tak negatywne scenariusze, tak, bo one oczywiście są możliwe, że ktoś wprost, bezpośrednio zastosuje każde biologiczne odkrycie na poziomie komórki czy genomu, czy jądra komórkowego i w ogóle mechanizmu replikacji i transkrypcji i w oczywisty sposób sobie sami zaszkodzimy w tym momencie, Ale przecież jeszcze jest jeden aspekt. No ja jestem przyrodnikiem, tak? Człowiekiem, który zajmuje się ochroną bioróżnorodności na planecie Ziemia, w szczególności Opolszczyźnie, w Polsce, Azja Środkowa. Ale wyobraźmy sobie, co by się stało, gdybyśmy my bardzo skutecznie taki mikroRNA wykorzystali i dzięki temu ludzie mogliby żyć na przykład po 100-120 lat o wiele większym zdrowiu, czyli zmniejszyliby koszt leczenia swoich chorób, zgromadziliby w związku ogromny kapitał, mielibyśmy już po 10 samochodów, po 3 domy, czyli nasza konsumpcja by jeszcze wzrosła.
0: Co z ZUS-em, panie profesorze, tutaj tak trzeźwo zapytam.
1: Być może w ogóle potrzebny ten ZUS, bo rzeczywiście nasze życie mogłoby być bardzo nieskończone. No to jest oczywiste, że ta nasza energia, to nowe nasze życie byłoby o wiele bardziej szkodliwe dla konkurencji, czyli dla wszystkich pozostałych milionów organizmów i gatunków na Ziemi. No i to jest też pytanie, czy to z perspektywy takiej etycznej, tak, czy to ma wszystko sens, no. Nie jest łatwo rozmawiać z ludźmi o takich sprawach, no bo ludzie generalnie w większości powiedzą, co dla ludzi dobre, to dla świata, dla wszechświata bardzo dobre. Nie jest tak oczywiście. Ja jako biolog wiem doskonale, że nasz gatunek się skończy. Wiemy, ile mniej więcej żyją gatunki na Ziemi. To jest tam 2-3 miliony w zależności od publikacji. Tak też będzie z nami. 200 bodajże 50 tysięcy lat żeśmy już przeżyli. No to ileś nam jeszcze zostało. Niezależnie od tego, co odkryjemy i jak się zabezpieczymy, nasz gatunek, wiem, że to jest złe słowo, bo ono jest takie bardzo pejoratywne i bardzo dramatyczne, ale po prostu przekształci się w inny. Z nas wyewoluują inne gatunki albo inny gatunek i skończy się Homo sapiens, będzie Homo Eajensis na przykład, jakiś inny byt, który, no mam nadzieję, że będzie wciąż biologiczny, bo jednak jestem przywiązany do genów, do komórek, do białek
0: do
1: właśnie. Natomiast być może ten kolejny będzie już zupełnie inaczej, ten kolejny byt będzie inaczej skonstruowany, ale to już jest sfera trochę fantazjologii i filozofii i tu się nie czuję jakoś super kompetentny. Ja bym chciał na razie przekazać, że jest odkryte mikroRNA, Polacy mieli w tym swój udział w pewnym sensie, i że to coś daje ogromne nadzieje na poradzenie sobie z wieloma problemami biologicznymi, także aplikacyjnymi w kontekście naszego zdrowia, naszego dobrostanu życia, ale także tych roślin i zwierząt, które z nami żyją od setek czy tysięcy lat jako gatunki uprawowe czy hodowlane.
0: I szybciutko policzyłem, że skoro 250 tysięcy lat tu jesteśmy, to przed nami jeszcze 3/4 mniej więcej.
1: Szmat czasu, no ale wykorzystajmy go dobrze, tak? Wykorzystajmy go dobrze. Pytanie jest, jaka będzie jakość tego życia? Bo no wyobraźmy sobie te futurystyczne teraz wizje niektórych autorów, ale także naukowców, że żyjemy w zasadzie jako pewien fragment mózgu. Czyli nie ma rąk, nie ma nóg, nie ma oczu, nie ma uszu. Jesteśmy podłączeni kablami w zasadzie, czyli czymś, co przenosi informację elektryczną do jakiegoś supermózgu. Nazwijmy go w uproszczeniu też AI-em. Wiadomo, o co chodzi, tak zwana sztuczna inteligencja, która może się okazać, będzie już tą główną inteligencją. Przewidywania są takie, że w ciągu 5 lat ta tak zwana sztuczna inteligencja będzie od statystycznego Homo sapiens inteligentniejsza kilka milionów razy. Więc oczywiście, jeżeli się zagapimy i to coś będzie mogło nas kontrolować i my w zasadzie nie będziemy musieli już wychodzić z domu, bo wszystko będziemy mieli w telefonie albo wszczepione gdzieś w mózgu, to nasze organizmy będą redukowane, wszystko będzie niepotrzebne. Nie będziemy musieli zapalać ogniska, żeby było ciepło, w związku z tym nie potrzebujemy siekiery, ręki, nie będziemy musieli nic pisać, długopis, ręka niepotrzebne, chodzić i tak dalej, i tak dalej. Wszystko będzie redukowane.
0: Czyli no w obrębie samej myśli, jaźni, świadomości.
1: Tylko ta tak zwana noosfera, czyli ta właśnie sfera myśli i przekazu, no elektrycznego w zasadzie, bo no, trochę biologii oczywiście tam jest, plus impulsy elektryczne, czyli te białka, te tłuszcze, te błony komórkowe, te neurony, cała jakby tkanka mózgowa i co nam będzie wtedy więcej potrzebne. I są takie opracowania książkowe, ja je czytałem swego czasu trochę z przerażeniem, ale no dzisiaj wydaje mi się to rzeczywiście bardziej prawdopodobne. Wtedy wydawało mi się, że to jest absolutny science fiction i w ogóle nieziszczalny taki scenariusz. Dzisiaj myślę, że to się może wydarzyć, że na przykład cała populacja Opola będzie gdzieś w kopalni w Tarnowskich Górach schowana w jakimś jednej sztolni, oczywiście odpowiednio zabezpieczona. Tamte nasze byty będą, tak? Czyli tam będzie Arkadiusz Nowak, Krzysztof Dobrowolski, ale będziemy po prostu kawałkiem glutka. Gdzieś podłączonego do jakiegoś superkomputera, który prawdopodobnie będzie, nie wiem, w Dolinie Krzemowej. I co to będzie za życie? Nie będzie można pójść z pieskiem na spacer.
0: A co z radiem Opole? To mnie martwi.
1: Pokryte, nie wiem, kilometrową warstwą kurzu.
0: katastroficzną wizję roztoczył przed nami w finale pierwszej godziny profesor Arkadiusz Nowak, ale myślę, że się nie damy takim scenariuszom, przynajmniej w tej audycji, która jest poświęcona różnym odkryciom naukowym. Dziękuję za to pierwsze spotkanie. Już po wiadomościach po godzinie 12:00 druga część, której gościem niezmiennie będzie profesor Arkadiusz Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ja się mam nadzieję, że po tej krótkiej przerwie będę nadal nazywał Krzysztof Dobrowolski, tak jak i teraz.

0: Radio Opole. Zawsze w zasięgu. Reklama.
1: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszza.opole.pl.
2: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Jak żegnać lato, to tylko w Pałacu Pawłowice. Już w niedzielę 20 września święto chleba i winogron. Odwiedź kiermasz producentów żywności, w tym pieczywa, miodów, serów, wędlin i nie tylko. Na scenie wystąpią zespół folklorystyczny Rudniczanie, zespół wokalny Cantabile, Biesiada Polska oraz gwiazda Sławomir i Kajra. Ponadto warsztaty, konkursy i masa atrakcji dla każdego. Prowadzenie Arkadiusz Wieczorek. Święto chleba i winogron. 20 września o 14. Pałac Pawłowice. Gmina Gorzów Śląski.
4: Po reklamie.
5: I już południe. Tu Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Czas na wiadomości. A w nich Marcin Horała, nowym wicemarszałkiem Sejmu. W zajezdni MZK w Opolu rozpoczął się dzień otwarty. Polscy siatkarze za 3 godziny rozpoczną pojedynek z Łotyszami.
6: Wiadomości Radia Opole.
5: Roman Juranek. Marcin Horała z Rozwoju Plus został wicemarszałkiem Sejmu. Poparło go 254 posłów, a na jego kontrkandydata z PiS Marcina Ociepę głosowało 167 osób.
7: Przegrany kandydat Marcin Ociepa z PiSu krytykował postawę Rozwoju Plus, które postanowiło wystawić Marcina Horałę.
8: To głosowanie ma charakter symboliczny, marszałkowski. Ja tego nie traktuję osobiście. Ja mam wielki żal o rozbijanie Zjednoczonej Prawicy.
9: Ja jako wicemarszałek będę służyć, na ile to stanowisko pozwala i w ramach oczywiście uprawnień wszystkim posłom, a w wymiarze politycznym całej opozycji, bo jestem politykiem opozycji, w tym i Prawu i Sprawiedliwości.
7: Zapewniał Marcin Horała.
10: Czekaliśmy 3 lata na decyzję PiSu o obsadzeniu fotela marszałka. PiS się uparł. No a dziś ta część PiSu, która wyszła z PiSu, ma swojego marszałka i może lepiej się stało.
7: Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej poparł w głosowaniu kandydata Rozwoju Plus.
5: A był to materiał Małgorzaty Naukowicz.
6: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: Przez najbliższe 4 godziny będzie można przyjrzeć się działalności MZK w Opolu od kuchni. Już po raz 6 Miejski Zakład Komunikacyjny otworzył swoje bramy dla wszystkich zainteresowanych. Dzień otwarty odbywa się przy ulicy Luboszyckiej. To okazja do zwiedzenia całej bazy i spotkania z pracownikami. Na placu w zajezdni pojawią się także strażacy PSP, strażnicy miejscy z miasteczkiem rowerowym. Będzie też można wejść do symulatora dechowania. Zainteresowani dojechaniem na dzień otwarty autobus sami mogą skorzystać z przejazdów liniami specjalnymi S1 oraz S2, a także linią 21.
6: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
5: Opole przez ten weekend jest stolicą judo. W Stegu Arenie rozpoczął się 10. memoriał Edwarda Faciejewa, legendarnego polskiego trenera, wielu pokoleń judoków. Do Opola zjechali zawodnicy w wieku od 9 do 18 lat z całej Polski. Stegu Arena zgromadziła, jak się okazało, około 700 młodych judoków. Judo chyba przeżywa boom, ocenia Anna Chodakowska, prezes i trenerka ZS Judo Opole, organizatorka wydarzenia.
11: Jest wspierany przez UNESCO i polecany dla młodych ludzi. Daje bardzo wszechstronny rozwój, zarówno fizyczny, jak i psychiczny. Szczególnie w czasach takich cyfrowych, prawda? Więc ta aktywność dzieciom się bardzo przydaje.
5: A w tym roku tematyką medali są medaliści olimpijski. Olimpijscy, dodaje Chodakowska.
11: I na tych medalach każdy z klubów, organizatorów, umieszcza jednego wybranego medalistę olimpijskiego. Opole ma zaszczyt na swoich medalach gościć Pawła Nastula, mistrza olimpijskiego, mistrza świata, multimedalistę Mistrzostw Europy i Mistrzostw Polski.
5: A szersza relacja z memoriału w dzisiejszym programie Cały Nasz Sport. Polscy siatkarze przygotowują się natomiast do meczu z Łotwą na Mistrzostwach Europy. Stawką spotkania w Sofii będzie awans do ćwierćfinału. Początek meczu o 15:00. Dla środkowego Szymona Jakubiszaka to debiut w imprezie tej rangi.
4: Ta ekscytacja rośnie z każdym meczem. Taki najfajniejszy mecz to był z Bułgarią, gdzie postawili fajne warunki, gdzie była pełna hala, dlatego myślę, że każdy z nas dla takich chwil żyje jako profesjonalista. Także oby takich meczy było więcej, więc szybko przeszliśmy tą grupę i teraz będą, wydaje mi się, najfajniejsze mecze.
5: A tak mówi o grze w pierwszej szóstce.
4: Nieważne, kto by był na naszym miejscu, by się z tego cieszył. Ja się ogromnie cieszę. Myślę, że z każdej okazji trzeba czerpać. Fajne doświadczenie, można pojechać na Mistrzostwa Europy. To jest mój pierwszy raz. Jest duża rywalizacja, także to zawsze bardziej cieszy. Tak samo jak chłopaki mają na pozycji przyjmującego. Mają bardzo wysoki poziom, to my na środku tak samo.
5: W środę Polacy przegrali z Bułgarią 2-3 na zakończenie fazy grupowej. Dzisiaj zagrają z Łotwą, a w ewentualnym ćwierćfinale znów mogą trafić na Bułgarię.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Temperatura szybko rośnie, prawie 20 stopni, ciśnienie to wciąż 1022 hektopaskale. W regionie zachmurzenie umiarkowane, wiatr słaby, południowo-wschodni. W nocy też zachmurzenie małe i umiarkowane, z temperaturami jednak od 11 do 12 stopni. A jutro w dzień podobnie, ale już bardziej niebo będzie zachmurzone, a nawet przelotnie mogą wystąpić opady deszczu. Jutro na termometrach od 20 do 22 stopni. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, jednak w porywach do 55 km na godzinę.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
12: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
13: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
14: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek, by zamiast pracować w polu usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
15: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
16: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ ZIA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
17: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
19: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
18: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
20: Już w niedzielę 20 września między 10 a 18 zapraszamy do Prudnika na wielki wyścig kolarski. 12. Memoriał imienia Stanisława Szozdy. W związku z wydarzeniem zamknięty zostanie odcinek drogi krajowej nr 40. Objazd poprowadzony zostanie w kierunku Opola ulicami Kopernika, Piastowską, Nyską i Kolejową. Natomiast w kierunku Głuchoła z ulicami Kolejową, Nyską, Piastowską i Kopernika. Na skrzyżowaniu Nyskiej i Piastowskiej ruchem będzie kierować policja. Za utrudnienia przepraszamy.
21: Po reklamie.

0: bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Witamy Państwa w drugiej części naszej audycji. Krzysztof Dobrowolski i profesor Arkadiusz Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W zasadzie botanik, ale ja dodam, że jego zainteresowania, pasje i horyzonty sięgają dużo dalej i szerzej. W pierwszej godzinie naszej audycji mówiliśmy o dokonaniu naszego rodaka, który dostał Nagrodę Nobla za odkrycie mikroRNA. Natomiast pan profesor mi tutaj przygotował ściągę, czyli zawodowy konspekt. Otóż mam informację o wyhodowaniu Archeona Asgard, tak się nazywa, organizm, który znajduje się blisko korzeni złożonego życia. No to, panie profesorze, ile to milionów lat cofniemy się do tego momentu pierwszego?
2: Okazuje się, że właściwie ten czas musimy liczyć już w miliardach lat. To jest znacznie, znacznie wcześniej. Tu też może warto wspomnieć o jeszcze jednym odkryciu, tak zwanego Lucky, czyli tego, to z angielskiego jest skrót Last Universal Common Ancestor, czyli ten pierwszy uniwersalny przodek. I ten pierwszy przodek okazuje się, że żył już na Ziemi, czy jego populacja właściwie, bo my samego osobnika nie potrafimy w tej chwili wykryć narzędziami biologii molekularnej, ale potrafimy tymi zegarami molekularnymi cofnąć się, analizując genomy czy strukturę genów współcześnie żyjących organizmów, potrafimy się cofnąć i mniej więcej obliczyć czas, kiedy ten pierwszy przodek żył. To są takie badania, one się nazywają filogenetyczne, polegające na cofaniu się wstecz i budowaniu dendrogramu, który, upraszczając tak obrazowo, nazywamy drzewem życia. To drzewo życia ma oczywiście mnóstwo rozgałęzień w koronie, ale ma też gdzieś ten główny korzeń palowy sięgający bardzo, bardzo dawno. I biorąc pod uwagę, że Ziemia powstała około 4,5 miliarda lat temu, no to spodziewaliśmy się, że może życie no musiało później zdecydowanie, bo przecież tyle przypadków się musiało zdarzyć, tak, że piorun, że strzelił, że tam jakiś był bulion aminokwasów, czy w ogóle związków chemicznych, które spowodowały,
1: temperatura,
2: że...
1: Temperatura, ciśnienie, gęstość, cuda nie widzę.
2: Mnóstwo różnych wyjątkowych uwarunkowań. No i stał się ten cud, że połączyły się cząsteczki, stworzyła się błona i nagle to coś potrafiło się replikować i od tego momentu mówimy, że to jest życie.
1: I to jest nasz przodek, którego wyglądu nie potrafimy w ogóle chyba nawet ustalić. Czy są jakieś przypuszczenia, albo właśnie to badanie pozwoliło zobrazować, jak wyglądał nasz przodek, czyli taka pierwsza komóreczka białkowa?
2: Ja bym ją nazwał bombeleczkiem. Bombeleczkiem. Jedna kluczowa sprawa. On się musiał odgrodzić od reszty świata. No bo jak nie był odgrodzony, to on nie był sobą.
1: Nie, no był taką materią uniwersum.
2: Zupą, tak, ale to w ogóle nie...
1: Zupą wszechświata.
2: Redaktor Krzysztof Dobrowolski jest dlatego Krzysztofem Dobrowolskim, ponieważ skóra, czyli powiedzmy błona, ogranicza cię w taki sposób, że jesteś rozpoznawalny. Tak, a twoje dzieci są do ciebie podobne, mają trochę podobne.
1: Tak mówią przynajmniej znajomi.
2: To samo ze mną i z każdym innym człowiekiem.
1: Czyli też się... u ciebie dzieci są podobne do ciebie.
2: W szczególności córa.
1: Gratuluję.
2: Musimy się odgrodzić od zewnętrznego świata, żeby jakoś się umieć określić, uznać, że jesteśmy tą jednostką, tym body. I to się musiało zdarzyć wtedy też. Tylko że oczywiście te kilka substancji, tych kilkadziesiąt cząsteczek, no właśnie trochę więcej, bo za chwilę wrócimy do naszego Archeona i dowiemy się, że on miał już liczbę par zasad, które go konstytuowały genetycznie w milionach, więc to nie było takie zupełnie kilka cząsteczek. One musiały się obłonić, czyli tam musiała być jakaś błona lipidowa od środowiska zewnętrznego oddzielająca to, co było w środku i żyło, czyli w sensie replikowało się, tak? Czyli z jednego bąbelka w cudzysłowiu powstawał drugi bąbelek, który był kopią albo bardzo podobnym bąbelkiem niż ten pierwszy.
1: A właśnie, ja od razu cię zapytam, a skąd ten bąbelek, ten pierwszy, wiedział, jak przekazać informację, że on się rozmnaża i żeby to, co rozmnoży, przepraszam, że tak pokrętnie mówię, no będzie podobne jednak do tego bąbelka numer jeden.
2: Geniuszem nie jestem, bo tylko geniusz chyba by mógł odpowiedzieć na to pytanie, ale myślę, że on kompletnie nie wiedział. On po prostu robił to automatycznie. On po prostu robił
1: nie
2: to...
1: zadawał sobie niepotrzebnych pytań,
2: nie,
1: chłopisko.
2: On po prostu się rozmnażał.
1: Chłopisko czy dziewczyna?
2: No to jest bardzo niebezpieczne pytanie, bo prawdopodobnie to był jakiś unisex, czyli coś, co nie miało płci. Płeć została odkryta znacznie później przez przypadkową ewolucję.
1: A to partenogeneza? To na tej zasadzie trochę
2: jak... Po prostu takie rozmnażanie wegetatywne, my to dzisiaj nazywamy, tak? No szczególnie my, botanicy, bo ona jakby ma odniesienie do roślin. Czyli w momencie, kiedy warunki są stabilne, one mogą być złe, fatalne, to może być 120 stopni temperatura, ale są stabilne, nie zmieniają się, nie opłaca się inwestować w rozmnażanie płciowe. Rozmnażanie płciowe jest o wiele bardziej obciążające, no wiemy to z naszego życia codziennego, ileż to zachodu, żeby gdzieś tam znaleźć odpowiedniego partnera, żeby potem jakoś mieć potomstwa, potem je spokojnie we dwoje wychować, zabezpieczyć.
1: No to jest przez fachowców nazywane sportem ekstremalnym najwyższego ryzyka.
2: Tak.
1: Życie no, rodzinne.
2: Na szczęście ludzie jeszcze nie mają takiego wielkiego problemu, bo mamy tylko dwie płcie, ale są gatunki, które mają tych płci znacznie więcej, no chociaż też są różne opinie na ten temat, także w stosunku do ludzi, że tych płci jest jednak więcej. Co do zasady, w sensie biologicznym, no mamy dwie płcie, a w sensie biologicznym wiele gatunków ma tych płci znacznie więcej. Trudno aż sobie wyobrazić, co tam się musi dziać w tych rodzinach, jeżeli płci na przykład jest na przykład 8, prawda, albo 16, jak u robaków niektórych. W każdym razie, wtedy raczej było bez płci, warunki były stabilne przez długi czas, czyli mogło się przez miliony lat nic nie zmieniać. Ta zmiana klimatu Ziemi, czy w ogóle jakby zmiana w geosferze była tak powolna, że organizmy nie potrzebowały ponosić kosztu rozmnażania płciowego. One się po prostu namnażały wegetatywnie, czyli w cudzysłowie bardzo metodą bąbelkową, którą dzisiaj nazywamy metodą rozmnażania wegetatywnego.
1: Czyli tak pączkowały sobie, pączkowały.
2: Wyobraźmy sobie drożdże, z jednej kuleczki mamy drugą kuleczkę i tak to wyglądało. Oczywiście w środku zachodziły już niezwykle skomplikowane procesy biologiczne, no w szczególności replikacja cząsteczek kwasu dezoksyrybonukleinowego. I w tej okolicy, czyli jesteśmy wciąż na początku w ogóle Ziemi, czyli jesteśmy 4 miliardy lat wstecz, to trudno w ogóle sobie wyobrazić. Wtedy właśnie pojawiły się organizmy, które miały dla nas kapitalne znaczenie w sensie ewolucyjnym, mówię tu o archeonach, które są takie dziwne, bo są i podobne do eukariontów, czyli tych organizmów, którymi my jesteśmy, też tej grupy, w której my się zawieramy, czyli rośliny, zwierzęta, ale też trochę do bakterii. Różne procesy, na przykład brak jądra komórkowego, są związane z bakteriami. I te organizmyśmy rozpoznali dopiero kilkanaście, dziesiąt może lat temu, tam w końcówce XX wieku, że w ogóle taka domena, to nawet nie jest królestwo organizmów, tylko domena, czyli gigantyczna, bardzo stara, wielka grupa, która dotrwała do naszych czasów tylko w takich miejscach, które miliardy lat temu były na Ziemi powszechne. I to jest właśnie najciekawsze. A kłopot, który wiązał się z badaniem tych organizmów, które niezwykle są nam potrzebne, żeby odgadnąć historię życia na Ziemi, polegał na tym, że my nie potrafiliśmy ich hodować. A jak się nie umie hodować w labie czegoś, no to jest duży problem dla badacza, bo trudno sobie wyobrazić, że laboratorium przeniesiemy do jakiegoś wulkanu albo do jakiegoś gorącego źródła, gdzie temperatura jest, nie wiem, 120 stopni, w wodzie zresztą ciśnienie jakieś gigantyczne. Nie da się tak prowadzić badań. A jak się nie da prowadzić badań, czyli komora laminarna, pasażowanie, sprawdzanie, namnażanie, hodowanie, naświetlanie różnymi, sprawdzanie efektów różnych mutacji.
1: Czyli symulowanie albo procesów, które zachodziły
2: przez miliony lat, mhm, prawda? Te przypadkowe zdarzenia, pojedyncze mutacje, które kumulowały się w organizmach, w kolejnych pokoleniach, w tych kolejnych bąbelkach, w tych liniach rodowodowych i te kumulacje powodowały, że nagle nabierały nowej cechy. Wtedy, te miliardy lat temu, kiedy właściwie cała Ziemia to były te super gorące źródła, te wielkie, gigantyczne wulkany, ogromne ciśnienia, wysokie temperatury lub bardzo zresztą niskie, wtedy ewolucja tych archeonów była bardzo szybka, bardzo intensywna, a specjacja, czyli podziały na różne linie rodowodowe, powodowała, że różnorodność tych organizmów była bardzo wysoka. No ale potem Ziemia się zmieniła, Ziemia ostygła, nie one już były królami. One stałyby się, potem były nazwane archeonami, czyli coś, co jest z prastarych czasów, takie jeszcze starsze dinozaury, tylko że rzeczywiście wielkości bakterii. No i te ostatnie odkrycia, dosłownie z ostatnich nastu lat, max pięciu lat, sześciu nawet, wciąż to jest dalej temat bardzo hot, nie, bardzo gorący, te ostatnie odkrycia spowodowały, że wreszcie możemy je lepiej rozpoznać, bo nauczyliśmy się ich hodować. Możemy te archeony hodować w warunkach laboratoryjnych. Pierwszy taki archeon został wyhodowany.

0: Profesor Arkadiusz Nowak ogłosił w Radiu Opole, że pierwszy archeon został wyhodowany. Archeon to taki pierwszy bąbelek. Bąbelek, który rozpoczął życie na planecie Ziemia. No i teraz chciałem zapytać pana profesora, czy to była najprostsza droga, żeby hodować tego archeona, czyli cofać się tam o miliardy lat, stwarzać warunki niezwykle nieprzyjazne, przynajmniej w naszym dzisiejszym rozumieniu, bo to pewnie albo wysoka, albo niska temperatura, ogromne ciśnienia. A czy przypadkiem nie łatwiej było poszukać tego archeona? Przecież mamy twory, które mają po miliony lat, nie uległy ewolucji, nie zamieniły się w Arkadiusza Nowaka ani Krzysztofa Dobrowolskiego. Natomiast może one gdzieś tam sobie właśnie na dnie morza albo w jakimś wulkaniku przespały te parę miliardów lat i tam sobie drzemią, wystarczyło wziąć łopatkę Indiana Jonesa i wygrzebać je, po czym hej, chodźcie chłopaki do laboratorium, tu mamy wspaniałe warunki, tu wam będzie dobrze jak w niebie.
1: Zacznę od tego, żeby nazwać wreszcie tego naszego kolegę, który prawdopodobnie też jest naszym przodkiem zresztą, bo ma taką nazwę bardzo ładną i dużo mówiącą. Jest to Prometeo Archeum Syntrophicum. Prometeusz tego naszego eukariotycznego życia, Prometeo Archeum, a Syntrophicum, łacińska nazwa, która mówi, że on współżyje jakby, jest syntroficzny, czyli współpracuje w tym życiu z kimś, z czymś. Cała teoria powstania organizmów eukariotycznych polega na tym, że my wiemy, że komórka eukariotyczna, ta, która okazała się ewolucyjnie sprawna, ewolucyjnie dała silne organizmy rozwojowe, które wygrały przyszłość. I w końcu, na samym końcu tej przyszłości dały właśnie Homo sapiens, który w tej chwili rozmawia, dwóch osobników rozmawia ze sobą o tym początku życia. Wracam do pytania. Oczywiście, że tak należało zacząć. Czyli zawsze badacz, biolog, ewolucjonista, genetyk bierze kilofek, łopatkę, coś tam jeszcze takiego, żeby z ziemi wygrzebać coś, co go interesuje i coś, co będzie nowe.
0: I zazwyczaj pod mikroskop. Taki jest przynajmniej stereotypowy schemat tego procesu.
1: Właśnie. I tylko problem polega na tym, że jak pójdziemy tutaj przed Radio Opole i weźmiemy coś z gleby, stawku barlickiego i damy to pod mikroskop, wsadzimy do laboratorium, to możemy to obserwować przez całe miesiące i nic się nie dzieje. Kłopot jest taki, że jak, nie wiem, wejdziemy na Mount Everest i coś przyniesiemy żywego, rzadko się zdarza, ale no akurat coś nowego, gdyby było, bo się osadziło i przeżyło na przykład dwa sezony, to byśmy to chcieli wziąć. Jak zejdziemy do rowu mariańskiego na samo dno i coś weźmiemy tą łopatką, albo wejdziemy do gejzeru i coś znajdziemy żywego i weźmiemy tą łopatką, to niestety zanim dojedziemy do tego mikroskopu, już to będzie nieżywe. A jak będzie nieżywe, to nie da się badać procesów życiowych i przeżyciowych tego organizmu, kiedy on jest trup. Botanicy tacy jak ja, po prostu zrywamy rośliny i je suszymy i wtedy możemy tylko morfologicznie badać, że jest większy, mniejszy, ma owocki okrągłe, czy tam ze skorupką i tak dalej. Natomiast w przypadku badań w ogóle genetycznych, ewolucji, musimy mieć raczej żywy organizm po to, żeby sprawdzić, jak funkcjonuje jego cytoplazma. Na przykład, żeby cytometrię przepływową zrobić, tak? Zobaczyć, czy to jest jakiś, nie wiem, organizm powstały z innych organizmów poprzez hybrydyzację, prawda? Czyli ma podwójny garnitur na przykład chromosomów. Jak chcemy badać w ogóle metabolizm, czy procesy genetyczne tego, czyli podział komórkowy, rozmnażanie tego organizmu. Mało tego, w ogóle funkcjonowanie ścian komórkowych, czy błon komórkowych, w zależności od tego, czy roślina, czy zwierzę. Mnóstwo procesów musimy badać na organizmie przeżyciowym lub kiedy w procesie badawczym on nie przeżywa, ale to kolejne pokolenie musi przeżyć. Na przykład na płytkach mikrobiolodzy, prawda? No muszą te grzyby i bakterie wysiewać na pożywki, a potem je pasażują i utrzymują cały czas te szczepy, ewentualnie zamrażają do minus 176 w ciekłym azocie po to, żeby dało się to odmrozić. Musimy mieć obiekt badawczy, na którym pracujemy. No i jak archeony przywożone były do laboratorium, to już nic się nie dało za bardzo z nimi przebadać. Czyli myśmy wiedzieli, że one istnieją. Od wielu, wielu lat. Po chyba, nie wiem, kilkudziesięciu latach dopiero żeśmy się zorientowali w ogóle, że to nie są bakterie. Że to jest coś, co jest kompletnie innym organizmem, że właśnie ma dużo cech podobnych do eukariotów. Bo najpierw myślałem, że to jakaś taka bakteria malutka. No ale jądro ma komórkowe. Kwas DNA, RNA, to wszystko jest bardzo podobne do organizmów eukariotycznych. No i teraz dochodzę do tej drugiej nazwy, Prometeo Archeum syntrofikum. Otóż organizmy czy komórki eukariotyczne powstały na zasadzie symbiozy. Po prostu różne jednokomórkowe organizmy tak blisko ze sobą współpracowały, tak się kochały aż na zabój w zasadzie, bo część na przykład to były endopasożyty tych dużych komórek, czyli powiedzmy, że ten nasz praprzodek komórkowy, jeszcze bez jądra, on po prostu jakoś też niekoniecznie chciał tej współpracy, ale ktoś się wgryzł, przedostał się do środka, no i trudno. Na szczęście nie robił dużych szkód i dało się dalej z nim żyć. I tak przez milion razy takich, powiedzmy, przypadków, jeden na milion albo jeden na miliard, okazało się, że ten wewnętrzny symbiont nawet coś nowego daje. Czyli jestem silniejszy, mogę urosnąć większy, szybciej pływam, więcej zjadam. Były korzyści. A jak były korzyści, to oczywiście w tej ewolucji życia na Ziemi wygrywaliśmy kolejne przestrzenie, ci nasi przodkowie cały czas byli coraz bardziej ekspansywni i dominujący w swoich ekosystemach. Tak trafiła do komórek roślinnych na przykład sinica i dzięki temu mamy chloroplasty i dzięki temu w ogóle no, życie na Ziemi istnieje, bo przecież Ziemia jest zielono-niebieska. I ta endosymbioza spowodowała, że niektóre komórki potrafiły fotosyntezę przeprowadzić, czyli potrafiły z dwutlenku węgla, z wody stworzyć cukry. I nagle się okazało, że całkowicie szata roślinna pokryła ziemię i to są wielowarstwowe, bardzo skomplikowane kompozycyjnie układy i one tak naprawdę są osnową, fundamentem, na którym zbudowaliśmy całą resztę bioróżnorodności. Ale też mitochondria też dostały się do środka i stały się takimi energetycznymi, czyli jako osobny organizm zewnętrzny trafiły prawdopodobnie na zasadzie endosymbiozy do komórki tej jeszcze nieeukariotycznej i stały się też takim elementem, który napędza tą komórkę, metabolizm komórki, czyli stały się naszą elektrownią wewnętrzną i tam przemiany ATP, ADP energetyczne powodują, że spalamy cukry właśnie i dzięki temu pozyskujemy energię, która jest nam potrzebna po prostu do życia. No i w ten sam sposób być może właśnie w archeony stały się na zasadzie endosymbiozy początkiem komórki eukariotycznej. To jest wszystko przedmiotem badań, ale to, że wyhodowano wreszcie archeona i jest on zabezpieczony w laboratoriach, w kolekcjach jakby tych szczepów, które następnie są poddawane różnego rodzaju molekularnym badaniom i biochemicznym badaniom i testom na różne stresy, to jest absolutnie fundament, to jest przełom w badaniach początków życia organizmów eukariotycznych, czyli z jądrem komórkowym na Ziemi, a wiemy, że my do nich należymy, więc z tego powodu jest to dla nas tak ważne i tak ciekawe.

0: jak mówią Amerykanie, mamy to, czyli naszego pra-pra-pra-pra-przodka, a więc twór, który ma jądro komórkowe, jest archeonem, bardzo ładnie się nazywa i może dać wyobrażenie początku drogi życia na Ziemi. Profesor Arkadiusz Nowak pięknie to opowiedział. Brzmi jak jakaś niesamowita baśń, legenda właśnie z krainy mchu i paproci. Swoją drogą, to tak trochę trąca. Ale podstawowe pytanie, co nam da ta wiedza, którą uzyskaliśmy po latach, latach, latach badań? No bo tak w zasadzie mógłby sobie ten archeon gdzieś tam w laboratorium w kąciku siedzieć, można mu jakieś medale przypiąć za wytrwałość, za te parę miliardów lat. No i tyle. Znamy cię, prapra-pradziadku, miło nam, ale nic z tobą nie zrobimy. A może jednak?
1: Mchów i paproci bym jeszcze do tego nie mieszał.
0: Za wcześnie.

0: Zdecydowanie za wcześnie. O ile pamiętam, mszaki to jest jakieś 350 milionów lat.
1: Czyli młodziutkie.
0: Jeszcze, paprocie tym bardziej. Tu mamy rzeczywiście początki życia i wyobraźmy sobie te warunki na Ziemi, które wtedy panowały. Ja nie pamiętam układu kontynentów wtedy, ale prawdopodobnie to były bardzo duże kontynenty, taka Pangea powiedzmy. Ogromny superkontynent, ogromnie trudne warunki i tu zaraz dojdziemy do tej przydatności, do tej aplikacyjności. Takie warunki my często nazywamy marsjańskimi. Czyli rzeczywiście super gorąco, a ewentualnie super zimno.
1: Piekło na Ziemi.
0: Piekło na Ziemi, błyskawice, burze, gigantyczne sztormy, ogromne ciśnienia też, no bo rzeczywiście w tych gorących wodach, nagrzanej skorupie ziemskiej, ciśnienia były zupełnie inne i atmosfera była przede wszystkim zupełnie inna. Poziomy tlenu bardzo niskie. Krótko mówiąc, właśnie dlatego mówimy, że to są warunki marsjańskie. No a tak się składa, że właśnie ludzie doszli do wniosku już parę ładnych lat temu, a w tej chwili już to właśnie realizują. Organizujemy się do tej wielkiej wyprawy, do tego skoku na inną planetę. I nie ma w okolicy drugiej Ziemi. Niestety, gdyby była druga Ziemia w odległości takiej no, do 50 lat przelotu, to pewnie takie badania byłyby tylko i wyłącznie teoretyczne i jako ciekawostka podawane przez pasjonatów botaniki, historii naturalnej Ziemi. Być może byłyby fantastyczne filmy kręcone, science fiction, bo przecież wiadomo, że Jurassic Park i wiele innych filmów, które nas fascynowały i powodowały, że przemysł hollywoodzki rósł po prostu jak ciasto drożdżowe. No a wzięło się to wszystko oczywiście z odkryć paleontologicznych, geologicznych i molekularnych. Ale musimy jednak znaleźć sobie miejsce, no nie na Ziemi właśnie, tylko na czymś podobnym do Ziemi. Dwie planety, które, nasz Księżyc właściwie, tak? Księżyc i planeta, którą na razie wzięliśmy na celownik, no to jest między innymi Mars. I teraz gdyby się okazało, że ta nasza wiedza, znaczy tak się okaże i okazuje, że nasza wiedza o tych organizmach, które ewoluowały w tamtym czasie, my jeszcze nie wiemy dokładnie jak one ewoluowały, ale pewne takie stadia tej ewolucji już poznaliśmy właśnie, te nieeukariotyczne, te już eukariotyczne organizmy, ten prawdopodobny początek tych symbioz i współpracy różnych organizmów jednokomórkowych. Wiemy, jak dzisiaj te organizmy wytrzymują, czyli poznaliśmy, znaczy w tej chwili też będziemy jeszcze bardziej poznawać, jak fizjologia tych organizmów funkcjonuje, no bo jednak mamy do czynienia z organizmem żywym, czyli mamy na przykład białka, które ścinają się, jak wiemy, no bo jajko gotuje każdy, prawda, że ścinają się w temperaturze 60 na przykład stopni Celsjusza, no a tutaj proszę, archeony w Etiopii, czy gdzieś tam na gejzerach Grenlandii żyją sobie spokojnie w temperaturze powyżej 100 stopni, więc wydaje się to po prostu nieprawdopodobne i niemożliwe. Ja ostatnio miałem 38,5, bo jakiś wirus mnie dopadł i myślałem, że jestem trup, że już nie żyję. Co dopiero coś w okolicach setki, prawda? No i teraz pytanie, jak to się może dziać? No przecież to jest niemożliwe teoretycznie. No może się to dziać, wiemy, że organizmy nie zamarzają albo w takich wysokich temperaturach przeżywają dzięki fantastycznym mechanizmom regulacji i napraw, przede wszystkim właśnie kwasów dezoksyrybonukleinowego, rybonukleinowego, czyli ta machineria, która powoduje, że jesteśmy podobni do naszych rodziców, a dzieci nasze podobne są do nas, ta cała machineria, że jesteśmy sobą, no musi być jakoś zabezpieczona. Mówiliśmy ostatnio też o mikroRNA, o tych odkryciach, które powodują, że opanowaliśmy techniki, które pozwalają nam na lepszą regulację ekspresji naszego genomu, naszych genów. No i tu też musimy to poznać. To w tej chwili się dzieje w różnych laboratoriach na świecie. Poznajemy, jaki jest metabolizm, jakie są systemy napraw w takich ekstremalnych warunkach. Bo same ekstremalne warunki jesteśmy w stanie w laboratoriach odtworzyć, tylko do tej pory nie mieliśmy obiektu, bo on nam od razu niszczał, tak, zanim go dowieźliśmy do laboratorium. W tej chwili jesteśmy w stanie taką bakterię skutecznie,
1: prawie bakterię.
0: Taką, tak, kuzyna bakterii, czyli archeona, jesteśmy w stanie hodować. I gdyby się okazało, że dzięki Prometeo Archeum, Syntrophicum, poznamy te mechanizmy naprawcze, poznamy sposób, jaki tamto życie miało na przeżywanie w tych ekstremalnie trudnych warunkach, no to jesteśmy znacznie bliżej zdobycia Marsa, czy w ogóle przeniesienia się na tego typu planety, które mają inne warunki, bardziej ekstremalne niż warunki na Ziemi. To samo zresztą a propos mszaków, o których wspomniałaś na początku, to samo dotyczy mszaków właśnie. To archeony oczywiście tak, to są w tych super ekstremalnych warunkach żyjące, ale to jest jakby część tylko tych nowych naszych lądów, ale druga część to są te miejsca, które no aż tak ekstremalnych warunków nie mają, ale wciąż mają o wiele niższe ciśnienie, bo na Marsie jest kilkakrotnie niższe niż na Ziemi. Mają wciąż o wiele bardziej ekstremalne temperatury. No i okazuje się, że właśnie mszaki są znakomite tutaj, jeżeli chodzi o obiekt badawczy, bo one przeżywają w takich warunkach i w przeciwieństwie do archeonów produkują tlen. I gdyby się udało uzyskać wielkie pokrywy mszyste, mszaki, niektóre gatunki mchów mają nawet do pół metra wysokości. To nie są takie maleńkie, jak to widzimy tutaj gdzieś na chodnikach wokół Radia Opole w brukach. To są na przykład, no nie wiem, Ortotrichum, tak, czy Syntrichie, czy Schistidia, czy wiele innych, Polia na przykład, czy Tortula muralis na murkach, występujące malutkie organizmy, ale całkiem spore organizmy, te listki i ta cała architektura zieleni tam jest bardzo rozbudowana, bogata. Efekt jest taki, że możemy spróbować też, korzystając z tych organizmów, które przyszły no miliard lat albo jeszcze więcej niż miliard lat po archeonach, czyli mszakach, zagospodarować się lepiej na takich nowych planetach. Mi się te pomysły wydawały kompletnie takie odjechane niemalże, bardzo takie fantasmagoryczne, ale po tych ostatnich wyprawach, po tym jak się dowiedziałem, że wiele grantów NASA na przykład finansuje, one dokładnie dotyczą archeonów i mszaków. Więc widzę, że jest ferment w środowisku naukowym, liczba publikacji z tej astrobiologii na przykład rośnie wykładniczo do góry, jest wiele nowych żurnali, które publikują wyniki badań naukowych, także wydaje mi się, że mimo, że mamy media, że mamy AI, jakoś tak, ale jakoś wciąż tutaj, szczególnie na Opolszczyźnie i w okolicy mojego miejsca zamieszkania, tak trochę stąpamy po twardej ziemi, rzadko kto z nas patrzy w gwiazdy. Moim zdaniem warto patrzeć w gwiazdy, bo ten scenariusz jest coraz bardziej prawdopodobny. Może niekoniecznie na nowych gwiazdach, ale na nowych planetach prawdopodobnie zaszczepimy życie i najpierw przed człowiekiem to muszą być bakterie, archeony, być może mszaki, w końcu być może rośliny naczyniowe i my swobodnie żyjący, ale na to jeszcze trzeba wielu, wielu pokoleń.
1: No tak sobie pomyślałem, jeżeli miałby to przebiegać w takim tempie jak na Ziemi, no to nasz gatunek wcześniej się skończy, bo tak mu jeszcze tak parę milionów tam mniej więcej przewidujesz bycia na Ziemi, zanim tam, już nie mówię lasy, ale przynajmniej jakieś połacie mchów się rozrosną i paproci i tak będziemy spoglądać daleko, daleko na tę czerwoną planetę i mówić, dobra, tu się życie kończy, trzeba tam przenieść te mchy, a gdzie tam jeszcze do kukurydzy, czy ziemniaków, albo podobnych innych pożytecznych roślin.
0: To tutaj podam takie przykłady. Otóż ludzie dawno temu niechcący spowodowali, że powstawały nowe gatunki w ciągu, powiedzmy, no trochę strzelam w tej chwili, 5 do 10 tysięcy lat. Mówię tutaj o Archaeophyta antropogena, czyli gatunkach, które powstały poprzez to, że myśmy działali w jakiś sposób rytmiczny, uregulowany i stabilny. I nagle z gatunków, które były na przykład na murawach, a przypadkiem trafiły do łanu zboża, gdzieś tam w okolicach Mezopotamii, tak, w tym żyznym półksiężycu, a my uprawą, czyli orką, zbiorem, zaczęliśmy działać na ten ekosystem, no akurat zbiorowisko segetalne, roślin polnych i gatunku uprawowego. I nagle się okazało, że te gatunki, które tam trafiły, te osobniki, które tam trafiły, tych gatunków murawowych, zaczęły się dopasowywać do tego wszystkiego, do rytmu, do wysokości, do falowania innego tego łanu traworoślowego. I w ciągu, no nie więcej niż 10 tysięcy, bo tyle trwa uprawa, znane historycznie 10-12 tysięcy maksymalnie, nagle się okazało, że stworzyliśmy nowe gatunki. Mają taką inną morfologię, mają takie cechy, których ich antenaci nie mieli. Na przykład konkol nasz znany polny, tak, który występuje na Opolszczyźnie dość często jeszcze wciąż na szczęście, mimo odchwaszczania, on już nie potrafi wysypać nasion. No, podstawowa rzecz została zaburzona, czyli rozmnażanie generatywne. Każdy organizm kombinuje jak może, żeby jak najdalej, jak najwięcej tych nasion wysłać w świat. A konkol kompletnie się w tym stracił. Nie, nawet jak ta torebka z nasionami jest otwarta już maksymalnie i przewrócimy ją do góry nogami, próbujemy wytrzepywać, nic nie wyleci. On potrzebuje młócki, on potrzebuje cepa, bo on chce być tak samo jak pszenica dookoła, czy jak właśnie żyto w tym wypadku najczęściej.
1: Rozleniwił się.
0: Kompletnie się rozleniwił. I to trwało 10 tysięcy lat. Ale to jest znacznie szybciej niż naturalne doprowadzenie do powstania nowego gatunku, bo nowy gatunek tak zupełnie naturalnie to jest powiedzmy 1 000 000 lat. Myślę, że wracając do pytania, myślę, że w sposób wspomagany, nieprzypadkowy, tak jak jeśli chodzi o te chwasty, te antropofyta, antropogena, te gatunki, które jakby wyhodowaliśmy na nowo w łanach zbóż uprawianych od 10 tysięcy lat. Tym razem to będzie znacznie szybszy proces, bo opanowaliśmy właśnie inżynierię genetyczną, opracowaliśmy mechanizmy, które powodują powstanie nowego życia. To my będziemy krzyżować, tworzyć chimery, wspomagać hybrydyzację, przenosić fragmenty genów. Będziemy mogli takie modelowe gatunki, które są najlepsze, jeszcze zboostować, jak to się mówi teraz nieładnie, czyli jeszcze przyspieszyć, jeszcze udoskonalić i to one będą zasiedlały Marsa. Więc myślę, Krzysztofie, że może nie my, ale nasze dzieci już na pewno dożyją tego momentu, że będziemy mieli gotowe zestawy do zaszczepienia życia na takich planetach jak Mars.
1: I przyszła mi do głowy piosenka, fragment tekstu Człowiek jak stwórca nieobliczalny.
0: Uwielbiam humanistów i tego typu dygresje. Mam też kilka różnych fragmentów, które mówią o cudzie bioróżnorodności, o cudzie zróżnicowania życia na Ziemi, w ogóle o cudzie życia w sposób przepiękny, a największe, najwspanialsze fragmenty są nawet zawarte w naszym Panu Tadeuszu. Mówią cały czas o rajskim ogrodzie, o tym nieprawdopodobnym skomplikowaniu życia na Ziemi i jednocześnie mówią o tym, że my ludzie musimy się o tą przyrodę troszczyć.
1: I niech to będzie najlepszą puentą naszego dzisiejszego spotkania z profesorem Arkadiuszem Nowakiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A Państwu życzę interesujących, bezkresnych przemyśleń, a nawet marzeń, jak tu sobie zrobić na przykład ogródek, działkę rekreacyjną na Marsie. Ale to jeszcze za parę lat. Do usłyszenia. Krzysztof Dobrowolski.

0: Radio Opole.
1: Autopromocja.
0: Zakorzeniony w jazzie, hip-hopie i kulturze beatowej, zespół podbija najważniejsze sceny Europy. Od off-festiwalu po kultowy Ronnie Scott's w Londynie. Omasta już 24 września o godzinie 20 zagra w Radiu Opole. Nasze studio M imienia SBB wypełni niezwykła muzyczna energia. Wydarzenie współorganizuje program Drugi Polskiego Radia w ramach audycji Klub Jazzowy Polskiego Radia. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Omasta już 24 września. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
1: Autopromocja. Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
0: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają, honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca. Wojownicy Korotop Gwardia Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w poniedziałek mecz Lotto Superligi. Korotop Gwardia Opole kontra Handball Stal Mielec. 21 września, godzina 18, Stegu Arena Opole przy Oleskiej. Bilety i karnety w sprzedaży internetowej na bilety.kprgo.pl.
4: Już najbliższy poniedziałek gramy u siebie. Widzimy się w Stegu Arenie. Zapraszam, Michał Milewski.
5: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2, Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
6: Już godzina 13, tu Radio Opole na FM, w internecie i DAB plus czas na wiadomości. Śmiertelny wypadek na drodze wojewódzkiej numer 454. Szlachetna paczka poszukuje wolontariuszy i liderów. W wiadomościach także Festiwal Polskiej Żywności na PGE Narodowym.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: Roman Juranek. Uwaga kierowcy, zablokowana droga do Namysłowa w okolicach Świerczowa na drodze wojewódzkiej 454. Doszło do uderzenia samochodu osobowego w drzewo, następnie pojazd dachował. Kierowca był uwięziony w pojeździe, na miejsce przyjechali strażacy i pogotowie ratunkowe. Niestety lekarz stwierdził śmierć kierowcy. Ruch na tym odcinku drogi z Opola do Namysłowa został wstrzymany. Wyznaczono objazd przez Dąbrowę. W Prudniku utrudnienia dla zmotoryzowanych spowodują jutrzejsze zawody kolarskie memoriału imienia Stanisława Szozdy. Wszystkie ulice na trasie wyścigu zostaną zamknięte od godziny 9.50 do 18.00. Całkowicie wyłączona będzie z ruchu pojazdów strefa obejmująca Rynek, ulicę Damrota, Zamkową, Piastowską, Małachowskiego, Jarmi Krajowej. Jest to pętla, na której rywalizować będą kolarze i niemożliwy będzie tam wjazd i wyjazd samochodów. Zamknięty zostanie przebiegający przez miasto odcinek drogi krajowej numer 40. Dla wjeżdżających do Prudnika z kierunku Głuchołaz i Opola wyznaczono objazd ulicami Kopernika, Nyską i Kolejową.
0: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
6: Panele, dyskusje, warsztaty, strefy kulinarne i możliwość spróbowania regionalnych potraw. To niektóre atrakcje 4. Festiwalu Polskiej Żywności na PGE Narodowym w Warszawie. Jego celem jest promocja lokalnych produktów. Organizatorem dwudniowego wydarzenia jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Zwieńczeniem festiwalu będzie finał konkursu Polska Smakuje, mówi dyrektor generalny tej instytucji Henryk Smolarz.
7: Będzie rywalizacja najlepszych z całej Polski pochodzących, najczęściej kół gospodyń wiejskich, grup, które przygotowują potrawy. To są zwycięzcy edycji wojewódzkiej, będą rywalizowali teraz między sobą o najlepszą potrawę, najlepszy posiłek, jaki będzie przygotowany z wykorzystaniem lokalnych właśnie produktów i najczęściej punktowane, to jest oceniane, tradycyjnej receptury.
6: A Festiwal Polskiej Żywności potrwa na PGE Narodowym w Warszawie do jutra do 17.
8: To są wiadomości Radio Opole.
6: Czerwone stroje, balony, flaga, mały koncert orkiestry i przemarsz. Tak wyglądał dzisiejszy happening Szlachetnej Paczki na rynku w Opolu. Celem akcji jest poszukiwanie wolontariuszy i liderów, których jeszcze w naszym regionie brakuje, o czym mówi Anna Widera ze struktur Szlachetnej Paczki w województwie opolskim.
9: Brakuje nam jeszcze ponad 100 osób, około 130 wolontariuszy, no i 6 liderów. Wolontariusze pośredniczą między potrzebującymi rodzinami, a wspaniałymi ludźmi, czyli darczyńcami, którzy chcą ich obdarować, czyli odwiedzamy rodziny, poznajemy ich historię i włączamy do projektu lub nie. I potem towarzyszymy im przez całą edycję i opiekujemy się zarówno rodzinami, jak i darczyńcami aż do samego weekendu cudów.
6: A zapisy na stronie szlachetnapaczka.pl.
8: Wiadomości Radia Opole. Nie masz pytań.
6: Przed piłkarzami Odry Opole dzisiaj trudne zadanie. W Betclic pierwszej lidze niebiesko-czerwoni zmierzą się na wyjeździe z Brukbetem Termaliczą Niecieczą w ramach 9. kolejki rozgrywek zaplecza piłkarskiej ekstraklasy. Klasę rywala docenia trener Odry Opole Łukasz Tomczyk.
10: Przeciwnik jest mocny. Część tych zawodników została z ekstraklasy, nawet znaczna. Trochę to odmłodzili, poszukali też innych rozwiązań w kadrze, zmianę ustawienia w momencie, kiedy im nie szło. Wyglądają teraz dobrze, mają dobry moment, nie mają kontuzji, więc na pewno trudny rywal. Balansuje między ekstraklasą a pierwszą ligą pod kątem klubu, finansów, możliwości na dzień dzisiejszy.
6: Spotkanie w Niecieczy poprowadzi Albert Różycki z Łodzi. Początek meczu o godzinie 15.30.
8: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Prawie 21 stopni na termometrach, a ciśnienie to wciąż 1022 hektopaskale. W regionie niezbyt dużo chmur, wiatr słaby, południowo-zachodni. W nocy temperatury od 11 do 12 stopni, a jutro w dzień ponownie od 20 do 22. Jutro w dzień więcej chmur niż dzisiaj. Będzie zachmurzenie duże, możliwe będą przelotne opady deszczu. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, lokalnie porywisty, w porywach do 55 km na godzinę, południowo-zachodni i zachodni.
8: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Reklama. Karolinka rośnie w najlepsze. Obecnie trwa rozbudowa Twojego ulubionego centrum handlowego, ale wszystkie sklepy są otwarte. Śledź na bieżąco nasze media społecznościowe i sprawdzaj, co u nas słychać. Jakie zmiany są planowane, w jakich terminach i na jakich zasadach. Do zobaczenia na naszych fanpage'ach, na stronie ch-karolinka.pl, a przede wszystkim na zakupach w Twojej Karolince.
11: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
12: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Jak żegnać lato, to tylko w Pałacu Pawłowice. Już w niedzielę 20 września święto chleba i winogron. Odwiedź kiermasz producentów żywności, w tym pieczywa, miodów, serów, wędlin i nie tylko. Na scenie wystąpią zespół folklorystyczny Rudniczanie, zespół wokalny Cantabile, Biesiada Polska oraz gwiazda Sławomir i Kajra. Ponadto warsztaty, konkursy i masa atrakcji dla każdego. Prowadzenie Arkadiusz Wieczorek. Święto chleba i winogron. 20 września o 14. Pałac Pawłowice. Gmina Gorzów Śląski.
1: Po reklamie.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Dzień dobry, Marzena Śmierciak, witam w programie i zapraszam do godziny 15. O czym dziś będziemy rozprawiać przez te dwie godziny? Zaczniemy od zaburzeń przetwarzania słuchowego. Są bowiem takie sytuacje, kiedy pacjent słyszy, ale nie rozumie, co dokładnie słyszy. Może mieć też problem z zapamiętaniem i ze zrozumieniem całego słyszanego komunikatu. Słyszy tylko jego część. Jak rozpoznać zaburzenia przetwarzania słuchowego i nie pomylić ich na przykład z niedosłuchem? Na czym polega terapia takiego pacjenta? O tym wszystkim już za chwilę będę rozmawiać z logopedką, neurologopedką, pedagogzką Beatą Soberą-Baron. W drugiej części audycji skupimy się na duchowości w medycynie. Tego tematu jeszcze nie poruszałam. Choroba może bowiem rodzić pytania, nad którymi żyjąc w biegu wcześniej się nie pochylaliśmy. Pytania o sens życia, o sens cierpienia, o wartości. Istotna w procesie leczenia może być też nadzieja. Czego w tym kontekście potrzebuje pacjent? Czy we współczesnej medycynie jest miejsce na duchowość? Do jakiego rodzaju refleksji skłania nas choroba? Naszym gościem po 14 będzie pielęgniarka dr Ewa Radwańska z Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim. Zapraszam.

0: Dołączyła do mnie Beata Sobera-Baron, zapowiadana kilka chwil temu. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: To logopedka, neurologopedka, pedagog, właścicielka kliniki Clear of Opolu i przedszkola Niebieski Domek. I tak jak też zapowiadałam kilka chwil temu, z naszą gościnią będziemy rozmawiać o zaburzeniach przetwarzania słuchowego, czyli o takich sytuacjach, kiedy my słyszymy, nie mamy żadnego problemu z naszym słuchem, ale kompletnie nie rozumiemy albo częściowo nie rozumiemy tego, co słyszymy. Dlaczego tak się dzieje? Z czego to wynika? O to będę pytać naszą specjalistkę. To może od razu przejdźmy do konkretów, czym są zaburzenia przetwarzania słuchowego. Czy tak jak to przedstawiłam w ten najprostszy sposób, to tak właśnie jest?
1: Tak, tak właśnie jest. To są te sytuacje, w których my tak naprawdę słyszymy, a nie słuchamy. Czyli rzeczywiście ucho działa prawidłowo, i od strony takiej fizjologicznej, anatomicznej nie ma się do czego przyczepić, czyli jeśli nas bada wyłącznie audiolog i mamy wszystkie atestowane badania słuchu i takie obiektywne badania słuchu i one nam wychodzą prawidłowo, a nasze dziecko czy dorosła osoba zachowuje się tak, jakby gdzieś była obok tych dźwięków i nie do końca przyswajała to, co się dzieje dźwiękowo dookoła niej, to właśnie są te wszystkie zaburzenia przetwarzania słuchowego.
0: Czyli takie sytuacje, kiedy dziecko na przykład nie reaguje na nasze komendy, niekoniecznie mogą świadczyć o tym, że dziecko jest niegrzeczne, nie słucha, tylko może ono nie rozumie z jakichś względów tego, co my mówimy.
1: Tak, czyli na etapie mózgowym ten bodziec słuchowy nie jest odpowiednio przetwarzany. I to znowu, to jest bardzo taki szeroki worek, czyli może być problem z samym dekodowaniem, z zbieraniem śladów pamięciowych, może być problem z różnicowaniem dźwięku, czyli na przykład dziecko potrafi powiedzieć, że coś słyszało i na przykład określić intensywność, czy to było ciche, czy to było głośne, ale już nam nie powie konkretnie, jaki to był dźwięk. I do tego stopnia te zaburzenia przetwarzania słuchowego mogą być takie bardzo mieszające w tym procesie słuchowym, że to mogą być tak głębokie zaburzenia, że dziecko może nie odróżniać dźwięku gwizdania od mowy. Więc tutaj jakby w ogóle może nie wyłapywać tych dźwięków mowy i nie identyfikować ich jako jakieś takie próby komunikacyjne.
0: I nie mówimy o sytuacjach, kiedy jest na przykład hałas i coś próbujemy powiedzieć w tym hałasie, harmiderze do dziecka, no bo to trochę naturalne, że w hałasie mamy utrudniony odbiór komunikatów.
1: Tak, jest inaczej, chociaż takie badania też się prowadzi. To znaczy, jeśli prowadzimy diagnozę zaburzeń przetwarzania słuchowego, to odbieranie mowy w hałasie jest jednym z takich testów. Mhm. Czyli my specjalnie wrzucamy tam do tego testu takie dystraktory, które mają nam pokazać, czy to dziecko mimo tego, że będzie się znajdowało w klasie, będzie się znajdowało w grupie przedszkolnej, będzie potrafiło odróżnić komunikat, który jest kierowany do grupy czy do niego indywidualnie. Bo jakby zdrowe dziecko, które nie ma żadnych trudności w tym zakresie, mimo drobnych hałasów, będzie sobie odróżniało te dźwięki mowy, a tym bardziej komunikat kierowany na przykład rozpoczęty imieniem tego konkretnego dziecka. Mhm.
0: Albo po powtórzeniu zrozumie komunikat.
1: Dokładnie, tak? Mhm. Tak, że jeśli ktoś coś powie po raz pierwszy, nauczyciel, nawet nie podnosząc głosu, ale już zwróci na siebie uwagę i rzeczywiście powtórzy to raz jeszcze, kiedy ten hałas troszeczkę się zmniejszy, to wtedy powinno to dziecko prawidłowo odczytać ten komunikat. Jeśli tak się nie dzieje, to już nam powinno dać coś do myślenia. Oczywiście w pierwszej kolejności my wykluczamy wady słuchu. Czyli jeśli tak się dzieje, no to na pierwsze nasze podejrzenie pada na narząd słuchu właśnie.
0: No i słusznie. Więc, też,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, i słusznie, bo chcąc diagnozować dziecko pod kątem przetwarzania słuchowego, zaburzeń przetwarzania słuchowego, to przede wszystkim i tak musimy udać się do tego audiologa i wykluczyć wady słuchu po prostu. Czyli na każdym etapie ta wada słuchu może się pojawić przewodzeniowo, to może być nerw słuchowy i tak dalej, więc to będą różne badania słuchu, zwykła audiometria tonalna też nam nie wyklucza wszystkich wad słuchu, prawda? Więc tutaj muszą być na pewno pogłębione badania słuchu i tutaj audiolog będzie decydował o tym, na jakie konkretne badania to dziecko kierować. I dopiero później prowadzi się taką dalszą diagnostykę.
0: O tę diagnostykę będę jeszcze pytać, a czy te zaburzenia przetwarzania słuchowego, one mogą dotyczyć dorosłych pacjentów?
1: Mogą też dotyczyć dorosłych pacjentów i to jest też tak, że mózg nie uczy się tego na zawsze. Czyli jeśli my mamy do czynienia ze starszą osobą, która powoli traci słuch, ze względów takich fizjologicznych już, to za tym też idzie przetwarzanie. Czyli dźwięki, które do tej pory nie stanowiły problemu, nawet jeśli my tej osobie starszej po 5-3 latach już, bo zauważymy, że już jest znaczący ten ubytek słuchu, damy aparat słuchowy i ta osoba nie będzie odpowiednio ćwiczyć, odpowiedniej ilości godzin w tym aparacie spędzać, to też będzie rzutowało na przetwarzanie tych dźwięków. W związku z tym zwykły taki ruch uliczny, czyli jeżdżące samochody, mogą już na tyle być rozpraszające, że nie będziemy słyszeć osoby obok nas albo nie będziemy umieli różnicować już tej mowy. Także tutaj też ta fizjologia też będzie wpływała na przetwarzanie słuchowe, czyli tak też się dzieje. Na pewno każda wada słuchu będzie generowała też problem z przetwarzaniem słuchowym i żaden aparat nie jest taką protezą, która bez ćwiczeń nam to po prostu załatwi, że damy aparat i już.
0: Zwłaszcza, że ten dźwięk jest też inny w aparatach słuchowych.
1: Tak, chociaż teraz są takie aparaty, że wiadomo, że możemy te częstotliwości sobie mocno modyfikować, wiele razy nastrajać te aparaty, ale to jest tak, że jeśli odpowiednią ilość czasu ten pacjent, uczeń, dziecko, dorosły w nim nie spędza, to to nam nie załatwia sprawy, bo mózg musi mieć czas na nauczenie się przetwarzania tych dźwięków właśnie w tym konkretnym już aparacie. Dlatego to będzie dotyczyło też osób dorosłych, ale w inny sposób, czyli raczej jako następstwo właśnie utraty słuchu fizycznego i w następstwie też to przetwarzanie może być wtórnie zaburzone. Mhm. Czyli trochę inaczej niż ta sytuacja, o której mówimy z dziećmi, że dziecko rodzi się i ma prawidłowy słuch fizyczny, fizjologiczny, ale przetwarzanie jest zaburzone.
0: No właśnie, a skąd się biorą tego rodzaju zaburzenia u dzieci? No to skupmy się na dzieci.
1: Tak naprawdę znowu tutaj etiologia może być różna. Dużej grupy wcześniaków to będzie na pewno dotyczyło, takie zaburzenia przetwarzania słuchowego, czyli mimo tego, że wada słuchu nie zostanie wykryta i nic fizycznie się nie dzieje, bo to się sprawdza już u tych wcześniaków od początku, one są pod opieką audiologa z reguły, to jest duża grupa dzieci, które właśnie mają tego typu problemy. Jeśli chodzi o takie mikrouszkodzenia układu nerwowego, których też niestety nie zawsze jesteśmy w stanie zobaczyć w neuroobrazowaniu, że w danym obszarze po prostu, nie wiem, jest jakieś małe wodniaki na przykład, albo małe krwotoki takie.
0: Jakieś mikrouszkodzenia, tak?
1: Mikrouszkodzenia mózgu, tak. I czasem jesteśmy to w stanie zobaczyć, czasem nie. Musimy też pamiętać o tym, że wszystkie obszary związane z odbiorem i nadawaniem mowy, my mamy je określone w neurologopedii, że to jest obszar okolicy styku skroniowo-ciemieniowo-potylicznego, jest obszar warnkego i tak dalej, ale oprócz tych obszarów w samej komunikacji, kodowaniu i dekodowaniu specyficznie u różnych jednostek mogą brać jeszcze udział różne inne obszary. Dlatego my nie jesteśmy w stanie często nawet w neuroobrazowaniu dokładnie stwierdzić, że no w obszarze mowy nie jest nic uszkodzone, w obszarze słuchu nie jest nic uszkodzone, a i tak mamy objaw właśnie związany z zaburzeniem przetwarzania. Dlatego one są ciężkie do diagnostyki.
0: Teraz żyjemy w takich czasach, że jest bardzo dużo informacji wokół nas, tych bodźców dźwiękowych, takie szybkie czasy. Dzieci też oglądają od małego takie bardzo szybko dziejące się bajki. Czy to może też obciążać umysł dziecka i wpływać na zaburzenie przetwarzania słuchowego?
1: Tak, na pewno. Na pewno u osób, które mają już pewien rodzaj takiej podatności i trudności, to te zaburzenia będą się pogłębiać, ale też u osób, które no nie mają takiego dużego potencjału na te zaburzenia, na prezentowanie takich trudności. Sama ekspozycja na intensywne bodźce w krótkim czasie, takie słuchowe, będzie powodowała mniejszą taką wrażliwość słuchową i mniejsze zdolności nasłuchiwania, wysłuchiwania mowy, dźwięków, izolowania tych dźwięków i tak dalej. My też pamiętajmy o tym, że mowa, słuchanie też jest nieodłączne od wzroku u nas i my często słuchając wspomagamy się też odczytywaniem mowy z ruchu warg i jeśli to jest zaburzone, czyli na przykład oglądamy sobie bajki obcojęzyczne i to, co na ustach tych bohaterów nie zgadza się z tym, co słyszymy, bo jest dubbing, więc w ogóle to się nie zgadza, to nie zachodzi też proces uczenia się tak, jak my sobie myślimy, że dziecko słuchając tych bajek uczy się nowych słów, uczy się mowy. Wcale nie, bo najczęściej to w ogóle jest ze sobą nie współgra, więc nie pomaga nam w tym procesie uczenia się tej mowy i odbierania tych bodźców. Dlatego z reguły duża ilość tych bodźców będzie wpływała no, negatywnie po prostu.
0: A rzeczywiście takie mamy czasy, że od najmłodszych lat jesteśmy poddawani tym różnym bodźcom, tak? Dzieci dostają bardzo wcześnie już telefony. Samo zaburzenie koncentracji może mieć potem wpływ właśnie na to, w jaki sposób dzieci reagują na komunikaty. Może to nie będzie od razu zaburzenie przetwarzania słuchowego, ale to może mieć związek z pogorszeniem skupienia uwagi, koncentracji.
1: Tak, tak. Koncentracji właśnie takiej na bodźcach słuchowych. I rzeczywiście nie od razu to będziemy nazywać zaburzeniem, ale będzie taki obniżony potencjał, co w przyszłości będzie na pewno skutkowało też problemami w nauce czytania i pisania. Jeśli mówimy o takich malutkich dzieciach, które są na etapie właśnie takiego uczenia się tego, to tutaj zdecydowanie wszystkie te bodźce takie szybkie, towarzyszące będą nam ten proces uczenia się opóźniać, wydłużać albo zaburzać właśnie w konsekwencji takich działań. Także bardzo ważne, żeby nie zaczynać za wcześnie.
0: Ze mną w studiu Beata Sobera-Baron, logopedka, neurologopedka, pedagog, właścicielka kliniki Kliro w Opolu i przedszkola Niebieski Domek. Proszę z nami pozostać, rozmawiamy o zaburzeniach przetwarzania słuchowego.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Naprzeciwko mnie Beata Sobera-Baron, logopedka, neurologopedka, pedagog, z którą rozmawiamy na temat zaburzeń przetwarzania słuchowego. Dotyczą one dzieci, mogą dotykać też osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, na przykład z wadami słuchu, które się pojawiają wraz z wiekiem. Jakie są symptomy tego, że dziecko ma zaburzone przetwarzanie słuchowe, że w niewłaściwy sposób odbiera te informacje słuchowe, które docierają, albo że odbiera je jakoś wybiórczo? Co powinno zwrócić naszą uwagę? Podałam na samym początku taki przykład, że ja mówię, a dziecko nie słucha, nie reaguje, nie wykonuje moich poleceń. To jest jeden z takich symptomów. Coś jeszcze?
2: Tak, ale kolejnym może być to, że przy dłuższych naszych prośbach, wypowiedziach, poleceniach dziecko na przykład realizuje tylko pierwszą część tego polecenia, albo tylko ostatnią część, czyli nie jest w stanie, jakby długość tej uwagi słuchowej nie jest odpowiednia do wieku. My dajemy dziecku polecenie nawet takie dwuczłonowe, czyli nie wiem, podejść do szafy, wyciągnij książkę i dziecko zatrzymuje się na pierwszej części, czyli podchodzi do szafy. I czasem dopytuje, co ma zrobić dalej, a czasem zachowuje się tak, jakby tej drugiej części polecenia w ogóle nie było i zastanawia się, co to za bezsensowne polecenie właśnie dostało. Czyli nie zawsze to jest tak, że dziecko się zachowuje, jakby nie słyszało nas, tylko czasem na przykład będzie właśnie ten objaw z tym skróconym czasem tej uwagi słuchowej, czyli dziecko nie jest w stanie zareagować odpowiednio, zapamiętać odpowiedniej długości poleceń, czy pytań, czy próśb.
1: Mhm. No i właśnie, tutaj jest taka zagadka dla terapeuty, czy to jest zaburzenie przetwarzania słuchowego, czy to jest jakieś zaburzenie po prostu koncentracji, że dziecko się gdzieś tam wyłączyło, że na przykład jest nadpobudliwe, może ma... nie wiem, czy jest już taka diagnoza już postawiona na takim etapie u terapeuty, czy do ona dopiero padnie, że na przykład terapeuta szuka, czy to ADHD, czy to zaburzenie przetwarzania słuchowego.
2: I rzeczywiście jest duży problem diagnostyczny i często się z tym problemem spotykamy. I tutaj, jeśli są wprawni pedagodzy, nauczyciele przedszkola, nauczyciele wychowania przedszkolnego, to oni naprawdę potrafią świetnie wyłapać te osoby, bo obserwują to dziecko nie tak, jak my mamy dziecko jako neurologopedzi na diagnozie, to jest jedno spotkanie, ono jest, właściwie dotyczy wywiadu z rodzicem tego dziecka, drugie spotkanie takie diagnostyczne z dzieckiem i często przy wykorzystaniu już jakiegoś sprzętu, to rzeczywiście jest trochę mało, chociaż no, wykorzystuje się do tego specjalistyczne takie testy właśnie rozdzielnousznego słyszenia, rozpoznawania mowy w szumie, odbierania odpowiednio różnego natężenia dźwięku i tak dalej, więc te testy są tak skonstruowane, żeby to wyłapać, ale tutaj pierwszy sygnał już często jest w stanie nam dać właśnie nauczyciel wychowania przedszkolnego, który obserwuje dziecko i takie reakcje codzienne i jest w stanie powiedzieć, że to dziecko nie zachowuje się jak dziecko nadpobudliwe psychoruchowo, a jednak ma problem z wykonywaniem poleceń i często te dzieci są opisywane jako takie, które znają zasady panujące w grupie, ale na przykład ich nie stosują albo nie stosują się do poleceń. I nauczyciel jest w stanie rzeczywiście takie rzeczy wyłapać i później skierować na taką pogłębioną diagnostykę. Często są te dzieci mylone z dziećmi niegrzecznymi, z dziećmi właśnie z ADHD.
1: A jak często w ogóle pojawia się ten problem? Czy nauczyciele wiedzą, że mogą występować u dzieci zaburzenia przetwarzania słuchowego? No, nauczyciele teraz w szkołach, w przedszkolach są wręcz, kolokwialnie powiem, zasypywani, tak, życzeniami. Na ile to zjawisko występuje, to zaburzenie?
2: Tutaj, jeśli chodzi o badania, to nie będę tutaj żadnymi procentami rzucała, dlatego że często po to, żeby dziecko mogło rzeczywiście realną pomoc uzyskać, to mogłoby dostać orzeczenie, bo zaburzenia przetwarzania słuchowego nie determinują wydania orzeczenia. Nie należy się tym dzieciom to orzeczenie. W tej chwili, jeśli to jest podciągnięte pod wady słuchu, czyli jeśli ten audiolog widzi, że w tych innych testach dziecko wypada słabo, to mimo, że to badanie słuchu fizycznego wyszło prawidłowe, to jest w stanie opisać to jako niedosłuch funkcjonalny, próbują to jakoś obejść lekarze, żeby rzeczywiście to dziecko mogło uzyskać taką realną pomoc, pracę logopedyczną jeden na jeden, bo tylko taka w tym przypadku ma sens. Dlatego te dane takie statystyczne, one będą troszeczkę zaburzone, dlatego że te dzieci często właśnie udaje się im uzyskać orzeczenie. Na same zaburzenia przetwarzania słuchowego niestety orzeczenie się nie należy. Orzeczenie w tej chwili według naszych oświatowych możliwości należy się na wadę słuchu, wadę wzroku, niepełnosprawność niepełnosprawność intelektualną i spektrum autyzmu i niedostosowanie społeczne. I jeszcze niepełnosprawność ruchową, w tym afazję, czasem się tutaj próbuje podciągać właśnie zaburzenia przetwarzania słuchowego jako rodzaj właśnie afazji. A tutaj może mamy za mało czasu, żeby rozwikływać różnice pomiędzy. Chodzi o taki rodzaj afazji wrodzonej, dziecięcej, bo rzeczywiście część objawów się nam pokrywa. Mhm. Więc statystycznie tutaj niestety nie pomogę, ale no jest to na pewno mniejszy odsetek niż dzieci z wadami wymowy, bo tutaj mówimy o około nawet 30% dzieci przedszkolnych. Nawet w niektórych placówkach się rejestruje do 50% dzieci z wadami wymowy. Tutaj na pewno to nie jest tak duży procent, ale nawet myślę, że między 5 a 10% to będą tego rzędu przedziały, jeśli chodzi o zaburzenie przetwarzania słuchowego.
1: Całkiem sporo. I jeszcze do tego dochodzą zaburzenia koncentracji z racji tego, w jakim środowisku dziecko funkcjonuje. A jakie są konsekwencje funkcjonowania z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, ale nieleczonymi, kiedy nie ma prowadzonej terapii? I jakie to może potem kolejne zaburzenia sprowokować?
2: Właśnie dlatego często w orzecznictwie podciąga się to jednak pod wadze słuchu, że te konsekwencje są często niestety bardzo podobne, a nawet często większe, dlatego że tutaj po założeniu aparatu, jeśli mamy do czynienia z fizycznym uszkodzeniem słuchu czy wadą słuchu, to po założeniu aparatu, jeśli jest prowadzona terapia, to jakby widzimy te postępy, obserwujemy je i to dziecko funkcjonuje coraz lepiej. W zaburzeniu przetwarzania słuchowego my nie jesteśmy w stanie zastosować żadnego implantu, żadnego przetwornika, który w mózgu będzie odpowiednio kodował nam te dźwięki. W związku z tym bardzo intensywna terapia jest tym dzieciom potrzebna, a często konsekwencje są takie jak u dzieci z wadami słuchu. Teraz proszę sobie wyobrazić, że my uczymy się tej mowy tak o przy okazji, właśnie siedząc z kimś na korytarzu, słuchając nawet czyichś rozmów, gdzieś w autobusie, gdzieś w sklepie, gdzieś mimochodem jakby zapamiętujemy słowa z kontekstu, z sytuacji. Poza tym dzieci od drugiego roku życia z reguły intensywnie zadają pytania o wszystko. Dzieci, które mają zaburzone przetwarzanie słuchowe, często mają ten etap pominięty. Czyli podobnie będzie jak u dzieci z wadą słuchu. Są troszeczkę wyizolowane tak dźwiękowo, więc te konsekwencje są bardzo podobne, czyli później się rozwija mowa z reguły i różne te kompetencje związane z rozwojem mowy, czyli później pojawianie się rozumienia synonimów, rozumienia związków frazeologicznych i tak dalej, to ono pojawia się dopiero po terapii. Nie pojawia się często samoistnie u tych dzieci, więc konsekwencje potrafią być bardzo poważne. Włącznie z tymi właśnie dotyczącymi nauki czytania i pisania. I też pamiętajmy, że to są dzieci w normie intelektualnej, a mimo tego nie są w stanie po prostu przez to, że analiza, synteza słuchowa w tej sytuacji jest zaburzona, czyli rozbieranie słowa na części, później składanie sylab w słowo, składanie głosek w słowo, to będą te rzeczy, które będą u tych dzieci pojawiały się dużo, dużo później po intensywnej terapii.
1: To tak jakby te dzieci żyły w jakimś obcym kraju, tak? I nie rozumiały dookoła ludzi, którzy są, albo rozumieli tylko pojedyncze słowa, bo ten poziom językowy jest trochę inny, tak?
2: Tak, tak i dokładnie, to jest bardzo dobre porównanie, tak myślę, dla rodziców. Rzeczywiście, no nie jest takie jeden do jeden pasujące, ale bardzo dobre porównanie, dlatego że jeśli prowadzi się terapię dzieci z zaburzonym przetwarzaniem słuchowym, to często uczy się tego języka polskiego tak jak języka obcego, bo my musimy rozpoczynać terapię od rzeczownika, tak żeby jakby zakotwiczyć te mowę dobrze. Potem przechodzimy do czasowników, czyli nazywania czynności. Potem to łączymy w dłuższe wypowiedzi i tak dalej, i tak dalej. Więc trochę to wygląda jak taka nauka języka obcego dla dziecka, które ma zaburzone przetwarzanie słuchowe. Oczywiście możemy mówić o różnych poziomach. Ja tutaj mówię o takich sytuacjach, w których te dzieci samoistnie nawet mają problem z rozpoczęciem mówienia. Także jakby wchodzą bardzo późno w ten etap mówienia.
1: No właśnie o to chciałam też zapytać, bo cały czas mówimy o tych dźwiękach, które docierają do dziecka, a w jaki sposób wygląda komunikacja dzieci z zaburzeniami słuchowymi?
2: Różnie. W związku z tym, że my możemy mieć to w różny sposób zaburzone. Czyli tak jak mówię, może być tak, że dziecko, mimo że słyszy i niskie, i wysokie tony, i to jest potwierdzone badaniem audiologicznym, to mózg na przykład rejestruje same niskie tony. Na przykład wszystkie te głoski syzy, cydzy, sizi, cidzi, wyfy nie są przez mózg odpowiednio dekodowane. W związku z tym na przykład dziecko nam samoistnie rozwija mowę samogłoskową. Ale mogą trafić się dzieci z tym samym zaburzeniem, które od tej strony będą sobie świetnie radziły, ale będą miały właśnie większy problem z tą pamięcią słuchową i rozpoznawaniem mowy, kiedy się pojawi jakikolwiek dystraktor.

0: nie słyszą tego dźwięku prawidłowo.
1: Chociaż
0: słyszą fizycznie, ale jakby nie jest przez mózg prawidłowo identyfikowany, w związku z tym no, nie może być nadawany. W myśl zasady jest takie prawo Tomatisa, że nie mogę wydawać z siebie dźwięku, którego nie usłyszę. No i jest to dosyć logiczne, bardzo proste prawo, że jeśli ja czegoś nie zidentyfikuję, to nie jestem w stanie wytworzyć takiego dźwięku o takiej, o danej częstotliwości.
1: Niesamowite, bo cały czas mówimy o sytuacji, kiedy ten dźwięk dociera, bo w przypadku dzieci z wadą słuchu ten dźwięk nie dociera.
0: Tak.
1: Bo jest taka częstotliwość, że ucho nie jest w stanie tego fizycznie usłyszeć, ale tutaj mówimy o sytuacji, kiedy to dziecko słyszy ten dźwięk, ale mimo wszystko nie odczytuje.
0: Tak, dokładnie. I dlatego czasem nawet sytuacja dzieci z zaburzonym przetwarzaniem słuchowym będzie trudniejsza od dzieci z wadą słuchu, bo dlatego tak wcześnie my implantujemy dzieci, które się rodzą z wadą słuchu, żeby ten mózg zdążył właśnie sobie wykształcić ten cały, to cały proces identyfikacji, kodowania, dekodowania pamięci słuchowej. Jeśli my zaimplantujemy dziecko 5-letnie, to już jest dużo, dużo trudniej, bo znowu zależy na jaki potencjał trafimy. Może być, że to dziecko jeszcze nam nadrobi, czyli ten mózg jeszcze się ładnie dopasuje do tego identyfikowania, kodowania, dekodowania, ale już jest mu trudniej. A jeśli zaimplantujemy dziecko, które ma 7-9 lat, bo ja też na początku, kiedy zaczynałam pracę taką neurologopedyczną, to miałam takich pacjentów, bo nie implantowało się tak wcześnie, więc to były dzieci, które były no, po różnych powikłaniach, po różnych chorobach prostych, straciły słuch. To ten mózg naprawdę ma już ogromną trudność i z reguły one już pozostawały właściwie do końca głuche, bo zakładały aparat, ale to już nie było takiego efektu. Nawet po zaimplantowaniu, jakbyśmy zaimplantowali dziecko półroczne, roczne, tak jak to się teraz robi.
1: Ze mną w studiu cały czas Beata Sobera-Baron. Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy.

0: ze mną w studiu cały czas Beata Sobera-Baron, logopedka, neurologopedka, pedagog. Rozmawiamy też niezmiennie o zaburzeniach przetwarzania słuchowego. A jak jest z dźwiękami otoczenia? Bo mówimy o mowie tutaj, skupiłyśmy się na tym, a jak jest z dźwiękami, z szumem samochodów, z pluskiem wody, z szumem liści? Czy te dzieci też z zaburzeniem przetwarzania słuchowego pewnych dźwięków otoczenia nie potrafią rozpoznać, zakodować, utrwalić sobie, że to jest dźwięk na przykład warkot auta?
1: Tak, może tak być, ale też może się zdarzyć tak, że dzieci mają trudności w jednym i w drugim obszarze, bo to będzie znowu inny obszar mózgu odpowiedzialny za identyfikowanie dźwięków mowy, a inny obszar mózgu odpowiedzialny za identyfikowanie innych dźwięków otoczenia. W związku z tym może nam się zdarzyć, że dziecko będzie miało trudności i w zakresie rozpoznawania mowy, i w zakresie rozpoznawania innych dźwięków, a może się zdarzyć, że tylko w tym wybranym zakresie. Dlatego mówię, ta diagnostyka jest bardzo trudna, żeby też wytłumaczyć to rodzicowi, że tak może być, że dziecko no jedno słyszy, a drugiej rzeczy nie słyszy, nie potrafi tego zidentyfikować. Tak może się rzeczywiście też wydarzyć.
0: Na ile skuteczna jest diagnostyka? Bo w przypadku pracy z dziećmi z wadą słuchu jest bardzo duża szansa, że one się nauczą tego dźwięku, bo po prostu słyszą ten dźwięk. Może trochę inaczej, ale słyszą. A jeżeli tutaj mózg nie identyfikuje, jesteście w stanie wy terapeuci wypracować jednak zrozumienie dźwięku u takich pacjentów?
1: Tak, tyle że ta diagnoza na pewno będzie bardziej subiektywną diagnozą, bo jeśli chodzi o audiometrię, to my mamy tutaj no, dużo metod takich obiektywnych, czyli my potrafimy zbadać, czy nerw słuchowy funkcjonuje, czy ten mózg w ogóle, czy ten dźwięk w ogóle dociera do mózgu, to jesteśmy w stanie zbadać bardzo obiektywnie. Jeśli chodzi o to, co dzieje się dalej z tym dźwiękiem, to my badamy na podstawie reakcji pacjenta, czyli tak jak w audiometrii tonalnej. Słyszy dźwięk i przyciska, że go słyszy. Oczywiście ile tutaj jest zmiennych. Na przykład dziecko może reagować fizycznie z opóźnieniem i już wtedy to przyciśnięcie będzie w innym czasie niż u innego pacjenta czy dziecka, prawda? W związku z tym te wszystkie testy będą bardziej takie subiektywne, bo rozpoznawanie mowy w szumie będzie na przykład zafałszowany ten wynik. Jeśli dziecko będzie miało ogólne problemy z koncentracją, będzie nadpobudliwe, to już nam będzie determinowane to, że ten wynik będzie troszeczkę inny. Na pewno w takich testach rozdzielnoucznego słyszenia też będzie czas reakcji miał bardzo duże znaczenie. W testach, których na przykład podaje się słowa podobne, czyli kasza, kasia, kasa, gdzie będą się różniły tą jedną głoską, to znowu też zwróćmy uwagę na to, że dziecko musi mieć też odpowiedni wiek do tego, żeby odróżniać te wszystkie słowa od siebie. Musi nam w jakiś sposób już umieć zasygnalizować, że tam był inny dźwięk. Albo
0: musi
1: na przykład
0: w ogóle znać dane słowo.
1: Znać dane słowo i wskazać je na obrazku. Dlatego te metody diagnostyczne, one w pewien sposób są ograniczone, chociaż są takie metody Tomatisa, czy Neuroflow, czy Johansena, czy Warnkego, są specjalne takie do tego przystosowane urządzenia, dzięki którym my jesteśmy w stanie zbadać te poszczególne funkcje słuchowe, ale znowu one bazują na tym, co dziecko nam pokaże, czyli przyciśnie w danym momencie odpowiedź. Dlatego też no, musimy patrzeć na to bardziej całościowo i realnie oceniać to funkcjonowanie dziecka, czyli oprócz tego testu, który dziecko nam wykonuje, właśnie bardzo przydatne są opinie z przedszkola, szkoły, z placówki, w której dziecko najwięcej czasu spędza, żeby wiedzieć, jak to dziecko funkcjonuje na co dzień i co jest dla niego największym problemem.
0: No właśnie.
1: Czasem samo posadzenie w pierwszej ławce będzie miało naprawdę dobry efekt. To są takie metody, które stosowaliśmy, jak dziecko miało dużą wadę wzroku, no to do przodu, tak? Jak dziecko szybko się rozpraszało gdzieś dźwiękami, no to też dobrze, żeby siedziało z przodu. I to jest taka metoda, która ja nadal jestem zastosowaniem takich metod, bo one są bardzo prostymi metodami, a dają bardzo duży komfort. Tylko sposób ich przeprowadzenia zwykle budził jakieś kontrowersje, że to dziecko było takie naznaczone. Jeśli nauczyciel to odpowiednio przedstawi, że ty mi jesteś tutaj z przodu, do czegoś potrzebny, bo na przykład najszybciej pobiegniesz później do tablicy i przyniesiesz mi coś i podasz, ale niekoniecznie jakby przed innymi dziećmi wskazuje, że masz wadę słuchu, masz wadę wzroku, będziesz siedział w pierwszej ławce, albo rozpraszasz innych, bo tu jeszcze często wchodzą takie sytuacje w grę. Gdzieś tam coś mówisz pod nosem, bo są dzieci, które im przeszkadzają inne dźwięki towarzyszące, a same są w stanie produkować bardzo dużo dźwięków, no, które nie będą im przeszkadzać, ale będą rozpraszać innych. I tutaj nauczyciel ma bardzo wtedy trudną rolę. Też trzeba to dziecko jakoś posadzić w takim miejscu, żeby jednak no, innym dzieciom to nie przeszkadzało.
0: Czy terapia osób z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, czy wygląda podobnie u dzieci i u dorosłych osób? Uczycie no, dorosłych ponownie, dzieci na nowo znaczenia dźwięków, słów, całych zdań? Na tym się skupia terapia?
1: Jeśli chodzi o dorosłych i te zaburzenia wtórne spowodowane utratą słuchu fizycznego, to tak naprawdę cały trening opiera się na tym, że w aparacie słuchowym, w który ta osoba dorosła została zaopatrzona, ćwiczymy te dźwięki, które najczęściej są pacjentowi po prostu potrzebne i najlepiej jak to jest po prostu konwersacja, ale taka jeden na jeden, żeby ten pacjent mógł też obserwować ruchy warg i żeby mógł się tym wspomagać i tego się go uczy. Jeśli chodzi o dzieci, to najczęściej wspomagamy się jeszcze terapią dźwiękami, tak jak to jest w metodzie Tomatisa, w metodzie Johansena, dlatego żeby w jakiś, mówiąc tak kolokwialnie, uzupełnić ten mózg, te ścieżki o dźwięki, z którymi dziecko ma problem, czyli rozpoznawanie wysokich, niskich tonów, uwrażliwienie na to, czy dźwięk jest z lewej, z prawej strony w danym momencie, czyli też takie, tam się pojawia w tych terapiach bramkowanie lewe, prawe ucho. I tym się mocno wspomagamy, jeśli chodzi o pracę u dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, ale też klasyczna terapia logopedyczna, w której no to wszystko jest takie usystematyzowane, czyli te dzieci, które mają problemy w ogóle z uczeniem się mowy ze względu na te trudności, to się prowadzi tak naprawdę od tego rzeczownika rzeczywiście i trochę tak jak tutaj zostało wspomniane, można porównać do nauki języka obcego, ale uzupełniamy i wspomagamy się po prostu technologią tej sytuacji.
0: Czy takie dziecko z takimi zaburzeniami jest do wyprowadzenia? No bo ten problem leży gdzieś tam w mózgu, głęboko. Nie wyciągniemy, nie wytniemy, nie zastąpimy czymś nowym częścią, nową mózg. Czy to jest do wyprowadzenia?
1: Z naszego doświadczenia wynika, że najczęściej tak. Tylko ta terapia musi być też konsekwentna. Czyli to nie jest taki zryw, że ja zapisuję dziecko na rok i ja wiem, że to zabrzmi teraz tak dla rodzica, który ma dziecko z zaburzeniami przetwarzania słuchowego bezlitośnie, bo często no, jak mamy do czynienia z wadą wymowy, gdzie to jest szyży czy dyry, to zapisujemy na terapię, dziecko przychodzi, uczy się, wychodzi do widzenia. Jeśli mamy do czynienia z czymś tak szerokim jak zaburzenie przetwarzania słuchowego, to ta terapia trwa latami i tutaj nie ma się co oszukiwać, dlatego że często to jest tak, że jeśli my przerywamy te ćwiczenia, to dziecko nie idzie dalej. I albo nawet wręcz zapomina, jeśli nie ma odpowiedniego środowiska. Często dobre są utrwalające już później naprawdę rozmowy, tylko prowadzone w odpowiednich warunkach. Tak jak mówię, żeby nie było tych dystraktorów, telewizora, radia w tle, bo to wszystko może ten proces wydłużać, a nawet zaburzać. A dobrze prowadzona terapia naprawdę przynosi dobre skutki. Większość takich pacjentów, których ja pamiętam naprawdę sprzed 12 lat, to są w tej chwili osoby już dorosłe, które na przykład kończą studia, dosyć trudne studia. A to są dzieci, które na przykład zdarzało się, że do 5-7 roku życia miały duży problem w ogóle z rozpoczęciem mówienia. Więc da się tę terapię prowadzić dobrze. To, z czym teraz najczęściej się spotykamy w gabinecie albo z pacjentami, którzy najczęściej się u nas zjawiają, to są osoby, które mają mniejsze problemy, jeśli chodzi o przetwarzanie słuchowe, czyli bardziej o tą taką koncentrację na bodźcach słuchowych i pamięć słuchową. To są te rzeczy, z którymi spotykamy się najczęściej, ale też to wymaga bardzo takiej stałej pracy i nie tylko raz w tygodniu w gabinecie, ale również wymaga tego, żeby później rodzic kontynuował taką pracę.
0: I domyślam się, że też musi być środowisko odpowiednie stworzone w domu, czyli na przykład, żeby ten telewizor nie grał za głośno, radio może nie grało za głośno, komunikujemy się z dzieckiem tak, żeby ono nas widziało, może prostszych zdań używamy, tak?
1: Tak, i
0: trzeba wspierać po prostu dziecko z takimi zaburzeniami.
1: Tak, i sprawdzamy to, co zostało już wyćwiczone w gabinecie, czyli jeśli na przykład wiemy, że dziecko już nie ma problemu z realizowaniem dłuższych poleceń, wysłuchiwaniem dłuższych wypowiedzi, udzielaniem informacji zwrotnej, czyli ja czytam dziecku i dziecko, robię pauzę i dziecko ma czas, żeby mi powtórzyć, co w tym czasie zostało przeczytane, o czym była ta książeczka, o czym była ta bajeczka, to tego wszystkiego może nauczyć się rodzic w gabinecie, ale ważne, żeby później dostosował. No i przede wszystkim wyłączyć te rozpraszacze wszystkie dookoła.
0: Ale właśnie, bo w przypadku dzieci z wadą słuchu jest zalewanie potokiem słów, tak? Tak. A jak jest z dziećmi z zaburzeniem przetwarzania słuchowego?
1: Właśnie wszystko zależy od tego, w jakim wymiarze to dziecko ma trudność. Bo jedno będzie potrzebowało, tak jak dziecko z wadą słuchu, takiego właśnie, takich kąpieli słownych. Czyli żeby w tym domu się bardzo dużo rozmawiało i żeby to było prawie ciągle, żeby mogło sobie jakby wzbudować ten system językowy, bo właściwie nie mówimy tutaj o odbudowaniu, tylko o budowaniu takim od podstaw. A w niektórych przypadkach to będzie tak, że to będzie musiało być bardzo oszczędne, bo dziecko będzie miało właśnie największy problem w zakresie skupiania uwagi słuchowej. Więc to będzie musiało być bardzo powolne, usystematyzowane, bez tych właśnie kąpieli słownych, bez zalewania dziecka mową. Tak jak w przypadku wady słuchu będzie pożądane, czy w przypadku afazji też będzie w niektórych przypadkach pożądane. To tutaj trzeba będzie naprawdę zwrócić uwagę na to, jakie są wytyczne dla tego konkretnego dziecka już. Jeśli uwaga słuchowa będzie największym problemem, pamięć słuchowa będzie największym problemem, to my na tych właśnie rzeczach będziemy się najbardziej skupiać. To, co przeszkadza też potem w tym procesie uczenia się, czytania, pisania, to właśnie często jest też ta, oprócz analizy syntezy, pamięć słuchowa. To, co rodzice nam zgłaszają, że później dostają taki sygnał, na przykład w początkowych klasach szkolnych, czy to dziecko nie jest o obniżonym potencjale intelektualnym, tak? Że nauczyciel ma podejrzenie, że to dziecko może być niepełnosprawne intelektualnie, dlatego, że ma tak słabą pamięć słuchową, że no, sprawia takie wrażenie. Rozwija umowę, komunikuje się werbalnie, ale w zakresie pamięci słuchowej, czyli jednej tylko z tych funkcji słuchowej, ma tak duże trudności, że sprawia wrażenie dziecka, które ma obniżony potencjał intelektualny, a wcale tak nie jest, więc w tym obszarze wtedy trzeba najbardziej ćwiczyć.
0: I to, co mówiłaś na samym początku, jeśli chodzi o pamięć słuchową, to też pamiętajmy o osobach dorosłych. Jeżeli one są zaparatowane, bo ten słuch się pogorszył, to te osoby też muszą mieć ćwiczoną na przykład tę pamięć słuchową, tak?
1: Tak, tak.
0: Muszą też być poddawane takie osoby rehabilitacji, żeby wiedziały, co słyszą.
1: W przypadku osób starszych bardzo duże znaczenie będzie miało towarzystwo, w jakim przebywają, bo znowu, jak założą aparat na te 5 godzin dziennie, bo takie będą mieć zalecenie od protetyka słuchu czy od audiologa, to jeśli to będzie czas spędzony przed telewizorem, to nie będzie miało żadnej wartości takiej terapeutycznej dla tej osoby. Czyli to jest 5 godzin, ale w naturalnym takim środowisku, czyli ja idę do sklepu, prowadzę normalną konwersację, ktoś ze mną siedzi przy stole, pije herbatę, rozmawia i tak dalej, więc wszystkie tego typu działania będą miały taki charakter naprawdę terapeutyczny, ale jeśli to będzie się ograniczało założenia aparatu, siedzenia przed telewizorem w samotności, to nic nam nie da to noszenie aparatu. Jakby cały czas to będzie powolna taka degradacja i jeśli chodzi o te funkcje w mózgu odpowiedzialne za odbiór i nadawanie dźwięków, to będzie ta sytuacja się pogarszała po prostu.
0: Dziękuję serdecznie za te wszystkie informacje. Beata Sobera-Baron była naszym gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Logopedka, neurologopedka, pedagog, właścicielka kliniki Clearo w Opolu i przedszkola Niebieski Domek. A ja zapraszam Państwa na drugą część. Spotykam się po godzinie 14:00. Proszę z nami pozostać.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na WSZiA. opole.pl.
2: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy: Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity: Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytmy, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia: kupbilecik.pl, bilety na PL, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
3: Po reklamie.
4: Już godzina 14, tu Radio Opole na FM, w internecie i DAB+, czas na wiadomości. A w nich śmiertelny wypadek w okolicach Świerczowa. Lewica podsumowuje 1000 dni rządów. W Grodzie Rycerskim w Beczynie rusza piknik rodzinny.
5: Wiadomości Radia Opole.
4: Roman Juranek. Zablokowana trasa do Namysłowa w okolicach Świerczowa na drodze wojewódzkiej numer 454 doszło do uderzenia samochodu osobowego w drzewo. Pojazd następnie dachował. Na miejsce przyjechali strażacy, pogotowie ratunkowe. Niestety lekarz stwierdził śmierć kierowcy. Ruch na tym odcinku drogi z Opola do Namysłowa został wstrzymany. Wyznaczono objazd przez Dąbrowę. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
5: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
4: Wiceszefowa MON zaprasza na bezpłatne szkolenia obronne organizowane przez WOT. Na szkolenia w gotowości można zapisywać się do końca listopada, na przykład przez system M-Obywatel. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówiła, że uczestniczyć mogą w nich już 13-latkowie.
6: Zapraszamy nastolatków, zapraszamy osoby dorosłe. Nie ma żadnych ograniczeń górnych, wiekowych. Do każdego polskiego domu trafił poradnik bezpieczeństwa. To teoria na szkoleniu w gotowości. Można się zapoznać z praktyką. Chodzi o to, by być przygotowanym na sytuacje kryzysowe. Wiem, że wiele osób mówi o tym, że sytuacje kryzysowe pewnie nie będą mnie dotyczyć. Pamiętajcie, drodzy Państwo, że sytuacja kryzysowa to jest także pożar, powódź. To nie tylko są zdarzenia mające związek z konfliktem zbrojnym.
4: 8-godzinne szkolenie organizuje wszystkie 20 brygad obrony terytorialnej. Zapisywać można się na nie zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Lewica podsumowuje 1000 dni rządów oraz kreśli plany na przyszłość. W stolicy odbywa się konwencja tej partii.
7: Lewica do swoich sukcesów zalicza finansowanie in vitro z budżetu, rentę wdowią czy program Aktywny Rodzic. Przypomina, że załatwiła też wolną wigilię czy transkrypcję małżeństw par jednopłciowych. Wicepremier Krzysztof Gawkowski mówił, że jego partia chce zrobić jeszcze więcej.
8: Tutaj dzisiaj rozpoczynamy opowieść o 1000 przyszłych dni. Żadnej zmiany rządu za rok nie będzie.
7: Wśród spraw, które obiecuje załatwić Lewica, wymieniono reformę ochrony zdrowia czy legalną aborcję. Lider ugrupowania, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, mówił też o opodatkowaniu gigantów cyfrowych.
9: Jeżeli jest olbrzymia platforma cyfrowa, to nawet jeżeli jest amerykańska, masz płacić tu podatki, bo to jest państwo polskie.
4: A na konwencji Lewicy jest Michał Fabisiak.
5: Tu są wiadomości Radio Opole.
4: W stolicy regionu wczoraj rozpoczął się 8. Opolski Kongres Młodzieży. To okazja do rozmów o tym, czego młodzi ludzie potrzebują dziś i jak powinien wyglądać region, w którym chcą mieszkać, uczyć się i pracować. Organizatorzy doceniają również, że ich wcześniejsze pomysły są wprowadzane w życie, o czym opowiada Piotr Bloszczyk, dla którego to już 5. obecność na kongresie.
10: Chcieliśmy, żeby w województwie opolskim powstawały centra młodzieżowe. Nawet byliśmy specjalnie na Islandii dowiedzieć się, jak one funkcjonują. Dzisiaj, po 5 latach, te centra młodzieżowe mamy. Mówiliśmy o poprawie jakości transportu publicznego w województwie opolskim, o tym, że fajnie by było, gdyby na przykład na czas wakacji wprowadzić taki akumulowany bilet. Kupujemy jeden i całe wakacje możemy jeździć. Dzisiaj województwo opolskie takie bilety oferuje.
4: A trzydniowe forum młodych liderów regionu potrwa do jutra w programie Debaty Obywatelskie i praktyczne warsztaty z planowania kariery, a także panele symulacyjne czy turnieje sportowe. Śladami przeszłości sztuka i dziedzictwo oczami najmłodszych pod takim hasłem w Grodzie Rycerskim w Byczynie rozpoczyna się właśnie piknik rodzinny. Na uczestników czekają m.in. warsztaty rękodzielnicze, ceramiki tkackie i zielarskie, wybijanie pamiątkowych monet, łucznictwo i aktywności rycerskie. Będą też gry terenowe oraz regionalna kuchnia. Radio Opole Piknik Rodzinny objęło patronatem medialnym. Wstęp jest bezpłatny.
5: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Ponad 21 stopni już za oknami, ciśnienie ani drgnie, 1022 hektopaskale. W regionie zachmurzenie umiarkowane, wiatr słaby, południowo-zachodni. A jutro w dzień więcej chmur, przelotne opady deszczu i temperatury od 20 do 22 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, okresami jednak porywisty, w porywach do 55 km na godzinę. I to już wszystko. Dziękuję za uwagę, a na wiadomości o godzinie 15 zapraszam w imieniu Agnieszki Wawer-Krajewskiej.
5: Wiadomości Radia Opole. Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Reklama. Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
11: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kolejne bezpieczne wakacje za nami. My, myśliwi, ograniczamy ryzyko kolizji aut osobowych z dzikimi zwierzętami. A jako sokolnicy odstraszamy ptaki od pasa startowego na lotniskach. Wszystko po to, by twoje podróże były bezpieczne nie tylko latem, ale też przez cały rok. Sprawdź, co o nas wiesz. Rozwiąż quiz na www.faktyniemity.pl.
12: Już w niedzielę 20 września między 10 a 18 zapraszamy do Prudnika na wielki wyścig kolarski. 12. Memoriał imienia Stanisława Szozdy. W związku z wydarzeniem zamknięty zostanie odcinek drogi krajowej nr 40. Objazd poprowadzony zostanie w kierunku Opola ulicami Kopernika, Piastowską, Nyską i Kolejową. Natomiast w kierunku Głuchoła z ulicami Kolejową, Nyską, Piastowską i Kopernika. Na skrzyżowaniu Nyskiej i Piastowskiej ruchem będzie kierować policja. Za utrudnienia przepraszamy.
13: Po reklamie.

0: Zdrowiem Ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Druga godzina audycji ze Zdrowiem Ci do twarzy. Program realizuje Arkadiusz Czyżewski. Ja nazywam się Marzena Śmierciak. Tutaj skład się nie zmienił, ale jest ze mną nowy gość, gościni, dr Ewa Radwańska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Panią i dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. To pielęgniarka, pracownica Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim, wykładowczyni na tym uniwersytecie, na tej uczelni. I tak jak zapowiadałam przed godziną, z Panią Ewą będziemy rozmawiać na temat, uwaga, duchowości. No właśnie, mamy takie czasy, gdzie wszystko staje się takie bezduszne, że tak powiem. Postępuje państwo laickie. To ma swoje dobre strony. Z jakiegoś powodu postępuje państwo laickie, ale to ma też swoje negatywne strony, bo trochę odbiegamy od tego, co w nas w środku. Pani doktor prowadzi badania na temat duchowości w medycynie i ten temat bardzo mnie zainteresował. Jeszcze takiego wątku w audycji nie poruszałam. Pani doktor, proszę w takim razie powiedzieć, jakie to badania, czym dokładnie się Pani zajmuje, jak w ogóle interpretuje Pani duchowość?
2: Tak naprawdę na temat duchowości prowadziłam badania, w dalszym ciągu prowadzę od 2018 roku. Nie są one przypadkowe, zupełnie. Pracuję prawie że 30 lat, 20 kilka nauczam młodzież i kiedyś nawet bym nie pomyślała, że pielęgniarka gdzieś pójdzie w stronę duchowości. Promotor mojej pracy doktorskiej zadał mi kiedyś pytanie, co mnie w szpitalu, w pracy z pacjentami najbardziej porusza, najbardziej zastanawia. I tak od lat zastanawiała mnie postawa pacjentów pod kątem właśnie jakości życia. To znaczy, przytoczę przykład. Wchodzę na salę rano, gdzie są dwie pacjentki. Jedna pacjentka obłożnie chora, terminalna, leczona morfiną, wynik rozsiewu procesu nowotworowego, gdzie ma założony cewnik, ma stomię, ma tą jakość życia naprawdę bardzo niską. Druga pacjentka to młoda kobieta przygotowywana do kolonoskopii. Pytam zawsze rano, jak się czują, jak noc minęła. No i ta pani właśnie obłożnie chora mówi, a dziękuję siostro, ja nie mam nic przeciwko, jak mówią do mnie siostro. Bardzo dobrze, nawet miałam leki podane tak w miarę, że ten ból nie występował, udało mi się pospać, dziękuję bardzo.
1: I to jest pacjentka paliatywna.
2: Tak, tak. Druga pacjentka mówi, proszę panią, co to za życie? Do 24 biegałam do toalety, tak? No, czuję się fatalnie, nie spałam do tej 24. I proszę zobaczyć, jaka jest różnica w jakości życia. To jest pacjentka w miarę zdrowa, która tylko jest diagnozowana. Później już wiem, że też ta diagnostyka wypadła bardzo dobrze. I to mnie zastanawiało. Ten bardzo chory pacjent mówi, że czuje się dobrze, a ten, który jest prawie że zdrowy, tak, mówi, że fatalnie, fatalnie. Dziś już wiem, że to jest różnica w indywidualnym poziomie duchowości. Żeby do tego dojść, to mi troszeczkę tutaj czasu i praktykowania zajęło. Stąd właśnie moje badania, badałam związek poziomu duchowości z jakością życia pacjentów z niewydolnością serca. Niewydolność serca to też jest taka choroba, jakby nie było o niepomyślnym rokowaniu. Tutaj okres życia jest długi, ale niestety kończy się właśnie w wyniku tej choroby. Więc stąd pomysł na takie badania. I co się dowiedziałam, prowadząc te badania, że ta duchowość w medycynie tak naprawdę jest od lat. To nie jest nic nowego. W Stanach Zjednoczonych tak od 20 lat prowadzone są badania. Liderką jest profesor Krystyna Puchalski, która tutaj wdraża to w opiece tutaj medycznej, mało tego w edukacji, uczy się lekarzy, lekarze tam mają przedmiot duchowość, a zdrowie, więc oni są uczeni potrzeb duchowych, uczeni oceny pod kątem duchowości tego pacjenta. Nasze struktury polskie niestety jeszcze nie.
1: Właśnie chciałam o to zapytać, bo mamy na przykład kaplice szpitalne, tak? Dla osób wierzących przede wszystkim. Czy to się sprowadza, właśnie to zadbanie o duchowość, tylko do tych miejsc? Czy w ogóle lekarze, pielęgniarki mają czas na to, żeby rozmawiać z pacjentami o duchowości? No wy nie macie na to czasu.
2: Dokładnie, dokładnie. A ten czas musi się znaleźć.
1: Ale nie wiem nawet, czy to nie przekracza jakichś kompetencji z jednej strony lekarza, pielęgniarki. Czy to nie jest dorzucenie też tak naprawdę do tych licznych obowiązków jeszcze tego problemu, w cudzysłowie?
2: Ja jeszcze tylko dokończę tą jedną ważną myśl. W Polsce tutaj w 2015 roku powstało Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie w Krakowie. Przewodniczącą jest pani profesor Małgorzata Krajnik. Zajmuje się medycyną paliatywną i w tej dziedzinie medycyny ta duchowość i rozpoznawanie potrzeb duchowych pacjenta naprawdę działa.
1: Czyli
2: to działa
1: wsparcie. Zwracać jednak uwagę
2: tak,
1: na to.
2: Tak.
1: To nie są tylko te kaplice szpitalne.
2: Kaplice szpitalne obecnie, jeżeli pani już wie, one teraz są wielowyznaniowe, więc są przeznaczone właściwie dla wszystkich wyznań. Ale oferowana opieka duchowa pacjentów, na przykład w szpitalu wojewódzkim, to jest bodajże 7 czy 8 punktów. Tam jest nawet ośrodek buddyjski, tam jest ośrodek medytacyjny. Oczywiście zawsze jest tak samo psycholog, więc to jest rozszerzone. Ale czy ten pacjent z tego korzysta, to już jest druga strona.
1: No właśnie, tak jak widzimy na przykładzie tej młodej osoby, młodej pacjentki, o której pani doktor tutaj nam opowiada, ta osoba mogła mieć mniej refleksji takich duchowych nad życiem.
2: Oczywiście.
1: Tak? Też wynika to pewnie i z tej choroby, albo nie choroby, braku tej choroby na szczęście, z młodego wieku. No, młodość też ma swoje prawa, więc inaczej młodzi ludzie podchodzą do życia. Może nie mają czasu na to, żeby zagłębiać tajniki duszy.
2: Człowiek żyjący w pędzie, biegający z pracy do pracy, dzieci, zajęcia i będący jeszcze, bo życie ludzkie jest sinusoidą, będący, ja mówię, na tej górce, nie na dołku, gdzie ma dobre relacje, dobre finanse, dobrą pracę, tam nie będzie myślał o duchowości. Pamiętam, jak rozpoczynałam te badania, pielęgniarka, koleżanka zapytała mnie, co ty w ogóle badasz?
1: Ja
2: nie mam żadnej duchowości. To ci nie wyjdzie.
1: Albo ja tego nie potrzebuję.
2: Tak, bo to, co teraz mówię, to tak naprawdę dotrze do pacjentów chorych i do tych, którzy przeżyli jakikolwiek kryzys. Bo tylko w tym momencie ta duchowość nam się wzrasta, ta duchowość, my ją wtedy odczuwamy i wzrastamy w tej duchowości w momentach kryzysowych, którym jest choroba, którym jest śmierć bliskiej osoby.
1: No jest to powiedzenie, jak trwoga, to do Boga.
2: Tak,
1: jakiegokolwiek Boga
2: strata.
1: Wyznajemy, ale szukamy, tak? Wtedy takiego wsparcia w jakiejś sile wyższej. A właśnie, czym w ogóle jest duchowość?
2: Duchowość nie ma takiej jednej definicji. Duchowość pochodzi od słowa spirare, oddychać, i wielu naukowców przez lata próbowało stworzyć jakąś jedną definicję, gdzie badania udowadniają, że jest to tak szeroki obszar, że nie zawęża się do jakiejś jednej definicji. Ja mogę powiedzieć, tutaj przykład współczesnej liderki, profesor Krystyny Puchalskiej z Stanów Zjednoczonych, na tej definicji też opiera się właśnie Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie, gdzie duchowość jest właściwie zbiorem naszych właściwości i pod kątem religii, pod kątem wrażliwości etycznej, pod kątem harmonii z samym sobą, z otoczeniem, z szukaniem sensu życia, celu życia. To są właśnie te nasze też myśli, refleksje, gdzie w tym tutaj wzrastamy i czujemy, że nie tylko jesteśmy biologiczno-psychiczno społeczni, ale mamy tą sferę właśnie, każdy z nas ma tą sferę duchowości. I
1: to
2: najbardziej w tych
1: wartości,
2: momentach.
1: Tak?
2: Tak, i potrzeby, oczywiście.
1: To są i wartości, i potrzeby, ale to nie sprowadza się tylko to, co jest tutaj istotne, to co pani mówi, do wyznawania jakiejś religii.
2: Nie, teraz już dużo badań jest prowadzonych, ja tak przytoczam te Stany Zjednoczone, bo w Polsce w dalszym ciągu mamy tych badań trochę za mało, gdzie bada się odrębnie. Duchowość odłącza się w ogóle od religii. Oczywiście ta część religijna często gdzieś jest, bo człowiek wierzący będzie opierał się na tym, co wierzy, ale duchowość ma każdy, niezależnie od tego, czy jest osobą wierzącą, czy jest ateistą.
1: Tej duchowości, tak jak pani mówi, w opiece nad pacjentem w Polsce jeszcze trochę brakuje, ale z drugiej strony mamy też postępującą, to co mówiłam też na początku, laicyzację państwa. To chyba też nie ułatwia sprawy. Z jednej strony otwiera na różne religie, bo mówi tak. Pani, że w szpitalu, nawet w Opolu te placówki są otwarte na różne religie, na osoby różnych wyznań i bardzo dobrze, no bo przecież każdy człowiek ma jakieś swoją religię, albo też nie ma, no bo też są osoby niewierzące, no właśnie, i też są osoby niewierzące, które mogą potrzebować takiego wsparcia duchowego, ale niekoniecznie religijnego. I wracając do początku pytania, no laicyzacja państwa trochę sprawia, że my jesteśmy tacy neutralni. Możemy się odsuwać od tej duchowości.
2: Możemy się odsuwać, ale jest to sfera naszego życia, która i tak gdzieś w momencie kryzysowym nas tutaj gdzieś uświadomimy sobie ją po prostu. Ja też będę się opierać głównie na wynikach badań naukowych i tutaj przytoczę swój wniosek ze swoich przeprowadzonych badań. Badałam trzy placówki, w sumie 250 pacjentów, kilkoma narzędziami, więc tutaj pacjenci ewidentnie chcą tej opieki duchowej i chcą tak. Na pierwszym miejscu oczywiście to jest rodzina. Rodzina, kapelan, jeżeli są wierzący, ale zaraz na trzecim miejscu jest lekarz. Jest pracownik służby zdrowia, gdzie ma kontakt z pacjentem, też przedstawia mu diagnozę i oni też tego wsparcia chcą od lekarza i żeby wziął pod uwagę ich potrzeby duchowe, nie tylko te fizyczne, stricte, że tylko boli, bo ból może być tak samo duchowy. Więc pacjenci chcą tej opieki duchowej bez dwóch zdań.
1: Ze mną w studiu dr Ewa Radwańska, pielęgniarka, wykładowczyni z Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim. Rozmawiamy o duchowości i za chwilę ciąg dalszy tej bardzo ważnej rozmowy.

0: Ze mną w studiu pielęgniarka dr Ewa Radwańska z Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim, badająca duchowość, która, jak się okazuje, jest bardzo potrzebna pacjentom. Czy duchowość jest potrzebna tylko pacjentom, którzy są w tym najtrudniejszym, najcięższym stanie? Jest wszystkim,
1: jest wszystkim potrzebna, tak. Tylko wtedy, kiedy jesteśmy właśnie w jakimś kryzysie, w jakimś takim dołku, my ją wtedy najbardziej odczuwamy, doświadczamy.
0: Kierujemy się w stronę duchowości. Tak.
1: Pacjenci zadają tutaj pytania pod kątem sensu życia, pod kątem czy umieram, tak? Często właśnie słyszę takie pytania, dlaczego ja?
0: Tak. Jaki jest sens tego cierpienia? Tak.
1: I one tak głównie też odnoszą się do etapów umierania. Tutaj według Elizabeth Kübler-Ross, kanadyjskiej psychiatry, która przez lata prowadziła badania w hospicjach dla dorosłych i dla dzieci, i ona poprzez swoje wieloletnie obserwacje wysunęła takich 5 etapów. To nie znaczy, że każdy je przechodzi, ale te osoby, które badała, głównie właśnie przechodziły przez takie 5 etapów, kiedy pacjent otrzymuje diagnozę o niepomyślnym rokowaniu. Często to jest właśnie choroba nowotworowa. Pierwszym okresem jest okres zaprzeczenia, kiedy on nie potrafi tej diagnozy przyjąć. Jak to? Przecież ja się dobrze czuję, nie schudłem, jestem w pełni sił, tak? A tutaj diagnoza, na przykład nowotwór jelita grubego. To na pewno ktoś się pomylił, lekarz, laboratorium, więc szuka potwierdzenia na tym etapie u kolejnego lekarza, wykonuje badania. Więc to jest ten okres, kiedy nie potrafi przyjąć. Jeżeli już się przebada 2 razy, 3 razy, wie, że nikt się tu nie pomylił, że ta diagnoza jednak jego dotyczy, no to wtedy zaczyna zadawać sobie pytania, dlaczego ja? Dlaczego mnie to spotkało? I to jest okres gniewu. Zaczyna być zły, wściekły. Ten gniew przelewa na osoby najbliższe, czyli w środowisku domowym to będzie rodzina. Ale w środowisku szpitalnym to jesteśmy często my, pielęgniarki, opiekunowie medyczni. My najwięcej czasu spędzamy z tym pacjentem. To jest dla nas pacjent trudny, często jest dysforyczny, często nas obraża w tym czasie, tak? Że wszystko, co robimy, jest złe, mamy przestać, tak? Więc to jest dla nas w tym momencie taki też pacjent trudny, do którego musimy dotrzeć, do którego musimy mieć bardzo, bardzo dużo cierpliwości, rozmawiać przede wszystkim z tym pacjentem. I jak on już tak się pogniewa i widzi, że to gniewanie nie przyniosło żadnego efektu, wchodzi w taki okres, zaczyna, mówię, kombinować, w okres negocjacji, więc sobie myśli, no jak tutaj z tej sytuacji po prostu wyjść, co ja mogę na tym etapie, jak ja mogę się tutaj ratować, więc podejmuje negocjacje z lekarzem. Na przykład przeczytał o leku eksperymentalnym, najczęściej to są Stany Zjednoczone, tak, i prosi, żeby taki lek dla niego tutaj umożliwić mu takie leczenie. Albo z Bogiem, ale z Bogiem to my tego za bardzo nie widzimy. Często to nam gdzieś tam zwierzają się rodziny i mówią, więc to jest taki okres takich poszukiwań. Jak niestety nie udało się w tej negocjacji nic wynegocjować, no to niestety załamuje się, przychodzi okres smutku, załamania, okres depresji.
0: I to jest też bardzo trudne,
1: bardzo.
0: Nawet dla medyków, to utrudnia wam leczenie.
1: To jest pacjent wycofany, to jest pacjent, który nie chce spożywać posiłków, który nie chce się myć, który jest z wszystkim tutaj na nie. Tutaj pojawiają się myśli samobójcze. Ale nie tylko myśli, ale nawet próby i skuteczne. Przed laty w jednym ze szpitali doszło do tego, że młoda pacjentka wyskoczyła z okna, bo jak otrzymała diagnozę, jak zobaczyła swoje ciało okaleczone po zabiegu operacyjnym i już wiedziała, że tak będzie do końca życia wyglądać, że jeszcze czekają radio, chemioterapia.
0: Cierpienie.
1: No to skutecznie targnęła się na swoje życie. Więc to jest okres bardzo trudny, gdzie my musimy mieć tego pacjenta tak pod taką ścisłą właściwie kontrolą, zapewniać pomoc przede wszystkim psychologiczną. i tą opiekę duchową. I tutaj jest potrzebne właśnie wdrożenie do polskich procedur opieki duchowej. My mamy do tego skonstruowane tak naprawdę narzędzia, tylko brak jeszcze procedur, to się jeszcze w naszym środowisku polskim nie zadziało. To tylko dobrze funkcjonuje na razie w opiece paliatywnej, ale przecież mamy wiele, wiele innych dziedzin.
0: Co pani mówi pacjentowi, który cierpi, który albo jest na etapie tej złości, albo jest na etapie depresji, rezygnacji? Jak wspierać duchowo takiego pacjenta?
1: Jeszcze powiem ostatni etap.
0: Dobrze.
1: To jest etap akceptacji i to jest taki etap, gdzie pacjent szczęśliwie przeszedł ten okres depresji, wyszedł z tego, akceptuje swój stan zdrowia, akceptuje to, że umiera, że śmierć jest dla niego tak naprawdę przyszłością. I to nam tak samo personelowi bardzo ułatwia. Jeżeli pacjent akceptuje, to nam też jest łatwiej to zaakceptować, rodzinie tak samo.
0: Czyli ta pacjentka z pierwszej części...
1: To była w okresie akceptacji,
0: właśnie,
1: oczywiście. I śmierć w okresie akceptacji, takim naszym okiem, doświadczamy śmierci, no nie powiem, że na co dzień, no ale bardzo, bardzo często pracując właśnie tak w hospicjach, na oddziałach, właściwie każdym oddziale, to jest dla nas taka śmierć chyba najlepsza dla pacjenta, takiego pogodzonego.
0: Ale nie każdy, tak?
1: Ale nie każdy dochodzi do etapu akceptacji. Najsmutniejsza dla nas jest śmierć w okresie depresji, kiedy pacjent jest niepogodzony. Często widzę nawet po śmierci płyną łzy takim już zmarłym prawie, no zmarłym pacjentom. Ale czy każdy może dojść do akceptacji? Każdy. I niezależnie od czasu.
0: No to właśnie, to teraz wrócę do tego pytania, które zadałam przed piątym etapem. Jak w takim razie wspierać tego pacjenta? Czy na tym drugim etapie złości, czy w tym stanie depresyjnym, żeby udało mu się dojść do tego etapu akceptacji?
1: My tak naprawdę...
0: Co w ogóle mówić pacjentowi?
1: Często pielęgniarka nie ma wykształcenia, nie może podejmować ściśle psychoterapii, więc kierujemy tutaj psychologów, ale często taką najbardziej metodą wykorzystywaną przez nas, co możemy prowadzić, to jest po prostu wysłuchanie tego pacjenta. Mieć czas dla tego pacjenta i empatycznie go tutaj z cierpliwością wysłuchać. To, co on potrafi wypowiedzieć, to już dla niego jest wielka ulga. Nigdy nie zaprzeczam, kiedy pacjent mi mówi, wie pani, że umieram. Bardziej kieruję, dlaczego pan tak myśli, dlaczego pani tak myśli, tak? I wtedy słyszę, albo jestem coraz to słabszy, bo gorzej oddycham, źle się czuję, nie potrafię już praktycznie nic zjeść, więc czuję, że mój czas się kończy.
0: Bliscy też powinni wytrwać, być po prostu przy tej osobie. Dobrze, jeżeli taka osoba chora ma kogoś bliskiego.
1: To wszystko zależy od relacji,
0: właśnie otoczenia.
1: Oczywiście.
0: No właśnie, czym powinny się kierować osoby obok?
1: Ta edukacja też powinna obejmować, jeżeli chodzi właśnie o tą duchowość tych pacjentów, tak samo rodziny. Bo tutaj wsparcie w wyniku tych też przeprowadzonych badań, wsparcie rodziny jest bardzo, bardzo w tym momencie ważne. My często nie widzimy tego, co rodziny, gdzieś tam staramy się zachować im taką też intymność, jak tutaj wspierają tych swoich najbliższych. My staramy się właśnie wspierać słowem, przy czym, ale zwykłymi gestami. Zwykłe pogłaskanie policzka, przytrzymanie za rękę, tak? Bycie przy tym pacjencie, to często i to wysłuchanie, to często jest to, co my możemy zrobić, pytać przede wszystkim o te odczucia też pacjenta. Inaczej też reaguje, powiem, pacjent głęboko wierzący, im jest łatwiej. Inaczej pacjent, który nie wierzy. I pamiętam takie rozmowy pacjentów, pamiętam pacjenta, który dziękował mi za opiekę, mówi, wie pani, dzisiaj jestem przewożony do hospicjum, dziękuję pani bardzo, no niestety, wie pani, jadę tam umrzeć, mój czas się kończy i wszystko się skończy, wie pani, wszystko się skończy. Będzie zupełny koniec. Mhm. I patrzy na mnie tak głęboko w oczy, mówi, pani wierzy, że jest całkowity koniec? Ja mówię, nie. Ja jestem osobą wierzącą, praktykującą i wierzę, że dalej mamy życie, tylko inne. Naprawdę. I oni wtedy czasami gdzieś no, chcą tego i mówi, wie pani co, mam nadzieję, że ma pani rację i że się mile zaskoczę.
0: Doktor Ewa Radwańska, pielęgniarka z Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim, jest ze mną w studiu. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Doktor Ewa Radwańska z Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim, pielęgniarka, jest z nami w studiu. Pielęgniarka wieloletnia, która miała do czynienia z pacjentami i takimi, którzy zdrowieli, ale też z pacjentami odchodzącymi. Pani doktor tutaj się dzieli z nami swoimi refleksjami, przeżyciami, doświadczeniem. Czy tej duchowości w nas na co dzień jest ciągle za mało? Jak patrzy pani na pacjenta i czy widzi pani taką przemianę u pacjentów w trakcie choroby, że oni zwracają się ku tej duchowości?
2: Tak, szczególnie właśnie w okresie akceptacji już, bo na początku to tak jak mówiłam, jest zaprzeczenie, jest gniew, więc w tym okresie to oni są bardziej tacy zbuntowani, zadają sobie pytania, na które sami i pacjenci, i my nie odpowiemy. Dlaczego ja, tak? Choroba zawsze spada na nas w najmniej oczekiwanym momencie i nie mamy na to najmniejszego wpływu. I tą duchowość kształtujemy właściwie tylko wtedy, kiedy jesteśmy w kryzysie, kiedy jest nam ciężko, kiedy jest nam źle i kiedy przede wszystkim mamy czas. Czas na myślenie, na zastanowienie się. Tak jak powiedziałam, duchowość w współczesnym czasie, kiedy człowiek żyje w pędzie, jest zdrowy, dlatego żyje w pędzie, biega z pracy do pracy, ma mnóstwo obowiązków, nie będzie się nad tym zastanawiał, nie ma też na to czasu i w tym momencie jest mu tak dobrze, ale jak przychodzi właśnie kryzys i wszystko się zmienia, nie pójdzie do pracy, tak? Ma mnóstwo ograniczeń, zmienia się ciało pacjenta, wtedy ta duchowość staje się jedną z tych potrzeb najważniejszych.
1: Ale duchowości nie powinniśmy przeżywać tylko, kiedy jesteśmy w stanie takim cierpiącym, kiedy cierpimy.
2: Wtedy ją rozwijamy. Wtedy ją właściwie mamy możliwość rozwijania, tak? No, duchowość, no, cały czas, tak jak pani mówi, mamy potrzeby, ale uświadamiamy sobie je wtedy, kiedy się zatrzymamy trochę.
1: Mhm. I co sobie uświadamiamy? Jak choroba zmienia człowieka? Pacjent zdrowieje, bo też
2: tak, oczywiście.
1: Są takie na szczęście
2: większość,
1: bardzo dobre
2: tak.
1: scenariusze.
2: Większość pacjentów zdrowieje.
1: I co taka choroba może dać pacjentowi? Ta duchowość wyciągnięta, zgłębiona w czasie choroby. Co pacjent mówi po przejściu takiego trudnego momentu w życiu?
2: No, że przede wszystkim jest dużo bogatszy duchowo, może się też swoimi doświadczeniami, swoimi takimi przemyśleniami dzielić. Nie tylko z rodziną, ale tak samo z innymi pacjentami, którzy no, są gdzieś na początku tej drogi, a ten człowiek już to przeszedł, przeżył no, i ma takie doświadczenie i osiąga też taki troszeczkę spokój.
1: Przewartościowuje swoje życie.
2: Dokładnie, dokładnie. I to powoduje właśnie w tym momencie taki spokój u tego pacjenta. Osiąga ten poziom.
1: A co staje się ważne właśnie po takiej chorobie dla takiego pacjenta? Już chyba nie ma tego biegania za pieniędzmi, za pracą,
2: dokładnie.
1: Za sukcesem. Co właśnie się zmienia?
2: Zmienia się to, że stawia bardziej na być niż mieć. Czyli na jakość życia, przede wszystkim na relacje. Te, które gdzieś w tym czasie tego biegania, tego swoistego pędu gdzieś zaniedbał, teraz widzi bardziej wyraźnie i chce pewne rzeczy gdzieś

0: tam uporządkować i na tym się skupić, poprawić, tak? Widzi, co w życiu jest ważne.
1: Pani doktor, ale my nie musimy czekać na choroby, żeby zgłębiać duchowość. Jak zgłębiać na co dzień naszą duchowość? Ja myślę, że takie rozmowy też skłaniają do refleksji, kiedy słyszymy o cierpieniu, o chorobie, na co dzień odwracamy od tego głowę, ale oczy, ale tak naprawdę każdy albo większość osób miała w rodzinie kogoś, kto chorował, kto cierpiał, to też daje nam jakieś świadectwo, tak? Też nas czegoś uczy, to też może zmieniać samych członków rodziny.
0: Oczywiście. Każdego wtedy to zmienia. Jak na co dzień, no dla osoby wierzącej to będzie tak samo praktykowanie swojej wiary. Dla osoby niewierzącej medytacja jest tak samo taką metodą.
1: Kontakt z naturą na przykład?
0: Kontakt z naturą.
1: Refleksja nad światem?
0: Oczywiście. Jak najbardziej. Medytacja może być przeróżna. Od medycyny wschodu, tak, po zupełną tutaj jogę, a może być dla mnie najlepszą medytacją jest różaniec. Mhm.
1: Czyli każdy powinien Oczywiście. Taki swój sposób tutaj tak, znaleźć. Dla tak. kogoś to może być na przykład czytanie poezji, tak? I refleksja nad tym, co przeczytali, nad tym słowem. Słuchanie muzyki też może wpływać na naszą duchowość. To są takie prozaiczne sprawy, oczywiście muzyki, niekoniecznie jakieś disco. Chociaż może właśnie.
0: Każdy z nas jest indywidualnością, więc każdy ma różne w tym momencie potrzeby.
1: A czy życie w cierpieniu ma sens? Jeśli mówimy o pacjentach chorych, co pani mówi takiemu cierpiącemu pacjentowi?
0: Bardziej możemy tylko i wyłącznie trwać. Ja wierzę, że życie w cierpieniu ma sens, tak? Bo jestem osobą wierzącą, ale no, osoba niewierząca ma trudniej. Ma dużo trudniej. Dlaczego no, w tym momencie cierpi i nie widzi często tego sensu?
1: Co można powiedzieć takim osobom cierpiącym? Pani jako pielęgniarka, co by powiedziała o sobie?
0: My w takim momencie nie potrafimy wytłumaczyć, dlaczego to cierpienie na kogoś spada, dlaczego dotyka akurat tego pacjenta, dlaczego dotyka w takim wieku, w takim akurat jego momencie życia. To są pytania bez odpowiedzi, egzystencjonalne, gdzie my możemy tylko i wyłącznie po prostu trwać przy tym pacjencie, empatycznie wspierać tego pacjenta byciem, współczuciem też. To jest też bardzo ważne. Taka postawa współczująca też tym pacjentom.
1: A jak dopingować, wspierać pacjenta, ale jakby jak go mobilizować do walki z chorobą? Bo może on w pewnym momencie się wycofa, mówi, że nie chce, a wy wiecie jako medycy, że on musi walczyć, musi mieć tę wolę walki, no bo to też wam ułatwia proces leczenia. Zrezygnowany pacjent ma mniejsze szanse na to, że wyzdrowieje.
0: Łatwo nam powiedzieć pacjentowi, musi pan walczyć, tak? Nie może się pan poddawać. Ja to słyszę tak samo od koleżanek, to tak łatwo powiedzieć. Mhm. Żeby tutaj konkretnie pomóc takiemu pacjentowi, niestety trzeba z tym pacjentem porozmawiać. Trzeba tutaj wyłonić jego tutaj potrzeby, trzeba troszeczkę o nim wiedzieć. Więc często tutaj kierujemy na pole psychologów.
1: Duchowość to jest pewnego rodzaju potrzeba psychologiczna?
0: Tak, tak. To jest jedna z potrzeb, oczywiście.
1: Ale to nie jest tylko ta potrzeba psychologiczna, jedna z potrzeb, tak?
0: Jedna z potrzeb, tak.
1: Pani pracowała wiele lat jako pielęgniarka w szpitalach. Na pewno ma pani swoje refleksje na temat życia, też jako osoba wierząca. Ja nie wiem, czy tutaj za głęboko teraz nie pozwolę sobie wejść, ale po tych wszystkich latach, po tym jak pani obserwowała leczenie pacjentów, odchodzenie, ale na szczęście też zdrowienie, ale to bycie w cierpieniu. Co pani może powiedzieć, co jest sensem życia dla pani, co jest ważne w życiu z pani perspektywy i z pani doświadczeń?
0: No co pani powiem? Prozaiczne, no najważniejsza jest w życiu miłość. Miłość skierowana do swoich najbliższych i z tego będziemy rozliczani. Nie tylko do swoich najbliższych, ale do wszystkich, z którymi mamy kontakt. pierwsza zasada w medycynie to jest nie szkodzić, tak? No i tak żyć po prostu, żeby nie szkodzić drugiemu człowiekowi.
1: Sobie też zresztą.
0: Sobie też.
1: No to może pozwoli uniknąć pewnych chorób, na przykład
0: oczywiście.
1: Niektórych nowotworowych, tak?
0: Oczywiście.
1: Czyli miłość. No, wydawałoby się, że zdrowie jest najważniejsze, tak?
0: No, pani pyta o wartości. Dla mnie, no to zdrowie tak samo oczywiście jest ważne, ale no musimy żyć w zgodzie z sobą, swoim sumieniem, żeby no móc na siebie w tym lustrze jakoś patrzeć.
1: A co pomaga przejść cierpienie w chorobie?
0: To jest dla każdego pacjenta troszeczkę jest coś innego, tak? Dla jednego jest bardzo ważny kontakt, że jest współmałżonek, że jest osoba najbliższa. Druga osoba no, chce tego kapelana, tak? Więc to będzie również sprawą bardzo, bardzo indywidualną.
1: Jeżeli mówimy o osobach wierzących, to takie oczekiwanie, że jest coś po życiu na ziemi,
0: tak,
1: prawda? To na
0: tak,
1: pewno jest, przynosi tę ulgę.
0: Życie się zmienia,
1: tak?
0: Ale się nie kończy. Tak.
1: Pani też podała tutaj przykład właśnie tego pacjenta. A miała Pani do czynienia z pacjentem, który przeszedł śmierć kliniczną?
0: Tak, z takimi pacjentami no, wielokrotnie się spotykamy, którzy byli reanimowani, którzy no, później opowiadają też nam no, swoje przeżycia z tego okresu. Nie każdy ma oczywiście, ale są pacjenci, no, którzy mają i się tym dzielą. Pamiętam takiego młodego człowieka, który no, od rozpoznania do śmierci 3 tygodnie. Pacjent miał 27 lat i 3 tygodnie chorował i zmarł. I on potrafił w ciągu tych 3 tygodni dojść do etapu akceptacji. Skąd o tym wiem? Stąd, że rodzina miał na etapie 27 lat już miał żonę i 2 córeczki, pamiętam. Żona przychodziła do nas, żaliła się, że ten mąż nie chce z nią rozmawiać na temat bieżących problemów, co tam u dzieci, tak? On odwraca głowę, patrzy gdzieś w dal, w ogóle nie chciał ją słuchać. Ona mu robiła wyrzuty, ty mnie zostawiasz, jak ja sobie poradzę. I doszło u tego pacjenta do nagłego zatrzymania krążenia. Został reanimowany, bardzo szybko powrócił, nie musiał nawet pojechać na oddział OIOM-u, bo większość pacjentów tego wymaga. I wezwał dokładnie tą pielęgniarkę, która wszczęła reanimację i mówi do niej tak: dlaczego pani to zrobiła? Kto pani na to pozwolił? Wie pani, jakie mam rozpoznanie? Ja już tam byłem i tych słów nie zapomnę do końca życia, mówi, i było mi tak dobrze.
1: Nie było już tego cierpienia też.
0: Mówił o jakimś bardzo przyjemnym miejscu, słyszał muzykę, było zielono, były kwiaty i ja już tam byłem, było mi tak dobrze, a pani mnie stamtąd zabrała. Co mam zrobić, żeby już więcej nikt mnie nie reanimował? Koleżanka wezwała lekarza, drukował oświadczenie, pacjent podpisał, że nie wyraża zgody na kolejną reanimację. Po 3 dniach doszło do kolejnego zatrzymania, nikt już tego pacjenta nie reanimował, tak? Więc mamy również doświadczenia z pogranicza właśnie tutaj tej śmierci klinicznej, gdzie pacjenci z takimi doświadczeniami nam się po prostu z nami się dzielą.
1: W chorobie czy nie, oby nie, zgłębiajmy nasze dusze, tak?
0: Nie jesteśmy tylko ciałem.
1: Życiu.
0: Dokładnie.
1: Tak, nie jesteśmy tylko ciałem, ale to może też nas tak wyciszać w tym codziennym biegu. Kiedy wyjdziemy na spacer, zaczniemy kontemplować na przykład, nie wiem, otoczenie, tak. Roślinność, może
0: to nas
1: Boga,
0: uspokaja,
1: jeżeli ktoś jest wierzący. Tak?
0: Odstresowuje przede wszystkim, stres jest główną przyczyną większości chorób.
1: No właśnie, czyli tej duchowości potrzebujemy na co dzień.
0: Dokładnie.
1: Żeby nie dopuścić do choroby, czyli to ma też właściwości profilaktyczne.
0: Tak, tak można powiedzieć.
1: Dziękuję. Myślę, że spotkamy się jeszcze na rozmowę.
0: Ja też dziękuję bardzo.
1: Uważam, że powinnyśmy jeszcze zrobić rozmowę na temat bliskich pacjentów, bo zazwyczaj mówi się o przeżyciach pacjenta, ale bardzo ważne jest też to, co przeżywają osoby, które patrzą na przykład na cierpiącego pacjenta. Doktor Ewa Radwańska, pielęgniarka, Instytut Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję serdecznie.
1: A ja dziękuję Państwu dziś za uwagę. W programie to wszystko. Polecamy się za tydzień między 13 a 15. Marzena Śmierciak. Do usłyszenia. Dużo zdrowia i przyjemnego weekendu.

0: Autopromocja.
1: Zakorzeniony w jazzie, hip-hopie i kulturze beatowej, zespół podbija najważniejsze sceny Europy. Od OFF Festiwalu po kultowy Ronnie Scott's w Londynie. Omasta już 24 września o godzinie 20 zagra w Radiu Opole. Nasze Studio M imienia SBB wypełni niezwykła muzyczna energia. Wydarzenie współorganizuje program Drugi Polskiego Radia w ramach audycji Klub Jazzowy Polskiego Radia. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Omasta już 24 września. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
0: Autopromocja.
2: Za kilka sekund godzina 15, a to oznacza, że czas na wiadomości w Radiu Opole. W MZK w Opolu dzisiaj dzień otwarty.
3: Można zobaczyć kabinę kierowcy, jak to wszystko wygląda.
2: A ponadto MON zachęca do wzięcia udziału w szkoleniach obronnych. Mamy też ważne informacje dla kierowców.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Na początek ważna informacja dla kierowców. Powoli kończą się działania na drodze do Namysłowa, gdzie, jak słuchacze wiedzą z wiadomości Radio Opole, na ulicy Opolskiej w Świerczowie, to krajówka 454, samochód osobowy uderzył w drzewo, pojazd dachował. Na miejsce przyjechali strażacy, pogotowie ratunkowe, niestety lekarz stwierdził śmierć kierowcy. Ruch na tym odcinku drogi z Opola do Namysłowa został wstrzymany, wyznaczono objazd przez Dąbrowę.
1: Wiadomości Radio Opole.
2: Autobus elektryczny, spalinowe, stare i karusy, pojazdy dla niepełnosprawnych, pojazdy strażackie, miasteczko rowerowe i piknik z atrakcjami, konkursami. Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu zorganizował dzień otwarty. Na Kępskiej można było obejrzeć zajezdnie i hale, gdzie można autobus naprawić bądź umyć. Na miejscu zjawili się mieszkańcy Opole. Najbardziej zafascynowani pojazdami byli najmłodsi, wśród nich 9-letni Antoś.
3: Bardzo lubię autobusy, to jest moja faza od dziecka. 13 to jest moja ulubiona linia autobusu. Można zobaczyć kabinę kierowcy, jak to wszystko wygląda. No właśnie marzę o tym, żeby zostać takim kierowcą.
2: A takie marzenie spełniła pani Diana Maciejewska, kierująca MZ-ką do 2 lat. Choć zwraca uwagę, że nie jest to łatwy zawód.
4: Codzienność kierowcy MZ-ki to co to jest?
5: Nerwy, stres. Czasem i nawet są takie dni spokojniejsze, gdzie naprawdę miło można sobie ten czas spędzić. Wiadomo, trzeba mieć oczy dookoła głowy.
4: Gdyby pani miała okazję, może trochę zaapelować do mieszkańców, czego nie powinni robić?
5: Nie wbiegać na przejście dla pieszych przede wszystkim bardzo, bo człowiek po prostu nie ma szans, tak? No i trochę, żeby byli tacy uśmiechnięci, chociaż jakiś dzień dobry powiedzieli.
2: A z mikrofonem Radio Opole w MZK była Joanna Matlak.
1: Wiadomo, wiadomości Radio Opole.
2: Do końca listopada między innymi przez aplikację M-Obywatel można zapisywać się na szkolenie obronne w gotowości dziś, bezpiecznie jutro. To możliwość bezpłatnego zdobycia praktycznych umiejętności, które przydadzą się w sytuacji zagrożenia. Zachęca do zapisów wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
6: To trwa 8 sekund, żeby zarejestrować się w aplikacji M-Obywatel. Jest też aplikacja w gotowości. Z panem premierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem wysłaliśmy też listy zapraszające do firm, do organizacji, do NGO-sów.
2: Program szkoleń zaplanowany jest w 2 wersjach, indywidualnej oraz grupowej. Szkolenia odbywają się na terenie jednostek w całym kraju.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
2: Stany Zjednoczone, Dania i Grenlandia zawarły porozumienie, które według amerykańskiej administracji da USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem wyspy i odpowiada na obawy Waszyngtonu. Politolożka Agnieszka Bryc mówi, że jej zdaniem administracja Donalda Trumpa chciała zwiększyć swój dostęp do surowców na Grenlandii.
7: To chodziło także o dostęp do firmom amerykańskim związanym czy powiązanym z rodziną Donalda Trumpa do surowców energetycznych, z których słynie wyspa. Natomiast tak, prawdą jest, że to porozumienie będzie podpisane. Kiedy wejdzie w życie, nie wiemy, ale zapisów tego porozumienia, szczegółów do końca nie znam, ale mamy pewne przypuszczenia.
2: W przyszłym tygodniu Stany Zjednoczone, Dania i Grenlandia mają podpisać porozumienie wzmacniające bezpieczeństwo w regionie północnego Atlantyku i Arktyki. I jeszcze na koniec, sobota w całym kraju do końca dnia przyjemna i ciepła, małe i umiarkowane zachmurzenie. Jedynie w północno-zachodniej części kraju mogą wystąpić umiarkowane opady, mówi mówi Michał Kowalczuk z MNGW.
0: Dziś zapowiada się dość przyjemna pogoda, zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Jedynie na Pomorzu oraz na krańcach północno-zachodnich nieco więcej chmur i mogą tam wystąpić słabe, przelotne opady deszczu.
2: A teraz już sprawdzamy szczegółową prognozę pogody w naszym regionie.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura, tak jak wspomniałam, w całym kraju u nas również przyjemna, od 21 do 22 stopni maksymalnie. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, minimalnie 10-12. Sprawdźmy jeszcze co jutro. Tutaj trochę słońca, ale też trochę chmur. Po południu przelotne opady deszczu, miejscami również burze. Temperatura maksymalna od 18 do 20 stopni. No i rzecz jasna, w czasie burz porywy wiatru nieco mocniejsze. Nasz radiowy termometr wskazuje w tej chwili 21 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
2: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
3: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
4: Ja lubię cukierki.
5: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
6: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi, takie największe.
7: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
8: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
9: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
10: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
11: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
12: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
13: Ty też możesz nam pomóc!
12: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
14: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
12: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Reklama społeczna.
15: Reklama. 5931.
16: Jak liczyć na szczęście w lotto?
17: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Po reklamie.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Ruszamy na grzyby, ale nie na maślaki, podgrzybki czy kozaki, ale na grzyby, które potrafią zaskoczyć kształtem, smakiem czy zapachem.
2: Śmierdzi po prostu zgniłym mięsem. To powoduje, że przyciąga od razu muchy, które po prostu mylą to z padliną i w ten sposób muchy te zarodniki, prawda, na swoim ciele roznoszą po całym lesie czy obszarze, na którym się znajdują.
1: Będzie też o grzybie, który przypomina morskie stworzenie.
2: Pęka, zaczynają się z tego wysuwać zazwyczaj 4 do 6 ramion, jak u ośmiornicy, pokrytych czerwienią.
1: O jakie gatunki chodzi? Proszę z nami zostać i się przekonać. O nietypowych grzybach opowie ich znawca, leśnik Michał Moskal. Zapraszam do 17:00, Agnieszka Wawer-Krajewska.

0: tej części naszego programu zabieram naszych słuchaczy na grzyby, a na te grzyby z nami pójdzie, albo właściwie po lesie będzie nas oprowadzał Michał Moskal z Nadleśnictwa Brzeg, leśniczy Leśnictwa Stobrawa. Witam bardzo serdecznie.
1: Witam panią, witam państwa.
0: Pan Michał wie chyba o grzybach wszystko.
1: No, znaczy, ja uważam, że jednak mimo wszystko to jest tak, że im bardziej się w jakiś temat zagłębia, tym człowiek ma wrażenie, że coraz mniej jednak o tym wszystkim wie.
0: To prawda, że ten ogrom wiedzy w ramach jakiejś przestrzeni jest czasami niewiarygodnie duży. Ale dzisiaj chcemy rozmawiać o grzybach i rzecz jasna idziemy na grzybobranie, przy czym będziemy szukać grzybów takich wyjątkowo nietypowych. Nie wszystkie te grzyby będą jadalne, natomiast chodzi o to, żeby właśnie tak ciekawostkowo do tego tematu podejść. A punktem wyjścia do naszej rozmowy jest nasza wymiana SMS-ów sprzed, myślę, 2 tygodni, panie Michale, tak? Bo byłam na spacerze w lesie i zobaczyłam grzyba. No przepiękny, potężny, żółto-pomarańczowy grzyb, który rósł na takim starym pniu. Wyglądał troszeczkę jak taka potężna kurka, jeśli można sobie to w ten sposób wyobrazić. No i od razu zrobiłam zdjęcie i wysłałam do pana z pytaniem, cóż to za okaz?
1: W tym przypadku był to żółciak siarkowy, po angielsku śmiesznie nazywany, bo można powiedzieć, tłumacząc na polski, że to drzewny kurczak. A to z tego tytułu, że raz, że jest to grzyb jadalny, dwa, że jest bardzo w sumie smaczny, to wyrasta często gęsto w dużych skupiskach, więc łatwo jest go dużo nazbierać. No i tak naprawdę wywołuje, jako leśnicy go nie do końca lubimy, bo wywołuje bardzo dużą, jeżeli nie największą z możliwych zgnilizm w drzewach liściastych. Tak naprawdę proces tego gnicia może przebiegać bardzo wiele lat, a w tym przypadku on jest na tyle intensywny, że zajmuje mu kilka lat, żeby całkowicie powalić duże drzewo.
0: Czyli to nie jest tak, że jest pień i on na tym rośnie, chociaż też pewnie tak może być. Może też to być tak, że on po prostu zaczyna rosnąć na zdrowym drzewie?
1: Tak, w zasadzie można powiedzieć, że on jest na początku pasożytem, to znaczy zabija to żywe drzewo, ale też się może przekształcić w tak zwanego saprotrofa, czyli organizma odżywiającą się tą martwą materią organiczną, no i rosnąć, rozkładać później to, co już obumarło, to, co leży na ściole, to znaczy gałęzie, jakieś tepniaki, prawda, po tych drzewach, czy całe kłody, które się przewróciły. On tam sobie żyje, występuje, że tak powiem, konsumuje w cudzysłowie to drewno. No i tak naprawdę mówię, no przede wszystkim jest to fajny, ciekawy grzyb, bo raz, że jest ładny, dwa, że jest duży, no i w sumie ta jego biologia jest taka dosyć ciekawa, jest troszkę inna niż większości grzybów, które zbieramy.
0: Powiedział pan, że to jest kurczak drzewny. Czy smak tego grzyba rzeczywiście przypomina troszeczkę mięso kurczaka?
1: Znaczy w konsystencji jak najbardziej. Ja bym go porównał w smaku, jeżeli ktoś powiedzmy jada bądź jadł kiedyś, to bym go porównał do takiego, prawda, tego wege mięsa, powiedzmy na przykład z boczniaków, które często się kotlety robi, właśnie takie wege, które mają imitować mięso. To tutaj bym przypuszczalnie smak byłby bardzo podobny, z tym, że on jest bardziej sprężysty, bardziej taki, no, przypominający swoją fakturą, strukturą to jednak mięso.
0: Rozumiem, że to jest grzyb, który możemy zbierać, tak? To nie jest grzyb pod ochroną?
1: Nie, to nie jest grzyb pod ochroną, jest w pełni jadalny i tak naprawdę sposób jego przyrządzenia jest bardzo prosty, tak naprawdę jak czubajki kani, to znaczy do jajka, do paniery i na patelnię, mówiąc kolokwialnie, prawda? Jak typowego schabowego.
0: To ja w takim razie spróbuję jeszcze raz przejść się w to samo miejsce i sprawdzić, czy nikt tego grzyba nie porwał, bo zdjęcie jest, pamiętam dokładnie, gdzie ten grzyb rósł, ale tak jak pan powiedział, w tym akurat miejscu były takie dwa grzyby, potężne grzyby, myślę, że spokojnie takich kotletów byłoby dla całej rodziny, ale ostatnio widziałam też, już po tym jak pan mnie doedukował i wiedziałam, że to jest żółciak siarkowy, tych grzybów tak na drzewie, myślę, nie wiem, z kilkanaście co najmniej w innym miejscu, no to rzeczywiście można by taką całą kompanię chyba obdzielić.
1: Tak, na pewno można byłoby całą rodzinę tym wykarmić, ale w sumie to ja jeszcze tutaj nadmienię, że jeżeli chodzi o jego spożycie, to najlepsze są młode owocniki, które są jeszcze tak siarczyście żółte, bo później on zaczyna się bielić, zaczyna, prawda, mieć ta faktura bardziej, nie jest taki sprężysty, nie jest taką gąbeczką, tylko staje się twardy, wtedy łykowaty. To już się takie, to jest po prostu niesmaczne. To trzeba szukać młodych, sprężystych, siarkowo-żółtych. Takie będą najlepsze do spożycia.

0: W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Wracamy do rozmowy z naszym gościem, Michał Moskal z Nadleśnictwa Brzeg. Pan Michał doskonale zna się na grzybach, a dzisiaj rozmawiamy o grzybach, które można znaleźć rzecz jasna w opolskich lasach, ale o grzybach takich nietypowych, wyjątkowych, czy to w kształcie, czy to w smaku. Przed momentem mówiliśmy o żółciaku siarkowym. Okazuje się, że z tego grzyba można zrobić doskonałe kotlety chociażby, tak jak z czubajki kani. Natomiast teraz słów kilka o sromotniku smrodliwym. Ten grzyb swego czasu był nazywany sromotnikiem bezwstydnym. Z czego to wynikało, panie Michale?
2: Ponieważ po prostu rośnie w takim bardzo specyficznym kształcie, który po prostu przypomina narządy płciowe u mężczyzny. W gruncie rzeczy w sumie praca domowa, to też warto sprawdzić jego nazwę łacińską, której może nie przytoczę. Niech to zostanie tajemnicą. Ale w każdym razie kiedyś nazywany sromotnikiem właśnie bezwstydnym ze względu na to, jak wyglądał. Dzisiaj jest nazywany sromotnikiem smrodliwym. Też pytanie, dlaczego?
1: Pewnie nie za pięknie pachnie.
2: Oczywiście, że tak. Jego sposób taki, powiedzmy, roznoszenia zarodników polega na tym, że jak już się całkowicie rozwinie, to wytwarza taki śluz na swoim końcu, który śmierdzi po prostu zgniłym mięsem. To powoduje, że przyciąga od razu muchy, które po prostu mylą to z padliną i w ten sposób muchy te zarodniki, prawda, na swoim ciele roznoszą po całym lesie czy obszarze, na którym się znajdują. Ba, kolejną ciekawostką z nim jest to, że zanim pokaże się nam, prawda, coś, co przypomina nam tego każdego grzyba, to znaczy coś z trzonkiem i z tym kapeluszem, to na początku wygląda całkowicie jak purchawka. To znaczy istnieje takie określenie nazywane czarcim jajem. Czarcie jajo to jest, powiedzmy, to stadium wczesne, z którego ten grzyb dopiero wyrośnie. I co ciekawe, jeżeli on jest w formie tego czarciego jaja, to się uważa, że to czarcie jajo jest w zasadzie jadalne. W środku jest taka galaretka, prawda, z czymś, co później będzie tym kapeluszem. No i nie dość, że jest to jadalne, to niektórzy to smakowo zachwalają, ale też nawet w internecie gdzieś kiedyś widziałem przepis na nalewki z tego. Tylko tutaj byłbym ostrożny, bo to jednak jak z internetu, to nie wiadomo, czy to w ogóle nie jest jakaś ściema. Sam nie próbowałem.
1: Widziałam też takie zdjęcia tego sromotnika smrodliwego, bezwstydnego, tutaj w tym kontekście należałoby powiedzieć, bo nie dość, że był grzyb w specyficznym kształcie, to u stóp tego owocnika były właśnie takie dwie purchawy, białe purchawy, no więc Państwo mogą sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Także ewidentnie bezwstydny. Tylko jeszcze tutaj chcę dopytać, czyli jakby ta pełna forma brzydko pachnie, natomiast same te czarcie jaj mają jakiś przyjemny zapach, tak?
2: Czy podobno z tego, co powiedzmy w tej takiej nomenklaturze szło wyczytać, leśno-grzybowej, to, że łagodny jest ten zapach, no i w smaku ja bym to chyba porównał trochę do tego wywaru, tej galarety takiej naszej typowo polskiej, prawda, z mięsem, co się na święta podaje, to jest podobna konsystencja. Zapach na pewno jest bardziej delikatny, więc przypuszczam, że może w smaku trochę jak ta galaretka być też podobne. Ale warto zaznaczyć, że fakt faktem nigdy go nie spożywałem.
1: A kiedy można znaleźć tego grzyba? Kiedy on najlepiej się czuje? W którym momencie sezonu?
2: Szczerze mówiąc, to aktualnie o tej porze. To znaczy jesienią. Jesienią on się pokazuje. To nie jest super częsty grzyb. Raczej myślę, że przy szczęśliwym trafie. Ja zazwyczaj jak zbierałem grzyby, to powiedzmy na 2-3 godziny chodzenia po lesie zbierania, 1-2 sztuki widywałem. Raczej więcej nie.

0: Z naszymi słuchaczami wędrujemy dzisiaj po lesie i szukamy grzybów, ale grzybów takich nietypowych pod względem kształtu czy też zapachu. No i teraz pochylamy się nad okradkiem australijskim. Jak Państwu tego grzyba opisać? Mi kojarzy się z taką ośmiorniczką, czerwoną ośmiornicą, bo i ma macki i ten kształt, no właściwie tylko wodę dodać do tego wszystkiego i miałoby się wrażenie, że ten grzyb popłynie. Czy dobre mam skojarzenie? A powiem tylko, że dzisiaj rozmawiamy z Michałem Moskalem z Nadleśnictwa Brzeg, który o grzybach wie bardzo, bardzo dużo.
1: Tak, myślę, że to skojarzenie jest jak najbardziej słuszne, ponieważ ten grzyb jest o tyle nietypowy, że raz, że to jest coś troszkę taki ewenement, że to jest gatunek grzyba, który jest inwazyjny, to znaczy, jak nazwa mówi, australijski, a występuje w Polsce i to coraz szerzej występuje w Polsce, nie raczej jako pojedynczy przypadek, prawda, gdzieś znaleziony, a szczerze mówiąc sam widywałem jego kolonię po tak naprawdę 10-15 osobników. Nawet w zasadzie powiem szczerze, że to jest też jeden z tych grzybów, tak jak poprzednik, że go po zapachu się wyszukuje, a nie po wyglądzie. Również po prostu padliną pachnie i też ma ten sam sposób na roznoszenie zarodników za pomocą much, które lecą do tego grzyba. Jego też wyjątkowość, myślę, polega na tym, że tak naprawdę też na początku wygląda to jak purchawka, można to było to porównać. Okrągłe, to młode, wczesne stadium to jest okrągłe, białe po prostu jajeczko, które jak pęka, zaczynają się z tego wysuwać zazwyczaj 4 do 6 ramion.
0: Czyli jak u ośmiornicy.
1: Tak jest, jak u ośmiornicy, pokrytych czerwienią. I jak dojrzeje, na tej czerwieni bym powiedział, że to w zasadzie atrament, jak u ośmiornicy, zaczyna się pojawiać. Takie jakby, prawda, kleista substancja o czarnym kolorze, która właśnie wytwarza ten specyficzny, nieprzyjemny zapach.
0: Ta substancja ma zwabić owady.
1: Tak, dokładnie. Ona wabi owady.
0: Jeśli mówimy o gatunkach inwazyjnych, to bardzo często rzeczywiście przychodzą do nas z Europy Zachodniej, na przykład z basenu Morza Śródziemnego, ale też sporo mamy tych gatunków amerykańskich, rzadko australijskich. W tym wypadku, proszę bardzo, rzeczywiście to jest grzyb, który przywędrował do nas z Australii?
1: Tak, znaczy nazwa jest nieprzypadkowa, to znaczy po prostu zawsze tam występował. Gdzieś na przestrzeni lat, w sumie oczywiście nie wiadomo do końca w jaki sposób się dostał, no aczkolwiek jest znajdywany aktualnie w wielu częściach świata, z tym, że pierwotnie był uważany za gatunek znajdujący się w Australii, ponieważ tam go było może nie tyle co najwięcej, co był przynajmniej tam jako pierwszy opisywany. Na przestrzeni lat zaczęło się okazywać, że osoby

0: kwestia emigracji niż kwestia tego, że po prostu nie został wcześniej spotkany.
1: Ale jeszcze a propos o okradków, tutaj mówimy o tym gatunku inwazyjnym, ale mamy przecież swojego okradka rodzimego, naszego okradka czerwonego.
0: Tak jest, mamy okradka czerwonego, który znowu się różni. Jedyne co jest takie same, to znaczy, że one też na początku mają to pierwsze stadium, to jest po prostu też takie białe jajeczko, które pęka i z tego unosi się grzyb, a raczej ta powiedzmy jego prawidłowa forma, jeżeli można to tak określić. Z tym, że tutaj nie ma pojedynczych ramion, macek, tym podobnych rzeczy, a bym powiedział, że taka poszczępiona, czerwonawa, czerwonawo-różowo kopuła z miękkiej gąbki z tak jakby dziurami. Bym porównał to do bardzo dziurawego chyba sera. Też oczywiście ten sam zapach, tym podobne rzeczy, ale struktura jego właśnie jest o tyle inna, że jest to dziurawa kopuła, jak ja to nazywam. I przyznam szczerze, że znowu pomimo, że to jest rodzimy gatunek, to jest bardzo rzadki. Przyznam szczerze, że bardzo zawsze chciałem go zobaczyć, bo australijski już na mnie nie robi wrażenia, a czerwonego jeszcze nigdy nie udało mi się spotkać, a bardzo bym jednak chciał.
1: O proszę, to może nasi słuchacze gdzieś zdradzą, gdzie takiego grzyba okradka czerwonego można zobaczyć. No i tutaj trochę to moje kolejne pytanie, które mam w głowie, nie będzie adekwatne, bo chciałam spytać, jak smakuje, no ale czy w ogóle to jest grzyb jadalny?
0: Nie, to akurat w tym przypadku nie jest to w żaden sposób jadalny grzyb. Ze względu na zapach, na strukturę, faktem można byłoby do tego sromotnika zaraz się przyczepić, co był poruszany temat wcześniej, no ale to on też z takiego jajeczka. Ale mimo wszystko jednak te jajeczko jest całkiem inne, ta struktura w środku jest całkowicie inna, nie wytwarza tak jak ten sromotnik tej galaretki, a jednocześnie w drugą stronę to jest grzyb klasyfikowany jako niejadalny, raczej nie trujący, ale niejadalny przede wszystkim.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: I wracamy do rozmowy z naszym gościem, Michał Muskal, leśniczy leśnictwa Stobrawa, który uwielbia chodzić na grzyby i wiedzą o grzybach się dzieli, także w Radiu Opole. A dzisiaj, przypomnę, rozmawiamy o grzybach, które z jakiegoś powodu są wyjątkowe, szczególne, nietypowe, czy to ze względu na zapach, smak, czy też kształt. No i tutaj przechodzimy do kolejnego gatunku, a chodzi o borowikowca tęgoskórego. Jak zobaczyłam tego grzyba na zdjęciu, to moje pierwsze skojarzenie było takie, ale co w tym grzybie jest takiego nietypowego? No wygląda jak podgrzybek, właściwie taka grupa podgrzybków, która przytulona jest do purchawki.
2: Problem polega właściwie na tym, że borowikowiec jest tak naprawdę z rodziny podgrzybków. Troszkę się inaczej nazywa, ale jest podgrzybkiem, z tym, że to jest podgrzybek, który jest pasożytem. I to jest pasożyt tej purchawki, która się nazywa tęgoskór cytrynowy, bądź innych z rodzinnych tęgoskórów, czyli powiedzmy tych takich żółtych purchawek z czarnym wnętrzem, nie tym białym, jak inne purchawki. Ciekawostką jest, że w zasadzie stosunkowo jest to rzadki grzyb, tak naprawdę, też ujęty pod ochroną. Mimo wszystko sam fakt, że to jest podgrzybek, który, prawda, rośnie na innym grzybie, jakim jest purchawką, i tak naprawdę zjada go, można powiedzieć, od środka, jest, myślę, dosyć ciekawym, ponieważ no myślę, że dużo osób po prostu nie ma też świadomości, że istnieją grzyby, które zjadają inne grzyby. Już abstrahując, że są grzyby, które, prawda, dużo grzybów zjada drewno, inne zabijają drzewa, ponieważ nawet je pasożytują, są inne, które nawet rozkładają tam, prawda, jakieś komposty, nie komposty, tym podobne rzeczy. Pieczarki na przykład rosną właściwie na kompoście, a tutaj grzyby zjadające grzyby, i to jeszcze w sposób pasożytniczy.
1: Jeśli się idzie na grzyby, myślę, że można nawet nie zwrócić uwagi na tego grzyba, dlatego że moje skojarzenie byłoby takie, że po prostu to jest grupa podgrzybków, przy których urosła purchawka. A tutaj, jeśli Państwo zobaczą coś takiego w lesie, no taką nietypową zbitkę, czyli podgrzybki plus purchawka, no to trzeba sobie zdać sprawę, że to jest naprawdę coś bardzo, bardzo wyjątkowego, czyli jeden grzyb rośnie na drugim grzybie.
2: Tak jest. Myślę, że też są jeszcze fajne przykłady właśnie takiego pasożytnictwa grzybowego, i powiem szczerze, że jeden jest o tyle ciekawy, że pasożyt na jednym z popularnych zbieranych grzybów, który rośnie, zmienia jego całkowicie smak i podobno na 100 razy lepszy.
1: O jakiego grzyba chodzi?
2: To znaczy tak, chodzi mi tutaj o tak zwane podgrzybnice. Na pewno każdy z nas widział, jak podgrzybki pokrywa taka złota pleśń, prawda? No to ta pleśń jest to podgrzybnica złotopylna. No i to jest podobna analogia z tym, że tutaj właśnie ta pleśń jako grzyb zjada podgrzybki. Ale istnieje jeszcze podgrzybnica niekształtna, która pasożytuje, zjada owocniki mleczaja rydza. I ona całkowicie zmienia smak i konsystencję tego grzyba. Jest uznawana ta pleśń za jadalna i dochodzi tutaj do takiej śmiesznej sytuacji, jak na przykład w serach pleśniowych, że po prostu ten smak jest ubogacony, nazwijmy to. Ciężko go niestety znaleźć, bo przynajmniej tutaj na naszych terenach rydze są raczej, bym powiedział, rarytasem, bo nie ma ich dużo. No i to jeszcze musimy znaleźć miejsce z rydzem, gdzie jest spasożytowany, prawda, przez innego grzyba. Także to też jest fajna sprawa. Jeszcze przychodzi mi w sumie jeden ciekawy taki pasożyt, tak zwana, jest to też w Polsce bardzo rozpowszechniony grzyb, tylko tutaj nie w lesie, a na polach, i jest nawet określany mianem trufli meksykańskiej. Mam na myśli głownię kukurydzianą, czyli grzyba, który po prostu rośnie na kolbach kukurydzy. W zasadzie on zmienia całkowicie strukturę tej kolby, że to nie jest taka żółta kolba, a ona ma taki szarawo połyskujący kolor, ta kolba zaczyna zmieniać się, te żółte ziarna kukurydzy w tej kolbie zaczynają się zmieniać właśnie w takie szarawe, połyskujące, napęczniałe, prawda, jakby, nie wiem, guzki, co to nazwać. I szczerze mówiąc, nieraz na to trafiałem, nieraz to zrywałem, nawet jadłem. Powiem szczerze, nawet na surowo jadłem. Ogólnie jest to słodki smak tak naprawdę, kukurydziany. W Meksyku właściwie jest to uznawany za jeden chyba z największych przysmaków, jaki można dostać. Tam niestety jest to, znaczy niestety, tam mimo wszystko jest to też bardzo drogie. A u nas rośnie to na praktycznie w każdym polu kukurydzy. Myślę, że nie jedna osoba, jak kiedyś gdzieś jakąś kolbę zrywała, to właśnie mogła zauważyć, że a ta taka jakaś dziwna, jakaś taka, powiedzmy, zaśniedziała, szarawa, pewnie chora. No to mówię, grzyb, który jest w ogóle określany mianem trufli. Z truflą nie ma nic wspólnego, tutaj chodzi tylko o nazewnictwo.
1: Ale to ciekawe, bo przypuszczam, że właśnie większość z nas, i owszem, widziała taką kolbę, ale no tak, tak jak pan powiedział, skojarzenie na pewno nie było z jakimś dobrym i smacznym, co ciekawe, w niektórych miejscach świata bardzo drogim grzybem, ale po prostu być może właśnie z grzybem, który niszczy tylko te kukurydze.
2: Tak, no znaczy w gruncie rzeczy to jest pasożyt, bo to chyba... Tutaj trzeba by to sprawdzić, tylko że mimo wszystko wydaje mi się, że to nie są jego chyba owocniki stricte, tylko on w jakiś sposób swoją grzybnią, obecnością swojej grzybni w tych ziarnach kukurydzy jakoś się, powiedzmy, w pewien sposób, nazwijmy to, modyfikuje. I zresztą grzyby mają bardzo dużo takich pomysłów na przejęcie, kolokwialnie mówiąc, władzy nad światem.
1: Czyli od tej pory, jeśli zobaczymy taką dziwną kolbę kukurydzy, to zastanówmy się dwa razy, czy ta kolba jest chora, czy rzeczywiście może to faktycznie jest kolbiak, może się okazać, że naprawdę ma fantastyczny smak.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
0: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają, honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca. Wojownicy Korotop Gwardia Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w poniedziałek mecz Lotto Superligi. Korotop Gwardia Opole kontra Handball Stal Mielec. 21 września, godzina 18, Stegu Arena Opole przy Oleskiej. Bilety i karnety w sprzedaży internetowej na bilety.kprgo.pl.
2: Już najbliższy poniedziałek gramy u siebie. Widzimy się w Stegu Arenie. Zapraszam, Michał Milewski.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Po reklamie.
4: Za chwilkę godzina 16, a to oznacza, że czas na wiadomości w Radiu Opole. W nich m.in. informacje dla kierowców. A w wiadomościach także o wielkim sprzątaniu pod wodą w Opolu.
5: Dzisiaj zaprosiliśmy nurków z całej Polski do tego, żeby wsparli nas tutaj w działaniu na kamionce Piast.
4: Można otrzymać 9 tysięcy złotych. Przypominamy o programie Moc Małych Społeczności. W ostatni weekend lata przenosimy się też nad Opolskie Morze.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Zapraszam, Agnieszka Wawery-Krajewska, ale na początek bardzo ważna informacja dla kierowców. Droga do Namysłowa jeszcze jest zablokowana. Jak słuchacze wiedzą z wiadomości Radia Opole, na Opolskiej w Świerczowie to krajówka 454. Samochód osobowy uderzył w drzewo, pojazd dechował. Niestety kierowca zginął na miejscu. Wyznaczono objazd przez Dąbrowę. Policja wprawdzie zakończyła działania, ale na miejscu są jeszcze dwa zastępy straży pożarnej. Trwa uprzątanie jezdni, a więc prosimy noga z gazu i proszę uważać.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Opony, butelki, materace, kanapy, obudowa telewizora, zabawki dziecięce czy krzesła plastikowe. To nie wyposażenie sklepu meblowego, a śmieci, jakie wyłowili dziś nurkowie z kamionki Piast w Opolu. Akcję sprzątania zainicjowała fundacja Nasza Ziemia, która odbywała się w całej Polsce. Mówi o niej Grzegorz Mikosza, główny koordynator.
5: Dzisiaj mamy w Opolu drugi dzień finału akcji Sprzątanie Świata Polska, którą realizujemy pod hasłem SOS dla wody, więc nie mogło być inaczej. Sprzątamy również pod wodą. Wczoraj sprzątaliśmy pierwszego dnia w Warszawie ląd dookoła jeziora i posprzątaliśmy ponad 2 tony śmieci. Dzisiaj zaprosiliśmy nurków z całej Polski do tego, żeby wsparli nas tutaj w działaniu na kamionce Piast.
4: A w akcji wzięło udział 110 nurków. Zebrano 2 tony śmieci.
0: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
4: Jeszcze tylko do jutra można składać wnioski w ramach programu Moc Małych Społeczności w puli do podziału na działania integrujące i budowanie odporności społecznej ponad 570 tysięcy złotych. Każda organizacja lub grupa nieformalna może otrzymać dofinansowanie do 9 tysięcy złotych, mówi Tomasz Kosmala z Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
6: Lokalne społeczności mogą się przygotowywać do zagrożeń, które wynikają z jakichś katastrof, powodzi, wichur, burz, czy też zagrożeń związanych z dezinformacją, czy zagrożeniem czasem wojny. To mogą być pieniądze przeznaczone na warsztaty, na szkolenia. Organizacje pozarządowe również mogą się doposażyć czy przeznaczyć środki na doposażenie swojej organizacji.
4: Przypominam, czas na złożenie wniosku mija 20 września. Zgłoszeń należy dokonać poprzez system witkac.pl lub stronę internetową Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
0: Twoje radio, twoje wiadomości.
4: To może być ostatni tak ciepły weekend w tym roku. Pogoda przyciągnęła nad morze do Międzyzdroju sporo turystów, którzy chcą ostatni weekend astronomicznego lata spędzić na plaży. A rozmawiała z nimi Aneta Łuczkowska.
7: Czekamy na odbiór kluczy.
8: Poczekacie na plaży.
7: Tak jest.
8: Tęskniła pani za tym widokiem?
7: Tak, byliśmy miesiąc temu i już trochę się stęskniliśmy, więc przyjechaliśmy znowu. Na pewno mniej ludzi, na pewno jest puściej na ulicach, puściej w restauracjach, nie trzeba czekać na stoliki. A my je tak samo.
8: Jak długo państwo zostają?
9: No już prawie 2 tygodnie jesteśmy.
8: I się jeszcze nie znudziło?
9: Nie. We wtorek wracamy dopiero.
8: Co państwo robią tyle czasu tutaj w jednym miejscu?
9: Odpoczywamy jak co roku.
8: Czy już państwo są wypoczęci, czy jeszcze trochę brakuje?
9: No, by się przydało jeszcze z miesiąc.
4: I jeszcze na koniec sport. 3 walki, 3 zwycięstwa to bilans prezentacji Polski w boksie w pierwszej sobotniej sesji Mistrzostw Europy, które rozgrywane są w Sofii. Awans do ćwierćfinału wywalczyli Natalia Kuczewska, Kinga Krówka i Nikolas Pawlik. Kuczewska pokonała Rosjankę Ruket Kusztową 5-0. Tę walkę ocenia Kamil Goiński, asystent trenera biało-czerwonych Tomasza Dylaka.
10: Świetny bok dzisiaj z jej strony. Super plan taktyczny wykonała, trzymała jakby, jak to w jej stylu, żeby trzymała całe ciśnienie, bo rywalkę miała naprawdę z wysokiej półki. Boks kontrujący na nogach, nie dawała się tam w niepotrzebne bójki i to jakby wpłynęło na cały pojedynek i tą jednogłośną wygraną na punkty.
4: A w wieczornej sesji walczyć będą Agata Kaczmarska oraz Damian Durkacz.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Przepiękna pogoda także u nas w regionie, nie tylko nad morzem. Po południu wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna jeszcze do 21-22 stopni. W nocy też mało chmur, temperatura minimalna od 10 do 12. Jutro zachmurzenie za to większe. Po południu możemy spodziewać się deszczu, miejscami również burz. Temperatura maksymalna od 18 do 20 stopni. Spoglądam jeszcze na radiowy termometr. No proszę, 21 dalej. Bardzo przyjemnie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Wiemy już sporo o grzybie przypominającym ośmiornicę, ogromną kurkę czy wydzielającym niezwykle nieprzyjemny zapach, by zwabić do siebie muchy. A w tej godzinie kolejne intrygujące opowieści o grzybach, które potrafią być bezwzględne.
2: Porażają zazwyczaj owady, przejmują tak jakby kontrolę nad ich układem nerwowym.
1: Świat grzybów to jedna wielka tajemnica.
2: Istnieje gatunek grzyba, który jest wyspecjalizowany tylko w tym, że zjada tak jakby, rozkłada zęby koni.
1: Są też takie grzyby, których widok w ściółce leśnej może solidnie przestraszyć.
2: Te, które są akurat po 4, po 5, w kółeczku imitują palce.
1: Proszę z nami zostać do 17:00. Agnieszka Wawer-Krajewska.

0: naszym programie dzisiaj chodzimy po lesie i szukamy grzybów nietypowych. I teraz słów kilka o takim grzybie, który, jak go opisać? Mi te grzyby kojarzą się może z frytkami, bardziej mają taki pomarańczowy, nieżółty kolor i jeszcze dodatkowo tak jakby moje skojarzenie jest takie, jakby ktoś posypał je cukrem. To chodzi o grzyby, które nazywają się maczużniki. I właśnie o tych grzybach teraz słów kilka. Michał Moskal z Nadleśnictwa Brzeg. Panie Michale, pan w ogóle spotkał kiedyś tego grzyba tutaj na Opolszczyźnie?
1: Tak, spotkałem w gruncie rzeczy raz i uważam, że to jest mój do tej pory największy jakiś sukces w związku z znalezieniem po prostu grzyba, prawda, o jakiegoś konkretnego gatunku. One są rozpowszechnione ogólnie na całym świecie, ale jakoś tak jest, że w Polsce występują stosunkowo bądź bardzo rzadko, przynajmniej no ja nie mam szczęścia do nich, ale to może też jest spowodowane tym, że mają bardzo ciekawy system swojego życia. To znaczy, porażają zazwyczaj owady, przejmują tak jakby kontrolę nad ich układem nerwowym oraz doprowadzają do takich różnych niuansów pokroju, jeżeli mówimy na przykład o mrówkach, to że potrafią zainfekowanego osobnika wprowadzić tak jakby do kolonii mrówek i tam powiedzmy notorycznie kolejne tak jakby przejmować władzę, nazwijmy to za pomocą zarodników nad kolejnymi osobnikami danej kolonii mrówek. Myślę, że ktoś, kto zna grę komputerową bądź serial The Last of Us, to właściwie pomysł na tą czy grę, czy właśnie na ten serial, w sumie serial był na podstawie gry, ale ogólnie pomysł się wziął stąd, że po prostu w przyrodzie występuje takie zjawisko. I tak jak w przypadku mojego maczużnika znalezionego w lesie, to on tak naprawdę wyrósł na poczwarce jednego z gatunków motyli, który się nazywa barczatka. No i ta barczatka zeszła po tym swoim żerze, że tak powiem, do ziemi, zmienić się w poczwarkę, a następnie wyfrunąć jako motyl. Ale gąsienica musiała być zainfekowana zarodnikami tego grzyba i powiedzmy, że kolokwialnie mówiąc, te zarodniki w jej układzie nerwowym zaczynały się rozwijać, przejęły tak jakby nad nim kontrolę, wprowadziły ją dużo wcześniej w tą glebę. Tam pewnie, że tak powiem, bawiąc się chemią jej mózgu czy tego układu nerwowego, przyspieszyły ten proces, żeby ona się zmieniła w poczwarkę i zamiast na wiosnę, żeby wyleciał z tej poczwarki motyl, jesienią na tej poczwarce po prostu takie długie buławy się o tym charakterystycznym pomarańczowym kolorze pojawiły, które były już owocnikami tego grzyba. Żeby było śmieszniej, maczużnik występujący w Chinach o podobnej nazwie, to znaczy maczużnik chiński, jest uznawany w tamtej kulturze za grzyba prozdrowotnego do tego stopnia, że uznaje się go za najdroższego grzyba na świecie. I jeżeli mnie dane nie mylą aktualnie, jak ja pamiętam, to chyba cena około kilograma oscylowała około 250 tysięcy euro.
0: Ups, sporo.
1: Tak, w gruncie rzeczy no, ja tam jestem sceptyczny, jeżeli chodzi o jakieś niesamowite, nadprzyrodzone, bym wręcz powiedział, właściwości lecznicze grzybów. Nie można zarzucić, że nie ma tam substancji prozdrowotnych i tak dalej, tylko wszystko się rozchodzi o dawki i ilości. Ale w gruncie rzeczy teraz jest taka moda, prawda, na różne lecznicze preparaty z grzybów. Ja tutaj byłbym jednak mimo wszystko ostrożny, ale w każdym bądź razie tam, przynajmniej w Chinach, uznaje się go za prozdrowotnego, najdroższego i tak dalej.
0: Który leczy wszystkie choroby.
1: W zasadzie można powiedzieć, że leczy dokładnie wszystko, że to jest na cudowne samopoczucie, regenerację wszystkiego, co człowiek sobie zażycie w organizmie. Ale mówię, no cena, która przebija cenę trufli często gęsto parokrotnie, jest myślę oszałamiająca, przynajmniej jak dla mnie.
0: Może to jest taki efekt placebo, jeśli ktoś kupi grzyba, który kosztuje tak dużo, no to wiadomo, że od razu musi poczuć się lepiej.
1: Znaczy prawdopodobnie tak, z tego się przede wszystkim wywary różnego rodzaju robi. Piłem kiedyś z takim jednym kolegą, którym próbowaliśmy, no, dzisiaj panem doktorem, próbowaliśmy stworzyć takie laboratorium do hodowli grzybów. Poniekąd się nam to udało. I finalnie też wyhodowaliśmy te maczużniki, bez, że tak powiem, zabijania owadów, tylko na podkładzie tam przygotowanym specjalnie. No i skusiliśmy się kiedyś, żeby faktycznie zaparzyć, tylko nie z maczużnika chińskiego, a po prostu z innego gatunka maczużnika.
0: Herbatę, tak?
1: Herbatę, zwykłą herbatę. Szczerze mówiąc, pytanie, czy to było placebo, czy nie placebo, może teoretycznie się delikatnie czulibyśmy, jakbyśmy wypili jakąś lekką kawę lub na przykład yerbę. Aczkolwiek równie dobrze to mógł być tak naprawdę efekt placebo w tym przypadku.
0: Ale jeszcze wrócę na chwilkę do tego konkretnego okazu, który pan znalazł. Czyli to jest tak, wiedział pan, że to jest maczużnik, no bo to jest ten charakterystyczny kształt, ja mówiłam o frytkach, tutaj może rzeczywiście skojarzenie z jakąś taką kolbą pomarańczową jest lepsze. Musiał pan odgarnąć ziemię, tak? Odgarnąć ściółkę, żeby zobaczyć, na czym ten grzyb rośnie. Poszukać tego owada w ziemi.
1: Tak, oczywiście, bo to na początku najpierw była ekstaza i euforia, że o Boże, to jest to. Ale później no tak się skupiłem, no dobra, no to trzeba sprawdzić, czy to to. Zaczęło się, prawda, kopanie w tej ziemi. To znaczy kopanie, to tak naprawdę pod warstwą ścioły kilka centymetrów w ziemi była poczwarka, ale dopiero w momencie, kiedy ją wyciągnąłem, byłem w 100%, prawda, przekonany, że to jest ten grzyb, ponieważ no, na początku można powiedzieć, przypuszczałem, na początku była ta euforia, ale później za chwilę zdrowy rozsądek przyszedł, że moment, chłopie, najpierw to sprawdź, później będziesz się cieszył. No ale na szczęście w tym przypadku się udało wyciągnąć poczwarkę, w dodatku nie uszkodzić jej. No i w zasadzie zbadać tego grzyba, że na pewno to jest ten gatunek, osobnik z tego gatunku.
0: Czy udało się jakoś ten okaz zachować, skoro był to taki nietypowy okaz?
1: Tak, w tym przypadku na początku się zastanawiałem, co z nim zrobić tak naprawdę, jak już i tak go z ziemi wyciągnął ten owocnik, żeby, prawda, ta euforia moja też nie poszła na marne i próba oznaczenia tego gatunku. Więc w sumie najrozsądniejszą decyzją w moim przypadku było zadzwonić do kolegów, prawda, z Zakładu Ochrony Lasu, którzy się zajmują między innymi różnego rodzaju właśnie patogenami bądź chorobami lasu, no i zaproponować im, czy by nie chcieli po prostu jako taki materiał dydaktyczny takowego grzybka. No i dzisiaj można powiedzieć, że on gdzieś w jakimś słoiku w tej formalinie, żeby się w żaden sposób, żeby go zakonserwować, żeby się nie zepsuł, leży i służy jako materiał edukacyjny dla dzieci, czy ogólnie grup, które tam są oprowadzane, czy edukowane w tych zakładach ZOL-u.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Wracamy do rozmowy z naszym gościem, Michał Moskal, leśniczy leśnictwa Stobrawa. Dzisiaj rozmawiamy o nietypowych grzybach, które też można znaleźć na Opolszczyźnie. No i właśnie, teraz o takim grzybie, którego od czasu do czasu nazywa się palce umarlaka. Jak szukałam tego grzyba w internecie, wyświetliło mi się zdjęcie i powiem szczerze, że rzeczywiście wygląda przerażająco, bo proszę sobie wyobrazić dłoń taką mocno poczerniałą, wychodzącą z ziemi i faktycznie na tym konkretnym zdjęciu wygląda to tak, jakby no, ktoś pod tą ziemią został zakopany i wychodzi z tej ziemi tylko dłoń. No i pierwszy komentarz pod tym zdjęciem jest znaczący, bo brzmi tak. Pani Jola napisała: matko, chyba zeszłabym na zawał, jakbym zobaczyła coś takiego w lesie. I przyznam szczerze, że ja prawdopodobnie też bym się przestraszyła.
2: To znaczy, grzyb jest o tyle ciekawy, bo tak naprawdę jego taka forma zwykła, to też jest powiedzmy taka buła, bądź po prostu jakby czarny patyczek z na biało, powiedzmy, pomalowanym końcówkiem, z którego zlecą zarodniki.
1: Ta końcówka właśnie wygląda troszeczkę jak taki zbielony paznokieć, zbielona końcówka palców.
2: Tak, i tutaj właśnie jest też to, że one często właśnie wyrastają w skupiskach, bo pojedynczy, prawda, osobnik, który by rósł, no raczej by nie naszego oka nie zatrzymał za bardzo, no bo nie jest to jakiś taki na tyle niesamowity grzyb, żeby przyciągać wzrok. Ale w takich właśnie pojedynczych skupieniach, szczególnie po te 5 osobników, które rosną powiedzmy w koło siebie, przypominające, bo faktycznie jakby rękę wychodzącą, ba, jako z tym rozmiarem niezręcznym, przypominają bardziej, bym powiedział, rękę nawet dziecka, która wychodzi z tej ziemi, raczej palce. Mogło być niekomfortowe jednak spojrzenie w takim losowym momencie, przechadzając się po lesie, w takie miejsce, gdzie akurat takie coś wystaje z ziemi, i myślę, że na pewno różne dziwne myśli mogłyby do głowy wtedy napłynąć. A tak to w zasadzie grzyb jest o tyle jego charakterystyka, powiedzmy, zwyczajna, że sam w sobie jest zwykłym saprotrofem, to znaczy zjada tą martwą materię organiczną, gałęzie, liście, wszystko co tam spotka na ściole leśnej, i też często jednak jest w drugą stronę, to znaczy występuje w ogromnych skupiskach, gdzie takich, prawda, pojedynczych buławek z ziemi wychodzi po 100, po 200. Więc tutaj po prostu najzwyczajniej w świecie te, które są akurat po 4, po 5, w kółeczku imitują palce.
1: Stąd ta nazwa palce umarlaka. A czy to jest grzyb jadalny? Chociaż znowu skojarzenie w kontekście palców umarlaka jest takie dosyć niesmaczne.
2: To znaczy nie, on nie jest jadalny w żaden sposób. To też nie jest klasyfikowany jako trujący grzyb, choć może być też tak, że według różnych autorów, różnych podań, niektórzy go nawet podają jako grzyba takiego niesklasyfikowanego pod względem tej jadalności bądź bycia trującym, ale to raczej z tego tytułu, że ten grzyb po prostu raz, że jest niewielkich rozmiarów, a dwa, że on jest bardzo twardy. On jest bardzo twardy, ta jego struktura, oprócz większej końcówki, z której lecą zarodniki, to ja bym porównał, że to twardością po prostu patyka przypomina, więc myślę, że raczej nie było chyba nawet chętnych, żeby go próbować jak do tej pory, więc raczej się go podaje jako grzyba niejadalnego bądź niezidentyfikowanego, ale myślę, że trującym też by raczej nie był.
1: U nas, w naszych opolskich lasach, często można spotkać tego grzyba?
2: Tak, szczególnie późną jesienią, w momencie, kiedy już tak naprawdę liście opadają jesienne, często na starych, powalonych pniakach, bądź tych, powiedzmy, ściętych na bezpiękę. Szczególnie z takim, nazwałbym to, mocnym stanie rozkładu, które już na przykład jakby się na nie nadepło, no to już by się mógł rozlecieć, to na takich pniakach bym go najczęściej upatrywał i on tam zazwyczaj będzie w tych takich bardzo dużych skupieniach. Raczej na ziemi ciężko go jest wypatrzeć, a mówię, jak się go jeszcze wypatrzy, to się można przestraszyć, więc może lepiej, nie? Lepiej podziwiać na tych pniakach.

0: Dzisiejszy spacer do lasu jest bardzo owocny. Owocny w opowieści o grzybach nietypowych, szczególnych pod różnym względem. I teraz słów kilka o złotoborowiku wysmukłym. Ten grzyb został zaobserwowany w Polsce raptem kilka lat temu. Za chwilkę o tym opowie nasz gość Michał Moskal, leśniczy z leśnictwa Stobrawa. Natomiast na początek, jak tego grzyba opisać? No, borowik, czyli sama nazwa wskazuje, dosyć mocny ten trzon, ale taki charakterystyczny, tak jakby ożyłkowany, można by powiedzieć.
1: Tak, jest tak naprawdę, można powiedzieć, że nasączony, naszpikowany żyłkami. Trochę to może przypominać tą siateczkę na trzonie borowika usiatkowanego, z tym, że ona jest dużo bardziej okazała, dużo bardziej wyrazista. Ewentualnie można to też chyba porównać do takiego mocno wysuszonego, przesuszonego grzyba, gdzie te już ścianki się zaczynają zapadać do środka. I dodatkowo te trzonki potrafią być bardzo długie, bo to nawet może być te 20-30 cm w takich naprawdę ekstremalnych przypadkach.
0: Czyli stąd ta nazwa wysmukły?
1: Tak, oczywiście, stąd jest ta nazwa. Dodatkowo, jeżeli chodzi o tego grzyba, jest o tyle ciekawy, że to nie jest również nasz gatunek, tak naprawdę to też gatunek inwazyjny z Ameryki Północnej. To jest oczywiście gatunek jadalny i przypuszczam, że bardzo często może być jeszcze mylony z innymi podgrzybkami, ale raz, że jest jadalny, dwa, że jest go bardzo dużo, szczególnie na północy. Zdarzają się dosłownie wysypy jego, to znaczy, że można całe kosze nazbierać w krótkim czasie i nie chodząc nie wiadomo jakich hektarów. Jego ekspansja na południe od paru lat trwa i myślę, że jest to kwestią czasu, powiedzmy kolejnych paru lat, że oprócz tego podgrzybka brunatnego, tych podgrzybków, kolokwialnie mówiąc, zajączków, bo to jest cała rodzina też duża, różnego rodzaju obecnie nazywanych parko i suchogrzybków, myślę, że tego złotoborowika wysmukłego będziemy zbierali i stanie się dla nas normalnością.
0: Ale jak to jest? No bo z jednej strony, no, borowik wysmukły wygląda imponująco. Myślę, że nie jeden grzybiarz ma ogromną radość z tego, że te grzyby może zbierać, ale z drugiej strony, jeśli pan powiedział, że to jest grzyb inwazyjny, czy to nie działa tak, że owszem, pojawia się ten borowik wysmukły, ale tym samym wypiera inne nasze rodzime gatunki?
1: Istnieje takie zagrożenie. Tylko przyznam szczerze, że nigdy nie udało mi się jeszcze trafić na badanie dotyczące gatunków inwazyjnych grzybów i tego, jaki one miałyby wpływ na inne gatunki grzybów, z którymi mogłyby zachodzić, no po prostu konkurencja o pokarm. Nie wiem, czy temat jest na tyle dobrze zbadany, żeby były jakieś duże, rzetelne badania na ten temat, przynajmniej w Polsce. Na świecie może i istnieją już takie, ale w gruncie rzeczy chyba trzeba powiedzieć, że mamy trochę za mało danych na ten temat. Myślę, że to mogą być fajne tematy na prace jakieś badawcze dla ludzi, że tak powiem, zajmujących się tym zawodowo. Jednakże aktualnie nie widzimy też przez te parę lat, żeby jakoś inne gatunki na tym ubożały, prawda? Żeby było ich mniej, a przynajmniej żeby to było na tyle silne zjawisko, że można byłoby to dostrzec, zastanowić się nad tym gołym okiem. Także myślę, że jak na razie powiedziałbym tak, że mamy za mało danych. Na pewno są jakieś zależności, bo jak jakiś nowy gatunek się w przyrodzie pojawia, to zawsze wytwarza jakieś dodatkowe zależności. Pytanie, czy te zależności są na tyle inwazyjne dla środowiska, że są w stanie po prostu mu zaszkodzić.
0: To jeśli słuchają nas przyrodnicy chociażby z naszego Uniwersytetu Opolskiego, no to jest już gotowy pomysł chociażby na pracę doktorską, przypuszczam co najmniej, nawet nie magisterską, ale no właśnie, bo a propos tej inwazyjności różnych roślin, są takie rośliny, które ewidentnie wypierają inne rośliny, albo są takie zwierzęta, które wypierają inne nasze rodzime gatunki, więc no ciekawa jestem, jak to faktycznie wygląda, jeśli chodzi o ten świat grzybów, tak jak pan mówi, jest to temat jeszcze niezbadany.
1: Tak, tak naprawdę można powiedzieć, że takie zainteresowanie grzybami, no to można powiedzieć, że w świecie naukowym jest dopiero, no nie wiem, od 20-30 lat. Jeszcze ja nawet posiadam w domu stare atlasy, starsze takie ode mnie z lat 60. czy 70. z roślinami, ale z tego tytułu, że są zawarte w nich grzyby, ponieważ no do niedawna w historii powiedzmy badań naukowych trwających, no nie wiem, te co najmniej kilka tysięcy lat, grzyby nagle dopiero 30 lat temu domu zostały wyjęte z roślin i potraktowane jako osobne, odrębne królestwo. Także powiedzmy te nauki przyrodnicze, które są o roślinach, o zwierzętach, istnieją już od bardzo, bardzo wielu lat. Już antyczni się tym interesowali. A grzyby powstały, No nie powstały, tylko wyodrębniono je w nauce dopiero z 30-40 lat temu.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: A to jeszcze w kontekście takich dziwności w przyrodzie, dziwności jeśli chodzi o świat grzybów. Co pana tak najbardziej zadziwiło? Co pana tak najbardziej zaskoczyło w kontekście tego nietypowego, niezwykłego życia grzybów?
2: Jeżeli chodzi, co mnie najbardziej zaskoczyło, no to myślę, że to, że tak naprawdę grzyby są jedną z tych grup organizmów, które są jednymi z najważniejszych. Dlaczego? Grzyby jako nieliczne organizmy potrafią rozkładać tą martwą materię organiczną w sposób, nazwijmy to, ergonomiczny, ekonomiczny. To znaczy, tą umiejętność również posiadają bakterie czy jakieś protisty, ale żadna z tych grup nie robi tego na taką ogromną skalę jak grzyby. Tak naprawdę można powiedzieć, że gdyby nie grzyby występujące wkoło nas, można byłoby chyba powiedzieć, że świat byłby jednym wielkim śmietnikiem. Z tego tytułu, że na przykład różnego rodzaju szczątki organiczne teraz

0: nie mam na myśli właściwie tych gałązek, nie gałązek, ale są nawet wyspecjalizowane gatunki grzybów, które tylko rozkładają na przykład kopyta, bądź włosy, sierść. Ta specjalizacja jest już do tego stopnia wyodrębniona, że na przykład istnieje gatunek grzyba, się nazywa rogowniczka końska, który jest wyspecjalizowany tylko w tym, że zjada tak jakby, rozkłada zęby koni.
1: Coś niesamowitego.
0: Tak naprawdę można byłoby chyba znaleźć... Każdy organizm mógłby mieć swojego grzyba. Ja myślę, że nawet teraz na każdym z nas tych zarodników grzybów jest na pewno ile dziesiąt tysięcy, jak nie setek tysięcy. Gdzieś kiedyś czytałem jakieś opracowanie sugerujące, że w powietrzu ten aerozol zarodników grzybów na przykład jest na tyle wysoki, że prawdopodobnie z każdym wdechem naszym pochłaniamy tam około ilości około 10-20 tysięcy takowych zarodników.
1: Niewiarygodne, to jest świat tak bogaty, że na pewno jeszcze do tego tematu, tematu związanego z grzybami, z tą niesamowitością tego świata będziemy wracać. Bardzo panu dziękuję. Michał Moskal, znawca grzybów, leśniczy leśnictwa Stobrawa w Nadleśnictwie Brzeg. Dziękuję panu uprzejmie.
0: Dziękuję państwu i dziękuję pani.

0: Na koniec naszego programu nie opuszczamy jeszcze lasu, przy czym poszukiwania grzybów nietypowych zakończone. Natomiast warto nadstawić ucha. Wrzesień, październik to czas rykowiska jeleni. Samce donośnym rykiem zaznaczają swoją obecność i rywalizują o łanie. Najbardziej aktywne są wieczorami i nocą.
1: Porykiwanie, bo to są przeróżne, bo to jest taki ryk tubalny.
0: Mówi leśnik Paweł Kowalski.
1: Młodsze byki zawodzą, takie mają koniec, tak zakończą, tak po prostu z tęsknotą, to widać, że młody byk i nie ma łań, dorosły, potężny, na końcu widać takie czyli ja tutaj rządzę i wara wam ode mnie.
0: Jelenie mają rykowisko, a łosie bukowisko. Tak właśnie nazywa się ich okres godowy. Teraz samce łosi mogą być bardziej pobudzone i nieprzewidywalne, dlatego spotkanie z nimi z bliska może być niebezpieczne. A łosie doskonale czują się w Biebrzańskim Parku Narodowym. Tu się teraz przenosimy, a dokładnie na sianokosy w Zajkach koło Wizny. Ręczne koszenie łąk było kiedyś codziennością rolników. Teraz to coraz częściej zapomniana tradycja. Dlatego pracownicy Biebrzańskiego Parku Narodowego starają się o niej przypomnieć. W Zajkach spotkało się kilkudziesięciu zawodników, którzy kosili trawę ręcznymi kosami. Podczas biebrzańskich sianokosów liczyła się prędkość, ale przede wszystkim umiejętności.
2: Teraz ich nie kosi kosy. Każdy innym sprzętem się porusza. Trzeba umieć poklepać kosę, płoszczyć dobrze, umieć, bo to też wszystko ważne. Jeżeli nie umiesz płoszczyć, to nie będzie kosiła ta kosa.
3: To już 21. edycja biebrzańskich sianokosów.
4: Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Artur Wiatr.
3: Robimy ją po to, aby oddać hołd i zachować pamięć i wspaniałe dziedzictwo koszenia bagiennych łąk kosami. Niestety to już coś, co chyba bezpowrotnie, no może jeszcze nie na pełną skalę, ale coś, co jednak już, można powiedzieć, zanikło. A to taka czynność bardzo potrzebna, jeśli chodzi o ochronę bagiennych łąk, bagiennych siedlisk, czy to rycyk, kuli, czy to krzawodziu, również wodniczka.
5: Tato mnie uczył. Co prawda już nie kosiliśmy dużych areałów, ale gdzieś tam wkoło domu, dla królików, dla zwierząt domowych, tak się kosiło.
6: Jakieś trawa ta otwardziesz taka i dobrze, ten to dobrze, nie? Ale taka samchoczka albo taka błyszczucha, to się kosa lata. Powiesz, my kosiliśmy takie na dybłach i się kosiło. To maszyno to co tam? Pół godziny i ten. A koso, o koso, to trzeba brać pół dnia.
0: Jak podkreślają przyrodnicy, dzięki temu, że kiedyś rolnicy właśnie w ten sposób wykaszali biebrzańskie łąki, wiele ptaków miało idealne warunki do życia. A propos ptaków, ptaków, które wyjątkowo lubimy. Naukowcy zachęcają do wzięcia udziału w wyjątkowej internetowej ankiecie, w której można ocenić fotografie wykonane przez bociany. Ptaki wyposażone są w specjalne nadajniki oraz kamery, które wykonują tysiące zdjęć, do których oceny w celach naukowych zapraszają naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Szczecińskiego i grupy Silesiana. Uruchomiona platforma Stork Lens Survey pozwala każdemu anonimowo w trakcie internetowej ankiety ocenić 30 losowo wybranych zdjęć wykonanych przez kamery zamocowane na bocianach. Nie chodzi jednak wyłącznie o wybór najładniejszych fotografii. Zebrane opinie mają pomóc naukowcom odpowiedzieć na pytanie, co sprawia, że określone obrazy przyrody przyciągają naszą uwagę i jak społeczne zainteresowanie może wspierać ochronę ptaków. Ocena zdjęć jest kolejnym elementem szerszego projektu monitorowania i ochrony bocianów, tłumaczy profesor Piotr Trojanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
7: Z bocianami wiadomo, jaki jest. Piękne polskie ptaki. My im założyliśmy nadajniki z kamerami. No to czas na dalszy etap. Chcemy zobaczyć, czy te zdjęcia, które bociany robią, no wprawiają człowieka może nie tylko w osłupienie, ale czy też mogą dostarczać pewnych doznań estetycznych, czy to pozytywnych, czy negatywnych. Dlatego dajemy ludziom do oceny te fotki.
0: Ornitolog zaznacza, że to pierwszy projekt na świecie, w którym ludzie mogą oceniać zdjęcia wykonane przez kamery znajdujące się na ptakach. Podobny projekt przeprowadzili wcześniej Amerykanie. Wtedy jednak do oceny udostępniono zdjęcia kosmosu wykonane przez teleskopy.
7: Sami nie jesteśmy w stanie ocenić takiej masy zdjęć, ale możemy je udostępniać różnymi partiami ludziom. Taka ankietka zajmuje raptem 5-7 minut. Oczywiście jest dobrowolna, bez bezpłatna i wszystko inne. Bardzo zachęcamy właśnie nie specjalistów bocianich, nie specjalistów ptasich, żeby nam pomogli w tej ocenie.
0: Osoby zainteresowane nie tylko oceną artystyczną, ale i naukowym opisem zdjęć, w razie pytań i chęci udziału w projekcie proszone są o kontakt mailowy. storklens@gmail.com. Szczegóły projektu, a także link do ankiety znajdziemy na stronach internetowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Szczecińskiego. Taką oto informacją żegnam się ze słuchaczami Radia Opole. Bardzo dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia. Agnieszka Wawer-Krajewska.
8: Słuchaj nas na www.radioopole.pl.

0: autopromocja.
1: Zakorzeniony w jazzie, hip-hopie i kulturze beatowej, zespół podbija najważniejsze sceny Europy. Od OFF Festiwalu po kultowy Ronnie Scott's w Londynie. Omasta już 24 września o godzinie 20 zagra w Radiu Opole. Nasze Studio M imienia SBB wypełni niezwykła muzyczna energia. Wydarzenie współorganizuje program Drugi Polskiego Radia w ramach audycji Klub Jazzowy Polskiego Radia. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Omasta już 24 września. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
0: Autopromocja.
2: Tu Radio Opole, słuchacie nas na FM, w cyfrowym DAB plus internecie. Zbliża się 17. Czas na najnowsze wiadomości z kraju, świata i regionu.
3: A w nich sprawdzamy sytuację na krajówce na Namysłów, gdzie doszło do tragicznego wypadku. Studenci medycyny Uniwersytetu Opolskiego rewelacyjnie zdali egzamin końcowy. Pytamy, czy chcą po studiach zostać w naszym regionie. A ponadto przenosimy się do Łubnian, gdzie powstał piękny mural.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Zaprasza Agnieszka Bawer-Krajewska.
3: Na początek dobra informacja dla kierowców. Droga krajowa 454 na Namysłów w okolicach Świerczowa po kilku godzinach została odblokowana. Tu, jak słuchacze wiedzą z wiadomości Radio Opole, tuż przed południem doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy uderzył w drzewo, niestety kierowca zginął na miejscu. Na czas działania służb droga była zablokowana.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
3: Absolwenci kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim zdobyli pierwsze miejsce w kraju wśród osób zdających lekarski egzamin końcowy po raz pierwszy. 140 przyszłych lekarzy odebrało dyplomy zakończenia studiów. Wielu z nich okazuje się, że chce zostać w regionie. Obecnie kształcimy około 900 studentów w 10 szpitalach, mówi profesor Jacek Jóźwiak, dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego.
4: Opole, Opolszczyzna nie jest już białą plamą na mapie Polski, jeżeli chodzi o kształcenie studentów w kierunku lekarskiego, tak jak była. Wielu studentów zostaje w Opolu i na Opolszczyźnie, wielu podejmuje staż podyplomowy, wielu podejmuje rezydenturę i co najważniejsze, to nas najbardziej cieszy, wielu decyduje się na związanie swoich losów z Uniwersytetem Opolskim, pracując jako nauczyciele akademiccy.
3: Julia Jastrzębska, tegoroczna absolwentka, deklaruje, że na staż zostaje w Opolu. Myślę o specjalizacji, jaką jest neurologia, mówi.
5: Czekam jeszcze na tą specjalizację, żeby zweryfikować, czy to na pewno dobry wybór, ale póki co taki kierunek. Dużo wysiłku włożyłam w to, żeby być tu, gdzie teraz jestem. Zobaczę, jak będzie sytuacja wyglądała i dostosuję się po prostu do tego.
6: Dopiero chyba na stażu odczujemy to właśnie, to nastawienie też pacjentów do lekarzy, bo też słyszeliśmy, że to różnie jest, ale ja myślę, że prawda obroni się sama.
3: Dodaje Krystian Szczygieł, który myśli o specjalizacji z chirurgii. I zmieniamy temat. Karpacka Inicjatywa Integracyjna ma wzmacniać współpracę państw regionu i wspierać Ukrainę na drodze do Unii Europejskiej, podkreślał prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca podziękował przywódcom państw C8 oraz przedsiębiorstwom za udział w szczycie oraz zawarte porozumienia i projekty. Dodał, że potencjał karpackiego makroregionu Unii Europejskiej sięga miliardów euro.
7: Energetyka, logistyka, infrastruktura,
3: projekty międzysektorowe. Zaprezentowano prawie 100 projektów biznesowych ze wszystkich 8 krajów karpackich. Łączna wartość tych projektów to prawie 40 miliardów euro. To coś, co naprawdę może działać na rzecz naszych krajów, na rzecz naszych wspólnych Karpat. Chcę podziękować za to partnerom i przyjaciołom. W skład karpackiej ósemki weszły Ukraina, Rumunia, Polska, Słowacja, Węgry, Czechy, Austria i Serbia.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Piękna pogoda, można wybrać się na spacer, na przykład po Łubnianach i zobaczyć nowo powstały tu mural. Nowa dekoracja ma nie tylko ozdabiać przestrzeń, ale także przypominać o tradycjach i charakterystycznych motywach opolskich wsi. Jest barwnie i kolorowo, jak na całą gminę Łubniany przystało, zaznacza Tomasz Siniew, dyrektor Łubiańskiego Ośrodka Kultury.
8: Szczególnie, że wielu rękodzielników na terenie naszej gminy i pielęgnatorów, ambasadorów niematerialnego dziedzictwa krajowego, bo przecież kroszonka i wzór opolski wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa w 2019 roku, a my konsekwentnie pielęgnujemy tę tradycję, przekazujemy ją dalej za pomocą i przy otwartości twórców ludowych i chcemy, żeby ten mural cieszył oko przejezdnych gości. ludzi, no i mieszkańców. Wierzę w to, że rzucą okiem na dziedzictwo.
7: A mural powstał właśnie na ścianie Ośrodka Kultury.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
7: Siatkarska reprezentacja Polski awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. W rozegranym w Sofii spotkaniu 1/8 finału Polska pokonała Łotwę 3-0. Polaków do zwycięstwa poprowadził Tomasz Fornal, zdobywca 19 punktów. A Japończyk Naoki Nakamura zwyciężył w zawodach letniej Grand Prix w skokach narciarskich rozegranych w rumuńskim Rasnowie. Najlepszy z Polaków był Paweł Wąsek na 9 pozycji.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Nadal bardzo przyjemnie w stolicy naszego regionu, 21 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali. Późnym popołudniem i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura powinna się właśnie utrzymać w okolicach 20 stopni Celsjusza, wiatr słaby, umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. W nocy bez zmian od 10 do 12 stopni, a jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, późnym popołudniem przelotne opady deszczu, miejscami burze. Prognozowana wysokość opadu w czasie burz to 10 mm, temperatura maksymalna od 18 do 20 stopni Celsjusza.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
3: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
4: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Cześć sąsiad, jak firma?
7: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
6: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
7: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
6: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
7: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
8: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
9: oraz wspierają układ nerwowy,
8: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
9: Bezglutenowy
8: i bez laktozy.
9: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
9: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Po reklamie.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Kwadrans po godzinie 17 startujemy z audycją Cały nasz sport na antenie Radio Opole. Przed mikrofonem Grzegorz Frankowski. Program realizuje Paweł Oliwa. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. W takim składzie będziemy z wami do godziny 19. Sporo tematów, cały czas spoglądamy, co dzieje się w niecieczy. Tam końcówka spotkania 9. kolejki BetClick pierwszej ligi. Opolska Odra gra z Brookbet Termaliką. To Spadkowicz z Ekstraklasy. No i niestety przegrywamy 0-1. Damian Hilbricht już w 8 minucie dał gospodarzom prowadzenie. W drugiej połowie ma zespół trenera Łukasza Tomczyka przewagę. Sporo dośrodkowań, optyczna przewaga po stronie niebiesko-czerwonych, no ale nic niestety nie może wpaść do sieci. Tak było chociażby w minucie 53, gdy po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłkę otrzymał Michał Felix, no ale troszkę źle przyjął i ostatecznie skończyło się na strachu dla gospodarzy. A dosłownie minutę, dwie temu Jakub Pochcioł z 6 metrów wysoko Panu Bogu w niebo, bo no, uderzył bardzo siłowo i niestety nie trafił w światło bramki. Tak więc te ostatnie minuty będą na pewno bardzo nerwowe. Gospodarze nastawiają się i nastawiali przede wszystkim w tej drugiej połowie na grę z kontry. Kilka groźnych strzałów, no ale też bez efektu końcowego. No i teraz w tych ostatnich kilku minutach i na pewno jeszcze w tym czasie doliczonym do regulaminowych 90 trzeba się postarać, by zdobyć chociaż jedną bramkę, bo przypomnijmy, że tydzień temu Odra przegrała u siebie przed własną publicznością ze Stalą Rzeszów 0-1 i nie chcielibyśmy, by była kolejna porażka. Teraz właśnie kontra naszego zespołu prawą stroną boiska, no ale już przerywają to gospodarze i będzie rzut z autu dla Odry. A mamy na boiskowym zegarze 88 minutę. A co dziś jeszcze w naszym programie? Mówić będziemy o siatkówce, no bo dzisiaj Polacy grali o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Ten mecz miał być formalnością, mimo że w sporcie nigdy do końca nie można być niczego pewnym. Trzeba szanować rywali. Na pewno tak też było w spotkaniu Polaków z Łotyszami, no ale przewaga klas była tutaj bardzo, bardzo wyraźna. Wygraliśmy 3-0, bo to nie jest tajemnica. Ten mecz jakiś czas temu już się zakończył. O tym zwycięstwie świadczą rozmiary w poszczególnych setach. 25-17, 25-16 i 25-16. Można powiedzieć łatwo, lekko i przyjemnie. Polaków do wygranej poprowadził Tomasz Fornal. Zdobył 19 punktów, no i już biało-czerwoni czekają na ćwierćfinałowego rywala. Będzie nim albo drużyna Niemiec, albo drużyna współgospodarzy czempionatu Starego Kontynentu, czyli Bułgarzy. Z Bułgarami mamy już swoje porachunki, nawet na tych mistrzostwach, bo przecież w ostatnim meczu grupowym przegraliśmy 2-3. Ciekawe, czy nasi reprezentanci chcieliby już grać z nimi w ćwierćfinale, czy troszeczkę później, czy w 1/4 zagrać chcieliby z naszymi zachodnimi sąsiadami. Z drugiej strony, jeżeli chcesz być najlepszy, no to trzeba wygrywać z każdą drużyną, a Mistrzostwa Europy wkraczają właśnie już w decydującą fazę i miejmy nadzieję, że Polacy właśnie teraz będą mieć najlepszą dyspozycję sportową. Podsumujemy także rozgrywki naszych trzecioligowców. Wczoraj Polonia Nysa przegrała z Rakowem 2-1 Częstochowa. Dzisiaj kolejne spotkania z MKS-u Kluczbork i Stali Brzeg. Sporo miejsca poświęcimy także judo. Blisko 700 młodych zawodników z całego kraju walczy w ten weekend w Opolu w Memoriale Edwarda Faciejowa. Jubileuszowa 10. edycja turnieju rozgrywana jest na matach Stegu Areny. W tym roku zawody zbiegają się też z 50-leciem klubu judo AZS Opole, którego założycielem był Edward Faciejew. Relacja obszerna, relacja z pierwszego dnia zawodów już za kilka minut w naszym programie. Teraz spoglądamy jeszcze, zaglądamy na stadion w Niecieczy. Rozpoczęła się 90. minuta i Odra Opole nadal przegrywa z gospodarzami dzisiejszych zawodów. Brookbetem Termaliką Nieciecza 0-1. Oby w tym już chyba doliczonym czasie gry padła jakaś bramka dla naszego zespołu. 20 minut prawie po godzinie 17. Za kilka chwil mówić będziemy o judo.

0: 28 minut, 29 już minut po godzinie 17. Audycja Cały Nasz Sport na antenie Radia Opole. Kilka chwil temu zakończyło się spotkanie w Niecieczy. Niestety w meczu 9. kolejki BetClick pierwszej ligi Opolska Odra przegrywa ze Spadkowiczem z Ekstraklasy Brookbetem 0-1. Bramkę dla drużyny przeciwnej zdobył Damian Hilbricht. To była 9. minuta spotkania. Po zmianie stron w drugiej połowie Odra przystąpiła do gry z dużo większym animuszem. Opolanie dość szybko uzyskali optyczną przewagę, ale nie potrafili niestety przełożyć tego na zdobycie bramki. Tak było chociażby w 53 minucie, kiedy po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłka trafiła pod nogi Michała Feliksa. Niestety napastnik Odry nie trafił czysto piłkę i skończyło się tylko na strachu dla gospodarzy. No i w samej końcówce minuta 82. Jakub Pochcioł z 6 metrów miał piłkę na nodze. Niestety fatalnie przestrzelił. Próbowała Odra, no ale niestety nawet w tych 5 doliczonych minutach gry się nie udało. Druga z rzędu porażka niebiesko-czerwonych. Teraz przerwa na reprezentację. No i miejmy nadzieję, że po tych 2 tygodniach Odra wróci do gry. Wróci przede wszystkim do zdobywania ligowych punktów. Dzisiaj Opolanie przegrywają z Niecieczą 0-1. My tymczasem przenosimy się do stolicy regionu, a konkretnie do Stegu Arenie, gdzie rozpoczął się 10. memoriał Edwarda Faciejewa, legendarnego polskiego trenera wielu pokoleń judoków. Do Opola zjechali zawodnicy w wieku od 9 do 18 lat z całej Polski, a w całych zawodach dwudniowych bierze udział blisko 700 młodych judoków. Relacje z tego wydarzenia przygotowała Joanna Matlak. Posłuchajmy.
1: Memoriał imienia Edwarda Faciejewa uważam za otwarty. Zawodnicy, postawa, rej, rozpoczynamy.
2: Anna Chodakowska, prezes klubu judo AZS Opole.
3: Pani prezes, mnóstwo młodych osób w Opolu. Gdzieś już chyba to padło w którymś wywiadzie, że Opole jest dzisiaj stolicą judo, bez wątpienia.
2: Bez wątpienia, tak. Na turniej zgłoszeń mamy ponad 700 młodych uczestników, ale jeszcze dojeżdżają i się ciągle jeszcze dopisują, więc tak do końca nie wiemy. Dopiero aplikacja pokaże nam po zakończeniu zawodów, ile naprawdę było uczestników. Bardzo się cieszymy, no bo dla nas to jest taka ważna impreza, zarówno sportowo, jak i tak emocjonalnie.
3: No i tak trochę symbolicznie, prawda? Bo 10-lecie samego memoriału, no i również 10-lecie, od kiedy nie ma pana Faciejewa, ale też 50-lecie klubu.
2: Dokładnie tak, to 50-lecie przypada na październik, 50 lat temu. W październiku młody szkoleniowiec, instruktor Edward Faciejew założył sekcję judo na wtedy Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu i od tej pory tak trwamy aż do dziś. Judo jest bardzo popularne, przeżywa chyba taki boom, zarówno w kraju, jak i na świecie. Jest wspierany przez UNESCO i polecany dla młodych ludzi. Daje bardzo wszechstronny rozwój, zarówno fizyczny, jak i psychiczny, szczególnie w czasach takich cyfrowych, prawda? Więc ta aktywność dzieciom się bardzo przydaje. W Polsce jest mnóstwo klubów w każdym mieście i setki dzieci trenują judo. Z nich oczywiście tylko jakiś procent dotrze do poziomu medali, na przykład Mistrzostw Polski, ale i tak ten czas spędzony na macie, ja uważam, że jest tylko na korzyść. Oprócz tej sprawności, judo polega na przewracaniu przeciwnika na matę. W związku z tym, od czego zaczynamy? Oczywiście od nauki bezpiecznego przewracania się. I to też są cenne nawyki, które pozostają do późnych lat dorosłych.
3: Może się to przydać w każdej sytuacji.
2: Zdecydowanie tak, przy przewrotce na nartach, na łyżwach, ale nawet, ja wiem to, że to już jest skrajny przykład, ale nawet w wypadkach komunikacyjnych, nie mówię o jakichś bardzo poważnych, ale judocy poprzez umiejętność na przykład napięcia mięśni czy ułożenia ciała, takiego instynktownego, też często mniejsze koszty ponoszą.
3: A ten rozwój psychiczny, o którym pani mówiła, to jak to wygląda?
2: No tak to wygląda, że codziennie ten młody człowiek musi się trudzić, musi podejmować pewne wyzwania. Judo to jest rywalizacja, więc ona się pojawia na każdym treningu. Każde ćwiczenie jest jakąś formą rywalizacji. W rywalizacji wiadomo, ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. Dziś jest ten lepszy, pojutrze tamten. I to uczy i pokory, ale też daje ogromną satysfakcję, jeśli się coś udaje. Generalnie moim zdaniem, owszem, wszyscy patrzą na medale, na wyniki i fajnie, że to ma miejsce, ale myślę, że najcenniejsze w trenowaniu w ogóle sportu, ale judo też, w szczególności, to jest to dążenie, ta droga. Natomiast na końcu oczywiście jest finał, który dla jednych jest medalem, dla innych nie, ale sens ma to dążenie i praca nad sobą.
3: To chyba ważne dla tych, którzy gdzieś po drodze być może no nie dotrą do tych najlepszych wyników, ale to, co pani powiedziała, czyli ta droga, samodyscyplina, nauka tych samych wartościowych rzeczy.
2: Zdecydowanie tak. Podam przykład. Tydzień temu odbył się Puchar Polski Juniorów. W kategorii 73 kg startowało 80 zawodników. Tylko 4 ma medal. Czy to znaczy, że trud tych pozostałych nie ma sensu? Ma sens, bo w ten sposób poprzez starty w zawodach oni nabierają doświadczenia. Ich trenerzy obserwują, mają swoją analizę, wiedzą jak na przykład zmodyfikować trening, tak? Poza tym start w zawodach to jest ta psychiczna odporność też. Proszę sobie wyobrazić małe dziecko, które tu staje na tej wielkiej, pięknej sali z tego RNA. Kamery nagrywają jego błędy, bo tak naprawdę walka to jest troszeczkę gra błędów. Kto więcej ich popełni, ten przegrywa, tak? Rodzice patrzą, trenerzy patrzą, więc to jest ogromne wyzwanie też psychiczne dla tych młodych ludzi. Oni...
3: Wytrzymać tę presję.
2: Też wytrzymać presję, nie przejmować się, jeśli coś nie wyszło, bo po prostu takie jest życie.
3: Dzisiejszy plan jest taki, że wiek 11, 13 i 15, tak?
2: Tak, to są kategorie, ponieważ memoriał to jest jakby cały zespół imprez. Natomiast dzisiejsza rywalizacja wchodzi w skład tak zwanego International Judo League. To jest też 10-lecie obchodzi ta organizacja. Polega to na tym, że 6 klubów z całej Polski na przestrzeni roku organizuje właśnie takie turnieje w kategoriach właśnie u 11, u 13, u 15. I potem na koniec roku podsumowuje się punkty, bo tworzony jest ranking i najlepsi w każdej grupie wiekowej otrzymują nagrody. Jeszcze dodatkowo taką ciekawostką jest, że medale, jakby w każdym roku medale mają jakąś tematykę i razem, jeśli ktoś zbierze medale z każdego tego cyklu, to może jak puzzle ułożyć sobie pewną układankę. W tym roku tematyką medali są medaliści polscy, medaliści olimpijscy. I na tych medalach każdy z klubów, organizatorów umieszcza jednego wybranego medalistę olimpijskiego. Opole ma zaszczyt na swoich medalach gościć Pawła na stule, mistrza olimpijskiego, mistrza świata, multimedalistę mistrzostw Europy i mistrzostw Polski, dominatora, który przez 2 lata walki nie przegrał. Paweł na stule jest widoczny na awersie medali wszystkich, natomiast na rewersie nasz klub, każdy klub może już swoje indywidualne elementy umieścić. My umieściliśmy informacje o 50-leciu klubu.
3: To jeszcze dopytam o reprezentację opolską na dzisiejszym wydarzeniu. Liczna?
2: No, Opolska jest liczna, ale nie spojrzałam na ten licznik, ile tam ich jest, ale na pewno ponad 40 zawodników jest z klubu Judo AZS Opole i bardzo liczna reprezentacja Gwardii Opolskiej i również Mizuki, klubu Mizuka Opole. Ale tak jak mówię, im młodsza kategoria, tym bardziej traktujemy to, jest większa po prostu też przypadkowość i traktujemy to jako szkoleniowy, po prostu start szkoleniowy.
3: Pięknie, dziękuję, życzymy wszystkim powodzenia, chociaż z takim drobnym uśmieszkiem do naszych zawodników.
2: Oczywiście, za naszych zawodników zawsze trzymamy kciuki, no i chodzimy, czyli zaczynamy.

0: Mielec 7-1, Pogoń Grodzisk Mazowiecki, zwycięża Łódzki Klub Sportowy 2-0, a Polonia Warszawa Chrobrego Głogów 2-0. O godzinie 19:00 Miedź Legnica podejmie Stal Rzeszów. Aktualnie, jeżeli chodzi o ligową tabelę, opolska drużyna zajmuje miejsce 13, 9 punktów na koncie prowadzi Pogoń Grodzisk, 18 oczek, na drugie awansował Brukbet Termalika, 16, na trzecim jest Warta Poznań, na czwartym Łódzki Klub Sportowy, na piątym Miedź Legnica i na szóstym Polonia Warszawa. Do miejsca barażowego awans do ekstraklasy. Nasz zespół traci 5 punktów, no a nad strefą spadkową nie ma przewagi, bo na miejscu 16 Stal Mielec ma również tyle samo punktów, co opolski zespół. Po przerwie na reprezentację no trzeba wrócić do zdobywania ligowych punktów. My tymczasem po raz kolejny przenosimy się do Ostegu Areny. Tam dzisiaj o godzinie 10:00 rozpoczął się 10. memoriał Edwarda Faciejowa. Czas na kolejną relację z tego wydarzenia, którą przygotowała Joanna Matlak.
1: Jaki jest cel tych zawodów?
2: Wygrać.
1: Dzień dobry, nazywam się Łukasz Świkliński, prezentuję klub Wata HFC Sosnowiec. Przepis na sukces w judo to przede wszystkim dyscyplina i motywacja. Jedno z drugim musi się korelować, ale tak naprawdę dyscyplina musi być nad motywacją, bo bez dyscypliny nie dojdziemy nigdzie. Trzeba ten target mieć mega daleko wysunięty i spokój, praca ciężka i konsekwencją tego wszystkiego będą sukcesy, które przyjdą. Mogą być to małe sukcesy, bądź duże. Wszystko w zależności od zawodników, którzy z sobą coś reprezentują. Jeden dojdzie do złota, drugi dojdzie do srebra, trzeci do brązu. To nie jest tak, że będziemy mieli samych mistrzów. To jest kształtowanie ludzi, charakteru. Tym, kim będą w życiu swoim, jak już będą dorośli. No, na tą chwilę to są 9-latkowie.
3: A proszę powiedzieć, czy tę dyscyplinę, tę ciężką pracę trudno wyegzekwować od, no przecież my małych chłopców.
1: To tak naprawdę jest kreatywność trenera. Jeżeli połączymy to delikatnie z zabawą, na drugim etapie z psychologią taką, żeby poznać wszystkie dzieciaki, bo nie da się mierzyć wszystkich jedną miarką. Niestety nie są to śrubki i nakrętki. Są to indywidualne osobowości w różnych stopniach rozwoju, bo jakby oni byli już dorośli, to mamy określone osoby, a jednak to jest tak plastyczny temat, że no, nasza psychologia w sporcie jest daleko posunięta, że mamy ich rozdanych, kto kim jest i tu jest klucz do tego, że oni dojdą gdzieś i mogą ćwiczyć. 3 treningi, 4, 5, na koniec mówią, to już koniec. No niestety idziemy do domu, to my jeszcze zostajemy.
3: Tak to faktycznie wygląda, że nie chcecie się do domu rozchodzić?
4: Tak.
3: Jak wygląda taki trening? Ciężko jest? Opowiedz trochę.
4: To zależy, bo mamy no, 4 trenerów. Jeden jest od MMA, 2 od judo i 1 od boksu.
3: A masz jakąś swoją ulubioną działkę, że tak powiem, czyli właśnie MMA, czy typowo judo, jak to jest?
4: Judo.
3: Co ci daje to judo? Dlaczego chodzisz na te zajęcia?
4: Urodziłem się jako wcześniak, no i judo mnie zaczęło rozwijać, moje mięśnie i tak dalej i po prostu mi się to bardzo spodobało i tak teraz trenuję.
3: A jak się czujesz po takim treningu?
4: Bardzo fajnie. Zazwyczaj jest tak, że nie mamy siły wyjechać, a jak wracamy, to nie chcemy wyjeżdżać.
3: Życzę ci powodzenia dzisiaj.
4: Dziękuję.
5: Mam na imię Hanio.
3: Jesteś z jakiej drużyny, z jakiego klubu?
5: Kuma Judo.
3: Powiedz mi, dzisiejszy dzień ważny dla ciebie, przygotowywałeś się mocno?
5: Tak.
3: Jak to wyglądało, te przygotowania?
5: No, miałem dużo treningów w tygodniu, tak mniej więcej po godzinę 15, godzinę do godziny 30.
3: No jest trudno to pogodzić ze szkołą na przykład?
5: Tak, szczerze to ja z szkoły to kończyłem o 14.35. A o 15.45 miałem trening.
3: Jak taki trening wygląda? Ciężko? Jesteś zmęczony po tym treningu? Co ci on daje?
5: Ćwiczymy na moich treningach technikę, dużo rzutów. Później mamy jakieś krótkie walki.
3: A skąd ci się to wzięło, że akurat judo? Zawsze można pływać, grać w piłkę.
5: No, mój tata trenował judo.
3: Czyli tutaj tata jest sprawcą zamieszania. No to nie mogę taty nie podpytać. Tata, jakie tam tradycje judo w rodzinie?
6: No właśnie tutaj jesteśmy na memoriale Edwarda Faciejewa, bo to był mój trener, jak byłem mały. I wtedy trenowałem, a teraz wróciłem do judo razem z synem po latach.
3: A pan ile trenował?
6: Ja krótko trenowałem, to jest 2-3 lata.
3: No to skąd się wzięło, że taki powrót?
6: No gdzieś tam widocznie w sercu zostało i jak spróbowaliśmy i zobaczyliśmy na macie tą energię, to wróciliśmy do sportu.
3: A ta energia to na czym polega? Dla kogoś, kto w ogóle z judo nie ma do czynienia, to na czym polega urok judo?
6: Myślę, że na tym, że można, że trzeba się całkowicie wyłączyć, skupić na walce, jak się jest na tatami i no to jest trochę przeniesienie się do innej takiej przestrzeni, zupełnie bardzo ciekawe doświadczenie, ale nie da się tego opisać, trzeba to poczuć.
3: Dzisiejszy dzień

0: ważne dla syna, ale dla taty też chyba, tak?
1: Jesteśmy tutaj, żeby się dobrze bawić.
0: Zabawa, ale jakaś rywalizacja pewnie też.
1: Oczywiście, przyjechaliśmy tutaj po medale.
2: W ten weekend Opole jest stolicą polskiego judo. Trwa 10. memoriał Edwarda Faciejewa. Jutro zawody rozpoczną się o godzinie 10.30, a wszystkich chętnych, którzy chcieliby zobaczyć, jak to wygląda na żywo, zapraszamy do Stego Areny.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Maciej Wyderka wygrał bieg na 800 metrów podczas lekkoatletycznego 72. Memoriału Janusza Kusocińskiego w Chorzowie. Zawodnik AZS-u AWF Katowice uzyskał wynik minuta 43 sekundy i 65 setnych, co jest nowym rekordem tego meetingu.
2: Patrzę na to, jaka jest forma, no nie chciałbym kończyć sezon i szkoda, że te wyniki przyszły tak późno, no ale lepiej późno niż wcale, jak to mówią. Szkoda, że na tych najważniejszych imprezach trochę dałem ciała, że tak powiem. No ale biorę to, co jest. Fajnie, że kończę sezon w taki sposób. Jestem zmotywowany do dalszej pracy, bo wiem, że mogę sięgać mur.
1: Jakub Szymański był drugi na 110 metrów przez płotki oraz piąty z rekordem życiowym na 100 metrów. W tej ostatniej konkurencji triumfował Brytyjczyk Rommel Glave z wynikiem 9 sekund i 99 setnych sekundy, co także jest rekordem meetingu, tak jak wynik Amerykanina Christophera Nielsena w skoku o tyczce. 5 metrów i 93 centymetry. Z dobrej strony pokazał się też Paweł Fajdek, który rzucił młotem 79 metrów i 4 centymetry.
3: Sezon całkiem udany, na czwórkę z plusem. Brakuje tylko tego medalu. Mistrzostw Europy, wtedy byłaby szóstka. Były wyniki, były emocje, na pewno dużo wiary w siebie ten sezon też mi dał. I nawet ta dzisiejsza wygrana, 79 metrów na koniec sezonu, gdzie naprawdę jestem już mocno zmęczony. Wydaje mi się, że lepiej nie mogłem zakończyć.
1: Memoriał Janusza Kusocińskiego dla wielu polskich lekkoatletów oznaczał zakończenie sezonu 2026. I teraz jeszcze futbol. Trwają spotkania piłkarskie Ekstraklasy. Korona Kielce pokonała Raków Częstochowa 3-2, GKS Katowice gra z Krakowią. 22 minuta, mamy bezbramkowy remis, Motor Lublin, Górnik Zabrze. To spotkanie rozpocznie się o 20.15. Kilka spotkań już za nami, jeżeli chodzi o Betclic pierwszą ligę. Niestety Odra Opole z drugą z rzędu ligową porażką na wyjeździe. Niebiesko-czerwoni przegrywają z Bruk Betem Termalika Nieciecza 0-1. Gola dla gospodarzy w 8 minucie zdobył Damian Hilbricht. Odra mimo porażki nadal na 13 miejscu w tabeli. W innych meczach Lechia Gdańsk gromi Stal Mielec 7-1. Pogoń Grodzisk Mazowiecki pokonuje Łódzki Klub Sportowy 2-0. Polonia Warszawa zwycięża Chrobrego Głogów 2-0. Miedź Legnica, Stal Rzeszów. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 19. W spotkaniach trzeciej ligi piłki nożnej wczoraj Polonia Nysa przegrała u siebie z Rakowem II Częstochowa 0-2. Dzisiaj MKS Kluczbork na wyjeździe uległ Sparcie Katowice 1-2, Stal Brzeg u siebie pokonała Karkonosze Jelenia Góra 1-0. W tabeli z naszych drużyn najwyżej jest MKS Kluczbork na 8 miejscu, Stal Brzeg pozycja 12, Polonia Nysa na przedostatnim 17 miejscu, prowadzi drugi zespół Zagłębia Lubin przed Spartą Katowice. 6,5 minuty pozostało do godziny 18. Do informacji ze świata sportu powracamy już po wiadomościach Radia Opole punktualnie o godzinie 18.

0: Radio Opole. Bo najlepsze dzieje się teraz.
1: Była tam plaża i niebieska woda. Słońce padało na twoje ramiona. Puszczali film, nie wiem, pewnie było nas. A twoje tipsy meczują z kolorem iPhone'a. W tle leci muzyka, ta którą lubimy i przy której ruszasz biodrami. Świat mieni się kolorami, kiedy jesteśmy i czujemy się rozumiani.

0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
2: Zbliża się godzina 18 w Radio Pole. Czas na kolejne informacje z kraju, świata i regionu.
3: A w wiadomościach wracamy do tragicznego wypadku na krajówce na Namysłów. Policja wstępnie ustaliła przebieg wydarzeń. Jest zgoda USA na sprzedaż sprzętu wojskowego Ukrainie. Ponadto nurkowie wyłowili 2 tony śmieci. To z kamionki Piast w Opolu.
4: Wiadomości Radia Opole.
2: Zaprasza Agnieszka Wawer-Krajewska.
3: Znamy jest już więcej szczegółów śmiertelnego wypadku, do którego doszło tuż przed południem na drodze krajowej 454 między Biestrzykowicami a Świerczowem. Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że kierujący Jaguarem rozpoczął manewr wyprzedzania osobowej Skody, mówi podkomisarz Łukasz Wróblewski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie.
5: Kierujący Jaguarem rozpoczął manewr wyprzedzania osobowej Skody. W trakcie wykonywania tego manewru zauważył jadący sprzeciwka samochód marki BMW. Oceniając, że nie zdoła bezpiecznie zakończyć wyprzedzania, zjechał na pobocze, gdzie stracił panowanie nad pojazdem, a następnie uderzył w przydrożne drzewo.
3: W zdarzeniu zginął 26-letni kierowca. Szczegółowe ustalenie przebiegu i przyczyn tego wypadku będzie ustalała policja pod nadzorem prokuratora. Śledczy zabezpieczyli ślady i materiał dowodowy. W tej chwili droga na Namysłów jest w pełni przejezdna.
4: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
3: Amerykański Departament Stanu zatwierdził sprzedaż Ukrainie sprzętu do obrony powietrznej za ponad 2,5 miliarda dolarów. Pakiet obejmuje modernizację systemów obrony powietrznej oraz związany z tym sprzęt i usługi.
6: Rząd Ukrainy wystąpił z wnioskiem o zakup pocisków będących odpowiednikami rakiet systemu S-300, pocisków GAM-67, systemów rakietowych obrony powietrznej o zwiększonym zasięgu naprowadzanych laserowo, a także różnego rodzaju wyrzutni, radarów do wykrywania bezzałogowców, przyczep oraz części zamiennych. W przypadku przeprowadzenia proponowanej transakcji Ukraina sfinansowałaby ją, korzystając z połączenia środków europejskich oraz funduszy z amerykańskiego programu zagranicznego finansowania wojskowego przyznawanych za czasów poprzedniej administracji, poinformował Departament Stanu. Prezydent Donald Trump zapowiedział w tym miesiącu, że zwróci się do Europy o zwrot amerykańskiej pomocy udzielonej Ukrainie za czasów administracji jego poprzednika Joe Bidena. Biały Dom od dawna domaga się, aby Europejczycy w większym stopniu pokrywali koszty zachodniego wsparcia dla Ukrainy.
3: Mówił Jan Pachlowski.
4: Wiadomości Radia Opole.
3: Wielkie sprzątanie kamionki Piast w Opolu. Nurkowie wyłowili 2 tony śmieci, w tym opony, materace, kanapy, zabawki dziecięce czy krzesła plastikowe. Z mikrofonem Radio Opole nad kamionką była Joanna Matlak.
7: Skąd motywacja, żeby kamionkę posprzątać?
8: Skąd? To proste. Lubimy pływać, ale nie lubimy pływać w śmieciach.
7: Kiedyś pan w kamionce już pływał?
8: Pewnie.
7: Ile razy?
8: 10-15 razy.
7: A co tam ciekawego w kamionce można znaleźć, co nie powinno tam być?
8: Oj, czego tam nie było? Butelki, jakieś zabawki połamane. Tak by ciężko było to zabrać z powrotem, nie?
9: Nurkuję od 25 lat, więc wiem, że jest dużo śmieci. Każdy nurek, jak widzi butelkę, folię, to i tak zbiera, bo mamy taki zwyczaj, żeby jednak tego tam nie zostawiać, bo to się rozkłada długo, zwierzaki to wcinają, po co to?
3: W akcji wziął udział ponad 100 nurków z całej Polski. Szersza relacja ze sprzątania kamionki Piast w poniedziałek w programie Reporterski Obraz Dnia.
4: Słuchaj faktów, nie plotek.
3: Szpital Głubczyca otrzymał 1 400 000 złotych dotacji. Wsparcie finansowe pozwoli pokryć część strat finansowych z ubiegłego roku, a także bieżących zobowiązań. Będzie można też sfinansować niezbędne wydatki inwestycyjne. Pieniądze przekazał szpitalowi organ prowadzący placówkę, czyli Starostwo Powiatowe w Głubczycach. I jeszcze na koniec sport. Druga z rzędu ligowa porażka Odry Opole. W meczu 9. kolejki piłkarskiej Betclic pierwszej ligi niebiesko-czerwoni przegrali na wyjeździe z Brukbetem Termaliką Nieciecza 0-1. W tabeli rozgrywek Odra zajmuje 13. miejsce. Prowadzi Pogoń Grodzisk Mazowiecki.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: 21 prawie stopni Celsjusza w stolicy regionu. Ciśnienie bez zmian 1021 hektopaskali. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 10 do 12 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany południowo-zachodni. W niedzielę zachmurzenie umiarkowane, później duże. Późnym popołudniem przelotne opady deszczu. Miejscami mogą wystąpić również burze. Prognozowana wysokość opadu w czasie burz to 10 mm. Temperatura maksymalna od 18 do 20. Wiatr umiarkowany w porywach do 65 km na godzinę. Południowo-zachodni i zachodni. Podczas burz porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 70 km na godzinę.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
0: z wysoką dawką syli maryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
0: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają, honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca. Wojownicy Korotop Gwardia Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w poniedziałek mecz Lotto Superligi. Korotop Gwardia Opole kontra Handball Stal Mielec. 21 września, godzina 18, Stegu Arena Opole przy Oleskiej. Bilety i karnety w sprzedaży internetowej na bilety.kprgo.pl.
3: Już najbliższy poniedziałek gramy u siebie. Widzimy się w Stegu Arenie. Zapraszam, Michał Milewski.
4: 5931.
5: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: 13 minut po godzinie 18. Jak tu nie mówić, że trzynastka jest pechowa? Dzisiaj Odra Opole grała kolejny mecz o ligowe punkty. 9. kolejka rozgrywek BetClick pierwszej ligi i niestety niebiesko-czerwoni przegrali na wyjeździe z BrookBet Termaliką Mieciecza 0-1. Bramkę dla BrookBetu po indywidualnej akcji zdobył Damian Hilbricht. Goście, czyli Odra, miała swoje okazje, no ale brakowało skuteczności, bardzo niecelne strzały. No nie było jakiegoś do końca chyba pomysłu na to, co działo się na boisku. Trochę niemocy po naszej stronie, druga z rzędu porażka i po przerwie na reprezentację trzeba będzie już bezwzględnie szukać punktów w kolejnych spotkaniach, bo tabela co prawda spłaszczona, no ale jeszcze jedno, drugie niepowodzenie i można gdzieś tam się zaplątać na dłużej w dolnych rejonach tabeli. Gra także Ekstraklasa. Korona Kielce pokonała Raków Częstochowa 3-2. Dwa gole dla gospodarzy zdobył Mariusz Stępiński. Jedną bramkę dołożył Kamilo Mema. Bramki dla gości zdobyli Diaby Fadiga oraz Bogdan Mircetic. Jeżeli chodzi o pozostałe spotkania, no to w tym momencie trwa mecz GKS-u z Krakowią Kraków. 45. minuta tej konfrontacji 0-0. Motor Lublin Górnik Zabrze o 20:15, a w BetClick pierwszej ligi oprócz meczu opolskiej Odry grały także inne zespoły. Lechia Gdańsk rozgromiła Stal Mielec 7-1. Pogoń Grodzisk Mazowiecki pokonuje Łódzki Klub Sportowy 2-0 i zostaje nowym liderem tabeli. Polonia Warszawa zwycięża Chrobrego Głogów 2-0. Dziś jeszcze jeden mecz. Miedź Legnica, Stal Rzeszów. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 19. A my teraz mówić będziemy o siatkówce. Nie może być inaczej. Reprezentacja naszego kraju dzisiaj bardzo pewnie, łatwo i przyjemnie, można tak powiedzieć, awansowała do najlepszej ósemki mistrzostw Europy. W rozgrywanym w Sofii spotkaniu 1/8 Polska pokonała Łotwę 3-0. W poszczególnych setach biało-czerwoni wygrywali 25-17, 25-16 i ponownie 25-16. Polaków do zwycięstwa poprowadził Tomasz Fornal, zdobywca 19 punktów, a środkowy Jakub Nowak już czeka na ćwierćfinałową walkę.
2: Dzisiaj był bardziej mecz ten, który przypominał te pierwsze z fazy grupowej, aniżeli chociażby to ostatnie spotkanie z Bułgarią. Na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak to spotkanie wyglądało, bo od początku do samego końca kontrolowaliśmy jego przebieg, także jesteśmy zadowoleni. Musimy myśleć o tej energii, która będzie na pewno potrzebna w ćwierćfinale. Trener, jak widać, znowu chciał troszkę, żeby wszyscy poczuli boisko. Większość zawodników dzisiaj miała do tego okazję, także musimy się słuchać trenera, bo na pewno ma na to swój plan.
1: Czekamy już na ćwierćfinałowego rywala biało-czerwonych. Będzie to albo Bułgaria, albo Niemcy. To spotkanie już się rozpoczęło. Przypomnijmy, że Polacy na tym czempionacie Starego Kontynentu już grali ze współgospodarzami turnieju, czyli Bułgarami. No i po zaciętej, emocjonującej rywalizacji przegrali 2-3. Kto wie, może już właśnie w ćwierćfinale będzie okazja do udanego rewanżu.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Wisła Kraków wygrała przed własną publicznością ze Śląskiem Wrocław 2-1 w meczu 9 kolejki Ekstraklasy. Gole dla gospodarzy zdobyli Angel Rodado i Alan Uryga w doliczonym czasie gry, a dla gości trafił Adam Ciućka. Biała Gwiazda odniosła 5 z rzędu zwycięstwo u siebie i awansowała na drugie miejsce w tabeli. Nic więcej dziwnego, że trener Mariusz Job był zadowolony.
2: No, piłka nożna to przede wszystkim są emocje i myślę, że tych emocji było dużo. Bardzo się cieszę, że w końcówce zdobyliśmy zwycięskiego gola. Oczywiście ze swojej perspektywy wolałbym, żebyśmy to spotkanie zamknęli wcześniej, bo były takie sytuacje, co najmniej 3 bardzo dobre w drugiej połowie. Generalnie wygrał zespół lepszy we wszystkich statystykach. No, bijemy mocno tutaj Śląsk, jeżeli chodzi o pojedynki, jeżeli chodzi o bramki oczekiwane, te wszystkie najważniejsze wejścia w pole karne. Jest tutaj bardzo duża przewaga. Na pewno byłby ogromny niedosyt, gdybyśmy tego meczu nie wygrali. Dlatego gratuluję zespołowi tej mentalności zwycięzców, tego, że ten zespół zawsze gra do końca. Kolejne spotkanie u siebie w Ekstraklasie na własnym stadionie jest zwycięskie.
1: W drugim wczorajszym meczu piłkarze Widzewa Łódź zremisowali przed własną publicznością z Wieczystą Kraków 2-2. Prowadzenie dla gospodarzy padło po samobójczym trafieniu Antonio Milicza. W 19 minucie wyrównał Lukas Piazon. W drugiej połowie najpierw dla Widzewa trafił Mario Garcia. Wyrównał ten, który otworzył wynik Milicz. W doliczonym czasie czerwoną kartkę dostał trener Wieczystej Żeliko Kopicz. Mówi szkoleniowiec Widzewa Mateusz Stolarski.
3: Oczekuję lepszej postawy zawodników, którzy dzisiaj weszli na boisko. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, uważam, że nie wytrzymaliśmy tego meczu pod kątem intensywności i zmiany Wieczystej wpłynęły bardziej na spotkanie, na zespół niż zmiany tutaj, których ja dokonałem.
1: No to jeszcze posłuchajmy, co po tym spotkaniu powiedział bramkarz Wieczystej Mateusz Kochalski.
4: Widzew przeważał, szczególnie w tej pierwszej połowie, ale no ja na pewno miałem też trochę pracy. Może nie było tych strzałów tak dużo, ale było wiele sytuacji czy dośrodkowań, gdzie trzeba było zachować koncentrację, być czujnym, także na pewno mecz wymagający, przeciwnik też wymagający. My się cieszymy, myślę, że się cieszymy z jednego punktu, bo jednak patrząc na przebieg meczu, to ten punkt jest okej.
1: Dzisiaj Korona Kielce pokonała Raków Częstochowa 3-2. GKS Katowice do przerwy remisuje z Krakowią Kraków. 0-0 Motor Lublin Górnik Zabrze. Ten mecz rozpocznie się o 20.15. Dzisiaj o ligowe punkty grała także Odra Opole. Niestety przegrała na wyjeździe z Brukbetem Termaliką Nieciecza 0-1. Bramkę dla naszych rywali w 8 minucie po indywidualnej akcji zdobył Damian Hilbrycht. W innych meczach Lechia Gdańsk gromi Stal Mielec 7-1. Pogoń Grodzisk Mazowiecki pokonuje ŁKS Łódź 2-0 i jest w liderem rozgrywek póki co Polonia Warszawa, Chrobry Głogów 2-0, Miedź Legnica, Stal Rzeszów. To spotkanie zaplanowano na godzinę 19:00.

0: W Brisbane trwa mecz grupy światowej pierwszej w Pucharze Davisa. Polscy tenisiści rywalizują z Australijczykami. Po dwóch pojedynkach biało-czerwoni remisują 1-1. Na inaugurację Max Kaśnikowski uległ 9. zawodnikowi rankingu ATP Aleksowi de Minaurowi 3-6-0-6. Kilka godzin później Kamil Majchrzak wygrał z Jamesem Duckworthem 2-6-6-3 i ponownie 6-3. Na niedzielę zaplanowano rywalizację deblistów oraz dwa spotkania singlowe. Polacy udali się do Australii w składzie Kamil Majchrzak, Max Kaśnikowski, Jan Zieliński, Karol Drzewiecki i Jan Sadzik. Stawką meczu w Brisbane jest udział w przyszłorocznych kwalifikacjach do finałów Pucharu Davisa. Teraz przenosimy się do kraju. Kierowca Adrian Rzeźnik z pilotem Kamilem Kozdroniem na Skodzie Fabii zostali mistrzami Polski w rajdach samochodowych. Tytuł zapewnili sobie, wygrywając zmagania w rajdzie Wisły. W klasyfikacji generalnej rajdu wyprzedzili braci Jarosława i Marcina Szejów, również jadących Skodą. 19-letni Rzeźnik został najmłodszym w historii rajdowym mistrzem kraju. Teraz przez najbliższe minuty mówić będziemy o futbolu. Trener piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił powołania na pierwsze zgrupowanie kadry przed meczami Ligi Narodów. W gronie bramkarzy znaleźli się Marcin Bułka, Kamil Grabara i Mateusz Kochalski. W linii obrony szanse na występy dostaną Jan Bednarek, Matykasz, Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior, Wojciech Mońka, Kacper Potulski, Tymoteusz Puchacz, Przemysław Wiśniewski, Norbert Wojtuszek. Selekcjoner powołał 10 pomocników. To Przemysław Frankowski, Jakub Kamiński, Wiktor Nowak, Kacper Urbański, Piotr Zieliński, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Nikola Zalewski, Michał Skuraś i Filip Rózga. Kwartet napastników będą tworzyć Robert Lewandowski, Mateusz Żukowski, Karol Świderski i Adrian Benedyczak. Brakuje m.in. Łukasza Skorupskiego, Patryka Dziczka, Bartosza Kapustki czy Oskara Pietuszewskiego. Były reprezentant Polski Michał Żyro zwraca uwagę na to, że Jan Urban stara się ustabilizować skład w perspektywie nowego sezonu.
1: Trener od początku postawił i mówił, jak chce, żeby ta reprezentacja wyglądała, czyli bardziej stabilność i długość formy, jeżeli chodzi na przestrzeni sezonu, ma być taką wiarygodnością, czy dany zawodnik ma być w reprezentacji, czy nie. I stąd na pewno Kacper Urbański, który no już był też w kadrze, ma to doświadczenie i dlatego też został powołany, no bo od tego sezonu prezentuje się naprawdę dobrze. Wiktor Nowak tak samo, który grał dobrze już w Płocku. Kontynuuje teraz w Pradze swoją bardzo dobrą dyspozycję. Jeszcze trener Urban był na meczu, więc go oglądał na żywo. Kochalski, który dobrze bronił i jest powołany. Tu miał trener chyba najwięcej problemów z bramką. Myślę, że można się spodziewać tutaj najbardziej regularnej gry czy ze strony właśnie też Bułki w Arabii, czy z Kochalskiego.
0: W ostatnim czasie pojawiły się spekulacje, jakoby Robert Lewandowski miał odpocząć od kadry, ostatecznie znalazł się w składzie. Co tak komentuje Michał Żyro?
1: Myślę, że będzie pierwszym wyborem. Najbardziej chodzi przede wszystkim o intensywność.

0: Lec, że gdy nie ma tam wsparcia ze strony innych zawodników, to jest problem i wtedy jest sfrustrowany i widać, że ci piłkarze troszeczkę nie dojeżdżają poziomem do nawet myślenia, jeżeli chodzi o pozycję Roberta.
1: Najbliższy mecz Ligi Narodów piłkarze reprezentacji Polski rozegrają 25 września w Warszawie, a rywalem biało-czerwonych będzie Bośnia i Hercegowina.

0: Niespełna kwadrans pozostał do godziny 19. Krotop Gwardia Opole. Najbliższe ligowe spotkanie rozegra w poniedziałek przed własną publicznością. Rywalem będzie Stal Mielec. Ten mecz w Stegu Arenie rozpocznie się o godzinie 18. Przypomnijmy, że w drugiej kolejce tegorocznego sezonu Superligi nasz zespół przegrał na wyjeździe z Legionowo 21-22, mimo że do przerwy prowadził różnicą 6 bramek, 15-9. To na pewno duże rozczarowanie i dla kibiców, ale przede wszystkim dla samych zawodników opolskiej drużyny, no bo przecież na inaugurację nowego sezonu przed własną publicznością Gwardia naprawdę po bardzo dobrych zawodach pokonała Ostrowie Ostrów Wielkopolski 32-30, no ale już w poniedziałek nadarzy się okazja, by znowuż wrócić na dobre tory, na tore zwycięstw. Pozostajemy przy piłce ręcznej, występująca w grupie B Ligi Mistrzów. Wisła Płock wygrała u siebie z niemieckim MT Melsungen 25-24 w drugiej kolejce rundy grupowej. To pierwsza wygrana płoczczan w rozgrywkach, a o tym spotkaniu mówi zawodnik Wisły Dawid Dawydzik.
1: Kolejny mecz Ligi Mistrzów, tym razem szczęście po naszej stronie, więc no najważniejsze są punkty, a ten styl może trochę mniej ważny już teraz. Wydaje mi się, że my sami chyba sobie szukamy tych kłopotów. W obronie gramy na swoim poziomie, ale w ataku no coś nam nie dojeżdża i musimy jak najszybciej znaleźć przyczynę tego wszystkiego. Najważniejsze jest zwycięstwo i teraz musimy się cieszyć. Teraz chwila regeneracji, 2 tygodnie przerwy od Ligi Mistrzów i jedziemy dalej.
0: Dyrektor sportowy Wisły Adam Wiśniewski podkreśla wagę tej wygranej.
2: Cały mecz był wyrównany, bramka za bramkę, raz jedna drużyna prowadziła, raz druga. Na koniec wygrywamy, mamy 2 punkty, to jest najważniejsze. Jedną bramką takie mecze najlepiej smakują, bo po walce 60 minut ty schodzisz z boiska jako zwycięzca i to jest najważniejsze.
0: W grupie F Industria Kielce pokonała na wyjeździe norweski Kolsztat 36-29 i było to drugie zwycięstwo Mistrzów Polski w rywalizacji pucharowej. Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do rundy głównej.

Siatkarze reprezentacji Polski bez najmniejszych problemów awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. W meczu 1-8 biało-czerwoni pokonali Łotwę 3-0 w poszczególnych setach do 17, 16 i ponownie 16. Rywalem naszej drużyny w 1/4 będzie albo reprezentacja Niemiec, albo Bułgarii. Na razie w tym meczu 1-8 Bułgarzy prowadzą 1-0. Pierwszego seta wygrali 25-21, a w drugim prowadzą 18-14. Jeżeli chodzi o nasz region, to w Stolicy Regionu, dokładnie w Stogarenie, rozgrywany jest w ten weekend 10. memoriał Edwarda Faciejewa, legendarnego polskiego trenera. Wielu pokoleń judoków do Opola zjechali zawodnicy w wieku od 9 do 18 lat. Z całej Polski blisko 700 młodych zawodników startuje. Dzisiaj pierwszy dzień, jutro od 10.30 kontynuacja zawodów. Polecamy również naszym słuchaczom wydarzenie kolarskie, które jutro odbędzie się w Prudniku. Przed nami 12. memoriał imienia Stanisława Szozdy, który w tym roku będzie jednocześnie finałem Mistrzostw Polski w kryteriach ulicznych. Oficjalne otwarcie zawodów w niedzielę o 9.50. Start i meta zlokalizowane będą na prudnickim rynku. Przypominamy, że dziś w spotkaniu 9. kolejki Betkwik pierwszej ligi niestety Odra Opole przegrywa na wyjeździe z Brookbet Termaliką Nieciecza 0-1. Damian Hilbricht zdobywcą bramki dla naszych rywali. Odra po tym spotkaniu na miejscu 13 prowadzi Pogoń Grodzisk Mazowiecki. No i Korotop Gwardia Opole w trzeciej kolejce Lotto Superligi Piłkarzy Ręcznych. Swój mecz tej serii gier rozegra w najbliższy poniedziałek przed własną publicznością. Rywalem naszego zespołu będzie Stal Mielec. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 18. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie audycji Cały Nasz Sport. Za uwagę dziękują Grzegorz Frankowski i Paweł Oliwa. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.

0: zakorzeniony w jazzie, hip-hopie i kulturze beatowej. Zespół podbija najważniejsze sceny Europy. Od off-festiwalu po kultowy Ronnie Scott's w Londynie. Omasta już 24 września o godzinie 20 zagra w Radiu Opole. Nasze Studio M imienia SBB wypełni niezwykła muzyczna energia. Wydarzenie współorganizuje program drugi Polskiego Radia w ramach audycji Klub Jazzowy Polskiego Radia. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Omasta już 24 września. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
2: EPA i DHA
3: na wsparcie pracy serca
2: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
3: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
3: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie.
4: Przyjemny wieczór, więc może jeszcze ktoś ma ochotę wybrać się na spacer. Za moment wiadomości, za kilka minut więcej informacji o pogodzie. Chętnych do budowy obwodnicy Lędzin nie brakuje. Zgłosiło się 9 firm. Na Kubie miliony mieszkańców bez prądu. Do końca roku wokół stadionu w Kędzierzynie-Koźlu powstanie tor rolkowy.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. 9 firm chce budować obwodnicę Lędzin koło Opola w ciągu drogi krajowej numer 46. Najdroższa opcja to ponad 70 milionów, najtańsza ponad 50. Natomiast budżet na tę inwestycję to ponad 63 miliony złotych. Teraz nastąpi procedura wyboru wykonawcy, tłumaczy Agata Andruszewska, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu.
5: Początkowy fragment obwodnicy o długości prawie 4 km będzie zlokalizowany na granicy administracyjnej Opola z gminą Chrząstowice. Na końcowym odcinku trasa włączy się do istniejącego przebiegu drogi krajowej nr 46 przed obiektem mostowym na rzece Jemielnica. Na trasie jednojezdniowej dwupasowej powstaną dwa skrzyżowania. Wybudowany zostanie także wiadukt drogowy nad obwodnicą w ciągu drogi powiatowej pomiędzy Lędzinami i Suchym Borem.
4: Prace budowlane mają ruszyć w 2028 roku.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
4: Miliony mieszkańców Kuby bez prądu. To co najmniej szósta awaria sieci energetycznej na wyspie od czasu wstrzymania w styczniu dostaw paliwa z USA. Kubańskie władze zapewniają, że rozpoczęto procedury przywracania zasilania.
6: Według lokalnych władz awaria wystąpiła w liniach przesyłowych w zachodniej części kraju. Sytuację pogorszyły jeszcze niestabilne warunki pogodowe. Dobra wiadomość jest taka, że w ostatnich godzinach udało się przywrócić działanie systemów obsługujących szpitale i inne placówki ratunkowe. W ciągu ostatnich 2 lat coraz częściej dochodzi do awarii sieci energetycznej, co jest skutkiem poważnego kryzysu gospodarczego dotykającego wyspę. Sytuacja ta uległa pogorszeniu po styczniu, kiedy to Stany Zjednoczone wprowadziły blokadę energetyczną, mającą na celu wymuszenie zmiany systemu politycznego na Kubie. Na kubańskich stacjach benzynowych panuje ogromny chaos. Wypełniłem specjalne dokumenty, aby otrzymać kartki na benzynę na najbliższe 2 miesiące. To było 4 tygodnie temu. Do dzisiaj ich nie otrzymałem. Wszystko się teraz zatrzymało, mówi jeden z rozgoryczonych kierowców z Hawany.
4: Relacjonuje Jan Pachlowski. Brakuje ludzi do pracy w komisjach wyborczych w Bośni i Hercegowinie. Wybory parlamentarne w tym kraju odbędą się w niedzielę 4 października. Pojawiają się jednak obawy o przeprowadzenie głosowania. Centralna Komisja Wyborcza podaje, że jest za mało operatorów do obsługi nowych urządzeń wykorzystywanych podczas wyborów. Ponownie ogłoszono nabór, ponieważ w pierwszym zgłosiło się około 2000 osób, a potrzeba ich ponad 2 razy więcej. Opóźniają się również szkolenia z obsługi skanerów i urządzeń biometrycznych.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Wracamy do regionu. Tor rolkowy to kolejna inwestycja realizowana na stadionie przy ulicy Chrobrego w Kędzierzynie-Koźlu. Tym razem dzięki wsparciu samorządu województwa polskiego, który przeznaczył na ten cel 350 tysięcy złotych, informuje Piotr Pękala, rzecznik magistratów.
7: Miasto dołoży do najnowszej inwestycji niemal drugie tyle. Dzięki temu do końca roku wokół stadionu powstanie tor rolkowy. Będzie miał on około 500 metrów. A miłośnicy sportów plażowych zyskają za to piaszczyste boisko z bramkami. Tak więc będzie można grać także w tą nietypową letnią odmianę futbolu. To kolejne elementy, które sprawią, że obiekt, stadion przy Chrobrego będzie służył mieszkańcom nie tylko podczas meczów.
4: Jeszcze na koniec, siatkarska reprezentacja Polski awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. W rozgrywanym w Sofii spotkaniu w 1/8 finału Polska pokonała Łotwę 3-0. Polaków do zwycięstwa poprowadził Tomasz Fornal, zdobywca 19 punktów. Środkowy Jakub Nowak już czeka na ćwierćfinałową walkę.
8: Coraz trudniej się nam robi i to jest fajne. Tak działa turniej, że będzie coraz trudniej. Miejmy nadzieję, że czeka nas fajne, zwycięskie spotkanie. Ja się tutaj bardzo dobrze czuję. Myślę, że to praca wykonana na treningach. Fajnie by być tutaj i miejmy nadzieję, że będzie fajnie zwyciężyć na nadchodzącym meczu.
4: A druga z rzędu ligowa porażka Odry Opole w meczu 9. kolejki piłkarskiej Betclic pierwszej ligi. Niebiesko-czerwoni przegrali na wyjeździe z Brukbetem Termaliką Nieciecza 0-1. W tabeli rozgrywek Odra zajmuje 13. miejsce. Prowadzi Pogonie Grodzisk Mazowiecki.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, wiatr słaby, umiarkowany, okresami powieje troszeczkę mocniej, w nocy mało chmur, temperatura minimalna od 10 do 12 stopni. Jutro trochę chmur, trochę słońca, po południu więcej deszczu, miejscami mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna od 18 do 20 stopni, a na radiowym termometrze 21,1 stopnia.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
1: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
3: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie.
0: Opolska lista polskiej piosenki.

Witold Sułek, dobry wieczór. Wysłuchaliście pierwszego utworu, pierwszej propozycji dzisiejszego wydania polskiej listy, polskiej piosenki Queen, Margot i Insomnia. Insomnia to przy okazji tytuł całej płyty. Grupa w tym składzie, w którym gra 5 lat i teraz dopiero ukazał się duży album. Oczywiście wcześniej bywały już utwory. No i piszą o nich girls band metalowy. Ja uważam, że to jest takie troszeczkę jakby sensacją było to, że kobiety grają metal. Było sporo rzeczywiście kobiet w metalu, ale rzeczywiście takich zespołów, gdzie są w gruncie rzeczy same kobiety, wcale nie tak dużo. Girls Core to był taki zespół New Wave of British Heavy Metal, rzeczywiście najbardziej znany. No i solistki, wokalistki, wokalistek akurat jest dużo. Tutaj cały zespół to rzeczywiście tylko i wyłącznie panie. No i jest to rzeczywiście ostre granie, chociaż mają też balladę jedną. Nawet się zastanawiałem, ale pomyślałem, że jak dam balladę, to będzie, że znowu unikamy ciężkiego, fajnego grania i wybieramy utwór balladowy. Troszeczkę jak ze Skorpionsami, prawda? Jest wielu fanów ballad Skorpionsów, ale niekoniecznie lubią te cięższe kawałki. Ja uważam, że ta ballada właśnie daje oddech. Jak słuchamy płyty, czy jesteśmy na koncercie, jest ostro, machamy głowami, jak ktoś ma włosy, to oczywiście włosami macha, no a później przychodzi ten moment na balladę, wyciągamy zapalniczki, no teraz to już właściwie bardziej latarki są wyciągane, znaczy telefonami się świeci, nie latarkami, a przy okazji większość nagrywa zamiast oglądać. Przyznaję, że tego, szczerze mówiąc, nigdy nie mogłem zrozumieć. Jestem na koncercie, emocje, gdzie mam głowę do tego, żeby wyciągać, trzymać, nagrywać, matką, rozumiem zdjęcie sobie na pamiątkę jakieś zrobić, okej, okay. A tak to szkoda czasu, przecież są emocje, prawda? I one są tutaj najważniejsze i zespół na scenie. Zresztą zauważyłem, że bardzo wielu artystów zaczyna zwracać się do publiczności, żeby dali sobie spokój już z tymi telefonami i po prostu skupili się na koncercie, na muzyce, na jakichś przeżyciach i doznaniach. To nie zawsze tylko i wyłącznie jest marketing, że nie chcemy pozwalać na robienie zdjęć czy nagrywanie. One i tak trafią do sieci i to już chwilę po koncercie. A grupa, no, zebrali dobre recenzje. Moim zdaniem słusznie, bo jest to takie klasyczne metalowe granie, bardzo melodyjne. Zachęcam do całej płyty, bo na liście, wiadomo, tylko jeden utwór. No a teraz już nie będzie metalowo, będzie bardziej łagodnie. Dominika i Powrót.

Dominika jest specyficznie zapisywana. Jest Domi, ukośnik, Nika. Tak jakby to były dwie osoby, Domi i Nika. I być może tak jest. Ale z drugiej strony mamy też takie połączenie, jakby dwa światy. Łagodności, pewnej wrażliwości, a z drugiej strony jakiegoś takiego nerwu, prawda? Jest coś takiego charakternego, jak się to mówi, w tej właśnie muzyce. Powrót, najnowszy singiel, to metaforyczna podróż kosmiczna. Tak same artystki o tym mówią. Słowa o locie w stronę gwiazd, unoszeniu się nad głowami innych, symbolizują chęć odcięcia się od szarej rzeczywistości. No ja przyznaję, że boję się na przykład latać, ale myślę, że gdyby już polecieć, to rzeczywiście w kosmos. Strasznie jest to kuszące zobaczyć ten wszechświat, znaleźć się w tej przestrzeni. Wiem, że pomału jakieś loty komercyjne miały być, ale to jakieś ceny biletów milionowe póki co na pewno poza zasięgiem, ale może będą kiedyś szukali ochotnika, prawda, żeby polecieć w kosmos. Bardzo się poważnie wtedy zastanowię, no ale kto zrobi wam wtedy listę polskiej piosenki. Ale dziś to taki jest sprzęt, satelity, że myślę, że i z kosmosu mógłbym z jakiejś rakiety zrobić dla was listę. W końcu wszystko też przesyłane jest mailowo, elektronicznie. Wiele piosenek, poza tym, że ukazują się normalne nośniki, jednak ma wersje cyfrowe na te wszystkie platformy, więc jest to dziś rzeczywiście do zrobienia. No i to był projekt Dominika, a teraz zastanawiam się, czy powiedzieć, kto to. Nie powiem specjalnie, bo ja uważam, że bardzo zaskakujący jest ten utwór, zaskakujący na plus w przypadku tego artysty. Posłuchajcie, a później powiem wam, kogo słuchaliście.

0: A myślę, że prawdziwi fani Michała Szpaka rozpoznali, że to właśnie on. Bardzo mi się podobają jego ostatnie wybory. Więcej jest znowu rocka, a ja uważam, że no może ktoś powie, że nadmiernie tutaj wychwalam, ale nie chodzi tylko i wyłącznie o talent, ale o taką zdolność do poruszania się w bardzo różnych muzycznych estetykach, że Michał Szpak w tym takim bardziej rockowym, nawet lekko funkowym, czy disco wcieleniu przypomina mi taką ścieżkę troszeczkę Leny Krawica, który też potrafił bardzo soulową, piękną baladę zaśpiewać, a z drugiej strony, jak zrobił wersję American Woman, to po prostu kapcie spadały. Jak mówią nie tylko młodzi, bo to powiedzonka w końcu z mojej młodości, więc już raczej seniorzy tak mówią, być może nawet młodzież tak nie mówi o tych kapciach. Chociaż kapcie chyba ciągle jednak nosimy, to prawda? Przy czym nie sam Michał Szpak robił tutaj muzykę, bo duża ekipa nad tym wszystkim pracowała, bo Michał Lange, Piotr Bolanowski, Szymon Frankowski, Jacek Długosz i Anna Tkaczyk. Natomiast Michał Szpak napisał słowa. Oczywiście ta ekipa pracująca nad muzyką może zwiastować, że będzie to zespół po prostu. Bo jest tak w przypadku solistów, solistek, że nie zawsze zwracamy uwagę, kto z nimi gra. A to nie tylko, że gra, występuje na scenie, czy został zaproszony jako sideman na płytę, ale dobrze jest mieć zespół ludzi zgranych, z którymi mamy chemię, z którymi dobrze się rozumiemy, bo wtedy ich też można dopuścić do komponowania, no i powstaje wtedy bardzo fajny miks. Tytuł piosenki to Kochanie z wykrzyknikiem. Dlaczego wykrzyknikiem? To już Państwo się możecie sami nad tym pozastanawiać, bo piosenka nie była wcale jakoś szczególnie wykrzyczana. Michał Szpak to była trzecia propozycja, a teraz afisz Jan Marczewski na boku.
1: Yeah.

Afisz i Jan Marczewski na boku. Ja przyznaję, że rzeczywiście lubię spać na boku i tylko na boku mogę spać, natomiast czytam na wznak. Z różnych rzeczy mam ulubione swoje pozy. Zresztą to jest kwestia chyba też, przyznajmy się, oddychania czasami, wyciszenia. Wiemy na przykład, że jak ktoś znajdziemy kogoś nieprzytomnego, to też trzeba go odpowiednio ułożyć na boku, podłożyć mu rękę pod głowę. Coraz więcej niestety pojawia się tych instrukcji, jak należy się zachować, jak ratować czyjeś życie. No robi się taki troszeczkę czas niebezpieczny, ale mam nadzieję, że nasza muzyka tutaj pozwoli nam odetchnąć, złapać dystans i troszeczkę pozytywnej energii. Afisz to niezależny label założony przez Bartosza Feszczuka, aktora, muzyka, gitarzystę studiującego w Akademii Teatralnej oraz Jana Załęskiego, producenta muzycznego. A na boku to jest utwór, który rozpoczyna w ogóle ich działalność, jako też Afisz Records, jako wytwórnie. Przyznaję, że będę się tej wytwórni przyglądał, bo utwór na boku jest bardzo obiecujący Jana Marczewskiego. A teraz będzie folkowo, ale nowocześnie, bardzo folkowo, bo też elektronicznie. Julia Stoltman i piosenka Tak na imię mi dano. Tak.

Państwu powiedzieć, że z Julią Stoltman wstępnie umówiłem się na rozmowę, bo jesienią, w listopadzie ukaże się jej pierwsza płyta. Tu oczywiście folk i jazz, a ten folk konkretnie z Kaszub, a że byłem w Trójmieście i byłem w takiej rybiarni, gdzie było mnóstwo jakichś haseł po kaszubsku. Boże, tam myślę, że zwykła ryba po prostu posolona smakowałaby fantastycznie, przepiękne. Oczywiście nie powiem, bo to byłaby reklama, co to było za miejsce, ale było to miejsce fantastyczne. No i właśnie jak zobaczyłem, że Julia Stoltman interesuje się tamtą muzyką tradycyjną, a jednocześnie jazzem i łączy to, ten utwór był tego dowodem, no to uznałem, że chciałbym zainteresować się autorką bardziej. A czy piosenka Wam się spodoba? Oczywiście przypomnę, o 22 ruszy głosowanie. Tak na imię mi dano. To był tytuł piosenki. A teraz ponownie duet. Linda i Bieran, Czereśniowy.

przypadku czereśni to zawsze mi jest żal, że tak są krótko. No oczywiście później można zjeść jakieś tam deserki, jogurty czereśniowe, ale to nie to samo co świeże. I chyba taki rodzaj owocu, który najczęściej bywa robaczywy, ale przyznaję, komu to przeszkadza. Całe życie zjadałem, zwłaszcza jak chodziliśmy z chłopakami za młodu. Rwaliśmy, zjadaliśmy, no i trudno, był robaczek, to był robaczek. Jak się udało i go wyczuliśmy wcześniej, to go wypluwaliśmy, a jak nie, to odrobina białka jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Linda i Bieran, to była szósta propozycja, mówiłem o czereśniach, bo tytuł piosenki to Czereśniowy. A za chwilę Aleksandra, pisana przez Q i piosenka Marzec.

Aleksandrę pisaną przez Q, możecie Państwo kojarzyć. Jakieś pół roku temu była jedna piosenka. No, przez wakacje być może artystka odpoczywała, ale odpoczywała czynnie, bo wakacje się skończyły i oto jest nowy singiel, bo ta piosenka to jest właśnie najnowszy singiel Aleksandry. No i marzec, ktoś może powiedzieć, po co teraz nagrywać piosenkę o marcu, ale a dlaczego nie, prawda? Dlaczego mamy na koniec lata grać piosenki o babim lacie, albo za chwilę o jesieni? Do marca niby daleko, ale ten marzec w tej piosence, no nie jest takim oczywistym marcem, że to jest piosenka o tym miesiącu i że tylko i wyłącznie wtedy należy jej słuchać. A za chwilę piosenka, która ma kilka lat, bo jest to piosenka Roguckiego w ramach zespołu Karaś Rogucki, ale Rogucki gra teraz z normalnymi ludźmi, tak się nazywa ten projekt, i między innymi wykonali tam piosenkę Kilka Westchnień i przyznaję, że ta wersja jest tak inna, nie będę mówił lepsza, nie lepsza, dla mnie bardziej niezwykła, intrygująca, więcej emocji tutaj zagrało i często powtarzam, że jak już mamy coś odświeżyć w innym składzie, coś zmienić, nie lubię takiego odgrywania jeden do jeden, bo wtedy mogą grać roboty, albo rzeczywiście możemy mieć po prostu artysta stoi, rusza buzią i możemy puszczać równie dobrze płytę, jeżeli wszystko ma być odegrane nutka w nutkę. Lubię zmiany. A jak zmiany są takie, że oddaje się, buduje się inny klimat, no to tym bardziej. Posłuchajcie.

Nagranie oczywiście koncertowe, tak jak mówiłem, bo trwa trasa koncertowa. To była propozycja numer 8, Rogucki i Normalni Ludzie, a za chwilę artysta, którego możecie kojarzyć też z zespołu Czerwone Gitary. Ja wiem, że to budzi często wiele emocji, tak jak wiele emocji i dyskutuje się o tym, jak powinna wyglądać budka suflera, czy oni powinni grać, czy nie powinni, jakie są te wybory. Ja uważam, że jak ktoś ma prawo do nazwy i chce nagrywać, niech nagrywa, a fani to ocenią. Jeżeli ktoś powie nie, nie chce, no to nie będę słuchał, nie będę głosował. Albo powie jest okej, podoba mi się i w porządku. Czerwone Gitary, w związku z tym, że Seweryn Krajewski od lat z zespołem nie nagrywa i nie śpiewa, a chcieli grać dalej, no to zaprosili m.in. Arkadiusza Wiśniewskiego jako wokalistę. Jak Państwo pamiętacie, pierwszy duży singiel i fajną płytę nagrali, 2016, 10 lat już minęło. No ale poza tym, że Arkadiusz Wiśniewski gra w czerwonych gitarach, bo to się nie kończy, to jednocześnie nagrywa czasami coś solo pod własnym nazwiskiem. I ta piosenka, której posłuchamy, to jest właśnie jego nowy solowy singiel, ma tytuł Nocny Spacer.

gruncie rzeczy zastanawiałem się, czy pójdzie takim tropem czerwono-gitarowym. Oczywiście jest coś tutaj z tej nuty, ale jednocześnie jest coś osobistego, innego. No bo rzeczywiście, jeżeli nagrywać solowe utwory, to nie ma najmniejszego sensu nagrywać takie pod czerwone gitary. Wtedy po prostu gram w tym zespole, komponuję, nagrywamy nową płytę. A solo jednak to oznacza, że chcę zrobić coś innego. Ale ten sposób śpiewania, chociaż nawet myślę, że sposób śpiewania, te utwory, zwłaszcza wcześniejsze w czerwonych gitarach, były takie, jakby starał się Arkadiusz Wiśniewski bardziej właśnie w tę stronę pójść, żeby jednak wpasować się, zwłaszcza w ten tembr Seweryna Krajewskiego, chociaż oczywiście nie ma mowy o żadnym kopiowaniu. Tutaj stara się też śpiewać takim innym nieco głosem. I bardzo dobrze. To była propozycja numer 9, a teraz naprawdę strefa retro. Zespół Następcy Tronów. Ci, którzy z Państwa słuchają audycji kultowe.pl, wiecie, że odbywamy teraz w kultowych.pl taką podróż muzyczną po Polsce. Zaglądam do różnych miast w Polsce i sprawdzam, jakie zespoły tam istniały, jakie grały, znane z różnych dekad. I tak trafiłem, będąc w Szczecinie, na zespół Następcy Tronów. 63-68, oczywiście 1963-68, a w 68 niestety wszystko się posypało, a posypało się dlatego, że zespół był polsko-żydowskim zespołem bigbitowym. Nawet poświęcono im troszeczkę wspomnień, nawet jest zespół punk rockowy, który parę lat temu nagrał piosenkę Płacz wietnamskich dzieci, bo to póki co na razie wychodzi na to jedyny utwór, który ocalał w oryginale. I my oczywiście oryginału posłuchamy. Płacz wietnamskich dzieci, który myślę dziś nabiera ogromnego znaczenia, bo niestety dzieci płaczących przez wojnę ciągle na świecie jest mnóstwo. I to blisko nas. Następcy Tron.

0: Opolska lista polskiej piosenki.
1: Za nami wszystkie propozycje. Rozpoczynamy zatem główne wydanie Opolskiej listy polskiej piosenki, a otwierają Mary i Max, Żółte kwiaty.

prosiłem tydzień temu przy okazji żółtych kwiatów, że możecie Państwo też przesyłać informacje o żółtych kwiatach. Mam też parę fajnych płyt. Jeszcze jedna płyta pojedzie w tym tygodniu do Kluczborka, bo dostałem bardzo ładny wierszyk. Właściwie rymowankę, chociaż z takim dużym poczuciem humoru napisany. Bardzo ładny, bardzo dziękuję. I dostałem przy okazji zgodę też, drodzy Państwo, na to od jego autora, słuchacza, żeby go przeczytać, więc Państwu go przeczytam. Mogę podać, myślę, że to pan Mirosław jest jego autorem. Uwaga, o kwiatach. Kwiaty postrzega się różnorodnie, cieszą, gdy wokół jest pogodnie. Bywa, że symbolem żalu są, gdy na mogile smutnie tkwią. Czerwone róże kojarzą się z namiętnością, białe zaś wiąże się z niewinnością. Los kwiatów metaforą życia jest. Rosną i kwitną, lecz więdną też. No, żeby wasze ulubione piosenki nie zwiędły na opolskiej liście polskiej piosenki, to trzeba po prostu głosować. I pozostajemy przy kwiatach, bo oryginalnie Cykuta to również kwiat. Debiutuje Kasia Klich i Kasia Nosowska.

0: cyk, cyk.
1: Radio Obora.
2: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
2: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
3: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
3: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Po reklamie.
5: Za moment godzina 20, za moment wiadomości Radio Opole. Proszę koniecznie z nami zostać. A za nami happening Szlachetnej Paczki w Opolu.
6: Brakuje nam jeszcze ponad 100 osób, około 130 wolontariuszy i 6 liderów.
5: Zaprosimy też na wyjątkową wystawę w Prudnickim Muzeum. Nie zabraknie również informacji ze świata sportu.
1: Wiadomości Radio Opole.
5: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Czerwone stroje, balony, flaga, mały koncert orkiestry i przemarsz. Tak wyglądał dzisiejszy happening Szlachetnej Paczki na rynku w Opolu. Celem akcji jest poszukiwanie wolontariuszy i liderów, których jeszcze w naszym regionie brakuje, o czym mówi Joanna Widera ze struktury Szlachetnej Paczki w województwie opolskim.
6: Brakuje nam jeszcze ponad 100 osób, około 130 wolontariuszy, i 6 liderów. Wolontariusze pośredniczą między potrzebującymi rodzinami, a wspaniałymi ludźmi, czyli darczyńcami, którzy chcą ich obdarować, czyli odwiedzamy rodziny, poznajemy ich historię i włączamy do projektu lub nie. I potem towarzyszymy im przez całą edycję i opiekujemy się zarówno rodzinami, jak i darczyńcami aż do samego weekendu cudów.
5: Historie związane z wolontariatem zapamiętuje się na długo. Ja szczególnie zapamiętam pewnego 6-latka, dodaje pani Joanna.
6: To dziecko utkwiło mi szczególnie w pamięci, bo ono w momencie, kiedy rodzina podaje potrzeby, które chciałaby, żeby gdzieś darczyńca pomógł jej zrealizować, to ten mały chłopczyk chciał buty dla mamy. On dla siebie w momencie wybierania upominków nie chciał nic, tylko chciał buty dla mamy właśnie. Także to jest taka historia, która wzbudza po prostu dreszcze i chyba już zostanie tak ze mną na zawsze.
5: A zapisy wolontariuszy na stronie szlachetnapaczka.pl.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
5: NATO z zadowoleniem przyjęło porozumienie Stanów Zjednoczonych, Danii i Grenlandii. Według amerykańskiej administracji umowa daje kontrolę nad bezpieczeństwem wysp i odpowiada na obawy Waszyngtonu. Dania zapewniła, że porozumienie uznaje suwerenność i integralność terytorialną i prawo mieszkańców Grenlandii do samostanowienia.
7: Według kwatery głównej NATO porozumienie przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w kluczowym regionie. Porozumienie skomentował też w Kopenhadze szef Komitetu Wojskowego NATO admirał Giuseppe Cavo Dragone. Przyjmujemy je z ogromnym zadowoleniem. Szef Komitetu Wojskowego NATO nie chciał komentować szczegółowo porozumienia, ale podkreślił, że z punktu wojskowego to kluczowy obszar. Północna flanka arktyczna jest częścią naszych działań patrolowych, zatem z wojskowego punktu widzenia bardzo starannie dbamy o ten obszar. A prawa do Arktyki rości sobie Rosja. To pole rywalizacji wojskowej i hybrydowej między Rosją a NATO.
5: A relację przygotowała Beata Płomecka. Polska gospodarka okazała się odporna na wzrosty cen paliw, ocenia ekonomista z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dr Iwo Augustyński i tłumaczy, że rosnące koszty energii nie przełożyły się na sytuację polskich przedsiębiorców tak bardzo jak w innych krajach.
8: No mamy taką nowoczesną gospodarkę, że ceny takie bezpośrednie kosztów paliw są stosunkowo niewielkim częścią całych kosztów, które przekładają się potem na ceny końcowe. Tak? W związku z tym, jeżeli koszty paliwa, czy ogrzewania, czy energii to jest jakiś mały ułamek ceny końcowej, no to nawet jeżeli te ceny wzrosną znacznie, no to i tak pozostanie to mała część tego całego biznesu.
5: Wśród branż najbardziej dotkniętych wzrostami cen paliw specjalista wymienił budowlankę oraz gastronomię.
1: Wiadomości Radia Opole.
5: Stanisław Prochnicki, rzeźbiarz z Prudnika, to tytuł wystawy, którą prezentuje tamtejsze muzeum. Ekspozycja pokazuje pracę twórcy ludowego, który całe życie był związany z miastem, był samoukiem, rzeźbił głównie w drewnie lipowym, a inspiracji szukał w historii religii i otaczającym go świecie, mówi Marcin Husak, dyrektor Muzeum Ziemi Prudnickiej.
9: Pamiętamy o Mieczysławie Trepie, Janie Trybule, ale był jeszcze ten trzeci rzeźbiarz, nie mniej uzdolniony, a być może najbardziej rozpoznawalny w prudnickich domach, chociażby z perspektywy rzeźb, które trafiały w ręce indywidualnych nabywców. I 80. rocznica urodzin Stanisława Prusznickiego i 10. rocznica śmierci daje okazję ku temu, aby przypomnieć jego twórczość.
5: Wystawa prezentowana będzie do końca roku.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
5: A teraz 4 minuty po godzinie 20.
1: Sport w Radiu Opole.
0: Grzegorz Frankowski, dobry wieczór. Broniący tytułu polscy siatkarze nie dali żadnych szans dużo niżej sklasyfikowanej Łotwie w meczu 1/8 finału Mistrzostw Europy. W rozegranym w Sofii spotkaniu biało-czerwoni zwyciężyli 3-0 w poszczególnych setach do 17, 16 i ponownie 16 i zapewnili sobie grę we wtorkowym ćwierćfinale. Libero Jakub Popiwczak ocenia przebieg gry.
4: Dzisiaj był bardziej mecz ten, który przypominał te pierwsze z fazy grupowej, aniżeli chociażby to ostatnie spotkanie z Bułgarią. Na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak to spotkanie wyglądało, bo od początku do samego końca kontrolowaliśmy jego przebieg, także jesteśmy zadowoleni. Musimy myśleć o tej energii, która będzie na pewno potrzebna w ćwierćfinale. Trener, jak widać, znowu chciał troszkę, żeby wszyscy poczuli boisko. Większość zawodników dzisiaj miała do tego okazję, także musimy się słuchać trenera, bo na pewno ma na to swój plan.
0: Zmieniamy temat. Druga z rzędu ligowa porażka od Opole w meczu 9. kolejki piłkarskiej Betclic pierwszej ligi. Niebiesko-czerwoni przegrali na wyjeździe z Brookbetem Termaliką Nieciecza 0-1. Bramkę dla Brookbetu po indywidualnej akcji zdobył Damian Hilbricht. W meczach trzeciej ligi Polonia Nysa wczoraj przegrała z Rakowem 2 Częstochowa 0-2, a dzisiaj MKS Kluczbork uległ na wyjeździe. Wsparcie Katowice 1-2, a Stal Brzeg przed własną publicznością zwyciężyła Karkonosze Jelenia Góra 1-0. W Ekstraklasie Korona Kielce pokonała Raków Częstochowa 3-2 w meczu 9. kolejki Ekstraklasy. Dwa gole dla gospodarzy strzelił Mariusz Stępiński, a jedną bramkę dołożył Kamilo Mena. Bramki dla gości zdobyli Diaby Fadiga oraz Bogdan Mircetic. Kierowca Adrian Rzeźnik z pilotem Kamilem Kozdroniem na Skodzie Fabii zostali mistrzami Polski w rajdach samochodowych. Tytuł zapewnili sobie, wygrywając zmagania w rajdzie Wisły. W klasyfikacji generalnej rajdu wyprzedzili braci Jarosława i Marcina Szejów, również jadących Skodą. 19-letni Rzeźnik został najmłodszym w historii rajdowym mistrzem kraju. Katarzyna Piter nie zdołała awansować do finału tenisowego turnieju WTA 500 w Guadalajarze. Polka występująca w parze z Amerykanką Quinn Gleeson w półfinale przegrała z Japonką Momoko Kobori i Penchantan Pikwic z Tajlandii 6-4, 3-6, 4-10.
1: Pogoda.
5: Wieczorem i w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura minimalna od 10 do 12 stopni. Jutro trochę chmur, trochę przejaśnień, ale chyba więcej chmur, bo też będzie padał z nich deszcz, miejscami mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna od 18 do 20 stopni, w czasie burz wiatr będzie wiał z prędkością do 70 km na godzinę. Na radiowym termometrze 19,2 stopnia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
10: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
11: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
12: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
13: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
14: Ty też możesz nam pomóc.
13: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
15: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
13: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
16: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
17: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
18: Ja lubię cukierki.
19: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
20: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
21: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
22: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
23: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego, PTS. www.ssr.org.pl.
1: Reklama społeczna.
2: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
3: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: 5931.
18: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
1: Opolska lista polskiej piosenki.

Bajzel i gościnnie Ania Gromczewska, Anszuła. Mówiłem o tym, że nad tym utworem unosi się duch grupy Pogodno, a Bajzel grał w grupie Pogodno. Drodzy Państwo, nie każdy może o tym wiedzieć. No i teraz wszystko staje się jasne. Rozpoczęliśmy drugą godzinę o polskiej listy polskiej piosenki, a kolejna, Dana Lerska, Po prostu jestem.

No i tu już mamy jesień, gdyby ktoś tęsknił za piosenkami o jesieni. Póki co drugi tydzień z nami dosyć nisko, no ale zobaczymy, jak będzie za tydzień. Jakby nie było, na liście się utrzymała, co nie wszystkim się udało. Udało się natomiast Natalii Grosiak, podobnie jak Donna Lerska, po raz drugi z nami. Ostatnia piosenka o tobie.

Natalia Grosiak, ostatnia piosenka o tobie na 26 miejscu w tym tygodniu. A na 25 piękne organizmy, a dokładnie organizmy piękne, Wojtek Mazalewski i Justyna Święs.

taki fajny jazzujący beat, ale bez wokalu, będzie w najbliższy czwartek w naszym radiu. W Studiu M będzie koncert O Masty. Serdecznie już na niego zapraszam. 25 miejsce, a na 24 i czekam już na płytę. Trzypłytowy ma być album. Wszyscy goście, którzy występowali gościnnie podczas trasy grupy Happy Set jubileuszowej, pojawią się te nagrania właśnie na najnowszym albumie. U nas też utwór koncertowy, Nie będziemy płakać.

owszem rozpoznać, że zbliża się jesień. Ktoś powie, że zaczynają być żółte, złote liście, prawda, jest troszeczkę chłodniej, deszczowo, a ja rozpoznaję, że jest już na pewno jesień po tym, że zamiast kaw mrożonych w kawiarniach pojawiają się pumpkin latte. Bardzo lubię te dyniowe spice latte, uwielbiam. No i to jest niechybnie znak, że skoro ta kawa jest w menu, to zaczyna się jesień. Mówię o kawie, bo przed nami Lidia Jazgar i kawa stygła.

0: Nie wiem, czy jak już wystygnie takie pumpkin spice latte, czy jest dobre, zazwyczaj wypijam je, póki jest rzeczywiście ciepłe. I co jeszcze jesienią jest? Jak już liście spadną, chodzimy, a one robią szy. Przed nami szyszy i defekt.
1: Spuchnięta dłoń

Bo zimno mi nawet gdy upał jest. Ubieram się w bawełnę białą, bo tak boli mniej. Myślałem raz, by zabrał mnie do siebie boski pan. Nie byłoby bólu, cierpienia, łez.

wyższą wodę. Pięknie jest, nawet jesienią. Zresztą w te nieduże góry, gdzie nie trzeba się bardzo wspinać, ja bardzo je lubię, właśnie te porośnięte lasami, zwłaszcza kiedy jest tam troszeczkę też lasów mieszanych. No przepiękne, przepiękne i przyznaję, że przymierzam się, żeby chociaż na jeden weekend wyrwać się, urwać i gdzieś w takie piękne miejsce pojechać. Kilka czułości. A na 19 zmieniamy zupełnie klimat. Będzie bardziej dynamicznie. Oliwka Majewska i tatuaże.

tatuaże Oliwka Majewska na 19, a na 18 Nowy Sen. Jeżeli ktoś słuchał w piątek audycji, tam m.in. rozmawialiśmy o jodze terapeutycznej i o roli snu. Naprawdę, powinniśmy się dobrze zastanowić, czy my się na pewno wysypiamy, czy dobrze się też do snu przygotowujemy, bo to naprawdę ustawia nam dzień, kiedy wstajemy rano połamani, niewyspani. O, trudno, żeby było później dobrze. A u nas Nowy Sen to oczywiście Sylwia Nowak.

Sylwia Nowak, Nowy Sen, po raz 10 malutki jubileusz. I jubileusz dwukrotnie wyższy, bo po raz 20 ma kolejna piosenka. Magda i Artur Groszki.

Bardzo ładny jest ten dźwięk. To jest jeden z tych przykładów, kiedy piosenka nie znika nagle albo nie wycisza się po prostu, ale coś jeszcze jest takiego, co nas tak uspokaja. Na mnie tak przynajmniej to działa. Nie lubię, kiedy piosenki kończą się nagle. Wolę takie właśnie zakończenie jak u Karoliny Lewińskiej. Jesteśmy w połowie dzisiejszego wydania. Miejsce 15. Przed nami po raz 5. Remont i Elizaweta.

0: rzuca się wzrok.
1: Radio Opole.
2: Reklama. 5931.
3: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
4: z wysoką dawką syli maryny,
5: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
4: choliną i chromem.
5: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.
6: Za chwilę godzina 21, za chwilę wiadomości w Radio Opole. Mam nadzieję, że nasi słuchacze z nami zostaną. Ponad 700 młodych judoków zjechało do Opola. W Stegu Arenie memoriał Edwarda Faciejewa. Do końca listopada trwać będą zapisy na szkolenia obronne. Te organizowane są w całym kraju. Jutro w Prudniku utrudnienia w ruchu. To w związku z kolei z memoriałem imienia Stanisława Szosdy.
1: Wiadomości Radia Opole.
6: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Opole przez weekend jest stolicą judo. W Stegu Arenie odbywa się 10. memoriał Edwarda Faciejewa, legendarnego polskiego trenera wielu pokoleń judoków. Do Opola zjechało około 700 młodych zawodników. Judo przeżywa boom, ocenia Anna Chodakowska, prezes i trenerka AZS Judo Opole, organizatorka wydarzenia.
7: Jest wspierany przez UNESCO i polecany dla młodych ludzi. Daje bardzo wszechstronny rozwój, zarówno fizyczny, jak i psychiczny. Szczególnie w czasach takich cyfrowych, prawda? Więc ta aktywność dzieciom się bardzo przydaje.
6: Judo kształtuje charakter, podkreśla jeden z trenerów.
8: Jaki jest cel tych zawodów?
9: Wygra.
8: Nazywam się Łukasz Świkliński, reprezentuję klub Wata HFC Sosnowiec. Przepis na sukces w judo to przede wszystkim dyscyplina i motywacja. Jedno z drugim musi się korelować, ale tak naprawdę dyscyplina musi być nad motywacją. To nie jest tak, że będziemy mieli samych mistrzów. To jest kształtowanie ludzi, charakteru.
10: Jak wygląda taki trening? Ciężko jest? Opowiedz trochę.
11: To zależy, bo mamy czterech trenerów. Jeden jest od MMA, dwóch od judo, jeden od boksu i w sumie jeszcze jeden od... Urodziłem się jako wcześniak, no i judo mnie zaczęło rozwijać, moje mięśnie i tak dalej i po prostu mi się to bardzo spodobało i tak teraz trenuję.
6: Dodaje 9-letni Staś, a z mikrofonem Radio Opole w Stegu Arenie była Joanna Matlak.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
6: Do końca listopada m.in. przez aplikację mObywatel można zapisywać się na szkolenie obronne w gotowości dziś, bezpiecznie jutro. To możliwość bezpłatnego zdobycia praktycznych umiejętności, które przydadzą się w sytuacji zagrożenia. Zachęca do zapisów wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
12: Zapraszamy nastolatków, zapraszamy osoby dorosłe. Nie ma żadnych ograniczeń górnych, wiekowych. Do każdego polskiego domu trafił poradnik bezpieczeństwa. To teoria na szkoleniu w gotowości. Można się zapoznać z praktyką. Chodzi o to, by być przygotowanym na sytuacje kryzysowe. Wiem, że wiele osób mówi o tym, że sytuacje kryzysowe pewnie nie będą mnie dotyczyć. Pamiętajcie, drodzy Państwo, że sytuacja kryzysowa to jest także pożar, powódź. To nie tylko są zdarzenia mające związek z konfliktem zbrojnym.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
6: Przyjęta przez Sejm ustawa o asystencji osobistej nie spełnia wszystkich oczekiwań środowisk osób z niepełnosprawnościami, uważa dr Monika Zima-Pariaszewska, adwokatka i prezeska Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zwraca uwagę m.in. na kryterium punktowe.
13: Wsparcie będzie mogła uzyskać osoba, która posiada co najmniej 80 punktów i wiele środowisk osób z niepełnosprawnościami, a zresztą też wielu posłów zgłaszało potrzeby, że to kryterium jest zdecydowanie za wysokie. To znaczy, że bardzo wiele osób, na przykład z niepełnosprawnością wzroku oraz inną niepełnosprawnością, uzyskuje, bo takie dane oczywiście posiadamy, na zespołach orzeczniczych po prostu mniejszą liczbę punktów, a to oznacza, że są wykluczone z asystencji osobistej.
6: Wczoraj Sejm jednogłośnie uchwalił ustawę, teraz trafi do Senatu. Asystent będzie mógł pomagać w codziennych czynnościach, takich jak poruszanie się, zakupy, wyjście do pracy, do szkoły czy lekarza.
1: To są wiadomości Radio Opole.
6: Reprezentanci Niemiec będą przeciwnikami polskich siatkarzy w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. W 1/8 finału Niemcy nieoczekiwanie pokonali Bułgarów 3-2, a Polska wygrała z Łotwą 3-0. Mecz Polska-Niemcy o awans do strefy medalowej zostanie rozegrany we wtorek w Sofii. I jeszcze na koniec w kontekście sportu, choć Zainteresowani będą kierowcy. W Prudniku utrudnienia dla zmotoryzowanych spowodują niedzielne zawody kolarskie 12 memoriału imienia Stanisława Szązdy. W tym dniu wszystkie ulice na trasie wyścigu zostaną zamknięte od godziny 9.50 do 18.00. Całkowicie wyłączona będzie z ruchu pojazdów strefa obejmująca rynek, ulicę Damrota, Zamkową, Piastowską, Małachowskiego i Armii Krajowej.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: W nocy zachmurzenie spore, natomiast nawet zachmurzenie małe i umiarkowane, przepraszam najmocniej. Temperatura minimalna od 10 do 12 stopni, natomiast spore zachmurzenie już jutro. Późnym popołudniem przelotne opady deszczu, miejscami burze. Temperatura maksymalna od 18 do 20 stopni. Na naszym radiowym termometrze w tej chwili 17,8 stopnia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
0: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
9: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
14: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
15: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
1: Reklama społeczna.
6: Reklama.
3: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
1: Opolska lista polskiej piosenki.

Po dwóch tygodniach w strefie spadkowej, jak mówią w sporcie, Berry Blue wraca, no, mniej więcej na środek listy, bo na miejscu 14. Na fali, oczywiście to tytuł piosenki. Natomiast bez większych zmian, Philip Seven, jak widać na 13.

udało się utrzymać też w dziesiątce kolejnej piosence, a to oznacza, że w dziesiątce będzie jakaś zmiana. Ale póki co zamykamy drugą, bo przed nami miejsce 11 z 10. Lucyna Owsińska, Lech Nawrocki, Jaki jesteś?

No i przed nami finałowa dziesiątka i piosenka premierowa, kolejna dziś. Pisałem do artystki, słuchałem też wcześniejszych nagrań, troszeczkę z obawą mówiła, czy ludzie przekonają się do tego nowego, bardziej elektronicznego, mrocznego wcielenia. Ja myślę, że i wcześniej całkiem nieźle z elektroniką kombinuje. Mi ten nowy kierunek bardzo się podoba. Państwu zresztą też się spodobał, bo debiutuje na dziesiątym. SOS.

podobnie jak Berry Blue było w przypadku kolejnej piosenki. Bardzo długo gdzieś w połowie stawki, później już niebezpiecznie nisko. Tydzień temu wrócili, to od razu wrócili do dziesiątki, a w tym tygodniu jeszcze poprawili wynik, bo byli na dziewiątym, a w tym tygodniu na siódmym. Sen o Tobie, Leszek Komosa i Julia Wasilewska.

No i tylko 6 piosenek już nam zostało. Na miejscu 6 z 3 nie udało się utrzymać zdobytego tydzień temu podium. Krople, Dżdżu i ostatnio

0: Polska lista polskiej piosenki.
1: Freedom Bird 225 tygodni na liście. Najdłużej Coldfire 219. A na miejscu trzecim powrót na podium, bo już na nim bywali. Z miejsca szóstego na podium wskakuje ponownie grupa Smoketown, Blisko siebie.

No już tylko dwa zespoły. Ostatnio intensywnie się wymieniali i walczyli o to podium. Tydzień temu Ania Blusz była na drugim, Kurowski był na pierwszym, a w tym tygodniu jest tak, że Kurowski jest na drugim, a Ania Blusz na pierwszym. Nie dało się to bardziej budować emocji. Przed wami za chwilę oboje artystów, a ja życzę wam dobrej, spokojnej nocy. Zapraszam jutro na audycję literacką o godzinie 16. Do usłyszenia.

0: Radio Opole.
1: Zdecydowanie nie zrobiło się jaśnie, zdecydowanie zrobiło się ciemniej. Wszak teraz godzina 22. Ruch ciężarówek będzie wyprowadzony z Namysłowa. Ruszyła budowa ronda. Prezydent Karol Nawrocki oddał hołd ofiarom zamachów z 11 września 2001 roku. 1 400 000 złotych z powiatu głubczyckiego dla szpitala w Głubczycach. Pytamy, na co przeznaczone będą pieniądze.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Agnieszka Wawer-Krajewska. Budowa obwodnicy Namysłowa oficjalnie rozpoczęta. W ciągu niespełna 2 lat ma powstać 5-kilometrowy odcinek w ciągu drogi wojewódzkiej 454. Nowa trasa ma wyprowadzić przede wszystkim samochody ciężarowe z centrum Namysłowa. Oprócz drogi powstanie też m.in. 5 skrzyżowań, ścieżka pieszo-rowerowa czy wiadukt nad linią kolejową, mówi Szymon Obłaza, marszałek regionu.
2: Obwodnica Namysłowa ma taki walor, że jest po pierwsze pozwoli zupełnie inaczej zagospodarować to centrum Namysłowa. To jest niezwykle ważne. No i dla mnie osobiście, no to jest doskonałe zwieńczenie budowy drogi między Opolem a Namysłowem. Drogi, która powstała w ciągu ostatnich lat zupełnie od nowa. Jest jeden jeszcze odcinek, który nam został do wyremontowania i od samych Czarnowąs zakończymy ją również w pewnym sensie obwodnicą, tylko na drodze 451.
1: Wszystkie skrzyżowania będą typu rondo, dodaje Bartłomiej Choraczuk, dyrektor ZDW w Opolu.
3: Jak wjeżdżamy od Opola do Namysłowa, mamy wjazd i rondo na drodze krajowej 39, połączenie z drogą 454. Tu będzie modyfikacja wlotu na tym rondzie, aby mieszkańcy osiedla pobliskiego mogli mieć komfortowy wjazd. Potem dalej mamy Smarchowice Wielkie, potem mamy przecięcie 2 dróg powiatowych. Też mamy 2 ronda i ostatnie to 4. nowe rondo na już wlocie na 451, czyli już mamy północny przebieg, wyjazd z Namysłowa w kierunku Oleśnicy.
1: Koszt budowy obwodnicy Namysłowa to 103 miliony złotych, z czego 72 miliony to dofinansowanie unijne.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Prezydent oddał hołd ofiarom zamachów z 11 września 2001 roku. Karol Nawrocki rozpoczął wizytę w Nowym Jorku, odbywającą się w związku z rozpoczęciem sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Więcej Agata Król.
4: Prezydent Karol Nawrocki złożył wieniec przed drzewem przetrwania i oddał hołd ofiarom wydarzeń z 11 września przy pomniku. 2 gigantycznych fontannach, na których wygrawerowane są nazwiska zmarłych, którzy 11 września 2001 roku przebywali w tzw. bliźniakach Światowego Centrum Handlu. Polskie flagi przypominają, iż życie stracili tu również polscy obywatele. Do tzw. strefy zero na spotkanie z prezydentem przybyli też przedstawiciele Polonii, ale to niedziela będzie dniem spotkań z rodakami. W poniedziałek z kolei głowa państwa weźmie udział w polsko-amerykańskim szczycie ekonomicznym. To także pierwsze spotkania międzynarodowe z liderami innych państw. Na początek rozmowy z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii. Tego dnia aktywność na forum ONZ rozpocznie wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który ma zaplanowanych około 30 spotkań w różnych formatach z przedstawicielami każdego regionu świata, w tym nieformalne z szefami dyplomacji państw Unii Europejskiej.
1: Dziękuję za relację i wracamy do regionu. Szpital w Głubczycach otrzymał 1 400 000 złotych dotacji ze starostwa powiatowego w Głubczycach. Na co przeznaczone będą pieniądze?
5: Generalnie rzecz biorąc, pieniądze te zostaną przeznaczone na pokrycie bieżących zobowiązań szpitala oraz na niezbędne wydatki inwestycyjne, ponieważ takie w szpitalu również istnieją. To częściowo pomoże nam w zabezpieczeniu ciągłości funkcjonowania naszej placówki, która zdecydowanie jest w dość trudnej sytuacji finansowej, o czym wielokrotnie informowaliśmy.
1: Mówi dr Wioletta Magiera, dyrektor Głubczyckiego Szpitala.
0: To są wiadomości Radio Opole.
1: To nie był łatwy sezon pod Babią Górą. Po półrocznym wypasie Jakub Cięszczak zejdzie z owcami z hali barankowej. Jak mówi Baca, udało się utrzymać liczebność stada, ale oprócz zagrożenia ze strony wilków, problemem była pogoda.
6: Wiosna była bardzo zimno i długo. Później zaś sucho, bardzo nędzi gorąca, te sprzysłe. Tamten dzień był taki upało, w którze bacowce, ale saunie, nie wszystkim mu ciepło i zwierzętom ciepło i ludziom ciepło. No i wiatr, tu wysuszone są we wierchu, no to sucho, no bardzo sucho. Trawa później może i była, no ale się zaś zestarzało tu wszystko, no i zaś przysłoniało w ogóle. Teraz coś byś powiedział, się polepsuło, no ale sierpień był tragiczny, no jakusimy przetrwali.
1: I jeszcze na koniec sport. Reprezentanci Niemiec będą przeciwnikami polskich siatkarzy w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. W 1/8 finału Niemcy nieoczekiwanie pokonali Bułgarów 3-2, a Polska wygrała z Łotwą 3-0.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura minimalna od 10 do 12 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Późnym popołudniem przelotny opad deszczu, miejscami burze, a temperatura maksymalna jeszcze dosyć wysoka, przyjemna od 18 do 20 stopni. Na termometrze radiowym 16,1 stopnia.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Progresywna zmiana rocka.

Paweł Oliwa za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek. Witamy Was bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Progresywna zmiana roka na antenie Radia Opole i Father Son. Nie da się ukryć oczywiście. Jesteśmy krótko po premierze drugiego albumu, a także trzeciego singla z płyty, więc nie sposób nie wziąć było tego na warsztat. I na tapet właśnie bierzemy ten album. Ja jestem po kilkunastu przelotach z tą płytą i powiem tak, zdecydowanie bardziej podoba mi się niż pierwszy album, choć i już pierwsza płyta zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Tamtym flagowym utworem dla mnie był Generation War, ewentualnie Girls Who Talks with the Dolphins, ale i inne utwory również mocno wryły się w pamięć. Oparte na przepięknych melodiach, na klimacie troszkę lat 80. I tutaj akurat to, co komponuje Ryszard Kramarski, teksty pisze Zdzisław Zabierzewski, a wyśpiewuje Michał Kramarski, tu się niewiele zmienia. Nadal jest to oparte na bardzo dobrych standardach, delikatnie przemycanych do tych cudów melodii komponowanych przez Ryśka i to zdaje egzamin, a to jest przecież w tym wszystkim najważniejsze. Na pewno będziemy wracać do tego albumu i po raz kolejny uśmiecham się, bo przypominam sobie wizytę w Inowrocławiu i Agnieszkę, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Zresztą pozdrawiam Was wszystkich, bo wiem, że Beata z Olsztyna jest także Ewa z Mazowsza, Piotrek z Wielkopolski, jest Was naprawdę sporo, piszecie i to mnie bardzo cieszy. Przede wszystkim na maila i zapraszam do kontaktu adam.wolek@radio.opole.pl. Wasze życzenia muzyczne i sugestie brane są pod uwagę i są realizowane. Dzisiaj też tak będzie. Kochani, czasu niewiele, muzyki bardzo dużo, a wracając do rozmowy z Agnieszką, to mówiła o Ryszardzie Kramarskim, który bardzo często się tutaj pojawia. Tak, tak, będzie się pojawiał, bo to jest naprawdę świetna muzyka, a ja jestem fanem tego, co Ryszard Kramarski robi i wśród Was jest także wielu takich jak ja. Ryszard Kramarski, Michał Kramarski i zespół znakomitych, zgranych muzyków, przyjaciół Father Son, Hachiko i A World Without the Hate. Nowa płyta zatytułowana

Tak brzmi Father Son. Większość kompozycji zapewne już znacie, szczególnie ci, którzy posiadają płytę. Wiemy, że gdzieś w okolicach 20 października płyta, brzydko mówiąc, wjedzie na streaming. Tam też jej szukajcie oczywiście. Natomiast teraz kolejna premiera, w sumie prapremiera już była, bo Jasmeno pojawiło się na antenie Radia Opole i to w dosyć szerokim wymiarze w progresywnej zmianie rocka. Natomiast teraz już po premierze jest czas, by nieco więcej tego znakomitego projektu wam zaprezentować. Za nami premiera albumu Assemblage of Cinematic Idioms Jasmeno, czyli projektu muzycznego, który założył Sławomir Nietupski. To jest takie połączenie troszkę rocka progresywnego, troszkę symfonii, muzyki filmowej przede wszystkim, dlatego, że właśnie na tym albumie w tym kierunku to poszło. Tej symfonii pojawia się tam naprawdę sporo i za każdym razem, kiedy Jasmeno pojawia się na nowym wydawnictwie, muzyka na poszczególnych krążkach różni się od siebie, bo na przykład na Lucid Horizon mieliśmy taki dosyć elektroniczny, progresywny rock z tymi mocnymi elementami elektroniki, a debiutancki znowu szła w parze progresja, no właśnie, z czym? Synthpopem, można to tak nazwać. W każdym razie polecam wam każde z tych wydawnictw. Ja już uzbierałem całość, jestem dumnym posiadaczem całej dyskografii Jasmeno, łącznie z mini albumem Elixir z 2021 roku. Sam projekt istnieje od roku 2017, a trzeba przyznać, że muzyka na Assemblage of Cinematic Idioms jest zrobiona naprawdę z rozmachem. Ta płyta jest aż gęsta od dźwięków. Posłuchajcie, bo zdecydowanie warto.

Sławkowi Nietopskiemu należą się wielkie gratulacje za ten album. Ja chylę czoła gęsto od dźwięków. Podoba mi się i to bardzo. I połączenie także tego wszystkiego, tej masy, kawalkady z metalową estetyką, tym bardziej mi w duszy gra. Dobrze, kochani. Do Jasmenu jeszcze wrócimy. Będzie czas, żeby przypomnieć sobie także starsze płyty tego projektu. Natomiast teraz przenosimy się do Inowrocławia. Fantastyczny festiwal za nami, ten, który odbył się końcem sierpnia. Te dźwięki jeszcze mi się po głowie kołaczą, ale nie będzie żadnego z tych artystów, którzy tam wystąpili, ze względu na to, że już przerobiliśmy to. Natomiast teraz warto do Inowrocławia przenieść się także i z innego powodu, bo oprócz tego, że to jest naprawdę fajne miasto, to jeszcze tworzy tam zespół Quidam, który szykuje się do wydania nowej płyty. A podczas festiwalu InRock było tam także stoisko Quidamu. To jedna z moich miłości muzycznych, ja tego nigdy nie ukrywałem. I tam można było zaopatrzeć się w te bootlegi, które koncertowe, które zostały wydane i w te publikacje Deep River nawiązującej tytułem do dawnej nazwy zespołu Quidam. Czekamy z utęsknieniem na nową płytę, bo Saiko ukazała się 14 lat temu, natomiast teraz wiem od Maćka, że coś nowego jest na horyzoncie i prace są zaawansowane, zresztą Bartek także to potwierdził. A na Deep River mamy duety wokalne wspaniałej Emilii Darkowskiej, obecnie Nazaruk, i Bartka Kosowicza. A ja mam dla was z tej publikacji dwa utwory, czyli One Day We Find i Spotykanie. I do godziny 23 czas spędzimy z zespołem Quidam.

0: za moment godzina 23. To czas na wiadomości Radia Opole. Wracamy do tragicznego wypadku na drodze na Namysłów. Policja wstępnie ustaliła przebieg wydarzeń. Dziś w MZK w Opolu zorganizowano dzień otwarty, a ponadto w Gogolinie powstanie kryte lodowisko. Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Wyprzedzanie ze skutkiem śmiertelnym w powiecie namysłowskim. Tuż przed południem na drodze wojewódzkiej 454 między Biestrzykowicami a Świerczowem doszło do tragicznego wypadku. Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że kierujący Jaguarem rozpoczął manewr wyprzedzania osobowej Skody, mówi podkomisarz Łukasz Wróblewski, oficer pracowy Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie.
1: Kierujący Jaguarem rozpoczął manewr wyprzedzania osobowej Skody. W trakcie wykonywania tego manewru zauważył jadący sprzeciwka samochód marki BMW. Oceniając, że nie zdoła bezpiecznie zakończyć wyprzedzania, zjechał na pobocze, gdzie stracił panowanie nad pojazdem, a następnie uderzył w przydrożne drzewo.
0: Niestety 26-latek zginął. Dokładne przyczyny tego wypadku będzie ustalała policja pod nadzorem prokuratora. Śledczy zabezpieczyli ślady i materiał dowodowy.
2: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
0: Autobusy elektryczne, spalinowe, stare i karuzelowe. Pojazdy dla osób niepełnosprawnych, pojazdy strażackie, miasteczko rowerowe i piknik z atrakcjami. Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu zorganizował dzisiaj dzień otwarty. Na Kępskiej można było obejrzeć zajezdnie i hale, gdzie naprawiane są autobusy. Na miejscu zjawili się mieszkańcy Opola, a najbardziej zafascynowani pojazdami byli najmłodsi. Wśród nich 9-letni Antoś.
3: Bardzo lubię autobusy, to jest moja faza od dziecka. 13 to jest moja ulubiona linia autobusu. No, można zobaczyć kabinę kierowcy, jak to wszystko wygląda. No właśnie marzę o tym, żeby zostać takim kierowcą.
0: Takie marzenie spełniła pani Diana Maciejewska, kierująca MZ-ką od 2 lat, choć zwraca uwagę, że nie jest to prosty zawód.
4: Codzienność kierowcy MZ-ki to co to jest?
5: Nerwy, stres, czasem i nawet są takie dni spokojniejsze, gdzie naprawdę miło można sobie ten czas spędzić. Wiadomo, trzeba mieć oczy dookoła głowy.
4: Gdyby pani miała okazję, może trochę zapelować do mieszkańców, czego nie powinni robić?
5: Nie wbiegać na przejście dla pieszych przede wszystkim bardzo, bo tu człowiek po prostu nie ma szans, tak? No i trochę, żeby byli tacy uśmiechnięci, chociaż jakiś dzień dobry powiedzieli.
0: Z mikrofonem Radia Opole w opolskim MZK była Joanna Matlak.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: Stany Zjednoczone, Dania i Grenlandia zawarły porozumienie, które według amerykańskiej administracji da USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem wyspy i odpowiada na obawy Waszyngtonu. Politolożka Agnieszka Bryc mówi, że jej zdaniem administracja Donalda Trumpa chciała zwiększyć swój dostęp do surowców na Grenlandii.
6: To chodziło także o dostęp do firmom amerykańskim związanym czy powiązanym z rodziną Donalda Trumpa, do surowców energetycznych, z których słynie wyspa. Natomiast tak, prawdą jest, że to porozumienie będzie podpisane. Kiedy wejdzie w życie, nie wiemy, ale zapisów tego porozumienia, szczegółów do końca nie znam, ale mamy pewne przypuszczenia.
0: W przyszłym tygodniu Stany Zjednoczone, Dania i Grenlandia mają podpisać porozumienie wzmacniające bezpieczeństwo w regionie północnego Atlantyku i Arktyki.
2: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: I jeszcze sport. Siatkarska reprezentacja Polski awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. W rozgrywanym w Sofii spotkaniu 1/8 finału Polska pokonała Łotwę 3-0. Polaków do zwycięstwa poprowadził Tomasz Fornal, zdobywca 19 punktów. Środkowy Jakub Nowak już czeka na ćwierćfinałową walkę.
7: Coraz trudniej się nam robi i to jest fajne. Tak działa turniej, że będzie coraz trudniej. Miejmy nadzieję, że czeka nas fajne zwycięstwo spotkanie. Ja się tutaj bardzo dobrze czuję. Myślę, że to praca wykonana na treningach. Fajnie być tutaj i miejmy nadzieję, że będzie fajnie zwyciężyć na nadchodzącym meczu.
0: I na koniec druga z rzędu ligowa porażka Odry Opole w meczu 9. kolejki piłkarskiej Betclic pierwszej ligi. Niebiesko-czerwoni przegrali na wyjeździe z Brukbetem Termaliką Nieciecza 0-1. W tabeli rozgrywek Odra zajmuje 13. miejsce, prowadzi Pogoń Grodzisk Mazowiecki.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura minimalna od 10 do 12 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Późnym popołudniem przelotne opady deszczu, miejscami burze. Temperatura maksymalna od 18 do 20 stopni, wiatr umiarkowany w porywach w czasie burz do 70 km na godzinę.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Progresywna zmiana roku.

Utwór Refugee z roku 2017 z płyty To The Bone Stevena Wilsona otwiera drugą godzinę progresywnej zmiany rocka. Paweł Oliwa za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek. Wyruszamy w tę piękną sobotę, w 19 dzień września, w muzyczną noc i do północy jesteśmy z wami, kochani. Natomiast jeżeli chodzi o Stevena Wilsona, to że pojawia się akurat ten utwór, to jest przypadek, bo sobie tak zastanawiałem się, którym to utworem zapowiedzieć nadchodzące dzieło Stevka i zdecydowałem się na Refugee, przesłuchując ostatnio praktycznie całej dyskografii naszego ulubieńca poza płytą chyba The Future Bites, która, no, trzeba przyznać, nie była tak ukochana jak choćby The Raven That Refused to Sing and Other Stories, czy na przykład Hand Cannot Erase, czy To The Bone, której przed chwilą wysłuchaliście fragmentu w postaci utworu Refugee. Ale Steven Wilson zapowiada nowe wydawnictwo i jakie by ono nie było, na pewno pobiegniemy do sklepu, by nabyć tę płytę. Ja tak zrobię, bo nie ma publikacji Stevena Wilsona studyjnej, zaznaczam, której bym nie miał. Nie mam koncertowych wydawnictw, o ile w ogóle takie miał, nigdy się tym nie interesowałem i nie mam niektórych epek. Natomiast jeżeli chodzi o te studyjne, pełnowymiarowe albumy, to faktycznie wszystkie na mojej półce się znajdują. Lubię do tej muzyki wracać, szczególnie do Kruka, który nie chciał śpiewać, czyli Raven That Refused to Sing. I inne historie, czyli Other Stories. Ale wracam często także do The Future Bites. Ja wiem, że ta płyta u niektórych wywołuje torsję ze względu na ten taki dosyć synthpopowy klimat, który na niej panuje, ale mi on odpowiada. Szczególnie w samochodzie lubię tę płytę. I Hand Cannot Erase, także Harmonic Codex. To są naprawdę publikacje na wysokim poziomie i nie ma się tam do czego przyczepić. Zresztą Steven Wilson przyzwyczaił nas do wysokiej jakości nie tylko w karierze solowej, ale także przede wszystkim w Porcupine Tree, a także w Blackfield. Słuchamy, bo mamy nowy utwór, czyli zatytułowany kawałek Requiem for a Village i czekamy na nową płytę. Ona ma się pojawić za niewiele ponad 40 dni.

przyjdzie nam się jeszcze nieco poniecierpliwić, jeżeli chodzi o wydanie nowej płyty. Ponad 40 dni będzie trzeba poczekać, ale będzie warto. Wydaje się, że utwór, który zapowiada ten nowy album Stevena Wilsona, jest bardzo obiecujący. Zobaczymy, jak będzie. Na razie nie ma co wyrokować. Na pewno będzie to muzyka przemyślana i nieprzypadkowa, jak to za każdym razem w przypadku Stevena Wilsona. Pozostajemy w Wielkiej Brytanii, moi drodzy, dlatego że teraz na tapet trafia grupa The Pineapple Thief i płyta z roku 2016. Płyta, która mnie swego czasu bardzo, ale to bardzo mocno zachwyciła, a konkretnie chodzi o Your Wilderness. W tym roku minęło 10 lat od jej wydania, więc wydaje mi się, że warto wrócić do tego albumu. Ja nigdy jakimś specjalnie wielkim fanem The Pineapple Thief nie byłem, natomiast jest to jedno z waszych życzeń muzycznych i bardzo serdecznie pozdrawiam Marzenę Spaczkowa, która zażyczyła sobie ten album. Cieszy mnie to, że piszecie z różnych stron kraju, i województwo opolskie, i śląskie. Pojawił się także mail z Elbląga i już za tydzień, panie Jacku, pana życzenie muzyczne. Dosyć nietypowe, bo bardzo dawno nie było u nas Tunezyjczyków z Myrat, a tymczasem się pojawią, i to w bardzo ciekawym utworze. Myślę, że będzie pan zadowolony. Ale wracając do Pineapple Thief, to Bruce Sort oczywiście, gitara, wokale, syntezatory, Steve Kitch, Mellotron między innymi, a także Hammondy, John Sykes gra na basie, a Gavin Harrison na perkusji. I mamy połączenie ze Stevenem Wilsonem, dlatego że przecież Gavin Harrison to perkusista Porcupine Tree, ale nie tylko, bo on współpracował również między innymi z King Crimson. Tyle? Tyle, moi kochani. Dwa utwory z zespołu Pineapple Thief przed wami na antenie. Pierwszym z nich jest In Exile, a drugim The Final Thing on My Mind. Zespół Pineapple Thief na antenie Radia Opole.

Warto chyba było sobie przypomnieć płytę Your Wilderness zespołu The Pineapple Thief. Uwielbiam te podróże muzyczne z wami po świecie. Byliśmy w Wielkiej Brytanii za sprawą Stevena Wilsona i wspomnianego The Pineapple Thief, a teraz wracamy do Polski, konkretnie do Torunia. Cofamy się do czerwca. Tam odbył się festiwal rocka progresywnego imienia Tomasza Beklińskiego i wystąpił tam zespół Old as Yell. Członków tego zespołu na pewno znacie z grupy Obrazki. Tragiczna historia tego zespołu, śmierć wokalistki, ale Artur Wolski, Jarek Bielawski i Mateusz Bańkowski postanowili kontynuować swoją karierę muzyczną, zapraszając już na pierwsze swoje dzieło, na debiutancką płytę, która jest, no, porywająca, mówię tutaj o The Finest Hour, znakomitych muzyków. No słuchajcie, nie z każdym wystąpi były klawiszowiec Dream Theater, czyli Derek Sheninan, czy tacy muzycy jak Justin Tark, czy Renato Costa. To są uznane nazwiska. Sama płyta kapitalna. Koncertówkę teraz wydali i w sumie jest to taki bootleg trochę. Odżegnywali się troszkę też od tego, mówili to, i brzmienie będzie takie typowo koncertowe, będzie, będzie trochę brudu, nie będzie to jakoś specjalnie masterowane. Ja przesłuchałem tej płyty i powiem wam jedno, ona jest rewelacyjnie zrobiona. Ja za każdym razem, kiedy słucham bądź też oglądam nagrania z rocka, z festiwalu rocka progresywnego z Torunia, dawniej Gniewkowa, to za każdym razem mam łezkę w oku i nostalgia się odzywa, bo na kilku tych festiwalach byłem, między innymi w roku 2015, to był ostatni festiwal w Gniewkowie, a w 2016 roku mieliśmy pierwszy festiwal w Toruniu. Na tych dwóch spinających się wydarzeniach byłem i bardzo miło to wspominam. Oczywiście wrażenia muzyczne, ale przede wszystkim też te spotkania z wami, kiedy mogliśmy usiąść sobie na trawniku i pogadać. Było mnóstwo takich spotkań i z muzykami, i z wami, drodzy słuchacze. Potem były efekty tego na antenie. Uwielbiam, naprawdę uwielbiam tego typu zjazdy, bo ten klimat tych spotkań naprawdę mocno mi odpowiada. Pozdrawiam tych, co byli w Inowrocławiu. Kochani, Old as Yell, płyta koncertowa z Torunia i utwór Ordinary Life.

Old as Yell, Ordinary Life i ich wydawnictwo koncertowe. Jeżeli chodzi o koncerty, to chyba już skończył się ten w Kościanie w wykonaniu Liquid Shadows Marka Smelkowskiego, które po 24 latach wróciło na scenę. Dla tych, którzy koniecznie chcieli ich posłuchać, a nie mogli dojechać, to ja mam lekarstwo. I to skuteczne, wydaje mi się, bo dwa utwory, Road to Nowhere i Blue Light, Liquid Shadows, Wielkopolska. My wam bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę. Paweł Oliwa za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek. Dobranoc. Cześć.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Science bez fikcji. Czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Dzień dobry Państwu, w sobotnie przedpołudnie. Krzysztof Dobrowolski i mój gość, a dzisiaj będziemy mówić o odkryciach, na które świat czekał wiele, wiele lat. Niejednokrotnie nawet wszyscy pozapominali, że ktoś czymś takim się zajmuje, aż tu nagle, proszę, i na przykład Nagroda Nobla, albo wywrócenie do góry nogami pewnego porządku, który znamy już właśnie dzięki z kolei innym wieloletnim badaniom. W naszym studiu profesor Arkadiusz Nowak, botanik, ale przede wszystkim człowiek ciekawy świata, a przede wszystkim powiedziałbym miłośnik nauk przyrodniczych. Dzień dobry panie profesorze.
2: Dzień dobry panie redaktorze.
1: No to jedziemy w takim razie z tym, co sam przygotowałeś, a więc skoro żeś sobie waść piwa naważył, to teraz będziesz miał punkt 11 twojego konspektu do dzisiejszej audycji. Tak patrzę, że mniej więcej na 2 miesiące trzeba by to rozpisać, ale zaczniemy od mikroRNA. I od razu powiem, co to jest RNA, to mniej więcej wszyscy od czasów pandemicznych już słyszeli, bo to prawdopodobnie takie różne szczepionki, preparaty RNA, ale jakby tak dokładniej zapytać, to może maturzysta będzie jeszcze pamiętał, że chodzi o kwas rybonukleinowy. A co to jest w takim razie ten mikro rybonukleinowy?
2: Tak jest, nie mylić z messenger RNA, czyli tym posłańcem RNA, który z jądra wychodzi na cały świat komórki, na cytoplazmę i powoduje, że możemy uruchomić procesy przetwarzania kwasów rybonukleinowych, czy wcześniej jeszcze dezoksyrybonukleinowego na białka. I dzięki temu komórka może przechodzić cały swój metabolizm, czyli właściwie tak naprawdę dzięki temu żyjemy. Otóż okazało się, że to po tylu latach badań, tu mówiłeś o tym, że czasami zapominamy, że ktoś tam coś bada. No rzeczywiście tych laboratoriów na świecie jest dosyć sporo i wciąż genetycy pracują. Zaczęło się to bardzo dawno temu akurat, to dojście do mikroRNA, bo można by w sumie nawet trochę i o opolszczyźnie w tym kontekście powiedzieć, czy o śląsko-opolskim, może tak, a dokładnie o śląsko-opawskim, bo przecież w gimnazjum w Opawie, 4 km od granicy, pracował i uczył się najpierw Gregor Mendel, twórca praw genetyki, właśnie pierwszy prawo mendlowskie, drugie prawo mendlowskie, a potem po tych 150-200 latach tych odkryć było coraz więcej i bardzo dokładnie wydawało nam się, znamy prawa nie tylko dziedziczenia, ale w ogóle transkrypcji informacji zawartej w tych cząsteczkach, tak, czyli białkach i jakby kwasie dezoksyrybonukleinowym, który poprzez właśnie messenger RNA przekazywany jest do komórki i tam na tych matrycach tworzone są białka, które uruchamiają i jakby kontrolują cały metabolizm komórki.
1: Mówiąc w uproszczeniu, ktoś wysyła zakodowany sygnał i ktoś później po przetransportowaniu musi go zdekodować, odczytać i to chyba na tym sens tego odkrycia największy polegał.
2: Ja bym jeszcze raz wrócił do słowa kontrolować, bo do tej pory wydawało nam się, że to jest taki proces właściwie jakościowy, a nie ilościowy. Czyli, że po prostu mamy, upraszczam teraz oczywiście, mamy jeden gen albo jeden gen zawarty w DNA, potem tworzymy jeden odpowiednik RNA, messenger RNA, idziemy do komórki, do cytoplazmy i tworzymy jeden fragment albo jedno białko.
1: Czyli tak dość prosto, jeden do jednego, procesowo przynajmniej.
2: No i oczywiście w przyrodzie tak nie jest i zastanawialiśmy się długie lata, jak to faktycznie jest, znaczy co kontroluje i tych mechanizmów kontrolnych jest bardzo dużo, ale należy powiedzieć przede wszystkim, że one są kluczowe, bo my mamy w swoim ciele około 3 miliardów par zasad w DNA, ale tylko niewielka ich część jest wykorzystywana i produkujemy z niej białka, ale tylko w niewielkiej części, bardzo niewielkiej części ten mechanizm jest taki prosty. I okazuje się, że właśnie aktualny Nobel został przyznany badaczowi, który zresztą z pochodzenia jest Polakiem, Wiktorowi Ambrosowi, który wraz z kolegą odkrywali, jak to się dzieje, co to są za cząsteczki, badając nicienie zresztą, czyli bardzo takie prymitywne organizmy zwierzęce, które mają bardzo mały ten genom, w związku z tym bardzo łatwo go zmapować i wiedzieć, który fragment za co odpowiada.
1: Przy okazji wredne pasożyty.
2: A to przy okazji to o pasożytach też możemy pogadać, bo tutaj też jest wiele ciekawych nowych odkryć nad endosymbiontami, które właśnie wcześniej były pasożytami, a potem dzięki temu stworzono komórkę eukariotyczną i powstał człowiek. Na tym nam przecież bardzo zależało. Ale wróćmy na chwilę do tego mikroRNA. Okazało się, że niektóre geny tego nicienia o skomplikowanej łacińskiej nazwie, której nie pamiętam. Niektóre są właśnie jakby do niczego. Znaczy było uważane, że są takimi genami jakieś, powiedzmy, z przeszłości, które kiedyś coś znaczyły, a dzisiaj są nieczynne, może wynikały z jakiegoś powielenia, z jakiegoś błędu w przepisywaniu czy dzieleniu się cząsteczek. Okazało się, że ten mały fragment ma absolutnie kluczowe znaczenie w kontrolowaniu, ile jakiego białka jest produkowane, ile jakiego mRNA jest też wydzielane, jakby przenika do cytoplazmy. Efekt jest taki, że poznaliśmy jeden z najważniejszych mechanizmów życia, czyli w jaki sposób informacja genetyczna jest rzeczywiście przekładana na metabolizm danego organizmu. No a teraz jakby się zastanowić, jakie to ma znaczenie, no ma to gigantyczne znaczenie, bo powiedzmy, że 99,9% naszego genomu jest takie samo u ludzi, prawda? No bo jesteśmy wszyscy ludźmi, homo sapiens, jeden gatunek, no ale nie ma takich samych osobników, tak? Wszyscy jesteśmy różni. Mało tego, wszyscy różnie biegamy, różnie się pocimy, różnie mówimy, różnie myślimy. Skądś to wynika? I do tej pory nie wydawało nam się to takie łatwe do odkrycia, dlaczego tacy aż różni jesteśmy. Pomijam kwestię płci jeszcze do tego, no bo tu przynajmniej ten chromosom jeden wygląda inaczej podczas podziału w fazie tej metafazalnej. Okazuje się, że już teraz wiemy bardzo dużo mechanizmów chemicznych, takich cytoplazmatycznych, ale też ten typowo taki genetyczny, z nauk genetycznych, nauk biologicznych jest już odkryty i Nagroda Nobla została właśnie przekazana i to wyjaśnienie pokazuje ważność tego odkrycia dla w ogóle poznania funkcjonowania życia na Ziemi, co oznacza dla każdego biologa, że jest to absolutnie fenomenalny news, a jeszcze jak się okazuje, odkrywca pochodzący bodajże z Wilna, chyba gdzieś tam w północnej Polski, gdzieś po wojnie wyemigrował, czy po zsyłce na Syberię, no standardowa procedura w tamtych czasach, przez naszych nieprzyjaciół ze wschodu trafił gdzieś na zachód Europy, no i potem decyzja, że jednak Stany Zjednoczone i to dało oczywiście ogromne zaplecze laboratoryjne i okazało się, że ten człowiek, który no, jest jakby potomkiem ludzi, którzy zupełnie nie zajmowali się biologią, potrafił jednak takimi rzeczami się zająć i odkryć. Nas to bardzo cieszy, ponieważ do dzisiaj pan Wiktor Ambros współpracuje z biochemikami, z genetykami z Polski, na przykład z Instytutami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jest aktywnym w radach naukowych, w polskich instytucjach, stąd nie dziwota, że otrzymał chyba wczoraj obywatelstwo polskie.
3: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż, nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mu.

0: zostać tu.
1: MikroRNA zostało odkryte przez naszego rodaka. Wszyscy się cieszą, ale pytanie, co z tego będzie nie tylko dla nauki, ale na przykład dla nas, czyli ludzi, którzy chcieliby być jak najdłużej młodzi, jak najbardziej zdrowi, sprawni, no bo zazwyczaj lata mijają od chwili, kiedy od wynalazku w dziedzinie przynajmniej, nie wiem, biochemii, biologii, medycyny, ma to wpływ na kondycję człowieka. Gdy na przykład podamy jakąś zaczarowaną pigułkę albo jakiś składnik, który będzie właśnie wpływał na cały nasz metabolizm, wydłuży młodość. Ja tak marzycielsko oczywiście mówię, bo swoją drogą myślę, że dzięki wielu badaczom żyjemy dłużej, bo przecież to, co się dzieje, to nie tylko jest sprawa środowiska, ale też różnych świadomych, mam nadzieję, postaw, że na przykład żyjemy lepiej, zdrowiej, dożywamy w lepszej kondycji dłuższych lat. A co będzie z mikroRNA, jak sądzisz, profesorze? Profesor Arkadiusz Nowak ma jakieś marzenia a propos RNA?
2: Właśnie w tym kontekście marzeń i takich fantastycznych niemalże możliwości wykorzystania. Kluczem do zrozumienia życia jest oczywiście materiał genetyczny. On jest z nami obecny od 4 ponad miliardów lat. Już wtedy te cząsteczki tak powstały, że potrafiły kodować i przekazywać życie. To one żyją tak naprawdę. My jesteśmy tylko chwilowym opakowaniem. My gatunki i my osobniki. I teraz jeżeli mamy narzędzie do regulowania procesu transkrypcji, do procesu, który determinuje metabolizm naszych komórek, no to teraz mamy dopiero pole do popisu, bo jak wiemy, to, że się starzejemy i to, że żyjemy x lat, na przykład wynika z tego, że komórki się starzeją, tak zwana senescencja, tak, czyli starzenie się komórek od lat było inspiracją i motywacją działań wielu naukowców. I wyobraźmy sobie, że mamy mikroRNA, którym jesteśmy, czyli mamy narzędzie, już nieważne, jakie teraz nazwiemy, mamy wiedzę o tym, co jest powodem tego, że instrukcja do starzenia się komórki jest czynna.
1: Jest jeszcze taki wskaźnik, powiedziałbym, wiekomierz komórkowy, czyli telomery. Ten ogonek, który czym krótszy, to znaczy, że chyba krócej jest już do tego momentu przejścia na drugą stronę lustra.
2: Tak, ten telomer jest tu bardzo ważny, bo to zawsze porównuje się w dydaktyce do końcówki sznurówki. Jak ten zacisk jest, ten telomer, to sznurówka jest sprawna i działa przez lata. Ale jak zdejmiemy tą plastikową końcówkę sznurówki, no wiemy, co się dzieje. Frędzlować się je, psuje się, rozszczepia i no generalnie starzeje się, widać bardzo wyraźnie. Chodzi o to, żeby te telomery były zamknięte, żeby były sprawne, żeby one dobrze kontrolowały jakby zwartość całego pozostałego fragmentu chromatyny, chromosomów. I jeśli by się okazało, to w tej chwili jest oczywiście przedmiotem badań, że tym mikroRNA da się tak sterować, że zabezpieczamy nasze telomery. Albo każde inne fragmenty DNA, który łatwo ulega zepsuciu, który łatwo degeneruje, łatwo jest na przykład psuty przez chociażby ultrafiolet, albo przez inne tak zwane środowiskowe stresy, czy metaboliczne stresy, które dotyczą komórek, no to jesteśmy, to mamy naprawdę bardzo ważne narzędzie w ochronie zdrowia człowieka. Dalej. Narzędzia inżynierii genetycznej, jak wiemy, dzisiaj słowo czy związek frazeologiczny, terapie genowe, to już nie jest nic szczególnie nowego, tak? Wszyscy już słyszymy z lewa sprawa, że takie rzeczy są znane.
1: Tylko trzeba mieć dużo pieniędzy.
2: Dużo pieniążków. Więc jeżeli by się okazało, że my jesteśmy sterowaniem tego mikroRNA w stanie także kontrolować te terapie genowe, albo je potanić, albo je właśnie zrobić jeszcze bardziej skutecznymi, albo je bardziej zgeneralizować, tak, że nie tylko w określonych warunkach to działa, no to wtedy znowu mamy bardzo ważne narzędzie dodatkowe do poprawy konkretnych schorzeń, które tymi terapiami genowymi próbujemy. Krótko mówiąc, jest to coś, co z pewnością dla zdrowia człowieka, dla medycyny będzie miało gigantyczne znaczenie, no i dlatego prawdopodobnie Komitet Noblowski, właśnie ta nagroda jest w końcu z medycyny i fizjologii, tak, czy z fizjologii i medycyny. Nie ma nagrody z biologii, no bo Nobel był raczej praktykiem, w związku z tym uznał, że w naukach teoretycznych to on się nie bardzo zna i dla niego to nie jest istotne, ale tak się złożyło, że większość odkryć z zakresu medycyny fizjologii, czyli z tych nauk biologicznych albo aplikacyjnych biologicznych, oczywiście jest czysto biologiczna. Tak dokładnie dokładnie jest właśnie z tym odkryciem. To jest odkrycie z dziedziny biologii molekularnej, genetyki oczywiście, na pograniczu z fizjologią i zastosowaniami medycznymi. Ale oprócz oczywiście zastosowań medycznych możemy też sobie wyobrazić zastosowania weterynaryjne, tak, w rolnictwie generalnie i w odniesieniu do zwierząt, leczenia zwierząt hodowlanych, ale też w odniesieniu do roślin, czyli roślin uprawnych. Możemy kontrolować ekspresję genów, możemy sterować, możemy zabezpieczać wszczepiane geny, czyli produkty inżynierii genetycznej w taki sposób, aby one zbyt szybko nie degenerowały. Każde przekazanie jakiegoś genu kodującego coś, czego produkcji nam zależy w tym nowym organizmie, jest wrażliwe. Każdy produkt wysublimowanej inżynierii genetycznej jest generalnie wrażliwy albo nie jest trwały. Jeśli by się okazało, że możemy tym mikroRNA powodować, że coś jest trwalsze albo pewniejsze, albo bardziej trafnie produkuje, czy daje pewne własności komórce, na przykład wiązania azotu z powietrza, tak, czy innych substancji, albo jest bardziej odporny na suszę lub zasolenie. W warunkach suszy właśnie głównym kłopotem jest, że woda odparowuje, a nieodporne na zasolenie, na zwiększenie stężenia soli gatunki uprawne, rośliny uprawne, no niestety marnieją i nie dają wysokiego plonu. We wszystkich tych zastosowaniach to uniwersalne odkrycie ma swoje znaczenie i ma swoje wręcz fundamentalne znaczenie. Czyli na tym właśnie polega doniosłość tego odkrycia i ta istota tego odkrycia, że ono nie tylko dotyczy biologii, nie tylko dotyczy nauki teoretycznej związanej z genetyką i z inżynierią genetyczną i ewentualnie właśnie z fizjologią komórki, ale dotyczy przede wszystkim czegoś, co jest aplikacyjne, czyli po prostu medycyny, weterynarii, rolnictwa, wielu innych dziedzin, które są związane z roślinami, zwierzętami, w tym oczywiście też człowiekiem.
1: A czy są już jakieś hipotezy przynajmniej dotyczące zastosowania precyzyjnego? Bo wiadomo, że to spektrum jest ogromne. Wszędzie, gdzie jest życie, gdzie jest materiał biologiczny, czyli białko, tam można to wykorzystać. Ale gdybyś miał teraz tak trochę pospekulować, może nawet troszkę pomarzyć, to jak myślisz, w jakiej dziedzinie pierwsza zostanie wykorzystana ta doniosła informacja?
2: Oczywiście medycyna, oczywiście choroby cywilizacyjne. Dlaczego? Dlatego, że możliwość zastosowań jest nieskończona. We wszystkich publikacjach, które właśnie pojawiają się w tej chwili na różnych forach, w mediach, Facebookach i tak dalej, jest informacja, że zastosowania są nieskończone. Dlatego, że tak jak życie jest nieskończone, tak samo tutaj właśnie możemy wyobrazić sobie niemal wszystko, co możemy tym mikroRNA regulować, sterować, kontrolować. No ale wiemy, jaka jest chęć człowieka do życia w szczęściu i zdrowiu. Więc jeśli nie w szczęściu, ma to pomóc, czyli na przykład w leczeniu chorób psychicznych chociażby, tylko o ostrą świadomość istnienia chorób, które są po prostu nieuleczalne. My chcemy żyć wiecznie i chcemy być uleczalni. W związku z tym to zastosowanie pójdzie w tą stronę, dlatego że tam jest największy kapitał, tam są największe środki, tam jest największe zainteresowanie społeczne. I myślę, że już w tej chwili oczywiście mnóstwo laboratoriów na świecie pracuje. Za chwilę się o tym dowiemy, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, takie odkrycia to jest efekt wielu, wielu lat ciężkiej, cichej pracy, bez kamer, bez mikrofonów i dopiero kiedy jest jakiś etap zakończony, bo to też jest jakiś etap, to nie jest tak, że pan profesor Wiktor Ambros po prostu już teraz spoczął na laurach i zamknął laboratorium i się cieszy, że ma Nagrodę Nobla. Myślę, że dla takich ludzi to, że dostał Nagrodę Nobla, to jest taka chwila uśmiechu. Ale to jest tylko chwila.
1: Teraz dopiero zaczyna się praca z zastosowaniem tego.
2: Teraz zaczynają się telefony, teraz zaczynają się pomysły, teraz zaczyna to odkrycie oczywiście jeszcze raz żyć na nowo. Natomiast zanim są setki być może nawet ludzi w jego laboratorium i setki tysięcy na świecie, które chcą to powtórzyć i wykorzystać. Więc pójdzie to wszystko oczywiście w poszukiwanie świętego Graala, czyli po prostu sposobu na to, żebyśmy żyli dłużej i bardziej szczęśliwie. A wiemy, że no, nie jest lekko w dzisiejszym świecie, bo jednak to nasze życie jest bardzo mocno stresujące i chociażby z tego powodu te choroby cywilizacyjne się pojawiają. Jeśli by się okazało, że możemy jakoś ten stres bardziej opanować, tak, że może się okazać, że możemy sobie na przykład przeszczepiać te geny albo odblokowywać te geny, tak? Czyli uruchamiać instrukcje tych genów, które dobrze opanowują nasz stres. Jakbyśmy lepiej żyli, prawda? Wtedy byśmy naprawdę lepiej żyli, bo wielu z nas nie przeżywałoby wielu różnych publicznych wydarzeń, nie stresowałoby się informacjami o różnych wojnach, tragediach. Po prostu żylibyśmy szczęśliwie. Że tak właśnie będzie, że tego typu odkrycia za chwilę aplikacyjne będziemy też słyszeć właśnie z laboratoriów i z Komitetu Noblowskiego.
1: To w ostatniej części rozmowy w tej godzinie naszej audycji. Za chwilę zaskoczę cię pytaniem, czy jak w przypadku każdego odkrycia nie ma jakiegoś niebezpieczeństwa, że może może to być nadużywane, manipulowane, tak jak w przypadku inżynierii genetycznej. Wszyscy najpierw się zachwycali, a później się okazało, o, modyfikowana taka roślinka, taka, o nie. I oto, o nie, może tam na horyzoncie. Za chwilę zapytam profesora Arkadiusza Nowaka.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Każde odkrycie badaczy, szczególnie takie wiekopomne, ogromne, znaczące, na początku budzi entuzjazm, wywołuje wielkie nadzieje wśród ludzi, bo coś przed nami się otworzyło, czym nawet nie marzyliśmy, a tymczasem za moment pojawiają się tacy, którzy mówią: hola, hola, panowie, to może być niebezpieczne. Proszę zobaczyć, na przykład dramat odkrywców reakcji jądrowej. Niektórzy przypłacili to zdrowiem, gdy się zorientowali, jakiego potwora wyciągnęli na światło dzienne. Podobnie było z odkryciami genetycznymi dotyczącymi modyfikacji genetycznej. Okazało się, że jest to owszem dla ludzkości zbawienne odkrycie, ale w złych rękach może niestety sporo zrobić niedobrego. Czy w przypadku odkrycia mRNA istnieje takie chociażby potencjalne zagrożenie, że ktoś mógłby to wykorzystać do niecnych celów? No muszę również taką ciemną stronę Księżyca odwiedzić w naszej rozmowie, bo wiadomo, że świat jest tak skonstruowany, że zawsze dobro jakoś tak jest później przenikane przez zło. Profesor Arkadiusz Nowak zrobił taką trochę zakłopotaną minę, bo jak to w życiu, nie wszystko ma tylko jedną stronę, tę błyszczącą medalą.
2: Nie, bo nie jestem filozofem, dlatego się trochę zakłopotałem i zawsze mi trudno jest na takie pytanie odpowiadać. Naukowiec zawsze musi krzyknąć głośno eureka. Jakby potem nie za bardzo wiemy do końca, bo tu nie jesteśmy kompetentni, szczególnie my biolodzy, tak, bo może naukowcy z dziedziny nauk społecznych bardziej, nie za bardzo wiemy, co zrobić z mlekiem, które się ewentualnie wyleje, prawda? Znamy takich przykładów oczywiście bardzo dużo, prace nad wirusami, COVID, tak, no w moim przekonaniu to nie jest przypadkowa koincydencja, że akurat w mieście Wuhan, gdzie jest największe laboratorium wirusologiczne, coś takiego się na początku wydarzyło i miało swoje źródło, czyli wielka pandemia. Ale oczywiście, no mam swoje lata i wiem, że zawsze dobro przeplata się ze złem i mało tego, wiem, że zło musi istnieć, żeby dobro było nazwane. Czyli muszą być źli ludzie, czyli musi być wojna po to, żeby cywilizacja i rozwój mojego gatunku, Homo sapiens, postępował. Jest to dość dramatyczne stwierdzenie, ale od starożytności, od koncepcji yin-yang, od różnych innych filozofii, po prostu tacy jesteśmy. Ktoś odkrywa, a zły człowiek przygląda się i wykorzystuje do innych celów. Wykopywanie internetowych pieniędzy, tak zwane, i afera zonda krypto, i mnóstwo innych. Jest oczywiście możliwość, że tego typu odkrycia, tak jak właśnie mikroRNA, podkreślam mikro, nie mRNA, bo M to jest właśnie ten messenger, czyli ten posłannik do komórki, do cytoplazmy, żeby stworzyć białka. Natomiast mikroRNA może być stosowany do wszystkich tych genów, które mogą nam zaszkodzić, których ekspresja może nam zaszkodzić, bo przecież mamy wśród tych 3 miliardów genów nie tylko te, które kodują to, że żyjemy w szczęściu i zdrowiu. Nie, są także te, które powodują różnego rodzaju wady, są także mutacje. I jeśli by się okazało, że ktoś może wykorzystać, do tego potrzebuje oczywiście nieprawdopodobnie dużego laboratorium i dużego przemysłu, takiego molekularnego, biologiomolekularnego, żeby móc spowodować stworzenie cząsteczek, które byłyby namnażalne do przeniesienia i do aktywacji w komórkach drugiego organizmu, które powodowałyby inną kontrolę, czyli w tym wypadku raczej brak kontroli, zmniejszenie kontroli tego, co nam szkodzi. Zawsze to jest możliwe. Biologia to jest nauka zawsze o tym, że na przykład ktoś zjada kogoś, coś zjada kogoś, o tym, że część jest pożyteczna, to już nasza perspektywa oczywiście, a część jest pasożytnicza.
1: To z naszego punktu widzenia zazwyczaj oceniamy, bo tak naprawdę przyroda działa zgodnie ze swoimi prawami i wszystko jest potrzebne.
2: Tak jest. Więc tak, może tak się stać. I pewnie za jakiś czas, podobnie jak w stosunku do organizmów inwazyjnych, tak zwanych IGO, tak i tutaj będą potrzebne jakieś regulacje, jakaś kontrola, będą musiały być akredytacje, certyfikacje. No, rzeczywiście schodzimy do poziomu bawienia się trochę życiem. To jest coś, co łatwo nam przez gardło przechodzi. Życie, cudownie, planeta, populacje, bioróżnorodność.
1: Mówisz cały czas o pozytywnych walorach tego odkrycia, a przecież tak samo można te informacje przesłać w celach mniej szlachetnych. I w tym momencie, ja oczywiście mówię, że to bardzo, bardzo luźna analogia, ale to rodzaj broni biologicznej.
2: Też tak może być, ale nawet nie wchodząc w tak negatywne scenariusze, tak, bo one oczywiście są możliwe, że ktoś wprost, bezpośrednio zastosuje każde biologiczne odkrycie na poziomie komórki czy genomu, czy jądra komórkowego i w ogóle mechanizmu replikacji i transkrypcji i w oczywisty sposób sobie sami zaszkodzimy w tym momencie. Ale przecież jeszcze jest jeden aspekt. No ja jestem przyrodnikiem, tak? Człowiekiem, który zajmuje się ochroną bioróżnorodności na planecie Ziemia, w szczególności Opolszczyźnie, w Polsce, Azja Środkowa. Ale wyobraźmy sobie, co by się stało, gdybyśmy my bardzo skutecznie taki mikroRNA wykorzystali i dzięki temu ludzie mogliby żyć na przykład po 100-120 lat o wiele większym zdrowiu, czyli zmniejszyliby koszt leczenia swoich chorób, zgromadziliby w związku ogromny kapitał, mielibyśmy już po 10 samochodów, po 3 domy, czyli nasza konsumpcja by jeszcze wzrosła.
1: To z ZUS-em, panie profesorze, tutaj tak trzeźwo zapytam.
2: Być może w ogóle potrzebny ten ZUS, tak, bo rzeczywiście nasze życie mogłoby być bardzo nieskończone. No to jest oczywiste, że ta nasza energia, to nowe nasze życie byłoby o wiele bardziej szkodliwe dla konkurencji, czyli dla wszystkich pozostałych milionów organizmów i gatunków na Ziemi. No i to jest też pytanie, czy to z perspektywy takiej etycznej, tak, czy to ma wszystko sens? No, nie jest łatwo rozmawiać z ludźmi o takich sprawach, no bo ludzie generalnie w większości powiedzą, co dla ludzi dobre, to dla świata, dla wszechświata bardzo dobre. Nie jest tak oczywiście. Ja jako biolog wiem doskonale, że nasz gatunek się skończy. Wiemy, ile mniej więcej żyją gatunki na Ziemi. To jest tam 2-3 miliony w zależności od publikacji. Tak też będzie z nami. 200 bodajże 50 tysięcy lat żeśmy już przeżyli. No to ileś nam jeszcze zostało. Niezależnie od tego, co odkryjemy i jak się zabezpieczymy, nasz gatunek, wiem, że to jest złe słowo, bo ono jest takie bardzo pejoratywne i bardzo dramatyczne, ale po prostu przekształci się w inny. Z nas wyewoluują inne gatunki albo inny gatunek i skończy się homo sam. Będzie homo eiensis na przykład, jakiś inny byt, który, no mam nadzieję, że będzie wciąż biologiczny, bo jednak jestem przywiązany do genów, do komórek, do białek
1: do
2: właśnie. Natomiast być może ten kolejny będzie już zupełnie inaczej, ten kolejny byt będzie inaczej skonstruowany, ale to już jest sfera trochę fantazjologii i filozofii i tu się nie czuję jakoś super kompetentny. Ja bym chciał na razie przekazać, że jest odkryte mikroRNA, Polacy mieli w tym swój udział w pewnym sensie, i że to coś daje ogromne nadzieje na poradzenie sobie z wieloma problemami biologicznymi, także aplikacyjnymi w kontekście naszego zdrowia, naszego dobrostanu życia, ale także tych roślin i zwierząt, które z nami żyją od setek czy tysięcy lat jako gatunki uprawowe czy hodowlane.
1: I szybciutko policzyłem, że skoro 250 tysięcy lat tu jesteśmy, to przed nami jeszcze 3/4 mniej więcej.
2: Szmat czasu, no ale wykorzystajmy go dobrze, tak? Wykorzystajmy go dobrze. Pytanie jest, jaka będzie jakość tego życia? Bo no wyobraźmy sobie te futurystyczne teraz wizje niektórych autorów, ale także naukowców, że żyjemy w zasadzie jako pewien fragment mózgu. Czyli nie ma rąk, nie ma nóg, nie ma oczu, nie ma uszu. Jesteśmy podłączeni kablami w zasadzie, czyli czymś, co przenosi informację elektryczną do jakiegoś supermózgu. Nazwijmy go w uproszczeniu też AI-em. Wiadomo, o co chodzi, tak zwana sztuczna inteligencja, która może się okazać, będzie już tą główną inteligencją. Przewidywania są takie, że w ciągu 5 lat ta tak zwana sztuczna inteligencja będzie od statystycznego Homo sapiens inteligentniejsza kilka milionów razy. Więc oczywiście, jeżeli się zagapimy i to coś będzie mogło nas kontrolować i my w zasadzie nie będziemy musieli już wychodzić z domu, bo wszystko będziemy mieli w telefonie albo wszczepione gdzieś w mózgu, to nasze organizmy będą redukowane, wszystko będzie niepotrzebne. Nie będziemy musieli zapalać ogniska, żeby było ciepło, w związku z tym nie potrzebujemy siekiery, ręki, nie będziemy musieli nic pisać, długopis, ręka niepotrzebne, chodzić i tak dalej, i tak dalej. Wszystko będzie redukowane.
1: Czyli no w obrębie samej myśli, jaźni, świadomości.
2: Tylko ta tak zwana noosfera, czyli ta właśnie sfera myśli i przekazu no, elektrycznego w zasadzie, bo no, trochę biologii oczywiście tam jest, plus impulsy elektryczne, czyli te białka, te tłuszcze, te błony komórkowe, te neurony, cała jakby tkanka mózgowa i co nam będzie wtedy więcej potrzebne. I są takie opracowania książkowe, ja je czytałem swego czasu trochę z przerażeniem, ale no dzisiaj wydaje mi się to rzeczywiście bardziej prawdopodobne. Wtedy wydawało mi się, że to jest absolutny science fiction i w ogóle nieziszczalny taki scenariusz. Dzisiaj myślę, że to się może wydarzyć, że na przykład cała populacja Opola będzie gdzieś w kopalni w Tarnowskich Górach schowana w jakimś jednej sztolni, oczywiście odpowiednio zabezpieczona. Tamte nasze byty będą, tak? Czyli tam będzie Arkadiusz Nowak, Krzysztof Dobrowolski, ale będziemy po prostu kawałkiem grudka, gdzieś podłączonego do jakiegoś superkomputera, który prawdopodobnie będzie, nie wiem, w Dolinie Krzemowej. I co to będzie za życie? Nie będzie można pójść z pieskiem na spacer.
1: A co z radiem Opole? To mnie martwi.
2: Pokryte, nie wiem, kilometrową warstwą kurzu.
1: Katastroficzną wizję roztoczył przed nami w finale pierwszej godziny profesor Arkadiusz Nowak, ale myślę, że się nie damy takim scenariuszom, przynajmniej w tej audycji, która jest poświęcona różnym odkryciom naukowym. Dziękuję za to pierwsze spotkanie. Już po wiadomościach po godzinie 12:00 druga część, której gościem niezmiennie będzie profesor Arkadiusz Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ja się mam nadzieję, że po tej krótkiej przerwie będę nadal nazywał Krzysztof Dobrowolski, tak jak i teraz.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Science bez fikcji. Czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Witamy Państwa w drugiej części naszej audycji. Krzysztof Dobrowolski i profesor Arkadiusz Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W zasadzie botanik, ale ja dodam, że jego zainteresowania, pasje i horyzonty sięgają dużo dalej i szerzej. W pierwszej godzinie naszej audycji mówiliśmy o dokonaniu naszego rodaka, który dostał Nagrodę Nobla za odkrycie mikroRNA. Natomiast pan profesor mi tutaj przygotował ściągę, czyli zawodowy konspekt. Otóż mam informację o wyhodowaniu Archeona Asgard. Tak się nazywa organizm, który znajduje się blisko korzeni złożonego życia. No to, panie profesorze, ile to milionów lat cofniemy się do tego momentu pierwszego?
2: Okazuje się, że właściwie ten czas musimy liczyć już w miliardach lat. To jest znacznie, znacznie wcześniej. Tu też może warto wspomnieć o jeszcze jednym odkryciu, tak zwanego Luki, czyli tego, to z angielskiego jest skrót Last Universal Common Ancestor, czyli ten pierwszy uniwersalny przodek. I ten pierwszy przodek okazuje się, że żył już na Ziemi, czy jego populacja właściwie, bo my samego osobnika nie potrafimy w tej chwili wykryć narzędziami biologii molekularnej, ale potrafimy tymi zegarami molekularnymi cofnąć się, analizując genomy czy strukturę genów współcześnie żyjących organizmów, potrafimy się cofnąć i mniej więcej obliczyć czas, kiedy ten pierwszy przodek żył. To są takie badania, one się nazywają filogenetyczne, polegające na cofaniu się wstecz i budowaniu dendrogramu, który upraszczając tak obrazowo nazywamy drzewem życia. To drzewo życia ma oczywiście mnóstwo rozgałęzień w koronie, ale ma też gdzieś ten główny korzeń palowy sięgający bardzo, bardzo dawno i biorąc pod uwagę, że Ziemia powstała około 4,5 miliarda lat temu, no to spodziewaliśmy się, że może życie no musiało później zdecydowanie, bo przecież tyle przypadków się musiało zdarzyć, tak, że piorun, że strzelił, że tam jakiś był bulion aminokwasów, czy w ogóle związków chemicznych, które spowodowały,
1: temperatura, że ciśnienie, gęstość, cuda nie widzę.
2: Mnóstwo różnych wyjątkowych uwarunkowań, no i stał się ten cud, że połączyły się cząsteczki, stworzyła się błona i nagle to coś potrafiło się replikować i od tego momentu mówimy, że to jest życie.
1: I to jest nasz przodek, którego wyglądu nie potrafimy w ogóle chyba nawet ustalić. Czy są jakieś przypuszczenia albo właśnie to badanie pozwoliło zobrazować, jak wyglądał nasz przodek, czyli taka pierwsza komóreczka białkowa.
2: Ja bym ją nazwał bąbeleczkiem. Bąbeleczkiem. Jedna kluczowa sprawa. On się musiał odgrodzić od reszty świata. No bo jak nie był odgrodzony, to on nie był sobą.
1: Nie, no był taką materią uniwersum.
2: Był zupą, tak, ale to w ogóle nie...
1: Zupą wszechświata.
2: Redaktor Krzysztof Dobrowolski jest dlatego Krzysztofem Dobrowolskim, ponieważ skóra, czyli powiedzmy błona, ogranicza cię w taki sposób, że jesteś rozpoznawalny. Tak, a twoje dzieci są do ciebie podobne, mają trochę podobne.
1: Tak mówią przynajmniej znajomi.
2: To samo ze mną i z każdym innym człowiekiem.
1: Czyli też u ciebie dzieci są podobne do ciebie.
2: W szczególności córa.
1: Gratuluję.
2: Musimy się odgrodzić od zewnętrznego świata, żeby jakoś się umieć określić, uznać, że jesteśmy tą jednostką, tym body. I to się musiało zdarzyć wtedy też. Tylko że oczywiście te kilka substancji, tych kilkadziesiąt cząsteczek, no właściwie trochę więcej, bo za chwilę wrócimy do naszego Archeona i dowiemy się, że on miał już liczbę par zasad, które go konstytuowały genetycznie w milionach, więc to nie było takie zupełnie kilka cząsteczek. One musiały się obłonić, czyli tam musiała być jakaś błona lipidowa od środowiska zewnętrznego oddzielająca to, co było w środku i żyło, czyli w sensie replikowało się, tak? Czyli z jednego bąbelka w cudzysłowie powstawał drugi bąbelek, który był kopią albo bardzo podobnym bąbelkiem niż ten pierwszy.
1: A właśnie, ale od razu cię zapytam, a skąd ten bąbelek, ten pierwszy wiedział, jak przekazać informację, że on się rozmnaża i żeby to, co rozmnoży, przepraszam, że tak pokrętnie mówię, no będzie podobne jednak do tego bąbelka numer jeden.
2: Geniuszem nie jestem, bo tylko geniusz chyba by mógł odpowiedzieć na to pytanie, ale myślę, że on kompletnie nie wiedział. On po prostu robił to automatycznie.
1: Zadawał sobie niepotrzebnych pytań,
2: nie,
1: chłopisko.
2: On po prostu się rozmnażał.
1: Właśnie, chłopisko czy dziewczyna?
2: No to jest bardzo niebezpieczne pytanie, bo prawdopodobnie to był jakiś unisex, czyli coś, co nie miało płci. Płeć została odkryta znacznie później przez przypadkową ewolucję.
1: A to partenogeneza? To na tej zasadzie trochę
2: po prostu
1: jak...
2: takie rozmnażanie wegetatywne, my to dzisiaj nazywamy, tak? No szczególnie my botanicy, bo ona jakby ma odniesienie do roślin. Czyli w momencie, kiedy warunki są stabilne, One mogą być złe, fatalne. To może być 120 stopni temperatura, ale są stabilne, nie zmieniają się. Nie opłaca się inwestować w rozmnażanie płciowe. Rozmnażanie płciowe jest o wiele bardziej obciążające, no wiemy to z naszego życia codziennego, ileż to zachodu, żeby gdzieś tam znaleźć odpowiedniego partnera, żeby potem jakoś mieć potomstwa, potem je spokojnie we dwoje wychować, zabezpieczyć.
1: No to jest przez fachowców nazywane sportem ekstremalnym, najwyższego ryzyka.
2: Tak.
1: Życie rodzinne.
2: Na szczęście ludzie jeszcze nie mają takiego wielkiego problemu, bo mamy tylko dwie płcie, ale są gatunki, które mają tych płci znacznie więcej. No chociaż też są różne opinie na ten temat, także w stosunku do ludzi, że tych płci jest jednak więcej. Co do zasady, w sensie biologicznym, no mamy dwie płcie, a w sensie biologicznym wiele gatunków ma tych płci znacznie więcej. Trudno aż sobie wyobrazić, co tam się musi dziać w tych rodzinach, jeżeli płci na przykład jest na przykład 8, prawda, albo 16, jak u robaków niektórych. W każdym razie, wtedy raczej było bez płci, warunki były stabilne przez długi czas, czyli mogło się przez miliony lat nic nie zmieniać. Ta zmiana klimatu Ziemi, czy w ogóle jakby zmiana w geosferze była tak powolna, że organizmy nie potrzebowały ponosić kosztu rozmnażania płciowego. One się po prostu namnażały wegetatywnie, czyli w cudzysłowie bardzo metodą bąbelkową, którą dzisiaj nazywamy metodą rozmnażania wegetatywnego.
1: Czyli tak pączkowały sobie, pączkowały.
2: Wyobraźmy sobie drożdże, z jednej kuleczki mamy drugą kuleczkę i tak to wyglądało. Oczywiście w środku zachodziły już niezwykle skomplikowane procesy biologiczne, no w szczególności replikacja cząsteczek kwasu dezoksyrybonukleinowego. I w tej okolicy, czyli jesteśmy wciąż na początku w ogóle Ziemi, czyli jesteśmy 4 miliardy lat wstecz, to trudno w ogóle sobie wyobrazić. Wtedy właśnie pojawiły się organizmy, które miały dla nas kapitalne znaczenie w sensie ewolucyjnym, mówię tu o archeonach, które są takie dziwne, bo są i podobne do eukariontów, czyli tych organizmów, którymi my jesteśmy, też tej grupy, w której my się zawieramy, czyli rośliny, zwierzęta, ale też trochę do bakterii. Różne procesy, na przykład brak jądra komórkowego, są związane z bakteriami. I te organizmy myśmy rozpoznali dopiero kilkanaście, dziesiąt może lat temu, tam w końcówce XX wieku, że w ogóle taka domena, to nawet nie jest królestwo organizmów, tylko domena, czyli gigantyczna, bardzo stara, wielka grupa, która dotrwała do naszych czasów, tylko w takich miejscach,

0: Czyli symulowanie procesów, które zachodziły przez te miliardami
1: lat temu, przez miliony lat, prawda? Te przypadkowe zdarzenia, pojedyncze mutacje, które kumulowały się w organizmach w kolejnych pokoleniach, w tych kolejnych bąbelkach, tych liniach rodowodowych, i te kumulacje powodowały, że nagle nabierały nowej cechy. Wtedy, te miliardy lat temu, kiedy właściwie cała Ziemia to były te super gorące źródła, te wielkie, gigantyczne wulkany, ogromne ciśnienia, wysokie temperatury, lub bardzo zresztą niskie, wtedy ewolucja tych archeonów była bardzo szybka, bardzo intensywna, a specjacja, czyli podziały na różne linie rodowodowe, powodowała, że różnorodność tych organizmów była bardzo wysoka. No ale potem Ziemia się zmieniła, Ziemia ostygła, nie one już były królami. One stałyby się, potem były nazwane archeonami, czyli coś, co jest z prastarych czasów, takie jeszcze starsze dinozaury, tylko że rzeczywiście wielkości bakterii. No i te ostatnie odkrycia, dosłownie z ostatnich nastu lat, max pięciu lat, sześciu nawet, wciąż to jest dalej temat bardzo hot, nie bardzo gorący, te ostatnie odkrycia spowodowały, że wreszcie możemy je lepiej rozpoznać, bo nauczyliśmy się ich hodować. Możemy te archeony hodować w warunkach laboratoryjnych. Pierwszy taki archeon został wyhodowany.

0: profesor Arkadiusz Nowak ogłosił w Radiu Opole, że pierwszy archeon został wyhodowany. Archeon to taki pierwszy bąbelek. Bąbelek, który rozpoczął życie na planecie Ziemia. No i teraz chciałem zapytać pana profesora, czy to była najprostsza droga, żeby hodować tego archeona, czyli cofać się tam o miliardy lat, stwarzać warunki niezwykle nieprzyjazne, przynajmniej w naszym dzisiejszym rozumieniu, bo to pewnie albo wysoka, albo niska temperatura, ogromne ciśnienia. A czy przypadkiem nie łatwiej było poszukać tego archeona? Przecież mamy twory, które mają po miliony lat, nie uległy ewolucji, nie zamieniły się w Arkadiusza Nowaka ani Krzysztofa Dobrowolskiego. Natomiast może one gdzieś tam sobie właśnie na dnie morza albo w jakimś wulkaniku przespały te parę miliardów lat i tam sobie z rzemią wystarczyło wziąć łopatkę Indiana Jonesa i wygrzebać je, po czym hej, chodźcie chłopaki do laboratorium, tu mamy wspaniałe warunki, tu wam będzie dobrze jak w niebie.
1: Zacznę od tego, żeby nazwać wreszcie tego naszego kolegę, który prawdopodobnie też jest naszym przodkiem zresztą, bo ma taką nazwę bardzo

0: ładną i dużo mówiącą. Jest to Prometeo Archeum Syntrophicum. Prometeusz tego naszego eukariotycznego życia, Prometeo Archeum, a Syntrophicum, łacińska nazwa, która mówi, że on współżyje jakby, jest syntroficzny, czyli współpracuje w tym życiu z kimś, z czymś. Cała teoria powstania organizmów eukariotycznych polega na tym, że my wiemy, że komórka eukariotyczna, ta, która okazała się ewolucyjnie sprawna, ewolucyjnie dała silne organizmy rozwojowe, które wygrały przyszłość. I w końcu, na samym końcu tej przyszłości dały właśnie Homo sapiens, który w tej chwili rozmawia, dwóch osobników rozmawia ze sobą o tym początku życia. Wracam do pytania. Oczywiście, że tak należało zacząć. Czyli zawsze badacz, biolog, ewolucjonista, genetyk bierze kilofek, łopatkę, coś tam jeszcze takiego, żeby z ziemi wygrzebać coś, co go interesuje i coś, co będzie nowe.
1: I zazwyczaj pod mikroskop. Taki jest przynajmniej stereotypowy schemat tego procesu.
0: Właśnie. I tylko problem polega na tym, że jak pójdziemy tutaj przed Radio Opole i weźmiemy coś z gleby, stawku barlickiego i damy to pod mikroskop, wsadzimy do laboratorium, to możemy to obserwować przez całe miesiące i nic się nie dzieje. Kłopot jest taki, że jak, nie wiem, wejdziemy na Mount Everest i coś przyniesiemy żywego, rzadko się zdarza, ale no akurat coś nowego, gdyby było, bo się osadziło i przeżyło na przykład dwa sezony, to byśmy to chcieli wziąć. Jak zejdziemy do rowu mariańskiego na samo dno i coś weźmiemy tą łopatką, albo wejdziemy do gejzeru i coś znajdziemy żywego i weźmiemy tą łopatką, to niestety zanim dojedziemy do tego mikroskopu, już to będzie nieżywe. A jak będzie nieżywe, to nie da się badać procesów życiowych i przeżyciowych tego organizmu, kiedy on jest trup. Botanicy tacy jak ja, po prostu zrywamy rośliny i je suszymy i wtedy możemy tylko morfologicznie badać, że jest większy, mniejszy, ma owocki okrągłe, czy tam ze skorupką i tak dalej. Natomiast w przypadku badań w ogóle genetycznych, ewolucji, musimy mieć raczej żywy organizm po to, żeby sprawdzić, jak funkcjonuje jego cytoplazma. Na przykład, żeby cytometrię przepływową zrobić, tak? Zobaczyć, czy to jest jakiś, nie wiem, organizm powstały z innych organizmów poprzez hybrydyzację, prawda? Czyli ma podwójny garnitur na przykład chromosomów. Jak chcemy badać w ogóle metabolizm, czy procesy genetyczne tego, czyli podział komórkowy, rozmnażanie tego organizmu. Mało tego, w ogóle funkcjonowanie ścian komórkowych, czy błon komórkowych, w zależności od tego, czy roślina, czy zwierzę. Mnóstwo procesów musimy badać na organizmie przeżyciowym lub kiedy w procesie badawczym on nie przeżywa, ale to kolejne pokolenie musi przeżyć. Na przykład na płytkach mikrobiolodzy, prawda? No muszą te grzyby i bakterie wysiewać na pożywki, a potem je pasażują i utrzymują cały czas te szczepy, ewentualnie zamrażają do minus 176 w ciekłym azocie po to, żeby dało się to odmrozić. Musimy mieć obiekt badawczy, na którym pracujemy. No i jak archeony przywożone były do laboratorium, to już nic się nie dało za bardzo z nimi przebadać. Czyli myśmy wiedzieli, że one istnieją. Od wielu, wielu lat. Po chyba, nie wiem, kilkudziesięciu latach dopiero żeśmy się zorientowali w ogóle, że to nie są bakterie. Że to jest coś, co jest kompletnie innym organizmem, że właśnie ma dużo cech podobnych do eukariotów. Bo najpierw myślałem, że to jakaś taka bakteria malutka, no ale jądro ma komórkowe. Kwas DNA, RNA, to wszystko jest bardzo podobne do organizmów eukariotycznych. No i teraz dochodzę do tej drugiej nazwy, Prometeo Archeum Syntrophicum. Otóż organizmy czy komórki eukariotyczne powstały na zasadzie symbiozy. Po prostu różne jednokomórkowe organizmy tak blisko ze sobą współpracowały, tak się kochały aż na zabój w zasadzie, bo część na przykład to były endopasożyty tych dużych komórek, czyli powiedzmy, że ten nasz praprzodek komórkowy, jeszcze bez jądra, on po prostu jakoś też niekoniecznie chciał tej współpracy, ale ktoś się wgryzł, przedostał się do środka, no i trudno. Na szczęście nie robił dużych szkód i dało się dalej z nim żyć. I tak przez milion razy takich, powiedzmy, przypadków, jeden na milion albo jeden na miliard, okazało się, że ten wewnętrzny symbiont nawet coś nowego daje. Czyli jestem silniejszy, mogę urosnąć większy, szybciej pływam, więcej zjadam. Były korzyści. A jak były korzyści, to oczywiście w tej ewolucji życia na Ziemi wygrywaliśmy kolejne przestrzenie, ci nasi przodkowie cały czas byli coraz bardziej ekspansywni i dominujący w swoich ekosystemach. Tak trafiła do komórek roślinnych na przykład sinica i dzięki temu mamy chloroplasty i dzięki temu w ogóle no, życie na Ziemi istnieje, bo przecież Ziemia jest zielono-niebieska i ta endosymbioza spowodowała, że niektóre komórki potrafiły fotosyntezę przeprowadzić, czyli potrafiły z dwutlenku węgla, z wody stworzyć cukry i nagle się okazało, że całkowicie szata roślinna pokryła ziemię i to są wielowarstwowe, bardzo skomplikowane kompozycyjnie układy i one tak naprawdę są osnową, fundamentem, na którym zbudowaliśmy całą resztę bioróżnorodności, ale też mitochondria też dostały się do środka i stały się takimi energetycznymi, czyli jako osobny organizm zewnętrzny trafiły prawdopodobnie na zasadzie endosymbiozy do komórki tej jeszcze nie eukariotycznej i stały się też takim elementem, który napędza tą komórkę, metabolizm komórki, czyli stały się naszą elektrownią wewnętrzną i tam przemiany ATP, ADP energetyczne powodują, że spalamy cukry właśnie i dzięki temu pozyskujemy energię, która jest nam potrzebna po prostu do życia. No i w ten sam sposób być może właśnie w archeologii stały się na zasadzie endosymbiozy początkiem komórki eukariotycznej. To jest wszystko przedmiotem badań, ale to, że wyhodowano wreszcie archeona i jest on zabezpieczony w laboratoriach, w kolekcjach jakby tych szczepów, które następnie są poddawane różnego rodzaju molekularnym badaniom i biochemicznym badaniom i testom na różne stresy, to jest absolutnie fundament, to jest przełom w badaniach początków życia organizmów eukariotycznych, czyli z jądrem komórkowym na Ziemi, a wiemy, że my do nich należymy, więc z tego powodu jest to dla nas tak ważne i tak ciekawe.

0: Jak mówią Amerykanie, mamy to, czyli naszego pra-pra-pra-pra-przodka, a więc twór, który ma jądro komórkowe, jest archeonem, bardzo ładnie się nazywa i może dać wyobrażenie początku drogi życia na Ziemi. Profesor Arkadiusz Nowak pięknie to opowiedział, brzmi jak jakaś niesamowita baśń, legenda właśnie z krainy mchu i paproci, swoją drogą, to tak trochę trąca. Ale podstawowe pytanie, co nam da ta wiedza, którą uzyskaliśmy po latach, latach, latach badań? No bo tak w zasadzie mógłby sobie ten archeon gdzieś tam w laboratorium w kąciku siedzieć, można mu jakieś medale przypiąć za wytrwałość, za te parę miliardów lat, no i tyle. Znamy cię, prapra-pradziadku, miło nam, ale nic z tobą nie zrobimy. A może jednak?
1: Mchów i paproci bym jeszcze do tego nie mieszał.
0: Za wcześnie?
1: Zdecydowanie za wcześnie. O ile pamiętam, mszaki to jest jakieś 350 milionów lat.
0: Czyli młodziutkie.
1: Jeszcze, ho, ho, ho. Paprocie tym bardziej. Tu mamy rzeczywiście początki życia i wyobraźmy sobie te warunki na Ziemi, które wtedy panowały. Ja nie pamiętam układu kontynentów wtedy, ale prawdopodobnie to były bardzo duże kontynenty, taka Pangea powiedzmy, ogromny superkontynent, ogromnie trudne warunki i tu zaraz dojdziemy do tej przydatności, do tej aplikacyjności. Takie warunki my często nazywamy marsjańskimi. Czyli rzeczywiście super gorąco, a ewentualnie super zimno.
0: Piekło na Ziemi.
1: Piekło na Ziemi, błyskawice, burze, gigantyczne sztormy, ogromne ciśnienia też. No bo rzeczywiście w tych gorących wodach, nagrzanej skorupie ziemskiej, ciśnienia były zupełnie inne i atmosfera była przede wszystkim zupełnie inna. Poziomy tlenu bardzo niskie. Krótko mówiąc, właśnie dlatego mówimy, że to są warunki marsjańskie. No a tak się składa, że właśnie ludzie doszli do wniosku już parę ładnych lat temu, a w tej chwili już to właśnie realizują. Organizujemy się do tej wielkiej wyprawy, do tego skoku na inną planetę. I nie ma w okolicy drugiej Ziemi. Niestety, gdyby była druga Ziemia w odległości takiej do 50 lat przelotu, to pewnie takie badania byłyby tylko i wyłącznie teoretyczne i jako ciekawostka podawane przez pasjonatów botaniki, historii naturalnej Ziemi. Być może byłyby fantastyczne filmy kręcone, science fiction, bo przecież wiadomo, że Jurassic Park i wiele innych filmów, które nas fascynowały i powodowały, że przemysł hollywoodzki rósł po prostu jak ciasto drożdżowe. No a wzięło się to wszystko oczywiście z odkryć paleontologicznych, geologicznych i molekularnych. Ale musimy jednak znaleźć sobie miejsce, no nie na Ziemi właśnie, tylko na czymś podobnym do Ziemi. Dwie planety, które, nasz Księżyc właściwie, tak, Księżyc i planeta, którą na razie wzięliśmy na celownik, no to jest między innymi Mars. I teraz gdyby się okazało, że ta nasza wiedza, znaczy tak się okaże i okazuje, że nasza wiedza o tych organizmach, które ewoluowały w tamtym czasie, my jeszcze nie wiemy dokładnie jak one ewoluowały, ale pewne takie stadia tej ewolucji już poznaliśmy właśnie, te nieeukariotyczne, te już eukariotyczne organizmy, ten prawdopodobny początek tych symbioz i współpracy różnych organizmów jednokomórkowych. Wiemy, jak dzisiaj te organizmy wytrzymują, czyli poznaliśmy, znaczy w tej chwili też będziemy jeszcze bardziej poznawać, jak fizjologia tych organizmów funkcjonuje, no bo jednak mamy do czynienia z organizmem żywym, czyli mamy na przykład białka, które ścinają się, jak wiemy, no bo jajko gotuje każdy, prawda, że ścinają się w temperaturze 60 na przykład stopni Celsjusza, no a tutaj proszę, archeony w Etiopii, czy gdzieś tam na gejzerach Grenlandii żyją sobie spokojnie w temperaturze powyżej 100 stopni, więc wydaje się to po prostu nieprawdopodobne i niemożliwe. Ja ostatnio miałem 38,5, bo jakiś wirus mnie dopadł i myślałem, że jestem trup, że już nie żyję. Co dopiero coś w okolicach setki, prawda? No i teraz pytanie, jak to się może dziać? No przecież to jest niemożliwe teoretycznie. No może się to dziać, wiemy, że organizmy nie zamarzają albo w takich wysokich temperaturach przeżywają dzięki fantastycznym mechanizmom regulacji i napraw, przede wszystkim właśnie kwasów dezoksyrybonukleinowego, rybonukleinowego, czyli ta machineria, która powoduje, że jesteśmy podobni do naszych rodziców, a dzieci nasze podobne są do nas, ta cała machineria, że jesteśmy sobą, no musi być jakoś zabezpieczona. Mówiliśmy ostatnio też o mikroRNA, o tych odkryciach, które powodują, że opanowaliśmy techniki, które pozwalają nam na lepszą regulację ekspresji naszego genomu, naszych genów. No i tu też musimy to poznać. To w tej chwili się dzieje w różnych laboratoriach na świecie. Poznajemy, jaki jest metabolizm, jakie są systemy napraw w takich ekstremalnych warunkach. Bo same ekstremalne warunki, jesteśmy w stanie w laboratoriach odtworzyć. Tylko do tej pory nie mieliśmy obiektu, bo on nam od razu niszczał, tak, zanim go dowieźliśmy do laboratorium. W tej chwili jesteśmy w stanie taką bakterię skutecznie,
0: prawie bakterię.
1: Taką, tak, kuzyna bakterii, czyli archeona, jesteśmy w stanie hodować. I gdyby się okazało, że dzięki Prometeo Archeum, Syntrophicum, poznamy te mechanizmy naprawcze, poznamy sposób, jaki tamto życie miało na przeżywanie w tych ekstremalnie trudnych warunkach, no to jesteśmy znacznie bliżej zdobycia Marsa, czy w ogóle przeniesienia się na tego typu planety, które mają inne warunki, bardziej ekstremalne niż warunki na Ziemi. To samo zresztą a propos mszaków, o których wspomniałaś na początku, to samo dotyczy mszaków właśnie. To archeony oczywiście tak, to są w tych super ekstremalnych warunkach żyjące, ale to jest jakby część tylko tych nowych naszych lądów, ale druga część to są te miejsca, które no aż tak ekstremalnych warunków nie mają, ale wciąż mają o wiele niższe ciśnienie, bo na Marsie jest kilkakrotnie niższe niż na Ziemi, mają wciąż o wiele bardziej ekstremalne temperatury. No i okazuje się, że właśnie mszaki są znakomite tutaj, jeżeli chodzi o obiekt badawczy, bo one przeżywają w takich warunkach i w przeciwieństwie do archeonów produkują tlen. I gdyby się udało uzyskać wielkie pokrywy mszyste, mszaki, niektóre gatunki mchów mają nawet do pół metra wysokości. To nie są takie maleńkie, jak to widzimy tutaj gdzieś na chodnikach wokół Radia Opole, w brukach. To są na przykład, no nie wiem, Ortotrichum, tak, czy Syntrichie, czy Schistidia, czy wiele innych, Polia na przykład, czy Tortula muralis na murkach, występujące malutkie organizmy, ale całkiem spore organizmy, te listki i ta cała architektura zieleni tam jest bardzo rozbudowana, bogata. Efekt jest taki, że możemy spróbować też korzystając z tych organizmów, które przyszły no miliard lat albo jeszcze więcej niż miliard lat po archeonach, czyli mszakach, zagospodarować się lepiej na takich nowych planetach. Mi się te pomysły wydawały kompletnie takie odjechane niemalże, bardzo takie fantasmagoryczne, ale po tych ostatnich wyprawach, po tym jak się dowiedziałem, że wiele grantów NASA na przykład finansuje, one dokładnie dotyczą archeonów i mszaków. Więc widzę, że jest ferment w środowisku naukowym, liczba publikacji z tej astrobiologii na przykład rośnie wykładniczo do góry, jest wiele nowych żurnali, które publikują wyniki badań naukowych. Także wydaje mi się, że mimo, że mamy media, że mamy AI, jakoś tak, ale jakoś wciąż tutaj, szczególnie na Opolszczyźnie i w okolicy mojego miejsca zamieszkania, tak trochę stąpamy po twardej ziemi. Rzadko kto z nas patrzy w gwiazdy. Moim zdaniem warto patrzeć w gwiazdy, bo ten scenariusz jest coraz bardziej prawdopodobny. Może niekoniecznie na nowych gwiazdach, ale na nowych planetach prawdopodobnie zaszczepimy życie i najpierw przed człowiekiem to muszą być bakterie, archeony, być może mszaki, w końcu być może rośliny naczyniowe i my swobodnie żyjący, ale na to jeszcze trzeba wielu, wielu pokoleń.
0: No tak sobie pomyślałem, jeżeli miałby to przebiegać w takim tempie jak na Ziemi, no to nasz gatunek wcześniej się skończy, bo tak mu jeszcze tak parę milionów tam mniej więcej przewidujesz bycia na Ziemi, zanim tam, już nie mówię lasy, ale przynajmniej jakieś połacie mchów się rozrosną i paproci i tak będziemy spoglądać daleko, daleko na tę czerwoną planetę i mówić, dobra, tu się życie kończy, trzeba tam przenieść te mchy, a gdzie tam jeszcze do kukurydzy, czy ziemniaków, albo podobnych innych pożytecznych roślin.
1: To tutaj podam takie przykłady. Otóż ludzie dawno temu niechcący spowodowali, że powstawały nowe gatunki w ciągu, powiedzmy, no trochę strzelam w tej chwili, 5 do 10 tysięcy lat. Mówię tutaj o Archeopheta antropogena, czyli gatunkach, które powstały poprzez to, że myśmy działali w jakiś sposób rytmiczny, uregulowany i stabilny. I nagle z gatunków, które były na przykład na murawach, a przypadkiem trafiły do łanu zboża, gdzieś tam w okolicach Mezopotamii, tak, w tym żyznym półksiężycu, a my uprawą, czyli orką, zbiorem, zaczęliśmy działać na ten ekosystem, no akurat zbiorowisko segetalne, roślin polnych i gatunku uprawowego. I nagle się okazało, że te gatunki, które tam trafiły, te osobniki, które tam trafiły, tych gatunków murawowych, zaczęły się dopasowywać do tego wszystkiego, do rytmu, do wysokości, do falowania innego tego łanu traworoślowego. I w ciągu no nie więcej niż 10 tysięcy, bo tyle trwa uprawa, znane historycznie 10-12 tysięcy maksymalnie, nagle się okazało, że stworzyliśmy nowe gatunki, mają taką inną morfologię, mają takie cechy, których ich antenaci nie mieli. Na przykład konkol nasz znany polny, tak, który występuje na Opolszczyźnie dość często, jeszcze wciąż na szczęście, mimo odchwaszczania, on już nie potrafi wysypać nasion. No, podstawowa rzecz została zaburzona, czyli rozmnażanie generatywne. Każdy organizm kombinuje jak może, żeby jak najdalej, jak najwięcej tych nasion wysłać w świat. A konkol kompletnie się w tym stracił. Nie, nawet jak ta torebka z nasionami jest otwarta już maksymalnie i przewrócimy ją do góry nogami, próbujemy wytrzepywać, nic nie wyleci. On potrzebuje młócki, on potrzebuje cepa, bo on chce być tak samo jak pszenica dookoła, czy jak właśnie żyto w tym wypadku najczęściej.
0: Rozleniwił się.
1: Kompletnie się rozleniwił. I to trwało 10 tysięcy lat. Ale to jest znacznie szybciej niż naturalne doprowadzenie do powstania nowego gatunku, bo nowy gatunek tak zupełnie naturalnie to jest powiedzmy milion lat. Myślę, że wracając do pytania, myślę, że w sposób wspomagany, nieprzypadkowy, tak jak jeśli chodzi o te chwasty, te antropofyty, antropogena, te gatunki, które jakby wyhodowaliśmy na nowo w łanach zbóż uprawianych od 10 tysięcy lat. Tym razem to będzie znacznie szybszy proces, bo opanowaliśmy właśnie inżynierię genetyczną, opracowaliśmy mechanizmy, które powodują powstanie nowego życia. To my będziemy krzyżować, tworzyć chimery, wspomagać hybrydyzację, przenosić fragmenty genów. Będziemy mogli takie modelowe gatunki, które są najlepsze, jeszcze zboostować, jak to się mówi teraz nieładnie, czyli jeszcze przyspieszyć, jeszcze udoskonalić i to one będą zasiedlały Marsa. Więc myślę, Krzysztofie, że może nie my, ale nasze dzieci już na pewno dożyją tego momentu, że będziemy mieli gotowe zestawy do zaszczepienia życia na takich planetach jak Mars.
0: I przyszła mi do głowy piosenka, fragment tekstu Człowiek jak stwórca nieobliczalny.
1: Uwielbiam humanistów i tego typu dygresje. Mam też kilka różnych fragmentów, które mówią o cudzie bioróżnorodności, o cudzie zróżnicowania życia na Ziemi, w ogóle o cudzie życia w sposób przepiękny, a największe, najwspanialsze fragmenty są nawet zawarte w naszym Panu Tadeuszu. Mówią cały czas o rajskim ogrodzie, o tym nieprawdopodobnym skomplikowaniu życia na Ziemi i jednocześnie mówią o tym, że my ludzie musimy się o tą przyrodę troszczyć.
0: I niech to będzie najlepszą puentą naszego dzisiejszego spotkania z profesorem Arkadiuszem Nowakiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: A Państwu życzę interesujących, bezkresnych przemyśleń, a nawet marzeń, jak tu sobie zrobić na przykład ogródek, działkę rekreacyjną na Marsie. Ale to jeszcze za parę lat. Do usłyszenia. Krzysztof Dobrowolski.
2: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Dzień dobry, Marzena Śmierciak, witam w programie i zapraszam do godziny 15. O czym dziś będziemy rozprawiać przez te dwie godziny? Zaczniemy od zaburzeń przetwarzania słuchowego. Są bowiem takie sytuacje, kiedy pacjent słyszy, ale nie rozumie, co dokładnie słyszy. Może mieć też problem z zapamiętaniem i ze zrozumieniem całego słyszanego komunikatu. Słyszy tylko jego część. Jak rozpoznać zaburzenie przetwarzania słuchowego i nie pomylić ich na przykład z niedosłuchem? Na czym polega terapia takiego pacjenta? O tym wszystkim już za chwilę będę rozmawiać z logopedką, neurologopedką, pedagogzką Beatą Soberą-Baron. W drugiej części audycji skupimy się na duchowości w medycynie. Tego tematu jeszcze nie poruszałam. Choroba może bowiem rodzić pytania, nad którymi żyjąc w biegu, wcześniej się nie pochylaliśmy. Pytania o sens życia, o sens cierpienia, o wartości. Istotna w procesie leczenia może być też nadzieja. Czego w tym kontekście potrzebuje pacjent? Czy we współczesnej medycynie jest miejsce na duchowość? Do jakiego rodzaju refleksji skłania nas choroba? Naszym gościem po 14 będzie pielęgniarka dr Ewa Radwańska z Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim. Zapraszam.
0: Zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Dołączyła do mnie Beata Sobera-Baron, zapowiadana kilka chwil temu. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: To logopedka, neurologopedka, pedagog, właścicielka kliniki Clear of Opolu i przedszkola Niebieski Domek. I tak jak też zapowiadałam kilka chwil temu, z naszą gościnią będziemy rozmawiać o zaburzeniach przetwarzania słuchowego, czyli o takich sytuacjach, kiedy my słyszymy, nie mamy żadnego problemu z naszym słuchem, ale kompletnie nie rozumiemy albo częściowo nie rozumiemy tego, co słyszymy. Dlaczego tak się dzieje? Z czego to wynika? O to będę pytać naszą specjalistkę. To może od razu przejdźmy do konkretów, czym są zaburzenia przetwarzania słuchowego. Czy tak jak to przedstawiłam w ten najprostszy sposób, to tak właśnie jest?
2: Tak, tak właśnie jest. To są te sytuacje, w których my tak naprawdę słyszymy, a nie słuchamy. Czyli rzeczywiście ucho działa prawidłowo, i od strony takiej fizjologicznej, anatomicznej nie ma się do czego przyczepić, czyli jeśli nas bada wyłącznie audiolog i mamy wszystkie atestowane badania słuchu i takie obiektywne badania słuchu i one nam wychodzą prawidłowo, a nasze dziecko czy dorosła osoba zachowuje się tak, jakby gdzieś była obok tych dźwięków i nie do końca przyswajała to, co się dzieje dźwiękowo dookoła niej, to właśnie są te wszystkie zaburzenia przetwarzania słuchowego.
1: Czyli takie sytuacje, kiedy dziecko na przykład nie reaguje na nasze komendy, niekoniecznie mogą świadczyć o tym, że dziecko jest niegrzeczne, nie słucha, tylko może ono nie rozumie z jakichś względów tego, co my mówimy.
2: Tak, czyli na etapie mózgowym ten bodziec słuchowy nie jest odpowiednio przetwarzany. I to znowu, to jest bardzo taki szeroki worek, czyli może być problem z samym dekodowaniem, z zbieraniem śladów pamięciowych, może być problem z różnicowaniem dźwięku, czyli na przykład dziecko potrafi powiedzieć, że coś słyszało i na przykład określić intensywność, czy to było ciche, czy to było głośne, ale już nam nie powie konkretnie, jaki to był dźwięk. I do tego stopnia te zaburzenia przetwarzania słuchowego mogą być takie bardzo mieszające w tym procesie słuchowym, że to mogą być tak głębokie zaburzenia, że dziecko może nie odróżniać dźwięku gwizdania od mowy. Więc tutaj jakby w ogóle może nie wyłapywać tych dźwięków mowy i nie identyfikować ich jako jakieś takie próby komunikacyjne.
1: I nie mówimy o sytuacjach, kiedy jest na przykład hałas i coś próbujemy powiedzieć w tym hałasie, harmiderze do dziecka, no bo to trochę naturalne, że w hałasie mamy utrudniony odbiór komunikatów.
2: Tak, jest inaczej, chociaż takie badania też się prowadzi. To znaczy, jeśli prowadzimy diagnozę zaburzeń przetwarzania słuchowego, to odbieranie mowy w hałasie jest jednym z takich testów. Mhm. Czyli my specjalnie wrzucamy tam do tego testu takie dystraktory, które mają nam pokazać, czy to dziecko mimo tego, że będzie się znajdowało w klasie, będzie się znajdowało w grupie przedszkolnej, będzie potrafiło odróżnić komunikat, który jest kierowany do grupy czy do niego indywidualnie. Bo jakby zdrowe dziecko, które nie ma żadnych trudności w tym zakresie, mimo drobnych hałasów, będzie sobie odróżniało te dźwięki mowy, a tym bardziej komunikat kierowany na przykład rozpoczęty imieniem tego konkretnego dziecka.
1: Mhm. Albo po powtórzeniu zrozumie komunikat.
2: Dokładnie, tak?
1: Mhm. Tak,
2: że jeśli ktoś coś powie po raz pierwszy, nauczyciel, nawet nie podnosząc głosu, ale już zwróci na siebie uwagę i rzeczywiście powtórzy to raz jeszcze, kiedy ten hałas troszeczkę się zmniejszy, to wtedy powinno to dziecko prawidłowo odczytać ten komunikat. Jeśli tak się nie dzieje, to już nam powinno dać coś do myślenia. Oczywiście w pierwszej kolejności my wykluczamy wady słuchu. Czyli jeśli tak się dzieje, no to na pierwsze nasze podejrzenie pada na narząd słuchu właśnie.
1: No i słusznie. Więc, też,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, słusznie, bo chcąc diagnozować dziecko pod kątem przetwarzania słuchowego, zaburzeń przetwarzania słuchowego, to przede wszystkim i tak musimy udać się do tego audiologa i wykluczyć wady słuchu po prostu. Czyli na każdym etapie ta wada słuchu może się pojawić przewodzeniowo, to może być nerw słuchowy i tak dalej, więc to będą różne badania słuchu. Zwykła audiometria tonalna też nam nie wyklucza wszystkich wad słuchu, prawda? Więc tutaj muszą być na pewno pogłębione badania słuchu i tutaj audiolog będzie decydował o tym, na jakie konkretne badania to dziecko kierować i dopiero później prowadzi się taką dalszą diagnostykę.
1: O tę diagnostykę będę jeszcze pytać, a czy te zaburzenia przetwarzania słuchowego, one mogą dotyczyć dorosłych pacjentów?
2: Mogą też dotyczyć dorosłych pacjentów i to jest też tak, że mózg nie uczy się tego na zawsze. Czyli jeśli my mamy do czynienia ze starszą osobą, która powoli traci słuch, ze względów takich fizjologicznych już, to za tym też idzie przetwarzanie. Czyli dźwięki, które do tej pory nie stanowiły problemu, nawet jeśli my tej osobie starszej po 5-3 latach już, bo zauważymy, że już jest znaczący ten ubytek słuchu, damy aparat słuchowy i ta osoba nie będzie odpowiednio ćwiczyć, odpowiedniej ilości godzin w tym aparacie spędzać, to też będzie rzutowało na przetwarzanie tych dźwięków. W związku z tym zwykły taki ruch uliczny, czyli jeżdżące samochody, mogą już na tyle być rozpraszające, że nie będziemy słyszeć osoby obok nas albo nie będziemy umieli różnicować już tej mowy. Także tutaj też ta fizjologia też będzie wpływała na przetwarzanie słuchowe, czyli tak też się dzieje. Na pewno każda wada słuchu będzie generowała też problem z przetwarzaniem słuchowym i żaden aparat nie jest taką protezą, która bez ćwiczeń nam to po prostu załatwi, że damy aparat i już.
1: Zwłaszcza, że ten dźwięk jest też inny w aparatach słuchowych.
2: Tak, chociaż teraz są takie aparaty, że wiadomo, że możemy te częstotliwości sobie mocno modyfikować, wiele razy nastrajać te aparaty, ale to jest tak, że jeśli odpowiednią ilość czasu ten pacjent, uczeń, dziecko, dorosły w nim nie spędza, to nam nie załatwia sprawy, bo mózg musi mieć czas na nauczenie się przetwarzania tych dźwięków właśnie w tym konkretnym już aparacie. Dlatego to będzie dotyczyło też osób dorosłych, ale w inny sposób, czyli raczej jako następstwo właśnie utraty słuchu fizycznego i w następstwie też to przetwarzanie może być wtórnie zaburzone. Czyli trochę inaczej niż ta sytuacja, o której mówimy z dziećmi, że dziecko rodzi się i ma prawidłowy słuch fizyczny, fizjologiczny, ale przetwarzanie jest zaburzone.
1: No właśnie, a skąd się biorą tego rodzaju zaburzenia u dzieci? No to skupmy się na dzieciach.
2: Tak naprawdę znowu tutaj etiologia może być różna. Dużej grupy wcześniaków to będzie na pewno dotyczyło, takie zaburzenia przetwarzania słuchowego, czyli mimo tego, że wada słuchu nie zostanie wykryta i nic fizycznie się nie dzieje, bo to się sprawdza już u tych wcześniaków od początku, one są pod opieką audiologa z reguły, to jest duża grupa dzieci, które właśnie mają tego typu problemy. Jeśli chodzi o takie mikrouszkodzenia układu nerwowego, których też niestety nie zawsze jesteśmy w stanie zobaczyć w neuroobrazowaniu, że w danym obszarze po prostu, nie wiem, jest jakieś małe wodniaki na przykład, albo małe krwotoki takie.
1: Jakieś mikrouszkodzenia, tak?
2: Mikrouszkodzenia mózgu, tak. I czasem jesteśmy to w stanie zobaczyć, czasem nie. Musimy też pamiętać o tym, że wszystkie obszary związane z odbiorem i nadawaniem mowy, my mamy je określone w neurologopedii, że to jest obszar okolicy styku skroniowo-ciemieniowo-potylicznego, jest obszar Warnkego i tak dalej, ale oprócz tych obszarów w samej komunikacji, kodowaniu i dekodowaniu, specyficznie u różnych jednostek mogą brać jeszcze udział różne inne obszary. Dlatego my nie jesteśmy w stanie często nawet w neuroobrazowaniu dokładnie stwierdzić, że no w obszarze mowy nie jest nic uszkodzone, w obszarze słuchu nie jest nic uszkodzone, a i tak mamy objaw właśnie związany z zaburzeniem przetwarzania. Dlatego one są ciężkie do diagnostyki.
1: Teraz żyjemy w takich czasach, że jest bardzo dużo informacji wokół nas, tych bodźców dźwiękowych, takie szybkie czasy. Dzieci też oglądają od małego takie bardzo szybko dziejące się bajki. Czy to może też obciążać umysł dziecka i wpływać na zaburzenie przetwarzania słuchowego?
2: Tak, na pewno. Na pewno u osób, które mają już pewien rodzaj takiej podatności i trudności, to te zaburzenia będą się pogłębiać, ale też u osób, które no nie mają takiego dużego potencjału na te zaburzenia, na prezentowanie takich trudności. Sama ekspozycja na intensywne bodźce w krótkim czasie, takie słuchowe, będzie powodowała mniejszą taką wrażliwość słuchową i mniejsze zdolności nasłuchiwania, wysłuchiwania mowy, dźwięków, izolowania tych dźwięków i tak dalej. My też pamiętajmy o tym, że mowa, słuchanie też jest nieodłączne od wzroku u nas i my często słuchając wspomagamy się też odczytywaniem mowy z ruchu warg i jeśli to jest zaburzone, czyli na przykład oglądamy sobie bajki obcojęzyczne i to, co na ustach tych bohaterów nie zgadza się z tym, co słyszymy, bo jest dubbing, więc w ogóle to się nie zgadza, to nie zachodzi też proces uczenia się tak, jak my sobie myślimy, że dziecko słuchając tych bajek uczy się nowych słów, uczy się mowy. Wcale nie, bo najczęściej to w ogóle jest ze sobą nie współgra, więc nie pomaga nam w tym procesie uczenia się tej mowy i odbierania tych bodźców. Dlatego z reguły duża ilość tych bodźców będzie wpływała no, negatywnie po prostu.
3: A rzeczywiście, takie mamy czasy, że od najmłodszych lat jesteśmy poddawani tym różnym bodźcom, tak? Dzieci dostają bardzo wcześnie już telefony. Samo zaburzenie koncentracji może mieć potem wpływ właśnie na to, w jaki sposób dzieci reagują na komunikaty. Może to nie będzie od razu zaburzenie przetwarzania słuchowego, ale to może mieć związek z pogorszeniem skupienia uwagi, koncentracji.
2: Tak, tak. Koncentracji właśnie takiej na bodźcach słuchowych. I rzeczywiście nie od razu to będziemy nazywać zaburzeniem, ale będzie taki obniżony potencjał, co w przyszłości będzie na pewno skutkowało też problemami w nauce czytania i pisania. Jeśli mówimy o takich malutkich dzieciach, które są na etapie właśnie takiego uczenia się tego, to tutaj zdecydowanie wszystkie te bodźce takie szybkie, towarzyszące będą nam ten proces uczenia się opóźniać, wydłużać albo zaburzać właśnie w konsekwencji takich działań. Także bardzo ważne, żeby nie zaczynać za wcześnie.
3: Ze mną w studiu Beata Sobera-Baron, logopedka, neurologopedka, pedagog, właścicielka kliniki Kliro w Opolu i przedszkola Niebieski Domek. Proszę z nami pozostać, rozmawiamy o zaburzeniach przetwarzania słuchowego. I go back to the roots of my youth sometimes.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Naprzeciwko mnie Beata Sobera-Baron, logopedka, neurologopedka, pedagog, z którą rozmawiamy na temat zaburzeń przetwarzania słuchowego. Dotyczą one dzieci, mogą dotykać też osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, na przykład z wadami słuchu, które się pojawiają wraz z wiekiem. Jakie są symptomy tego, że dziecko ma zaburzone przetwarzanie słuchowe, że w niewłaściwy sposób odbiera te informacje słuchowe, które docierają, albo że odbiera je jakoś wybiórczo? Co powinno zwrócić naszą uwagę? Podałam na samym początku taki przykład, że ja mówię, a dziecko nie słucha, nie reaguje, nie wykonuje moich poleceń. To jest jeden z takich symptomów. Coś jeszcze?
2: Tak, ale kolejnym może być to, że przy dłuższych naszych prośbach, wypowiedziach, poleceniach dziecko na przykład realizuje tylko pierwszą część tego polecenia albo tylko ostatnią część, czyli nie jest w stanie, jakby długość tej uwagi słuchowej nie jest odpowiednia do wieku. My dajemy dziecku polecenie nawet takie dwuczłonowe, czyli nie wiem, podejść do szafy, wyciągnij książkę i dziecko zatrzymuje się na pierwszej części, czyli podchodzi do szafy. I czasem dopytuje, co ma zrobić dalej, a czasem zachowuje się tak, jakby tej drugiej części polecenia w ogóle nie było i zastanawia się, co to za bezsensowne polecenie właśnie dostało. Czyli nie zawsze to jest tak, że dziecko się zachowuje, jakby nie słyszało nas, tylko czasem na przykład będzie właśnie ten objaw z tym skróconym czasem tej uwagi słuchowej, czyli dziecko nie jest w stanie zareagować odpowiednio, zapamiętać odpowiedniej długości poleceń, czy pytań, czy próśb.
1: Mhm. No i właśnie, tutaj jest taka zagadka dla terapeuty, czy to jest zaburzenie przetwarzania słuchowego, czy to jest jakieś zaburzenie po prostu koncentracji, że dziecko się gdzieś tam wyłączyło, że na przykład jest nadpobudliwe, może ma... nie wiem, czy jest już taka diagnoza już postawiona na takim etapie u terapeuty, czy do ona dopiero padnie, że na przykład terapeuta szuka, czy to ADHD, czy to zaburzenie przetwarzania słuchowego.
2: I rzeczywiście jest duży problem diagnostyczny i często się z tym problemem spotykamy. I tutaj, jeśli są wprawni pedagodzy, nauczyciele przedszkola, nauczyciele wychowania przedszkolnego, to oni naprawdę potrafią świetnie wyłapać te osoby, bo obserwują to dziecko nie tak, jak my mamy dziecko jako neurologopedzi na diagnozie. To jest jedno spotkanie, ono jest właściwie dotyczy wywiadu z rodzicem tego dziecka, drugie spotkanie takie diagnostyczne z dzieckiem i często przy wykorzystaniu już jakiegoś sprzętu, to rzeczywiście jest trochę mało, chociaż no, wykorzystuje się do tego specjalistyczne takie testy właśnie rozdzielnousznego słyszenia, rozpoznawania mowy w szumie, odbierania odpowiednio różnego natężenia dźwięku i tak dalej, więc te testy są tak skonstruowane, żeby to wyłapać, ale tutaj pierwszy sygnał już często jest w stanie nam dać właśnie nauczyciel wychowania przedszkolnego, który obserwuje dziecko i takie reakcje codzienne i jest w stanie powiedzieć, że to dziecko nie zachowuje się jak dziecko nadpobudliwe psychoruchowo, a jednak ma problem z wykonywaniem poleceń i często te dzieci są opisywane jako takie, które znają zasady panujące w grupie, ale na przykład ich nie stosują albo nie stosują się do poleceń. I nauczyciel jest w stanie rzeczywiście takie rzeczy wyłapać i później skierować na taką pogłębioną diagnostykę. Często są te dzieci mylone z dziećmi niegrzecznymi, z dziećmi właśnie z ADHD.
1: A jak często w ogóle pojawia się ten problem? Czy nauczyciele wiedzą, że mogą występować u dzieci zaburzenia przetwarzania słuchowego? No, nauczyciele teraz w szkołach, w przedszkolach są wręcz, kolokwialnie powiem, zasypywani, tak, orzeczeniami. Na ile to zjawisko występuje, to zaburzenie?
2: Tutaj, jeśli chodzi o badania, to nie będę tutaj żadnymi procentami rzucała, dlatego że często po to, żeby dziecko mogło rzeczywiście realną pomoc uzyskać, to mogłoby dostać orzeczenie, bo zaburzenia przetwarzania słuchowego nie determinują wydania orzeczenia. Nie należy się tym dzieciom to orzeczenie. W tej chwili, jeśli to jest podciągnięte pod wady słuchu, czyli jeśli ten audiolog widzi, że w tych innych testach dziecko wypada słabo, to mimo, że to badanie słuchu fizycznego wyszło prawidłowe, to jest w stanie opisać to jako niedosłuch funkcjonalny, próbują to jakoś obejść lekarze, żeby rzeczywiście to dziecko mogło uzyskać taką realną pomoc, pracę logopedyczną jeden na jeden, bo tylko taka w tym przypadku ma sens. Dlatego te dane takie statystyczne, one będą troszeczkę zaburzone, dlatego że te dzieci często właśnie udaje się im uzyskać orzeczenie. Na same zaburzenia przetwarzania słuchowego niestety orzeczenie się nie należy. Orzeczenie w tej chwili według naszych oświatowych możliwości należy się na wadę słuchu, wadę wzroku, niepełnosprawność niesprawność intelektualną i spektrum autyzmu i niedostosowanie społeczne. I jeszcze niepełnosprawność ruchową, w tym afazję. Czasem się tutaj próbuje podciągać właśnie zaburzenia przetwarzania słuchowego jako rodzaj właśnie afazji. A tutaj może mamy za mało czasu, żeby rozwikływać różnice pomiędzy. Chodzi o taki rodzaj afazji wrodzonej, dziecięcej, bo rzeczywiście część objawów się nam pokrywa. Mhm. Więc statystycznie tutaj niestety nie pomogę, ale no jest to na pewno mniejszy odsetek niż dzieci z wadami wymowy, bo tutaj mówimy o około nawet 30% dzieci przedszkolnych. Nawet w niektórych placówkach się rejestruje do 50% dzieci z wadami wymowy. Tutaj na pewno to nie jest tak duży procent, ale nawet myślę, że między 5 a 10% to będą tego rzędu przedziały, jeśli chodzi o zaburzenie przetwarzania słuchowego.
1: Mhm. Całkiem sporo. I jeszcze do tego dochodzą są zaburzenia koncentracji z racji tego, w jakim środowisku dziecko funkcjonuje. A jakie są konsekwencje funkcjonowania z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, ale nieleczonymi, kiedy nie ma prowadzonej terapii? Mhm. I jakie to może potem kolejne zaburzenia sprowokować?
2: Właśnie dlatego często w orzecznictwie podciąga się to jednak pod wadze słuchu, że te konsekwencje są często niestety bardzo podobne, a nawet często większe, dlatego że tutaj po założeniu aparatu, jeśli mamy do czynienia z fizycznym uszkodzeniem słuchu czy wadą słuchu, to po założeniu aparatu, jeśli jest prowadzona terapia, to jakby widzimy te postępy, obserwujemy je i to dziecko funkcjonuje coraz lepiej. W zaburzeniu przetwarzania słuchowego my nie jesteśmy w stanie zastosować żadnego implantu, żadnego przetwornika, który w mózgu będzie odpowiednio dekodował, kodował nam te dźwięki. W związku z tym bardzo intensywna terapia jest tym dzieciom potrzebna, a często konsekwencje są takie jak u dzieci z wadami słuchu. Teraz proszę sobie wyobrazić, że my uczymy się tej mowy tak przy okazji, właśnie siedząc z kimś na korytarzu, słuchając nawet czyichś rozmów, gdzieś w autobusie, gdzieś w sklepie, gdzieś mimochodem jakby zapamiętujemy słowa z kontekstu, z sytuacji. Poza tym dzieci od drugiego roku życia z reguły intensywnie zadają pytania o wszystko. Dzieci, które mają zaburzone przetwarzanie słuchowe, często mają ten etap pominięty. Czyli podobnie będzie jak u dzieci z wadą słuchu. Są troszeczkę wyizolowane tak dźwiękowo, więc te konsekwencje są bardzo podobne. Czyli później się rozwija mowa z reguły i różne te kompetencje związane z rozwojem mowy, czyli później pojawianie się rozumienia synonimów, rozumienia związków frazeologicznych i tak dalej, to ono pojawia się dopiero po terapii. Nie pojawia się często samoistnie u tych dzieci, więc konsekwencje potrafią być bardzo poważne. Włącznie z tymi właśnie dotyczącymi nauki czytania i pisania. I też pamiętajmy, że to są dzieci w normie intelektualnej, a mimo tego nie są w stanie po prostu przez to, że analiza synteza słuchowa w tej sytuacji jest zaburzona, czyli rozbieranie słowa na części, później składanie sylab w słowo, składanie głosek w słowo, to będą te rzeczy, które będą u tych dzieci pojawiały się dużo, dużo później po intensywnej terapii.
1: To tak jakby te dzieci żyły w jakimś obcym kraju, tak? I nie rozumiały dookoła ludzi, którzy są, albo rozumieli tylko pojedyncze słowa, bo ten poziom językowy jest trochę inny, tak?
2: Tak, tak i dokładnie, to jest bardzo dobre porównanie, tak myślę, dla rodziców. Rzeczywiście, no nie jest takie jeden do jeden pasujące, ale bardzo dobre porównanie, dlatego że jeśli prowadzi się terapię dzieci z zaburzonym przetwarzaniem słuchowym, to często uczy się tego języka polskiego tak jak języka obcego, bo my musimy rozpoczynać terapię od rzeczownika, tak żeby jakby zakotwiczyć temowe dobrze. Potem przechodzimy do czasowników, czyli nazywania czynności. Potem to łączymy w dłuższe wypowiedzi i tak dalej, i tak dalej. Więc trochę to wygląda jak taka nauka języka obcego dla dziecka, które ma zaburzone przetwarzanie słuchowe. Oczywiście możemy mówić o różnych poziomach. Ja tutaj mówię o takich sytuacjach, w których te dzieci samoistnie nawet mają problem z rozpoczęciem mówienia, tak? Że jakby wchodzą bardzo późno w ten etap mówienia.
1: No właśnie o to chciałam też zapytać, bo cały czas mówimy o tych dźwiękach, które docierają do dziecka, a w jaki sposób wygląda komunikacja dzieci z zaburzeniami słuchowymi?
2: Różnie. W związku z tym, że my możemy mieć to w różny sposób zaburzone. Czyli tak jak mówię, może być tak, że dziecko, mimo że słyszy i niskie, i wysokie tony, i to jest potwierdzone badaniem audiologicznym, to mózg na przykład rejestruje same niskie tony. Na przykład wszystkie te głoski syzy, cydzy, sizi, cidzi, wyfy nie są przez mózg odpowiednio dekodowane. W związku z tym na przykład dziecko nam samoistnie rozwija mowę samogłoskową. Ale mogą trafić się dzieci z tym samym zaburzeniem, które od tej strony będą sobie świetnie radziły, ale będą miały właśnie większy problem z tą pamięcią słuchową i rozpoznawaniem mowy, kiedy się pojawi jakikolwiek dystraktor. Więc tutaj ta mowa się pojawi, nawet często o czasie, czyli jeśli dziecko ma prawidłowe warunki, jest pierwszym dzieckiem w domu, rodzice nie zagłuszają mu tam żadnym radiem, telewizorem tej codzienności, to wtedy ten początek może być całkiem prawidłowy, a dopiero później pojawią się trudności, kiedy się zmienia to otoczenie, albo właśnie kiedy pojawia się dzielenie na sylaby, łączenie sylab, czyli te ćwiczenia wprowadzające do nauki czytania i pisania.
1: Czyli dzieci na przykład mogą nie używać pewnych głosek, które są dla nich niezrozumiałe, tak?
2: Tak, bo po prostu na etapie dekodowania nie słyszą tego dźwięku prawidłowo.
1: Chociaż słyszą.
2: Chociaż słyszą fizycznie, ale jakby nie jest przez mózg prawidłowo identyfikowany, w związku z tym no, nie może być nadawany. W myśl zasady jest takie prawo Tomatisa, że nie mogę wydawać z siebie dźwięku, którego nie usłyszę. No i jest to dosyć logiczne, bardzo tak. proste prawo, że jeśli ja czegoś nie zidentyfikuję, to nie jestem w stanie wytworzyć takiego dźwięku o takiej, o danej częstotliwości.
1: Niesamowite, bo cały czas mówimy o sytuacji, kiedy ten dźwięk dociera, bo w przypadku dzieci z wadą słuchu ten dźwięk nie dociera.
2: Tak.
1: Bo jest taka częstotliwość, że ucho nie jest w stanie tego fizycznie usłyszeć, ale tutaj mówimy o sytuacji, kiedy to dziecko słyszy ten dźwięk, ale mimo wszystko nie odczytuje.
2: Tak, dokładnie. I dlatego czasem nawet sytuacja dzieci z zaburzonym przetwarzaniem słuchowym będzie trudniejsza od dzieci z wadą słuchu, bo dlatego tak wcześnie my implantujemy dzieci, które się rodzą z wadą słuchu, żeby ten mózg zdążył właśnie sobie wykształcić ten cały, to cały proces identyfikacji, kodowania, dekodowania pamięci słuchowej. Jeśli my zaimplantujemy dziecko 5-letnie, to już jest dużo, dużo trudniej, bo znowu zależy na jaki potencjał trafimy. Może być, że to dziecko jeszcze nam nadrobi, czyli ten mózg jeszcze się ładnie dopasuje do tego identyfikowania, kodowania, dekodowania, ale już jest mu trudniej. A jeśli zaimplantujemy dziecko, które ma 7-9 lat, bo ja też na początku, kiedy zaczynałam pracę taką neurologopedyczną, to miałam takich pacjentów, bo nie implantowało się tak wcześnie, więc to były dzieci, które były no, po różnych powikłaniach, po różnych chorobach prostych, straciły słuch. To ten mózg naprawdę ma już ogromną trudność i z reguły one już pozostawały właściwie do końca głuche, bo zakładały aparat, ale to już nie było takiego efektu. Nawet po zaimplantowaniu, jakbyśmy zaimplantowali dziecko półroczne, roczne, tak jak to się teraz robi.
1: Ze mną w studiu cały czas Beata Sobera-Baron. Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy.

0: ze mną w studiu cały czas Beata Sobera-Baron, logopedka, neurologopedka, pedagog. Rozmawiamy też niezmiennie o zaburzeniach przetwarzania słuchowego. A jak jest z dźwiękami otoczenia? Bo mówimy o mowie tutaj, skupiłyśmy się na tym, a jak jest z dźwiękami, z szumem samochodów, z pluskiem wody, z szumem liści? Czy te dzieci też z zaburzeniem przetwarzania słuchowego pewnych dźwięków otoczenia nie potrafią rozpoznać, zakodować, utrwalić sobie, że to jest dźwięk na przykład warkot auta?
1: Tak, może tak być, ale też może się zdarzyć tak, że dzieci mają trudności w jednym i w drugim obszarze, bo to będzie znowu inny obszar mózgu odpowiedzialny za identyfikowanie dźwięków mowy, a inny obszar mózgu odpowiedzialny za identyfikowanie innych dźwięków otoczenia. W związku z tym może nam się zdarzyć, że dziecko będzie miało trudności i w zakresie rozpoznawania mowy, i w zakresie rozpoznawania innych dźwięków, a może się zdarzyć, że tylko w tym wybranym zakresie. Dlatego mówię, ta diagnostyka jest bardzo trudna, żeby też wytłumaczyć to rodzicowi, że tak może być, że dziecko no jedno słyszy, a drugiej rzeczy nie słyszy, nie potrafi tego zidentyfikować. Tak może się rzeczywiście też wydarzyć.

0: jesteśmy w stanie zbadać bardzo obiektywnie. Jeśli chodzi o to, co dzieje się dalej z tym dźwiękiem, to my badamy na podstawie reakcji pacjenta. Czyli tak jak w audiometrii tonalnej. Słyszy dźwięk i przyciska, że go słyszy. Oczywiście ile tutaj jest zmiennych. Na przykład dziecko może reagować fizycznie z opóźnieniem i już wtedy to przyciśnięcie będzie w innym czasie niż u innego pacjenta czy dziecka, prawda? W związku z tym te wszystkie testy będą bardziej takie subiektywne, bo rozpoznawanie mowy w szumie będzie na przykład zafałszowany ten wynik. Jeśli dziecko będzie miało ogólne problemy z koncentracją, będzie nadpobudliwe, to już nam będzie determinowane to, że ten wynik będzie troszeczkę inny. Na pewno w takich testach rozdzielnousznego słyszenia też będzie czas reakcji miał bardzo duże znaczenie. W testach, w których na przykład podaje się słowa podobne, czyli kasza, kasia, kasa, gdzie będą się różniły tą jedną głoską, to znowu też zwróćmy uwagę na to, że dziecko musi mieć też odpowiedni wiek do tego, żeby odróżniać te wszystkie słowa od siebie. Musi nam w jakiś sposób już umieć zasygnalizować, że tam był inny dźwięk. Albo
1: musi
0: na przykład
1: w ogóle znać dane słowo.
0: Znać dane słowo i wskazać je na obrazku. Dlatego te metody diagnostyczne, one w pewien sposób są ograniczone, chociaż są takie metody Tomatisa, czy Neuroflow, czy Johansena, czy Warnkego, są specjalne takie do tego przystosowane urządzenia, dzięki którym my jesteśmy w stanie zbadać te poszczególne funkcje słuchowe, ale znowu one bazują na tym, co dziecko nam pokaże, czyli przyciśnie w danym momencie odpowiedź. Dlatego też musimy patrzeć na to bardziej całościowo i realnie oceniać to funkcjonowanie dziecka, czyli oprócz tego testu, który dziecko nam wykonuje, właśnie bardzo przydatne są opinie z przedszkola, szkoły, z placówki, w której dziecko najwięcej czasu spędza, żeby wiedzieć, jak to dziecko funkcjonuje na co dzień i co jest dla niego największym problemem.
1: No właśnie.
0: Czasem samo posadzenie w pierwszej ławce będzie miało naprawdę dobry efekt. To są takie metody, które stosowaliśmy, jak dziecko miało dużą wadę wzroku, no to do przodu, tak? Jak dziecko szybko się rozpraszało gdzieś dźwiękami, no to też dobrze, żeby siedziało z przodu. I to jest taka metoda, która... ja nadal jestem zastosowaniem takich metod, bo one są bardzo prostymi metodami, a dają bardzo duży komfort. Tylko sposób ich przeprowadzenia zwykle budził jakieś kontrowersje, że to dziecko było takie naznaczone. Jeśli nauczyciel to odpowiednio przedstawi, że ty mi jesteś tutaj z przodu do czegoś potrzebny, bo na przykład najszybciej pobiegniesz później do tablicy i przyniesiesz mi coś i podasz, ale niekoniecznie jakby przed innymi dziećmi wskazuje, że masz wady słuchu, masz wady wzroku, będziesz siedział w pierwszej ławce, albo rozpraszasz innych, bo tu jeszcze... Często wchodzą takie sytuacje w grę. Gdzieś tam coś mówisz pod nosem, bo są dzieci, które im przeszkadzają inne dźwięki towarzyszące, a same są w stanie produkować bardzo dużo dźwięków, no, które nie będą im przeszkadzać, ale będą rozpraszać innych. I tutaj nauczyciel ma bardzo wtedy trudną rolę. Też trzeba to dziecko jakoś posadzić w takim miejscu, żeby jednak innym dzieciom to nie przeszkadzało.
1: Czy terapia osób z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, czy wygląda podobnie u dzieci i u dorosłych osób? Uczycie dorosłych ponownie, dzieci na nowo znaczenia dźwięków, słów, całych zdań? Na tym się skupia terapia?
0: Jeśli chodzi o dorosłych i te zaburzenia wtórne spowodowane utratą słuchu fizycznego, to tak naprawdę cały trening opiera się na tym, że w aparacie słuchowym, w który ta osoba dorosła została zaopatrzona, ćwiczymy te dźwięki, które najczęściej są pacjentowi po prostu potrzebne i najlepiej jak to jest po prostu konwersacja, ale taka jeden na jeden, żeby ten pacjent mógł też obserwować ruchy warg i żeby mógł się tym wspomagać i tego się go uczy. Jeśli chodzi o dzieci, to najczęściej wspomagamy się jeszcze terapią dźwiękami, tak jak to jest w metodzie Tomatisa, w metodzie Johansena, dlatego żeby w jakiejś, mówiąc tak kolokwialnie, uzupełnić ten mózg, te ścieżki o dźwięki, z którymi dziecko ma problem, czyli rozpoznawanie wysokich, niskich tonów, uwrażliwienie na to, czy dźwięk jest z lewej, z prawej strony w danym momencie, czyli też takie, tam się pojawia w tych terapiach bramkowanie lewe, prawe ucho. I tym się mocno wspomagamy, jeśli chodzi o pracę u dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, ale też klasyczna terapia logopedyczna, w której to wszystko jest takie usystematyzowane, czyli te dzieci, które mają problemy w ogóle z uczeniem się mowy ze względu na te trudności, to się prowadzi tak naprawdę od tego rzeczownika rzeczywiście i trochę tak jak tutaj zostało wspomniane, można porównać do nauki języka obcego, ale uzupełniamy

0: spełniamy i wspomagamy się po prostu technologią tej sytuacji.
1: Czy takie dziecko z takimi zaburzeniami jest do wyprowadzenia? No bo ten problem leży gdzieś tam w mózgu, głęboko. Nie wyciągniemy, nie wytniemy, nie zastąpimy czymś nowym częścią, nową mózg. Czy to jest do wyprowadzenia?
0: Z naszego doświadczenia wynika, że najczęściej tak. Tylko ta terapia musi być też konsekwentna. Czyli to nie jest taki zryw, że ja zapisuję dziecko na rok i ja wiem, że to zabrzmi teraz tak dla rodzica, który ma dziecko z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, bezlitośnie, bo często jak mamy do czynienia z wadą wymowy, gdzie to jest szyży czy dyry, to zapisujemy na terapię, dziecko przychodzi, uczy się, wychodzi, do widzenia. Jeśli mamy do czynienia z czymś tak szerokim jak zaburzenie przetwarzania słuchowego, to ta terapia trwa latami i tutaj nie ma się co oszukiwać, dlatego że często to jest tak, że jeśli my przerywamy te ćwiczenia, to dziecko nie idzie dalej. I albo nawet wręcz zapomina, jeśli nie ma odpowiedniego środowiska. Często dobre są utrwalające już później naprawdę rozmowy, tylko prowadzone w odpowiednich warunkach. Tak jak mówię, żeby nie było tych dystraktorów, telewizora, radia w tle, bo to wszystko może ten proces wydłużać, a nawet zaburzać. A dobrze prowadzona terapia naprawdę przynosi dobre skutki. Większość takich pacjentów, których ja pamiętam naprawdę sprzed 15 lat, to są w tej chwili osoby już dorosłe, które na przykład kończą studia, dosyć trudne studia. A to są dzieci, które na przykład zdarzało się, że do 5-7 roku życia miały duży problem w ogóle z rozpoczęciem mówienia. Więc da się tę terapię prowadzić dobrze. To, z czym teraz najczęściej się spotykamy w gabinecie albo z pacjentami, którzy najczęściej się u nas zjawiają, to są osoby, które mają mniejsze problemy, jeśli chodzi o przetwarzanie słuchowe, czyli bardziej o tą taką koncentrację na bodźcach słuchowych i pamięć słuchową. To są te rzeczy, z którymi spotykamy się najczęściej, ale też to wymaga bardzo takiej stałej pracy i nie tylko raz w tygodniu w gabinecie, ale również wymaga tego, żeby później rodzic kontynuował taką pracę.
1: I domyślam się, że też musi być środowisko odpowiednie stworzone w domu, czyli na przykład, żeby ten telewizor nie grał za głośno, radio może nie grało za głośno, komunikujemy się z dzieckiem tak, żeby ono nas widziało, może prostszych zdań używamy, tak?
0: Tak, i
1: trzeba wspierać po prostu dziecko z takimi zaburzeniami.
0: Tak, i sprawdzamy to, co zostało już wyćwiczone w gabinecie, czyli jeśli na przykład wiemy, że dziecko już nie ma problemu z realizowaniem dłuższych poleceń, wysłuchiwaniem dłuższych wypowiedzi, udzielaniem informacji zwrotnych, czyli ja czytam dziecku i dziecko, robię pauzę i dziecko ma czas, żeby mi powtórzyć, co w tym czasie zostało przeczytane, o czym była ta książeczka, o czym była ta bajeczka, to tego wszystkiego może nauczyć się rodzic w gabinecie, ale ważne, żeby później dostosował. No i przede wszystkim wyłączyć te rozpraszacze wszystkie dookoła.
1: Ale właśnie, bo w przypadku dzieci z wadą słuchu jest zalewanie potokiem słów, tak?
0: Tak.
1: A jak jest z dziećmi z zaburzeniem przetwarzania słuchowego?
0: Właśnie wszystko zależy od tego, w jakim wymiarze to dziecko ma trudność. Bo jedno będzie potrzebowało, tak jak dziecko z wadą słuchu, takiego właśnie, takich kąpieli słownych. Czyli żeby w tym domu się bardzo dużo rozmawiało i żeby to było prawie ciągle, żeby mogło sobie jakby zbudować ten system językowy, bo właściwie nie mówimy tutaj o odbudowaniu, tylko o budowaniu takim od podstaw. A w niektórych przypadkach to będzie tak, że to będzie musiało być bardzo oszczędne, bo dziecko będzie miało właśnie największy problem w zakresie skupiania uwagi słuchowej. Więc to będzie musiało być bardzo powolne, usystematyzowane, bez tych właśnie kąpieli słownych, bez zalewania dziecka mową. Tak jak w przypadku wady słuchu będzie pożądane, czy w przypadku afazji też będzie w niektórych przypadkach pożądane. To tutaj trzeba będzie naprawdę zwrócić uwagę na to, jakie są wytyczne dla tego konkretnego dziecka już. Jeśli uwaga słuchowa będzie największym problemem, pamięć słuchowa będzie największym problemem, to my na tych właśnie rzeczach będziemy się najbardziej skupiać. To, co przeszkadza też potem w tym procesie uczenia się, czytania, pisania, to właśnie często jest też ta, oprócz analizy syntezy, pamięć słuchowa. To, co rodzice nam zgłaszają, że później dostają taki sygnał, na przykład w początkowych klasach szkolnych, czy to dziecko nie jest o obniżonym potencjale intelektualnym, tak? Że nauczyciel ma podejrzenie, że to dziecko może być niepełnosprawne intelektualnie, dlatego że ma tak słabą pamięć słuchową, że no, sprawia takie wrażenie. Rozwija umowę, komunikuje się werbalnie, ale w zakresie pamięci słuchowej, czyli jednej tylko z tych funkcji słuchowej, ma tak duże trudności, że sprawia wrażenie dziecka które ma obniżony potencjał intelektualny, a wcale tak nie jest, więc w tym obszarze wtedy trzeba najbardziej ćwiczyć.
1: I to, co mówiłaś na samym początku, jeśli chodzi o pamięć słuchową, to też pamiętajmy o osobach dorosłych. Jeżeli one są zaparatowane, bo ten słuch się pogorszył, to te osoby też muszą mieć ćwiczoną na przykład tę pamięć słuchową, tak?
0: Tak, tak.
1: Muszą też być poddawane takie osoby rehabilitacji, żeby wiedziały, co słyszą.
0: W przypadku osób starszych bardzo duże znaczenie będzie miało towarzystwo, w jakim przebywają, bo znowu, jak założą aparat na te 5 godzin dziennie, bo takie będą mieć zalecenie od protetyka słuchu, czy od audiologa, to jeśli to będzie czas spędzony przed telewizorem, to nie będzie miało żadnej wartości takiej terapeutycznej dla tej osoby. Czyli to jest 5 godzin, ale w naturalnym takim środowisku, czyli ja idę do sklepu, prowadzę normalną konwersację, ktoś ze mną siedzi przy stole, pije herbatę, rozmawia i tak dalej, więc wszystkie tego typu działania będą miały taki charakter naprawdę terapeutyczny. Ale jeśli to będzie się ograniczało założenia aparatu, siedzenia przed telewizorem w samotności, to nic nam nie da to noszenie aparatu. Jakby cały czas to będzie powolna taka degradacja i jeśli chodzi o te funkcje w mózgu odpowiedzialne za odbiór i nadawanie dźwięków, to będzie ta sytuacja się pogarszała po prostu.
1: Dziękuję serdecznie za te wszystkie informacje. Beata Sobera-Baron była naszym gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Logopedka, neurologopedka, pedagog, właścicielka kliniki Cliro w Opolu i przedszkola Niebieski Domek. A ja zapraszam Państwa na drugą część. Spotykam się po godzinie 14. Proszę z nami pozostać.
2: Ze zdrowiem Ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Druga godzina audycji Ze zdrowiem Ci do twarzy. Program realizuje Arkadiusz Czyżewski. Ja nazywam się Marzena Śmierciak. Tutaj skład się nie zmienił, ale jest ze mną nowy gości. Doktor Ewa Radwańska, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Panią i dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. To pielęgniarka, pracownica Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim, wykładowczyni na tym uniwersytecie, na tej uczelni. I tak jak zapowiadałam przed godziną, z Panią Ewą będziemy rozmawiać na temat, uwaga, duchowości. No właśnie, mamy takie czasy, gdzie wszystko staje się takie bezduszne, że tak powiem. Postępuje państwo laickie. To ma swoje dobre strony, z jakiegoś powodu postępuje państwo laickie, ale to ma też swoje negatywne strony, bo trochę odbiegamy od tego, co w nas w środku. Pani doktor prowadzi badania na temat duchowości w medycynie i ten temat bardzo mnie zainteresował. Jeszcze takiego wątku w audycji nie poruszałam. Pani doktor, proszę w takim razie powiedzieć, jakie to badania, czym dokładnie się pani zajmuje, jak w ogóle interpretuje pani duchowość?
3: Tak naprawdę na temat duchowości prowadziłam badania, w dalszym ciągu prowadzę od 2018 roku. Nie są one przypadkowe, zupełnie. Pracuję prawie że 30 lat, 20 kilka nauczam młodzież i kiedyś nawet bym nie pomyślała, że pielęgniarka gdzieś pójdzie w stronę duchowości. Promotor mojej pracy doktorskiej zadał mi kiedyś pytanie, co mnie w szpitalu, w pracy z pacjentami najbardziej porusza, najbardziej zastanawia. I tak od lat zastanawiała mnie postawa pacjentów pod kątem właśnie jakości życia. To znaczy, przytoczę przykład. Wchodzę na salę rano, gdzie są dwie pacjentki. Jedna pacjentka obłożnie chora, terminalna, leczona morfiną, wynik rozsiewu procesu nowotworowego, gdzie ma założony cewnik, mastomię, ma tą jakość życia naprawdę bardzo niską. Druga pacjentka to młoda kobieta przygotowywana do kolonoskopii. Pytam zawsze rano, jak się czują, jak noc minęła. No i ta pani właśnie obłożnie chora mówi, a dziękuję siostro, ja nie mam nic przeciwko, jak mówią do mnie siostro. Bardzo dobrze, nawet miałam leki podane tak w miarę, że ten ból nie występował, udało mi się pospać. Dziękuję bardzo.
1: I to jest pacjentka paliatywna.
3: Tak, tak. Druga pacjentka mówi, proszę panią, co to za życie? Do 24 biegałam do toalety, tak? No, czuję się fatalnie, nie spałam do tej 24. I proszę zobaczyć, jaka jest różnica w jakości życia. To jest pacjentka w miarę zdrowa, która tylko jest diagnozowana. Później już wiem, że też ta diagnostyka wypadła bardzo dobrze. I to mnie zastanawiało. Ten bardzo chory pacjent mówi, że czuje się dobrze, a ten, który jest prawie że zdrowy, tak, mówi, że fatalnie, fatalnie. Dziś już wiem, że to jest różnica w indywidualnym poziomie duchowości. Żeby do tego dojść, no to mi troszeczkę tutaj czasu i praktykowania zajęło. Stąd właśnie moje badania, badałam związek poziomu duchowości z jakością życia pacjentów z niewydolnością serca. Niewydolność serca to też jest taka choroba, jakby nie było o niepomyślnym rokowaniu. Tutaj okres życia jest długi, ale no niestety no, kończy się właśnie w wyniku tej choroby. Więc stąd no, pomysł na takie badania. No i co się dowiedziałam, prowadząc te badania, że ta duchowość w medycynie tak naprawdę jest od lat. To nie jest nic nowego. W Stanach Zjednoczonych tak od 20 lat prowadzone są badania. Liderką jest profesor Chrystyna Puchalski, która tutaj wdraża to w opiece tutaj medycznej, mało tego w edukacji, uczy się lekarzy. Lekarze tam mają przedmiot duchowość, a zdrowie, więc oni są uczeni potrzeb duchowych, uczeni oceny pod kątem duchowości tego pacjenta. Nasze struktury polskie niestety jeszcze nie.
1: Właśnie chciałam o to zapytać, bo mamy na przykład kaplice szpitalne, tak? Dla osób wierzących przede wszystkim. Czy to się sprowadza, właśnie to zadbanie o duchowość, tylko do tych miejsc? Czy w ogóle lekarze, pielęgniarki mają czas na to, żeby rozmawiać z pacjentami o duchowości? No wy nie macie na to czasu.
3: Dokładnie. A ten czas musi się znaleźć.
1: Ale nie wiem nawet, czy to nie przekracza jakichś kompetencji z jednej strony lekarza, pielęgniarki. Czy to nie jest dorzucenie też tak naprawdę do tych licznych obowiązków jeszcze tego problemu, w cudzysłowie?
3: Ja jeszcze tylko dokończę tą jedną ważną myśl. W Polsce tutaj w 2015 roku powstało Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie w Krakowie. Przewodniczącą jest pani profesor Małgorzata Krajnik, zajmuje się medycyną paliatywną i w tej dziedzinie medycyny ta duchowość i rozpoznawanie potrzeb duchowych pacjenta naprawdę działa.
1: Czyli zaczęto zwracać jednak uwagę
3: tak,
1: na to.
3: Tak.
1: To nie są tylko te kaplice szpitalne.
3: Kaplice szpitalne obecnie, jeżeli pani już wie, one teraz są wielowyznaniowe, więc są przeznaczone właściwie dla wszystkich wyznań, ale oferowana opieka duchowa pacjentów, na przykład w szpitalu wojewódzkim, to jest bodajże 7 czy 8 punktów. Tam jest nawet ośrodek buddyjski, tam jest ośrodek medytacyjny. Oczywiście zawsze jest tak samo psycholog, więc to jest rozszerzone, ale czy ten pacjent z tego korzysta, to już jest druga strona.
1: No właśnie, tak jak widzimy na przykładzie tej młodej osoby, młodej pacjentki, o której pani doktor tutaj nam opowiada, ta osoba mogła mieć mniej refleksji takich duchowych nad życiem.
3: Oczywiście.
1: Tak? Też wynika to pewnie i z tej choroby, albo nie choroby, braku tej choroby na szczęście, z młodego wieku, no młodość też ma swoje prawa, więc inaczej młodzi ludzie podchodzą do życia. Może nie mają czasu na to, żeby zagłębiać tajniki duszy.
3: Człowiek żyjący w pędzie, biegający z pracy do pracy, dzieci, zajęcia i będący jeszcze, bo życie ludzkie jest sinusoidą, będący, ja mówię, na tej górce, nie na dołku, gdzie ma dobre relacje, dobre finanse, dobrą pracę, tam nie będzie myślał o duchowości. Pamiętam, jak rozpoczynałam te badania, pielęgniarka, koleżanka zapytała mnie, co ty w ogóle badasz?
1: Ja
3: nie mam żadnej duchowości. To ci nie wyjdzie.
1: Albo ja tego nie potrzebuję.
3: Tak, bo to, co teraz mówię, to tak naprawdę dotrze do pacjentów chorych i do tych, którzy przeżyli jakikolwiek kryzys. Bo tylko w tym momencie ta duchowość nam się wzrasta, ta duchowość, my ją wtedy odczuwamy i wzrastamy w tej duchowości w momentach kryzysowych, którym jest choroba, którym jest śmierć bliskiej osoby.
1: No jest to powiedzenie, jak trwoga, to do Boga.
3: Tak,
1: jakiegokolwiek Boga wyznajemy, ale szukamy, tak? Wtedy takiego wsparcia w jakiejś sile wyższej. A właśnie, czym w ogóle jest duchowość?
3: Duchowość nie ma takiej jednej definicji. Duchowość pochodzi od słowa spirare, oddychać, i wielu naukowców przez lata próbowało stworzyć jakąś jedną definicję, gdzie badania udowadniają, że jest to tak szeroki obszar, że nie zawęża się do jakiejś jednej definicji. Ja mogę powiedzieć, no tutaj przykład współczesnej liderki, profesor Krystyny Puchalskiej z Stanów Zjednoczonych. Na tej definicji też opiera się właśnie Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie, gdzie duchowość jest właściwie zbiorem naszych właściwości i pod kątem religii, pod kątem wrażliwości etycznej, pod kątem harmonii z samym sobą, z otoczeniem, z szukaniem sensu życia, celu życia. To są właśnie te nasze też myśli.